0: ukoić się pod wpływem tego zwierzęcia, bo oczywiście, że żadne zwierzę, nie tylko koń, nie lubi nerwowych ruchów, nie lubi chaosu, wolą sytuacje przewidywalne. I tutaj, ale właśnie wzrok, postawa, troszeczkę jednak taka szefowe maniery. No, są to zwierzęta, które w jakiś tam sposób pracują na dominacji i na pozycji w stadzie, więc na pewno osoba pewna siebie, nawet jeżeli nie ma dużych umiejętności, no to będzie dla nich pewniejszym partnerem niż ktoś, kto jest bardzo nieśmiały.
1: Jak podchodzić w ogóle do tego konia? No bo wiemy, że one mają taki specyficzny sposób też patrzenia, prawda? Ich oczy są po obu stronach, prawda, tego pyska.
0: Tak, no to jest moment, w którym na pewno trzeba się odezwać. Nie należy podchodzić całkiem bez słów, warto po prostu, wypada się przywitać z każdym. Także trzeba tego konia zawołać, żeby zwrócić jego uwagę, bo to są zwierzęta bardzo łagodne i one zwykle nie kopną nas specjalnie, ale faktycznie mają martwe punkty bezpośrednio przed głową i bezpośrednio za zadem. No i jeżeli gdzieś tam w tych punktach wylądujemy, one nie będą się spodziewały naszej obecności, to mogą machnąć na nas nogą jako taka reakcja obronna. Także warto się przywitać i wtedy już podejść, no może nie głaszcząc go bezpośrednio po czole, tylko podejść bardziej od strony łopatki, od strony szyi, żeby jakby wejść powoli w tą jego przestrzeń, no i wtedy już zwykle możemy swobodnie tego dobrze wychowanego konia dotykać.
1: A jak właśnie zawołać tego konia, czy po imieniu i jakie imiona nadaje się koniom? No bo ja wiem, że w przypadku psów jest taka zasada, że najlepiej, żeby to były dwusylabowe wyrazy, a jak jest w przypadku koni? No, nie wiem, Baśka, Ares, nie wiem, może takie w takim kierunku.
0: Oj, imiona to jest bardzo trudna sprawa, bo każdy z nas chciałby, żeby jego koń nazywał się najpiękniej i żeby łatwo było go zapamiętać też potem na arenie. Jest sporo zasad z tych związanych. Zależnie od tego, w której księdze stadnej zapisujemy później źrebie, to te księgi mają swoje wymagania, czy imię jest od pierwszej litery ojca, czy też matki. Można nadawać też przydomki hodowlane, czyli typu Ogier, Balube, Dirue. To Dirue to jest nazwa stajni we Francji, w której się urodził. Niektórym koniom, na przykład z księgi Zangerscheide, dodaje się literkę Z na końcu, czyli powiedzmy jedna z moich klaczy się nazywa Aganix Apricot Z. Aganix jest to w sumie nadane jakby po ojcu część imienia. Apricot nadała mi ze względu na kolor taki brzoskwiniowy, morelowy. No i litera Z, żeby pokazać, że jest zarejestrowana w tej prestiżowej stadninie Zangerscheide.
1: I za każdym razem woła się Alanis Apricot Z?
0: Oczywiście, że nie. Akurat na nią mówimy Apricot, ale większość ma bardzo różne ksywki i tak.
1: To co jeszcze pani przychodzi do głowy, bo tak bardzo mnie to też ciekawi a propos nazw konia.
0: Oj, na naszej tablicy to całkiem mamy to wszystko przerobione, łącznie z tym, że jak mam taką tablicę, na której rozrysowane są pastwiska, kto gdzie wychodzi, no więc jak mamy konia, pastwisko, na które wychodzi Branson i Vigo, to mamy napisane, że tam jest Bigos. Także nie, fantazja jest naprawdę duża w tej kwestii i z tych takich imion właśnie prestiżowych, często zagranicznych, potem finalnie i tak mamy Bośkę, Krysię i tego typu rumaki.
1: Czyli można powiedzieć, że one mają swoje oficjalne imię, ale oprócz tego mają tak jak ludzie czasami ksywki.
0: Tak, zdecydowanie. Potem trzeba wyjaśniać czasami, jak powiedzmy, powiem komuś, że ma osiodłać Daenerys, bo jakoś akurat zapamiętam jej imię, to potem wszyscy się dziwią, że przecież ma napisane kaczka na tabliczce.
1: A jak dochodzi do tego pierwszego siodłania? No bo czasami na filmach możemy zobaczyć, że to jest cały taki proces bardzo ostrożny, bardzo ryzykowny. Czy pani się również takie ryzykowne sytuacje zdarzały?
0: No fajnie, że powiedziała pani, że proces ostrożny, bo bardziej spodziewałam się, że będzie powiedziane, że to jest jakieś dzikie rodeo. Rodeo nie dzieje się to rodeo w standardzie. My tego konia przygotowujemy do przyjęcia jeźdźca. Trwa to bardzo indywidualnie, od kilkunastu dni, nawet do kilku miesięcy przy trudniejszych osobnikach. One muszą poznać wszystkie podstawowe takie zasady obcowania z człowiekiem, czyli najpierw młody koń dostaje na głowę kantar, musi się nauczyć poruszać na kantarze i uwiązie, podążać za jeźdźcem, wtedy zaczynamy go wiązać, czyścić. On musi zaakceptować dotyk, tak? Dziki koń nie zaakceptuje wcale tego, że człowiek go głaszcze, czy że człowiek go dotyka, szczególnie po nogach. Mhm. Nogi, brzuch, słabizny to są te takie punkty, które z natury są bardziej chronione. Mhm. Tak naprawdę u większości zwierząt, no bo to są te miejsca atakowane przez drapieżniki.
1: A kiedy, w której fazie rozwoju koń uczy się tego ludzkiego dotyku? Jak jest jeszcze właśnie w tej fazie źrebięcia?
0: Najlepiej tak naprawdę od momentu urodzenia. Teraz jest to już bardzo popularne, żeby robić tak zwany imprinting źrebiętom, czyli świeżo urodzone źrebie, bo my zawsze porodów staramy się dopilnować, być przy tym, żeby w razie co tam pomóc temu źrebakowi złapać powietrze, dopilnować, że wszystko jest w porządku. No i wtedy możemy też, jak już matka
1: pozwoli,
0: go wyliże i jakby zrobi te swoje najważniejsze czynności, no to my też możemy go na przykład porozcierać czy słomą, czy nawet jakimś woreczkiem foliowym, żeby go przyzwyczaić do szelestu, do dotyku, popukać w kopytka, żeby on od razu już kodował sobie, że ten dotyk właśnie nóg, brzuszka, że to nie jest nic nienormalnego. No i później trzeba to kontynuować. My akurat robimy tak, że przez pierwsze, powiedzmy, 3 miesiące już te maluchy prowadzamy na uwiązach i uczymy je wszystkiego w stajni, a potem dajemy im parę lat na łące, gdzie już ten kontakt z człowiekiem mają rzadszy. Łapiemy je z powrotem, jak mają mniej więcej 4 lata i wtedy zaczynamy tą pracę przygotowującą do siodłania.
1: A jak się w ogóle podchodzi do takiego młodego konia, do takiego źrebaka? Czy można, nie wiem, wzdychać, o jaki ty jesteś śliczny i dopuszczać mnóstwo ludzi do takiego konika, czy raczej właśnie jest to ograniczone też grono i państwo jakoś tak inaczej profesjonalnie tego konia traktują?
0: Myślę, że dużo zależy od matki. Są matki, którym nie przeszkadza ta atencja, a są takie, które denerwują się, kiedy się gdzieś tam zagląda, denerwują się też, kiedy zaglądają inne konie. Jest to bardzo indywidualna sprawa.
1: Mhm. Samica konia, ona jest w ogóle taka opiekuńcza?
0: Tak, konie są stadne, więc one w ogóle nie chcą być same. Także generalnie jak najbardziej, spędzają cały czas ze sobą. No my później gdzieś tam łączymy. Jak mamy parę źrebiąt w jednym roku, to staramy się łączyć te matki razem, ale jest to zawsze proces, który wymaga jakiejś tam ostrożności, bo każda o tego swojego źrebaka dba najbardziej.
1: Mm-hmm. No bo u różnych zwierząt to różnie wygląda, natomiast właśnie tak mi się wydawało, że tam w przypadku koni matki są raczej troskliwe i opiekuńcze, ale w pewnym momencie też przychodzi taki moment na rozstanie. Po jakim czasie to źrebie jest gotowe, żeby opuścić matkę?
0: No, opuszcza je tradycyjnie około 6 miesiąca. No jest to zawsze troszeczkę płacz. Wiadomo, że fajnie, jeżeli ma się wtedy...
1: Ale płacz dla opiekuna, czy dla tych koni?
0: To dla tych koni. I wtedy mówią głośno. Wtedy drżą do siebie. Naprawdę głośno. Wiadomo, że jak troszeczkę się to przeciągnie, to też ta rozłąka przychodzi łatwiej. Zależy, jakie jest to stado, czy to źrebie ma kolegów, czy nie ma. Jak są koledzy, to jakoś tak łatwiej przez to przejść.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. A wracając właśnie do tego budowania nawyku kontaktu z człowiekiem, to wiemy, że właśnie już tak jak pani powiedziała, że były te takie pierwsze sensoryczne momenty, gdzieś tam pocieranie słomą, potem tam jakąś torebką foliową, obstukiwanie kopytek. A co jest potem dalej, jak już opuszcza mamę?
0: Tak, potem opuszcza mamę. Znaczy on i tak regularnie musi spotykać się z człowiekiem, bo musi się parę razy w roku spotkać z kowalem, czyli struganie kopyt. To jest taki jeden z obowiązków nawet u młodych koni.
1: A kowal już nieraz dostał z kopyta?
0: No, na pewno to nie jest łatwa praca, ale Tak jak mówię, jeżeli mamy czas, żeby je tego nauczyć, to wszystko potem idzie gładko.
1: Więc bo tak trzeba chyba na takim pierwszym podkuwaniu wydaje mi się, że też można wyczuć charakterek tego konia od razu.
0: Oczywiście. I to te charakterki, to one są potem często związane właśnie, kto był mamą, kto był tatą, od razu widać. Ale tak, no czyli przyzwyczajamy jakby to podawanie nóg, no to ćwiczymy regularnie. Po prostu na przestrzeni lat, no a potem ta praca już przygotowująca do samego siodła, no to tak jak mówię, najpierw już takie czyszczenie, wiązanie w stajni i potem przyzwyczajanie powoli położyć czaprak, czyli taki kawałek materiału, który potem będzie pod siodłem, kłaść go na grzbiet z obu stron, one przez to, że mają te oczy po obu stronach głowy, to tak naprawdę każda strona jest dla nich czymś nowym. Że jakoś ten mózg jest tak skonstruowany, że na przykład jedziemy w lewo i koń boi się czegoś w narożniku, przestanie się bać, ale jak zmienimy kierunek, to znowu będzie się bał, bo dla drugiego oka to jakby zupełnie inaczej przetwarza ten przedmiot.
1: Czyli one, te oczy jakby nie są do końca ze sobą połączone?
0: No jakoś, ja nie chcę tutaj gadać głupot, ale ma to jakiś związek z tym, że właśnie nasze półkule, ten impuls jest jakby skrzyżowany u nas, a u nich jest bardziej prawa, lewa.
1: Odseparowane,
0: tak
1: prawda?
0: Jakby u nas chyba od lewego oka idzie do prawej półkuli sygnał, powiedzmy, a u konia od lewego oka idzie do lewej półkuli.
1: Coś takiego.
0: Możliwe, że gadam bzdury, ale wydaje mi się, że no, na pewno jest tak, że dla konia każda strona jest osobnym problemem i nie możemy mówić, że koń jest głupi, bo z jednej strony się boi, a z drugiej nie. Po prostu taki jest. Tak wygląda końskie postrzeganie świata i my jako jeźdźcy musimy to zaakceptować.
1: Bo mimo właśnie tej swojej wielkiej postury i tej swojej wagi, to jest bardzo delikatne i wrażliwe zwierzę.
0: No oczywiście to jest zwierzę, które czuje muchę, która siada mu na skórze i od razu zaczyna się tam
1: ogonem
0: otrzepywać, tak. I tak dalej. Także to jest bardzo delikatne zwierzę, bardzo wrażliwe i bardzo szybkie w reakcjach. Także na pewno ono wymaga dużego wyczucia w tych rozmowach.
1: A co pani sądzi o krytykach tego, żeby na takich koniach właśnie jeździć? Bo wydaje mi się, że to jest po prostu zakorzenione i w naszej tradycji i po prostu tak od zawsze było, że człowiek ujeżdżał tego konia, a koń nie miał nic przeciwko.
0: Dobrze przygotowany koń nie ma nic przeciwko i bardzo lubi pracować. W sensie największą krzywdę, jaką można zrobić koniowi, to go nie pozwalać mu na ruch. Jakby koń to jest zwierzę, które musi się przemieszczać, ruch jest dla niego zdrowy i bardzo dużo tego ruchu może wykonać w ciągu dnia. Na pewno jakby najgorsze, co można zrobić koniowi, to zamknąć go w boksie i go nie wypuszczać, bo to jest dla niego faktycznie coś nienaturalnego.
1: Bo on genetycznie jest przygotowany do tego, żeby po prostu pracować, żeby jeździć.
0: Jak najbardziej.
1: Biegać.
0: Jak najbardziej jest przygotowany, żeby biegać. I no bo to jest znowu, krowę możemy przypiąć na łańcuch i krowa wyjada trawę wokół siebie tylko, jakby stojąc. A koń nawet trawę je w ruchu. On się cały czas przemieszcza przed siebie. Więc one naprawdę jakby kilometrów mogą zrobić bardzo dużo bez żadnego wysiłku. Więc absolutnie moim zdaniem można na nich jeździć, one to lubią i co zawsze podkreślam, nie ma takiej siły, która by je zmusiła, gdyby naprawdę tego nie chciały, bo one są łagodne, ale jak gdzieś tam zdarzają się sytuacje, że człowiek przesadzi z wymaganiami, to bardzo dosadnie potrafią nam pokazać, że nie życzą sobie takiej pracy, jaką im gotujemy.
1: A w jaki sposób robią to dosadnie?
0: No to są zwykle te rzeczy, które już widzimy na filmach, czyli to, że koń staje dęba, że koń wtedy już tak rży, przeraźliwie kwiczy, piszczy, kopie, no i gryzie. Jak najbardziej jest pełen wachlarz tych zachowań, no, które uznajemy za niepożądane, ale mówię, no jest to jakaś tam forma obrony. Są też takie jakby cichsze formy pokazania niezadowolenia, czyli skulone uszy, troszeczkę ogon podciągnięty pod siebie, albo takie machanie ogonem nerwowe. Są to oczywiście sygnały o niezadowoleniu. Ale tak jak mówię, konie, które my używamy do sportu, to są konie, które chcą uprawiać sport.
1: Które są też pewnie przez lata do tego przygotowywane. Chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do tego ujeżdżania pierwszego, to znaczy siodłania konia, przepraszam, o którym rozmawiałyśmy, dlatego że chcę już zapytać o ten sam moment taki kulminacyjny, kiedy dochodzi właśnie do tego, że jeździec dosiada tego konia. Tak jak pani wspomniała, to może trwać kilka dni, a nawet czasami i pół roku. Jak to zrobić bezpiecznie, żeby ani konie nie cierpiał, ani człowiek też, żeby nie ucierpiał?
0: Tak jak mówię, na początek przyzwyczajamy konia do tego całego ekwipunku, czyli właśnie pokazujemy mu ten czaprak, kładziemy go na grzbiet w różnych pozycjach, potem kładziemy siodło, potem pokazujemy mu, jakie to uczucie, kiedy zapięty jest popręg. No ten popręg to jest zwykle kluczowa sprawa, niektóre konie mają troszkę silniejszą reakcję na podpięcie tego paska, a no to jest dość ważne, żeby to zaakceptowały, no bo nie możemy...
1: O ten między zębami tutaj, tak?
0: Nie, tutaj pod brzuchem, to pod co brzuchem. Trzyma siodło. No bo nie możemy sobie pozwolić z kolei, żeby to siodło spadło, no więc musimy ten popręg dociągnąć tak troszeczkę mocniej i tu mogą się zdarzyć jakieś tam podbrykiwania, dopóki ten koń tego nie zrozumie.
1: Bo naciskamy tym podpręgiem na co? Na które elementy?
0: Tak naprawdę na mostek.
1: Na mostek.
0: Ale no jest to jakby kwestia czegoś, co jest nowe, więc w jakiś tam sposób to siodło też wydaje jakiś tam dźwięk jednak, no bo ma pewne elementy typu strzemiona czy tam tybinki, więc jak koń zaczyna się ruszać, no to to siodło zaczyna w jakiś tam dźwięk wydawać, no do tego wszystkiego koń się musi przyzwyczaić, więc zwykle wtedy bierzemy go na lążę, czyli taki dłuższy sznurek, powiedzmy 10-metrowy i on biega wkoło nas. Wcześniej oczywiście uczymy go bez tego ekwipunku pracować na tej lince, żeby on nas słuchał, umiał przyspieszać, zwalniać, zmieniać kierunki na nasze komendy. No, wtedy zaczyna biegać w tym ekwipunku. Jak jest już do niego przyzwyczajony, no to zaczynamy też robić ćwiczenia z wsiadania, czyli jakieś tam podskakiwanie obok tego siodła, żeby nie bał się ruchu. Stajemy na schodkach, pokazujemy mu się wtedy z góry nad nim, to tak jakby markujemy, jakbyśmy już na nim siedzieli. Potem my to robimy zwykle z pomocnikiem, bo też jest parę szkół, jak to zrobić. Ktoś tam przewiesza się przez to siodło, żeby przyzwyczaić do ciężaru. Druga osoba prowadzi takiego jeźdźca jeszcze wtedy jakby pół leżącego na brzuchu, bo wtedy bezpiecznie jest w razie co zeskoczyć. Tak, więc przyzwyczajamy do ciężaru. Na koniec jeździec siada już w pełnej sylwetce, normalnie na siodło i na tej ląży zaczynamy naukę ruchu pod jeźdźcem, czyli koń już wie, że powinien biegać w kółko na komendy i wtedy z jeźdźcem zaczyna biegać. Przyzwyczaja się do ciężaru jeźdźca, do ruchów u góry. Wtedy następny krok, ten jeździec zaczyna używać powoli pomocy, czyli troszeczkę pokazywać, że jak daje łydkę, to wtedy koń przyspiesza, prawda? Gdzieś tam uczy go też reakcji na wędzidło hamującej i tak powoli, jak jest jakieś tam bezpieczeństwo już zachowane, że jest ten gaz i hamulec, no to spuszczamy tego konia z ląży, zaczyna już jeździć samodzielnie.
1: A potem może dojść do wywrotki? Zdarzały się pani upadki z konia?
0: No upadki się zdarzają, ale szczerze mówiąc to przy samym tym zajeżdżaniu, jeżeli to się robi ostrożnie, to my nie mieliśmy wypadków. Prędzej taki nastolatek koński może zrobić jakiś psikus. Jak już poczuje się pewnie, złapie równowagę pod jeźdźcem, no to powiedzmy może uznać, że to będzie świetna zabawa, żeby trochę pobrykać.
1: Nastolatek koński, czyli takie zwierzę w wieku 2-3 lat?
0: Troszkę więcej, bo my zaczynamy z nimi pracę. Teoretycznie z 3-latkami można zacząć pracować, ale ja preferuję 4-latki. No bardziej chodzi mi o to, że gdzieś tam jak już tak stanie na nogach, że już te 3-4 miesiące będzie chodził pod siodłem, no to będzie czuł się pewnie, no i może po prostu uznać, że...
1: Taki dojrzalszy
0: bardziej. Tak, że można sobie tam pobrykać i że to jest świetna zabawa, no bo tak jak mówię, one lubią biegać, brykać, no czasami trochę szybciej biegają niż po prostu my byśmy chcieli.
1: No właśnie i my też szukamy takiej stabilności emocjonalnej, bo one są też właśnie bardzo mocno emocjonalne te konie.
0: No zdecydowanie. Jakby tam jest, no konie reaguje na każdy najmniejszy sygnał.
1: I uczy pokory, myślę, że w dużej mierze też wszystkich ludzi, którzy pracują z końmi.
0: No, myślę, że to jest jeden z najtrudniejszych sportów, jeżeli o to chodzi, no bo faktycznie tak naprawdę niewiele zależy od jeźdźca. Znaczy, teoretycznie zależy bardzo wiele, ale w każdym momencie gdzieś tam ten wynik może się zmienić i bo musimy jakby uszanować zdanie konia. No też często gdzieś tam ten koń ma po prostu gorszy dzień i nie możemy go forsować na zawodach. Zdarzają się sytuacje, że ktoś ma jednego konia, on gdzieś potem zachoruje i na przykład trzeba sobie w ogóle odpuścić sezon startów, no bo takie wychodzenie z kontuzji to są też często miesiące pracy. Także tak, pokora to jest chyba podstawowa wartość tutaj.
1: A jak w ogóle wygląda taki typowy dzień takiego konia? Ile on śpi? Ile on je? Czy ma jakieś ustalone swoje pory karmienia? Czy ma ustalone też pory, w których właśnie ma trening?
0: Dla mnie pora karmienia jest najważniejszym wyznacznikiem dnia, bo tutaj jeżeli chodzi o to, to konie są bardzo wrażliwe. Także nasze konie jedzą o godzinie 6, 12 i około 5.30 wieczorem. Dodatkowo dostają też wieczorem jeszcze posiłek na ciepło, taki mesz z witaminami. Ale tak, ten jakby godziny karmienia to jest bardzo ważna sprawa.
1: Lubią regularność.
0: Tak, zdecydowanie. On jakby, ich żołądek już czeka na posiłek. Koński żołądek nie powinien być nigdy pusty, także jakby ta pasza treściwa to jedno, ale dostęp do siana możliwie stały. Jest to jedna z podstaw ich dobrego samopoczucia, do siana czy do trawy. Mhm. Bo jakby koń bez owsa będzie żył, ale musi mieć trawę albo włókno, tą paszę objętościową.
1: A jak się pojawia sezon, nie wiem, jakiś wiosenny, to mają jakieś gratisy, jakieś dodatki?
0: Moje konie, pomimo że są sportowe, to chodzą codziennie na pastwisko. Także jak najbardziej ta trawa to jest chyba najlepsza witamina, jaką można im dostarczyć. Oczywiście, że tych dodatków, no one głównie żyją na dodatkach, no bo my im tu musli, granulaty, suplementy, lucerna, wysłodki, to jest całe końskie menu, które dobieramy indywidualnie. Dla przyjemności marchewka jak najbardziej. No i takie końskie smakołyki typowo, to producenci się prześcigają w tych smaczkach, które cały czas nosimy w kieszeniach.
1: Ale dostają, tak jak pies rozumiem, tylko nagrodę za jakieś właściwe zachowanie.
0: Tak, tak. Dość dużo też z siodła ja używam akurat tych przysmaków, gdzieś tam jako taki dodatkowy też stretching, że proszę je, żeby wyciągnęły szyję w którąś tam stronę, żeby się troszeczkę porozciągać. Także jak najbardziej te cukierki. No zawsze jak przychodzę, żeby wsiąść, no to witam się cukierkiem. No nie wskakuję na niego jak kowboj z nienacka, tylko mówię cześć, daję cukierek i dopiero wtedy wsiadam.
1: Czyli wiem, że koń musi być dobrze najedzony, a czy wiemy mniej więcej, ile taki koń w ciągu doby on musi sypiać?
0: Oj, to jest trudne pytanie, no bo faktycznie konie dużo odpoczywają na stojąco. No lubimy, żeby jakby całą noc miały spokojną, nawet na zawodach przestrzega się tego, że stajnie są zamknięte po godzinie 22 do 6 rano, nawet zawodnicy nie mają prawa do stajni wchodzić, no bo jakby dbamy o ten odpoczynek. W dzień konie kładą się mniej, ale konie kładą się, jeżeli się dobrze czują, bezpiecznie, jeżeli mają fajnie zaścielony boks. Widać różnicę, kiedy mają brudno w boksie, a kiedy im się ładnie posprząta i...
1: Bo tak dopytuję, bo drążę, z czego ten kiepski humor czasami może wynikać, czy wstały lewą nogą, czy co?
0: No, jakby idąc o ten ich program dnia, no czyli one rano jedzą, my przychodzimy do pracy na 8, o 8 są wypuszczane na pastwisko lub niektóre idą do karuzeli, czyli na taki, do takiej maszyny rozprostować kości, ale jednak w ruch taki wymuszony w kółko. No i wtedy zabieramy się za treningi. Ja wolę jeździć bardziej w pierwszej części dnia. Wydaje mi się, że one lepiej chodzą w... No może są po prostu przyzwyczajone do tego, że pracują gdzieś tam do 16 wieczory mają bardziej dla siebie. Natomiast no, na zawodach czasami musimy skakać wieczorami, czasami skaczemy przy sztucznym świetle też. Konie też latają samolotami, lecą na zawody do Emiratów i tam na przykład skaczą po ciemku, w sensie no, przy sztucznym świetle w nocy, bo wtedy jest chłodniej na przykład, więc tam konkursy bardzo często są nocą.
1: Boże, ale... jak się transportuje takiego konia samolotem? To musi być dopiero logistyka.
0: No ja od paru lat mam taką przygodę, że w Jakubowicach stacjonują konie łotewskiego olimpijczyka, Kristapsa Neretnieksa, i faktycznie już kilkukrotnie pomagałam wysłać samolot z końmi. Także no jest to zawsze przeżycie. No muszą przejść pewne badania weterynaryjne, zwykle do jakby kraje wymagają pewnych procedur, więc no zawsze najpierw pojawia się weterynarz, pewne dokumenty transportowe, wyjazd na to lotnisko, bilety. No i tam one są...
1: Rozumiem, że to jest jakiś samolot cargo raczej, tak?
0: Tak, tak. Mhm. Końskie cargo jest w kilku lotniskach w Europie typu Amsterdam, Liège, Düsseldorf. Zwykle to są te miejsca, gdzie trzeba dotrzeć, i konie podróżują w takich kontenerach trzykonnych i zwykle wchodzą tam chętnie. Tak naprawdę wydaje mi się, że tym samolotem podróżują może nawet lepiej niż ciężarówkami. Bo jednak drogi wiemy, jakie bywają, no na pewno zakręty i dziury na drodze są dla nich w jakiś tam sposób obciążające, a ten samolot to jest taka dość wygodna forma transportu. No żaden z wysyłanych przeze mnie koni nie zgłaszał.
1: Bo się zastanawiam, czasami ludzie się boją latać samolotem, czy konie się stresują właściwie, kiedy wsiadają do tej latającej puszki, jak to niektórzy mówią.
0: No myślę, że tutaj jednak pomaga im ten brak wyobraźni na ten temat. Myślę, że one nie zastanawiają się nad konsekwencjami tego lotu, a jakby nauczone wsiadania do różnych większych lub mniejszych puszek po prostu są. No na pewno koń sportowy musi się dobrze transportować, to jest ważna cecha, bo inaczej to jest też za duży stres dla niego, żeby był po prostu dobrym sportowcem, więc to jest ważny aspekt, ale tak, no latają dość często i chętnie, no często potem czeka je kwarantanna też na miejscu, bo różne są wymogi tych różnych krajów, ale no zdarza się, że te najlepsze konie lecą. Jeden zawodnik wysyła kilka koni do Szanghaju, kilka do Meksyku, bo na przykład zawody są jedne po drugim w takich lokalizacjach.
1: Ale dzielne zwierzęta, proszę bardzo. I do tego jacy globtroterzy z nich to jeszcze zwiedzają właściwie cały glob. Pani Agnieszko, ale przechodząc już do skoków, o których pani wspomniała, że te konie właściwie podejmują ten skok. Czy to leży w ich naturze? Czy to jest właśnie taki, można powiedzieć, efekt uboczny treningu człowieka?
0: Ja mam klacz, jedyny z moich koni, który nie wychodzi na pastwisko, to moja klacz Jawenda, która od dwulatki wyskakuje przez wszystkie ogrodzenia. Próbowaliśmy nawet puszczać ją luzem, tak żeby jakby nie czuła ograniczenia płotem, więc jakby chodziła luzem na ośrodek. Nie w Jakubowicach, bo no nasz obiekt by się do tego nie nadawał, ale akurat u mojego trenera był taki projekt tego typu, no to wyskoczyła przez prawie 2,5-metrową bramę, tylko po to, żeby jeść trawę po jej drugiej stronie. Także umieją skakać też bez nas.
1: I same mają na to ochotę. O to mi chodzi, że nie są zmuszane przez człowieka do tych ruchów.
0: Jak najbardziej zdarza się, że mają ochotę. Tak jak mówię, jeżeli nie mają, to bardzo ciężko jest nam wytłumaczyć, że miałyby jednak skakać. My sprawdzamy ich właśnie potencjał najpierw w tak zwanym korytarzu, w skokach luzem, puszczamy je na halę i obserwujemy właśnie, jak podchodzą do takiej zaoferowanej im przeszkody. No i te, które nie chcą tego robić, no to zwykle znajdują inne
1: dyscypliny.
0: Funkcje, inne dyscypliny. No tych dyscyplin jeździeckich jest naprawdę wiele. No ta funkcja konia przyjaciela jest w ogóle najprzyjemniejszą z nich i dużo koni po prostu trafia w taką rolę. No i właśnie naszym zadaniem jest znaleźć dla każdego konia najlepszą opcję, najlepszy sposób na życie. Wtedy wszyscy będą szczęśliwi i my jako trenerzy, którzy z nimi pracujemy i zwierzęta, bo będą się odnajdywać w swoich rolach.
1: A po czym poznać tę radochę u konia? Że on jest szczęśliwy z tego, co robi?
0: No on po skoku, no to najlepiej po takim soczystym bryknięciu, jak ten skok się uda.
1: A jak długo trwa taka musztra tego konia, to przygotowanie tego konia, żeby w ogóle wystąpić na zawodach i żeby ten koń przeskoczył wszystkie przeszkody?
0: No my zaczynamy je uczyć, jak mają 4 lata. O olimpiadzie możemy marzyć, jak mają 10-11. Także jest to wieloletni proces szkolenia. My rozwijamy jego umysł i jego ciało. Tak jak u ludzkiego sportowca, te wymagania najpierw są malutkie. Najpierw ma przeskoczyć krzyżaczek, potem metr, potem 110 i potem gdzieś tam się okazuje, no zwykle do tego 120, no to każdy koń jest w stanie przeskoczyć, a później już musi mieć pewne cechy fizyczne, tak. Powyżej 145 przeszkody, no to już tych koni jest coraz mniej, które są w stanie tak skakać a na poziom 160, ten olimpijski, no to my całe życie chodzimy i marzymy i szukamy gdzieś tam takiej jednostki.
1: A właśnie ile najwyżej podskoczył koń, którego pani ujeżdżała?
0: No i ja do tej pory najwyżej skakałam na Innocens, no bo on skakaliśmy 1,90 m albo 1,95 m, ale to w konkursie specjalnym, w konkursie 6 barier. Czyli tam jakby jedynym zadaniem było skoczyć na wysokość, ale ten sam koń też braliśmy udział w konkursie Grand Prix 155 cm. No i to już jest takie naprawdę wyzwanie.
1: Czyli jest szansa w tym Innocensie, że wystąpi na Igrzyskach Olimpijskich?
0: Oj, on może i by wystąpił, ale ja jeszcze nie aspiruję. Aż na ten poziom, no cały czas szukam, staram się.
1: To się mówi nigdy, nie mów nigdy, prawda? Trzymamy
0: no,
1: kciuki
0: myślę,
1: tutaj.
0: Myślę, że to może już nie będzie Innocens. Myślę, że szukamy jakiegoś już następcy, bo on ma 13 lat, także ja chyba tak szybko się nie nauczę.
1: A dlaczego? Myślę, że warto w siebie też wierzyć. Pani Agnieszka, jeszcze mnie taka rzecz interesuje. Jak pani już podjeżdża do tej przeszkody, to co trzeba zrobić, żeby ten koń podskoczył? Czy on po prostu sam już wie i się mentalnie szykuje na tę przeszkodę? Czy pani, nie wiem, jakimiś ruchami, jakimiś gestami coś mu musi podpowiedzieć, wskazać, jakoś mocniej chwycić?
0: Dobrze, ja staram się tak jeździć, żeby w ogóle nie akcentować skoku. Koń jakby sam wykonuje skok. Naszym zadaniem jest dobranie mu punktu odbicia, ale ten punkt odbicia powinniśmy zobaczyć troszeczkę wcześniej niż w ostatniej chwili. My tak musimy, jakby na tym w ogóle polega jeździectwo, na patrzeniu na odległość do przeszkody i takim jakby kierowaniu wielkością kroku konia, żeby na końcu przed tą przeszkodą znaleźć się w odpowiednim miejscu. Tak, żeby ten skok mógł być wygodny. I w ogóle co jest najciekawsze, że koń tak naprawdę w ostatniej chwili nie widzi już tej przeszkody. No bo on przez to, że te oczy są ustawione po bokach głowy, to jakby w locie on już ją tylko jakby wyczuwa i obserwuje tą przeszkodę wcześniej. Dlatego te błędy, które widzimy na zawodach, najczęściej są spowodowane błędami jazdy na zakręcie i na tych metrach, powiedzmy 15 metrów przed przeszkodą, a wcale nie w ostatniej chwili lub na jakiejś gwałtownej zmianie decyzji jeźdźca, która właśnie wyprowadza tego konia wtedy z równowagi, z tego jakby jego planu na ten skok.
1: To po czyjej stronie leży większa odpowiedzialność za to, czy coś pójdzie, czy nie? Po stronie człowieka, czy konia?
0: Zdecydowanie człowieka, no bo to jakby my mamy tego konia komfortowo do tej przeszkody doprowadzić. Koń nie zna dalszego planu. Więc koń może nam pomóc wykonać jeden konkretny skok, ale tor przeszkód jest tak skonstruowany, że my też musimy wykonać pewne założenia dalsze. I powiedzmy, jeżeli skoczymy jedną przeszkodę z za dużego rozpędu, to ciężko będzie nam trafić w kolejną, bo na przykład tamta wymaga podejścia z wolniejszego tempa. Więc tutaj zdecydowanie, żeby przeskoczyć jedną przeszkodę czy przez płot, to koń może to zrobić po swojemu, ale żeby pokonać ten tor przeszkód, to tam są na tyle poważne zagadnienia techniczne, że zdecydowanie ta odpowiedzialność jest po stronie jeźdźca, po doborze tempa, doborze wielkości kroku i jakby powodowaniu tym koniem po odpowiedniej trasie, tak żeby to było harmonijne i żeby on mógł swobodnie wykonać skoki.
1: Mhm. Pani Agnieszko, to ile ma Pani koni pod swoją opieką?
0: W Jakubowicach mamy 50 koni mniej więcej. Część koni należy do naszej szkoły jazdy i one pracują z klientami, można u nas uczyć się jeździć konno. I około 30 koni mamy sportowych, kilka z nich należy do moich uczniów, a resztę przygotowujemy do zawodów. No ja codziennie staram się jeździć 7 koni, jeżeli inne obowiązki mnie nie gonią,
1: nie zatrzymują.
0: Także staram się jeździć 7. No, na tych zawodach teraz minionych skakałam na 8 koniach. Wolę skakać na 7. 8 to już jest duże obciążenie dla mnie.
1: Muszę jeszcze zapytać, jak pani komplementuje konie po udanej jeździe?
0: Dużo pracujemy głosem. Do tego w ogóle też trzeba dojrzeć. To ciekawa sprawa. Bo kiedyś mi się wydawało, że konie lepiej pracują, jak zakładamy im nauszniki wyciszające, czyli że mniej słyszą dźwięki z otoczenia. Ale im więcej umiem, im jakby lepiej potrafię się z tymi końmi komunikować, to w tej chwili na przykład przestaję zakładać te nauszniki, bo większą uwagę zwracam na mój głos i na to jeszcze, co mogę temu koniowi powiedzieć w trakcie jazdy. Mhm. Wiadomo, że ja mu nie mówię, co on ma robić, ale ja go głosem uspokajam, ja mówię do niego hola, hola, tam jakby w jakiś tam sposób go...
1: Takie rzeczy.
0: Pry, ja słabo mówię, bo nie mówię R.
1: Ale no właśnie, jeśli chcemy jakoś pochwalić tego konia, że wykonał super pracę, to nie wiem, to psa mówię, o, super jesteś.
0: No i my też tak mówimy do nich, że tak, że brawo, tak, z optymizmem i klepiemy go, głaszczemy go po szyi i to jak najbardziej. A mówię, niektóre konie to mamy tak nauczone, że jak powiemy pry, to one wręcz stają jak wyrytę.
1: Czyli od razu hamują.
0: Zresztą mój taki prawdziwy, najbardziej ukochany koń, skarbiec, który już niestety odszedł, to był tak nauczony mojego dyrektorskiego stanowiska, że normalnie no to trochę ponosił, ale jak dzwonił mi telefon, to od razu się zatrzymywał i czekał, aż przeprowadzę rozmowę.
1: Ale wychowany, fantastycznie. Dżentelmen, można powiedzieć.
0: Tak, dżentelmen i wspaniały sportowiec, naprawdę taki. To był wyjątkowy koń w mojej karierze.
1: Pani Agnieszko, to w takim razie życzymy sukcesów i dziękujemy za podzielenie się tą fascynującą historią a propos relacji człowieka z koniem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziłyśmy.
1: Nie.
0: Porządny materiał.
1: Ja myślę, że jeszcze mogłybyśmy długo dłużej rozmawiać, znacznie dłużej na ten temat. Natomiast czas już nas goni, więc dziękujemy bardzo. Agnieszka Olszewska, dyrektor stadniny i jeździec konny, była w naszym studiu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam do Jakubowic.
1: A za uwagę dziękuję też Iwona Tokarska. Spokojnej nocy, do usłyszenia.
2: Szepty natury.
3: Stop.

0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Bondowski utwór Lana Del Rey pomaga nam rozpocząć dzisiejszą audiokrację. No i tradycyjnie zachęcamy Państwa, żeby zostać z nami co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtułko i Marcin Głowienkowski.

0: Audiokracja.
1: To był Michał Anioł, który niedawno wydał nową płytę, a w tym roku wystąpi również na Off Festiwalu. Wspominam Off Festiwal dlatego, że będziemy poruszać temat tego święta muzyki alternatywnej za krótką chwilę. Teraz natomiast hołdowanie w zasadzie, że powtórka jest królową nauk, dlatego że godzinę temu na antenie Radia Opole odbyła się ogólnopolska premiera. Zespół The Rolling Stones powraca, no ale jest to święto tego kalibru, że

nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie ich nowego singla posłuchać jeszcze raz. Tym bardziej, że jest konkretnie zespół nie wodzi fanów za nos, tylko już wprost deklaruje, że wyda 14-utwórową płytę Foreign Tongues. Ta płyta ukaże się w lipcu, co oznacza, że doczekaliśmy się jej premiery bardzo szybko, dlatego że po 3 latach od ukazania się Hackney Diamonds, a Hackney Diamonds z kolei ukazało się, jeżeli dobrze pamiętam, 17 lat po jeszcze poprzedniej płycie Stonesów, także tutaj ten interwał jest krótszy, co bardzo cieszy. No i też a propos tej kwestii zaproszonych gości, bo ona elektryzowała w przypadku poprzedniego albumu, tu pojawią się m.in. Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith czy Chad Smith. Także no, będzie bardzo konkretnie. Nowy singiel The Rolling Stones nazywa się In The Stars. No i słuchamy go już dzisiaj po raz drugi na antenie Radia Opole.

Nie mogłem się powstrzymać. Wróciliśmy do Monkey Man, absolutnej klasyki zespołu The Rolling Stones. Utwór pochodzi z płyty Let It Bleed. Płyty już niezwykle leciwej. Trudno w to uwierzyć, ale niebawem to wydawnictwo będzie świętować swoje 60-lecie. Pomyślałem sobie, że warto też zasugerować fanom The Rolling Stones, że warto zajrzeć na streaming, dlatego że oprócz nowego singla, który premierę miał dziś, którego słuchaliśmy, czyli In The Stars, oprócz tego utworu możemy też posłuchać Rough and Twisted, czyli do tej pory limitowanego singla, który The Rolling Stones wydali pod pseudonimem Cockroaches, i założenie było takie, że tego utworu nie dało się posłuchać online. Był dostępny na bardzo ograniczonej liczbie płyt na wosku. To było zaledwie 1000 numerowanych egzemplarzy. Oczywiście rozeszło się to jak świeże bułeczki. Natomiast teraz można tego utworu już legalnie posłuchać, do czego zachęcam, bo rzeczywiście jest to numer taki no bardzo korzenny, odwołujący się do bluesowych korzeni The Rolling Stones. Zresztą Stonesi wydali płytę Blue and Lonesome w 2016 roku, która o tych korzeniach przypominała, dlatego że tam były w głównej mierze bluesowe czy bluesrockowe przeróbki. Wprowadziłem lekko słuchaczy Radia Opole w błąd, dlatego że płytę A Bigger Bang i Hackney Diamonds dzieli 18 lat, nie 17, także ta przerwa była bardzo długa. Natomiast przypominam, że jeżeli chodzi o kolejny album The Rolling Stones, to tutaj tak długo czekać nie musimy. Nowa płyta Stonesów ukaże się na początku lipca i ktoś, kto słyszał dzisiaj w Radio Opole, była już możliwość dwukrotnie utworu In The Stars, może zauważyć takie brzmieniowe pokrewieństwo z poprzednim wydawnictwem Legend Rocka, co nie jest oczywiście przypadkowe, dlatego że producentem został ponownie Andrew Watt. Postać bardzo rozchwytywana przez legendy gitarowego grania. Współtworzył też ostatnie albumy Ozziego Osborna, współpracował z Iggym Popem, no ale też, jako że pochodzi z innego świata, wywodzi się ze świata gitarowego, będąc precyzyjnym, ale producencko robił też różne rzeczy na swoim koncie, w swoim CV. Też ma albumy, które tworzył choćby z Lady Gagą, z Justinem Bieberem czy z Post Malone, także no CV bardzo ciekawe. Jeden z kolegów, nie wiem czy sobie życzy, bo zajmuje się muzyką i jest z Opola, więc nie wiem, czy sobie życzy, żebym mówił, kto to jest z imienia i nazwiska, ale on przyznaje, że nie jest fanem tego, co Andrew Watt robi ze Stonesami, że to jest zbyt takie sterylne, że ma jakiś taki swój styl i zbyt mocno odcisnął piętno na Stonesach. Trudno mi to ocenić. Na pewno te albumy kompozycyjnie są ciekawe, na pewno się ich przyzwoicie słucha. Rozgadałem się, a obiecałem, że pojawi się temat off festiwalu. Za sprawą mogę dodać jeszcze zespół Kneecap, który na offie zagrał w zeszłym roku, zrobił świetne wrażenie. No a właśnie ukazała się jego nowa płyta, która nazywa się Carnival. No i sobie fragmentów tego albumu w Audiokracji posłuchamy.

muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem tego, jak irlandzka muzyka jest w stanie mocno oddziaływać na tłum podczas zeszłorocznego off-festiwalu, dlatego że zwieńczeniem imprezy był koncert zespołu Fountains D.C., który zaczyna chyba mieć taki lekko nawet stadionowy status. Oczywiście na offie wystąpili wcześniej jako jeszcze względnie anonimowa grupa. W zeszłym roku wrócili z albumem Romance, który jest płytą piosenkową, gdzieś nawet wydaje mi się, że momentami trochę britpopową, ale nie ma w nim jakiegoś według mnie wyrachowania, cwaniactwa. Bardzo dobrze ta płyta broni się na żywo, piosenki są fantastyczne i ewidentnie publiczność je bardzo lubi. W każdym razie zespół Fountains D.C. godnie zamknął off festival i to też może być jakaś taka bardzo wydumana teoria, ale wydaje mi się, że Oasis zrobili im lekką krzywdę, reaktywując się w zeszłym roku, bo kto wie, czy część uwagi, którą skupiła na sobie legenda Britpopu, czy ta atencja nie przypadłaby Fountains D.C. Na pewno zespół jest na fali wznoszącej, a pierwszego dnia z kolei jednym z głównych headlinerów był zespół Nick Up. I tutaj splotło się wiele czynników, no bo po pierwsze taka bardzo zaangażowana politycznie, buntownicza twórczość irlandzkiego trio zdecydowanie sprawdza się na żywo, tym bardziej, że z jednej strony jest ten aspekt, powiedziałbym, intelektualny, jest bardzo dużo w tym buntu i wręcz jakiegoś takiego prowokatorskiego zacięcia. Z drugiej strony to jest muzyka, która odwołuje się też do wzorców rave'owych, tanecznych i można się przy niej bardzo dobrze bawić, także no, zdecydowanie jest to taka petarda. A zespół wydał rok przed Off Festiwalem film, który nazywa się po prostu Nick Up, który jest taką fikcyjną biografią opartą na doświadczeniach grupy, no ale też jest element fikcyjny i pojawiają się tak uznani artyści, aktorzy w tej produkcji jak Michael Fassbender, Adam Best czy Simon Kirby, więc ten irlandzki pierwiastek jest tam mocno zaznaczony. W każdym razie ten film narobił sporo zamieszania, między innymi w związku z tym, że został zbojkotowany, czy nawet zabroniono jego wyświetlania w Izraelu w związku z zaangażowaniem Nick Up w sprawę palestyńską. Akurat kiedy Nick Up występował w Polsce, to gdzieś trwało takie tournée tej produkcji po Europie, bo jest to raczej film festiwalowy. No i rzeczywiście zostali po królewsku Irlandczycy przywitani. No w tym roku wydali nową płytę, jak słychać, bardzo udaną. Kontynuują to, co udało im się uzyskać na dotychczasowych wydawnictwach, czy tak naprawdę na dotychczasowym wydawnictwie, bo Nick Up miał wcześniej na koncie tylko długogrającą płytę studyjną. Ich debiut to był mixtape. No i łączą acid house, trip-hop, dubstep, rave, psychodelię, prowokacje, mrok, irlandzkie teksty. To wszystko bardzo dobrze brzmi. Skoro jesteśmy przy off-festiwalu, to tegoroczna odsłona imprezy zapowiada się bardzo ciekawie, bardzo obiecująco. Wśród ogłoszonych headlinerów mamy między innymi Emil and the Sniffers, Black Country New Road, Ella Sweatshirt, Sunny Day Real Estate, Johnny Marr, oczywiście najbardziej znany z grupy The Smiths, się pojawi, LCD and Search for God, Death Heaven, Einsturzen, The Neubauten, to jest wierzchołek góry lodowej, ale jak słychać, są artyści z bardzo różnych światów. Jest też Young Lean i Bloody, także tradycyjnie entuzjaści niezależnej muzyki bardzo różnego autoramentu będą chcieli wybrać się
do Katowic. Zespół Flaming Lips wykona podczas OFF Festiwalu płytę Yoshimi Battles The Pink Robots, natomiast my wrócimy do innego z wydawnictw, konkretnie do utworu Bad Days, na później na antenie Radia Opole zespół Death Heaven.

Myślę, że jednym z elementów, który wyróżnia Off Festival na tle innych muzycznych letnich wydarzeń, zarówno tych bardziej niszowych, jak i tych głównego nurtu, jest dopuszczenie zespołów metalowych, bo jednak cięższe granie nie zawsze idzie w parze z wydarzeniem, które ma przyciągnąć publiczność, która chce się latem pobawić. Jest jakieś takie mylne przeświadczenie, że jeżeli pojawi się coś, co z metalem się kojarzy, to od razu może rozbić spójność festiwalu i też zniechęcić uczestników do kupienia karnetów czy biletów. Szczęśliwie Off Festival od kilkunastu lat zaprasza metalowych artystów i to zawsze tych, którzy mają takie ciekawe, niesztampowe spojrzenie na gitarowe granie. Słuchaliśmy zespołu Death Heaven, który pojawi się w tym roku na Off Festivalu, będzie promował zeszłoroczny album, natomiast my wróciliśmy do Ordinary Corrupt Human Love, czyli płyty z 2018 roku. Skoro jesteśmy przy artystach metalowych i to też takich, którzy występowali na Off Festivalu, no to przypominam, że przed nami nowa płyta zespołu Blinded.

To był zespół Blinded 23, który w pewien sposób wyda płytę debiutancką, a tak naprawdę, jako że Blinded 23 kontynuuje tradycję grupy Blinded, możemy mówić o kolejnym wydawnictwie tego trójmiejskiego zespołu. Płyta Deuterium Blinded 23 ukaże się w maju, dokładnie 23 maja. No a propos off festiwalu, to grupa występowała na tym wydarzeniu, grając wspólny koncert z zespołem Tides from Nebula. Nie chcę na siłę trzymać się off festiwalu, ale jako że Kneecap pojawił się i nowe wydawnictwo Irlandczyków na antenie Radia Opole, to trochę wróciłem do tego, co na offie było w zeszłym roku. Nawiązaliśmy do tego, co będzie w tym roku. No a teraz zupełnie nie planowałem offowych nawiązań, natomiast okazuje się, że z typa, której nowego singla posłuchamy, inspiruje się mocno Jamesem Blake'iem, Kim Gordon, Dave Grips, Tirza czy synami, a praktycznie wszyscy ci artyści gościli na OFF Festiwalu, także wszystko nam się naturalnie łączy. Stypa to artystka, która jest związana z kolektywem Outpost, no ale też śpiewa i gra w shoegaze-owo-trip-hopowym zespole Spirit of the City, natomiast solowo chce tworzyć taki alternatywny rap z nawiązaniami do eksperymentalnej elektroniki, i jeżeli chodzi o jej nadchodzący debiut, to będzie to wydawnictwo bardzo istotne, dlatego że bez obaw można powiedzieć, koncept album, historia, która opowiada o zdrowiu psychicznym i dojrzewaniu po 30. Najnowszy singiel, który to wydawnictwo zwiastuje, nazywa się Obce domy i Obcymi domami. Kończymy dzisiejszą audiokrację. Dziękuję bardzo za program, który zrealizował Marcin Głowienkowski, poprowadził Tomek Wojtyłko. Zachęcamy rzecz jasna, żeby z nami zostać, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

pachnący. Bo w każdym z nich kryje się ktoś, kim już nie jesteś, ale patrzy się na ręce. Bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Bo w każdym z nich kryje się ktoś, kim już nie jesteś, ale patrzy się na ręce. Bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Ciągle masz nade mną kontrolę. Kiedy ja już tak dalej nie mogę, historię zataczę koło w koło, w koło, w koło, w koło. Wybieram drogę, drugie siebie znowu nie stworzę. Kiedy przyjdzie w końcu ten moment, że wyciszę opowieści rodowe. Ciągle masz nade mną kontrolę. Kiedy ja już tak dalej nie mogę, historię zataczę koło, w koło, w koło.

0: Więcej kultury.
1: Dobry wieczór. Witold Sułek, rozpoczynamy audycję Więcej kultury, a razem ze mną w studiu są dwie gościnie. Anna Cymer, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: I Marta Miś.
3: Cześć.
1: Cześć Marto. I tak, Anna Cymer, historyczka architektury, która została zaproszona przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, którą reprezentuje Marta Miś, bo tutaj nie przedstawiłem, nie dopowiedziałem tego witając się, więc teraz dopowiadam, nadrabiam, w ramach festiwalu Wspólne Centrum, który trwa. No i tutaj mieliśmy już, kiedy ten festiwal był otwierany, to pani dyrektor Filipczyk robiła taki mniej więcej wykład wstępny, jak czym to centrum dzisiaj jest, jak my je pojmujemy. Ale o tym centrum można rozmawiać na wiele różnych sposobów, bo można tak społecznie, socjologicznie, w wymiarze też architektonicznym, i myślę, że dzisiaj właśnie o takim będziemy rozmawiali, bo już wtedy rzeczywiście był pewien kłopot, czym to centrum tak naprawdę jest. Jak będziemy cofali się wstecz, to będzie nam pewnie bardzo, bardzo łatwo. Był zamek, a jakiś tam, a wokół zamku były jakieś sklepy, jakieś tam różne rzemiosła, a później i tak dalej, jacyś tam chłopi i tak dalej, strażnicy, wieże, mury, mamy. Wszystko dookoła, ładnie otoczone murem i nikt nie miał problemu, co jest w centrum, a co w centrum nie jest. Natomiast wraz z rozwojem miast zaczęło się to dosyć znacząco zmieniać. No i w Opolu rzeczywiście, jak pokazuje też plakat na ten festiwal, takie serce wątroba, jak to nazwałem, wyszło nam jako centrum Opola, wcale nie okrągły i nieładny. Ale Anno, czy dla ciebie, jako historyczki architektury, w ogóle to pojęcie centrum należy na nie patrzeć tylko i wyłącznie właśnie pod względem architektury, czy też zagospodarowania przestrzennego, użyteczności publicznej? Co właściwie o tym decyduje?
2: Albo można jeszcze patrzeć na to, co dla ludzi jest centrum, co sami mieszkańcy identyfikują jako centrum, bo to czasami niekoniecznie się pokrywa przestrzennie z tym, co my urbanistycznie byśmy centrum nazwali, niekoniecznie się pokrywa z tym, co sami mieszkańcy użytkują jako centrum. To jest przykład Warszawy, gdzie teoretycznie mamy Starówkę i gdzie ona tak właśnie w domyśle, tak jak powiedziałeś, i w takim ujęciu historycznym powinna być tym centrum, no kiedyś była. Dzisiaj nie jest nim absolutnie. Mieszkańcy Warszawy na Starówkę raczej się nie udają w ogóle, bo tam nie ma po co się udawać, ponieważ nie ma tam żadnych funkcji miejskich. To jest taki trochę skansen dla turystów. A centrum jest zupełnie gdzie indziej i od razu zawsze w tym kontekście pada pytanie, nie wiadomo właściwie, gdzie jest to centrum w Warszawie. I takich miast oczywiście jest bardzo dużo. Akurat w Warszawie to jest też kwestia odległości między tymi punktami znacząca, więc to jest bardzo wyraźne, ale więcej jest takich miejsc. Myślę, że to czyni w ogóle ten temat centrum miasta, zagadnienie tego, gdzie jest centrum, co to jest centrum, tak ciekawym, bo nie ma na to jednej odpowiedzi i można by po prostu uznać, że w każdym mieście jest inaczej i tyle. I to zamyka temat i po prostu kwestia indywidualna. No ale oczywiście to no też nie można tak postawić sprawy, ale no na przestrzeni wieków to się bardzo zmieniało i myślę, że to przez to też może, że właśnie tak zmieniały się te sposoby budowania miast, sposoby czytania miasta jako przestrzeni przez wieki się zmieniały, powoduje, że też dzisiaj ten temat jest znowu niebywale aktualny i wydaje mi się, że to, że Galeria w Opolu robi taki festiwal właśnie w odniesieniu do

0: tak może właśnie mniej sympatyczny, to kwestia jest jeszcze taka, że ja osobiście patrząc na to, jak się zmieniają miasta w Polsce, no bo powiedzmy o tych jednak głównie tu mówimy, centrum jako koncepcja miejska jest w głębokim kryzysie i centra miast po prostu się rozpadają w takim metaforycznym sensie, czasami też bardzo dosłownym, bo pustoszeją, w związku z czym degraduje się ta tkanka miejska. Właśnie przez to, że miasta się rozlewają współczesne, że ludzie wyprowadzają się na obrzeża, na peryferia, w tych centrach miast, jeżeli jest to miasto atrakcyjne historycznie, no to zostają tylko turyści, którzy też nie są wystarczającym zasobem, żeby to centrum jakoś zagospodarować w sensowny sposób. Ubywa tam mieszkańców i z tym się wiąże cała masa bardzo rozmaitych takich kryzysów, które właśnie chyba są dzisiaj naprawdę bardzo ważnym, bardzo aktualnym tematem do takiego dyskutowania między władzą samorządową, między samymi mieszkańcami, między, nie wiem, ekspertami. Różne grona tutaj się dumają nad tym, co z tym zrobić i niestety jak na razie nic mądrego nie wymyślili.
1: Aha, też takie mam podobne niestety przemyślenia, natomiast wiemy, że to określenie centrum bardzo dobrze się sprawdziło i przyjęło, jeżeli chodzi o centrum handlowe na przykład. Nie z tymi, gdybyśmy zapytali kogokolwiek, gdzie jest centrum handlowe najbliższe, to nie mielibyśmy żadnego pewnie kłopotu, tak, żeby nam wskazano, a ze wskazaniem, czym jest centrum Opola, już sprawa nie jest taka prosta. Do tego przejdziemy, bo oczywiście mamy też centra kultury czasami, poza tym, że są domy kultury, to mamy też centra kultury i dla mnie takim centrum, że pozwolę sobie przed krótką przerwą, a Państwo się nad tym zastanowicie, to są właśnie te różnego rodzaju instytucje, które są mi niezbędne mi do życia albo które chciałbym mieć blisko w miarę, czyli kompaktowo. W Opolu tak się czasami mówi, że jest kompaktowym dosyć miastem, to wiele osób, które tu przyjeżdża spoza, podkreśla, ale czy tak jest, o tym będziemy jeszcze dalej rozmawiali. Za chwilę zostańcie z nami.

0: Więcej kultury.
1: Wracamy do Państwa. Przypomnę, razem ze mną i z Wami w studiu jest Anna Cymer i Marta Miś. No i tak zastanawiamy się nad tym centrum. Tutaj, kiedy Państwo słuchali muzyki, to jednak ustaliliśmy, że Opole ma dosyć zwarte i sensowne centrum, bo rzeczywiście z mojego punktu widzenia, jako kogoś, kto mieszka i to w bardzo, bardzo ścisłym centrum, mam wszystko to, czego potrzebuję. Potrzebuję kupić masło i chleb, to mogę wyjść w kapciach. Chcę pójść na koncert do Filharmonii, czy do Galerii Sztuki Współczesnej, czy do biblioteki, też mogę iść w kapciach. Jestem przeszczęśliwy i dla mnie, przyznaję, z mojego punktu widzenia, to centrum Opole rzeczywiście spełnia. No i do tego jeszcze Stare Miasto, zabytki, kafejki, wszystko właściwie jest, a w 10 minut zielona, piękna pasieka, wyspa, spacer, rzeka. Bomba, najlepsze miasto na świecie.
2: I to już bułek i masła nie kupisz tak od ręki pod domem.
1: No, jeszcze tak. Akurat jest szczęśliwie tak, że są jeszcze te takie normalne piekarnie prawdziwe, do tego powiem, nie? Tam że... Ale to oczywiście jest pod tym względem Opole, no właśnie, bo ty, Anno, jeździsz po całej Polsce. Zostańmy przy Polsce, bo wiem, że nie tylko Polska, ale Polska cię szczególnie interesuje. Zresztą tutaj odsyłam, bo w ubiegłym roku było spotkanie poświęcone książce Anny Cymer i macie Państwo podcast na stronie Radia Opole, w zakładce audycje, wszystko o literaturze, tam wtedy rozmawialiśmy, więc naprawdę dużo, dużo informacji i fantastyczna książka. Wiem, że ma być wznowiona. Przy okazji, tak słyszałem, bo skończył się pierwszy nakład i
2: tak,
1: podobno
2: ma
1: będzie...
2: być wznowiona. Ta o latach 90. tak, czekamy na dodruk. No to zawsze są rozmaite koszty i sytuacje z tym związane, więc to zawsze chwilę trwa, ale ma być, tak.
1: Mhm. Natomiast ty oczywiście jako historyczka architektury, tak pomyślałem, to dla ciebie w gruncie rzeczy ciekawe budynki, ciekawe miejsca, ciekawe rozwiązania architektoniczne nie mają chyba nic wspólnego, czy to w centrum, czy nie, prawda? One powstawały wszędzie z różnych powodów. I to jest samo w sobie też ciekawe.
2: To prawda. Często podróżuję z powodu jakichś konkretnych obiektów i rzeczywiście wtedy no, siłą rzeczy nie starcza czasu na delektowanie się każdym elementem jakiegoś miasta. Ale też no, pewnie to jest doświadczenie każdego, kto podróżuje sobie do innych miejscowości w Polsce. I właśnie to wiąże się z tym fenomenem centrum, że my jadąc nawet do miasta, którego nie znamy, my intuicyjnie potrzebujemy takiego miejsca, które jakoś tak zidentyfikujemy jako tą główną przestrzeń w jakimś mieście. Nawet jeśli zupełnie jest to miejscowość nam obca i nawet jeżeli, nie wiem, nie spędzamy tam dużo czasu, myślę, że to jest właśnie to, co tworzy sens centrum. Czy to z punktu widzenia mieszkańca, czy z punktu widzenia takiej osoby przyjezdnej, potrzebne jest takie miejsce, które tworzy tożsamość miasta. I wydaje mi się, że można, inaczej, można podać przykłady miast, które takich przestrzeni nie mają i to są bardzo złe miejsca do użytkowania, no może, no pewnie, oczywiście da się tam mieszkać, bo ludzie tam mieszkają, tak, i pewnie nie są potwornie nieszczęśliwi, ale one od razu jakby, wiąże się z tym jakiś taki brak takiego poczucia tożsamości, identyfikacji z tym miejscem. I to bardzo ciekawie opowiadała o tym Maria Lubocka-Hoffmann, która była autorką koncepcji. No, mówi się odbudowy, ale to dużo bardziej skomplikowane zagadnienie, ale powiedzmy w skrócie odbudowy Starego Miasta w Elblągu, które zostało całkowicie zniszczone w czasie II wojny światowej i nie zostało odbudowane po wojnie, z powodów politycznych głównie, i rozpoczęto ten proces jego odbudowy w latach 80. XX wieku. I ona właśnie mówiła o tym, że potrzeba odtworzenia tej przestrzeni była niezwykle ważna nie z powodów materialnych, bo to były lata 80., to jeszcze nie chodziło o dobro deweloperów, bo pewnie dzisiaj, i zresztą tak jest dzisiaj, bo ten proces tam w Elblągu cały czas trwa, że teraz to już są po prostu finansowe jakieś korzyści płynące z budowania tam różnych nowych budynków. Natomiast wtedy w latach 80. było to niezbędnie potrzebne z powodu takiego poczucia tożsamości, że okazało się, że brak tego Starego Miasta, czyli zarazem brak trochę takiego centrum, które nam się intuicyjnie z centrum kojarzy, był ogromnym problemem w tym mieście, takim mentalnym, można powiedzieć, psychologicznym. I ta potrzeba jego odbudowy była bardzo duża i takiego zadania się podjęto. I w wielu potem przecież innych miastach w Polsce również takie procesy zaszły. Więc to jest coś dużo więcej, jakby to centrum jako taka metafora jakiegoś takiego serca miasta, to jest coś dużo więcej niż tylko te funkcje, na przykład, o których wspomniałeś, które oczywiście są niezbędne, żeby to centrum jakoś funkcjonowało z sensem, ale to jest coś dużo więcej niż tylko umieszczenie tam, nie wiem, ratusza, kościoła, rynku, biblioteki, sklepu i tego typu rzeczy, tylko to jest jakieś takie miejsce, z którym można się identyfikować po prostu.
1: Znaczy teraz, jak o tym powiedziałaś, zacząłem się nad tym zastanawiać, to rzeczywiście no, przekonałaś mnie, że kiedy lubię jakieś miasta, to takie, które mam gotowy jakby obraz, prawda? Mhm. Uliczka, kamienica, jakaś rzeka, jakiś skwer, ale ono całe, w całości jestem w stanie jakby wywołać jakiś konkretny obraz, że to miasto kojarzy mi się od razu z tym. Mhm. Mam cały gotowy obraz. Mhm. Tego na przykład nie miałem też w Szczecinie, przyznaję. Byłem tylko raz i rzeczywiście takie jakieś duże puste miejsca, nie wiadomo co, i też brakowało mi takiego poczucia, że jestem, jakbym chodził po jakichś porozrzucanych różnych miejscach i brakowało mi takiego właśnie, jak mówisz, serca. Nie wiem, Marta, bo ty też nie mieszkasz od urodzenia w Opolu, przyjechałaś parę lat temu, zadomowiłaś się na szczęście, i też masz takie świeże...
0: Mieszkam w centrum.
1: I mieszkasz w centrum. Aha. I nie masz, że tak powiem, ale jak myślisz z twojego punktu widzenia?
0: Ja mam doświadczenie, że tak powiem, różnych miast polskich, bo jestem wrocławianką, jednak jestem też mocno związana z Łodzią. Przez wiele lat mieszkałam, nawet bardzo wiele lat mieszkałam w Warszawie, w związku z czym to doświadczenie, czym jest miasto, które ma centrum, no jest mi bliskie, ponieważ kiedy przeprowadziłam się do Opola i kupiłam mieszkanie w centrum, to nawet powiedziałam coś takiego, że wracam do centrum, ponieważ ja się wychowałam na Starym Mieście we Wrocławiu, w okolicach rynku, i mimo wszystko Wrocław, chociaż teraz odpływ mieszkańców, zwłaszcza z okolic samego rynku, jest oczywisty ze względu na funkcję tego rynku, mocno turystyczną, rozrywkową, więc to też jakby się zmienia ta struktura społeczna, powiedzmy, samego centrum nieco, ale ja wróciłam do centrum, bo właśnie miałam to wrażenie, że mam blisko do dworca, mam blisko do różnych miejsc, mam blisko do pracy, więc tak naprawdę po latach przemieszczania się po Warszawie i takiego doświadczenia, że każdy ma centrum tam, gdzie mieszka. Najbliższe miejsce, takie, które jest jakimś centrum, jest centrum bliżej tych miejsc, właśnie takich dzielnic, powiedziałabym. Ja mieszkałam na Pradze, więc dla mnie to centrum było bliżej rzeki niż na przykład dla kogoś, kto mieszka na Ursynowie. I to są takie, czy na Mokotowie, więc to są takie zupełnie różne doświadczenia tego, gdzie, czym jest właśnie tego centrum, nie ma w Warszawie zupełnie. I mam takie wrażenie, że i tutaj się możesz, Ania, ze mną nie zgodzić albo nie zgodzić. Mianowicie mam takie wrażenie, że im większe miasto, tym bardziej to centrum nam umyka, że kiedy przyjeżdżamy do miasta średniej wielkości i takich miast mniejszych od Opola, takich powiedzmy małych miast, to od razu wiadomo, że jeżeli tam były prawa miejskie, było jakieś lokowanie i był jakiś właśnie rynek, czy urząd, czy jeden taki, czy kościół nawet, który był tym centrum miasta, to ta struktura zostaje. Natomiast im jesteśmy w większym mieście, tym jest trudniej. Łódź jest też specyficzna, bo ty powiedziałeś o Szczecinie i moje pierwsze doświadczenia bycia w Łodzi, takie właśnie poczucie, że jestem totalnie zagubiona i nie wiem, gdzie jestem. A potem się okazało, że jak już to miasto poznałam, to że doskonale potrafiłam sama identyfikować centrum, chociaż tam nie ma rynku. Mhm. Tam jest jedna długa ulica i jest jakby siatka, ale bardzo regularna z kolei siatka. To też pomaga w identyfikacji, tak, i w odnalezieniu się w mieście. Ja mam ten problem z Trójmiastem, czego Ania nie zrozumie, jako wielbicielka Trójmiasta. Ja po prostu zawsze mam wrażenie, że ja w Trójmieście nie wiem do końca, gdzie jestem. Mm-hmm. Że to jest dla mnie tak rozległe, że Gdańsk, byłam bardzo zdziwiona, że w sumie nie jest to tak rozległe miasto, jak mi się wydawało. Ale może przez to, że bardzo wiele razy byłam w Trójmieście też obwożona samochodami przez znajomych, albo z nimi się przemieszczałam, czy kolejką, czy tramwajami, i po prostu jakby nigdy tego miasta nie odczytałam. Więc myślę, że to zależy od tego, jak długo gdzieś jesteśmy i czy nauczymy się patrzeć trochę tak jak mieszkańcy miasta. Chodzenie po mieście pomaga bardzo.
2: Zdecydowanie.
0: Takie szwendanie się, prawda?
2: Tak, ale to jest bardzo, ten przykład Trójmiasta jest w ogóle super ciekawy, no bo ktoś, kto nie mieszka tam, No to właśnie mówi Trójmiasto. Gdyby tutaj był z nami w tym pokoju ktoś z Trójmiasta, to pewnie już byśmy dostały w zęby za w ogóle używanie słowa Trójmiasto. Trójmiasto, tak. Bo jakby tam mieszkańcy są bardzo przeciwni temu, żeby to zlewać w jedną całość. Jak ktoś mieszka w Sopocie, to jest w Sopocie, Gdynia, Gdynia, Gdynia. I tam są, bardzo to jest przez mieszkańców pielęgnowana ta jednak rozdzielność tych miast. Ale to jest super ciekawy przykład, bo to są trzy miasta, z których są skrajnie różne, jeśli chodzi o koncepcję w ogóle urbanistyczną. Mamy Gdynię, która jest nowym miastem, stulecie w tym roku, więc bardzo nowe miasto, jak na, no jednak nawet historię Polski, które jest zaprojektowane bez centrum. Tam nie ma centrum. Tam też trochę jak w Łodzi Piotrkowska jest taką główną ulicą. W Gdyni też jakby została raczej stworzona ulica, która jest powiedzmy centrum, ale on nawet tam nikt w ten sposób o tym mieście nie myślał. Potem mamy Sopot, który w ogóle ma jakąś przedziwną strukturę kurortu, co też kurort od razu przecież było projektowane jako kurort, więc też rządzi się zupełnie innymi prawami.
0: Też masz tą długą ulicę jedną.
2: I też jest jedna ulica, arterią, tak, dokładnie. I trzeci Gdańsk, który jest najstarszym z tych miast i rzeczywiście z taką bardzo wielowiekową historią, ale przez to, jak rozwijał się na przestrzeni wieków, ma to ten Gdańsk główny, który jest takim, no właśnie z punktu widzenia kogoś przyjezdnego jest centrum, natomiast mieszkańcy też tego tak nie traktują. Gdańsk jest skonstruowany bardzo podobnie do Warszawy, jak powiedziałaś, z tym, że każda dzielnica ma swoje centrum. W Gdańsku to jest jeszcze silniejsze. Tam są dzielnice i to jest zresztą bardzo ciekawe w Gdańsku. Każda z tych dzielnic jest tak niebywale inna, ma tak zupełnie inną tożsamość, charakter, architekturę, przestrzeń, wszystko jest tam zupełnie inne. Oliwa z Przymorzem, no porównać te dwie przestrzenie, no przecież to są kompletnie inne miasta. I co więcej, jak ktoś mieszka w jakiejkolwiek dzielnicy Gdańska, która nie jest Gdańskiem Głównym, mówi, używa terminu jadę do Gdańska. Nie mówi się jadę do centrum, tylko nawet mieszkając w tych dzielnicach, mówi się, ja mieszkam na Zaspie, ja mieszkam w Oliwie i tam się żyje i to jest ta nazwa jakby identyfikująca tą miejscowość w cudzysłowie, a jeżeli się jedzie do tego, co my jako osoby spoza Gdańska rozumiemy jako centrum, oni używają terminu jadę do Gdańska. Więc tutaj mamy jeszcze bardziej skomplikowaną tą konstrukcję w ogóle tego, czym jest centrum i może ono akurat w Gdańsku po prostu nie jest nikomu potrzebne.
1: No pewnie tak, bo ja myślę, że dla mieszkańców, też przypomnę sobie, jak byłem w Oliwie, to jest totalnie zupełnie inny świat. Oczywiście, że organy też, ale jakiś taki ni to malutki ryneczek, ale to jak na takiej prawie że wiosce.
2: No taka osada właściwie historyczna.
1: Fajną piekarnią ze świeżą bułeczką i kawą. Ja przepraszam.
2: Wracamy do piekarni jednak.
1: No tak, bo ja to jeszcze...
2: Nie, ale bardzo wspieramy lokalne piekarnie. Zachęcamy do wspierania.
1: Bo kultura nie może być tam odarta z tego wątku kulinarnego, bo z pustym żołądkiem niczego sensownego nie zrobimy i nie zobaczymy teraz. Rzeczywiście Gdynia dopiero doceniłem wtedy, kiedy rzeczywiście sięgnąłem po taki prawdziwy przewodnik architektoniczny i dowiedziałem się, który budynek, oni na szczęście ładnie to zrobili, można sobie to też przez aplikację zrobić, bo jak się nie zadrze głowy, nie stanie w odpowiednim dystansie, to się tych wielkich budynków, tego wielkiego Titanika, czy tych, tego się nie zobaczy, prawda? Idąc tylko i patrząc po witrynach.
2: Ale też
1: tak
2: co
1: dalej.
2: Więcej, one nie stoją obok siebie, tam właśnie. Się trzeba naszwędać, żeby je wszystkie zobaczyć, co też znowu a propos centrum, też jest dziwnym rozwiązaniem, bo my zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te najbardziej efektowne takie gmachy, najważniejsze w mieście, są dosyć blisko siebie. Aha. A tam one są rozproszone w tej tkance Gdyni, co Aha. też jest nietypowe.
1: No właśnie, i do tego mamy to Orłowo jeszcze, które też tak jest troszeczkę kurortowe, z tym u Maksyma w Gdyni, słynnym, rozwalonym, niezrobionym. Architektoniczna ciekawostka, można pooglądać. No Jezu, ale nam się otworzyło. Rzeczywiście, może nie musimy się tak bardzo tym centrum przejmować. No ale póki co festiwal Wspólne Centrum trwa. Spróbujemy się zastanowić nad tym wspólne, a poza tym powiemy wam jeszcze o kolejnych wydarzeniach, które będą, bo festiwal się rozkręca. Spotkanie z Anną Cymer to był tylko kolejny etap po drodze, bo będzie jeszcze na pewno całe lato jeszcze, jak dobrze pamiętam.
0: Trwało. No do końca września.
1: Do końca września, no właśnie. To jeszcze za chwilę do was wrócimy i powiemy wam, jakie następne wydarzenia.

0: Więcej kultury.
1: Już do Państwa wracamy. Ze mną w studiu nadal, teraz zacznę odwrotnie, Marta Miś i Anna Cymer. Obiecałem, że jeszcze powiemy, co ciekawego w ramach festiwalu Wspólne Centrum, bo najbliższe wydarzenie 7, jak pamiętam, maja.
2: To nie jest wydarzenie w ramach festiwalu. 7 zapraszamy, chociaż współkuratorka festiwalu jest kuratorką wystawy, którą będziemy żegnać. To jest wystawa Konrada Gubały Odpukać w niemalowane, która właśnie się na początku do 10 maja trwa w Centrum Przesiadkowym.
1: Chociaż centrum znowu nam się pojawiło. No,
2: właśnie tak.
1: Jest.
2: I również w Urban Labie, w którym miał miejsce wykład Ani, będzie spotkanie z Konradem Gubałą, ale to będzie opowieść nie tylko o wystawie, ale również o przesądach. I tutaj zaprosiłyśmy z Agnieszką Małgorzatę Goc, opolską, związaną z Opolem etnografkę, wieloletnią kustoszkę w Muzeum Śląska Opolskiego, która opowie nam o tym, dlaczego tak naprawdę z punktu widzenia etnografa, dlaczego potrzebujemy takich przesądów, dlaczego zaklinamy rzeczywistość. Więc trochę spojrzymy na wystawę Konrada, która jest wystawą absolutnie współczesnego artysty, który współcześnie patrzy na temat odpukiwania w niemalowane i innych przesądów. Spojrzymy też właśnie takim, da nam takie spojrzenie etnologiczne.
1: To ja dodam jeszcze, że dzień później, 8, będzie oprowadzanie po wystawie Salon Wiosenny, która trwa. I to teraz przypomnijmy w galerii tej, no nie wiem, czy zastępcza to będzie dobrze brzmiało, bo kto wie, jak to się
2: My mówimy, że to jest sala tymczasowa GSW i wydaje mi się, że to jest najlepsze określenie. Generalnie warto popatrzeć i śledzić ten program do salonu, ponieważ tam jest rzeczywiście sporo różnych wydarzeń. Będą takie oprowadzania, które nazwaliśmy po godzinach i to są oprowadzania dla osób, które kończą pracę i mogą przyjść od razu do galerii i zobaczyć wystawę w towarzystwie kuratorki Joanny Filipczyk. Takie oprowadzania będą dwa w czasie trwania wystawy. Będą oczywiście oprowadzania kuratorskie również Andrzeja Schneiweissa. Będą oprowadzania dla osób seniorskich, które będą się odbywały w ramach naszych spotkań piątkowych o godzinie 12. Natomiast będą też spotkania z laureatami. To jest, myślę, bardzo ciekawe. Joanna Filipczyk tak umówiła swoich gości, że spotkamy się z częścią z nich jeszcze w maju, z częścią w czerwcu, ponieważ no jakby wśród laureatów w tym roku mamy i bardzo młode osoby artystyczne, ale jest również pan Beski, który jest najstarszym opolskim artystą, wciąż aktywnym i jak widać wciąż docenianym przez jury. To jest też bardzo, myślę, że fajne i myślę, że takie trochę będą te spotkania międzypokoleniowe.
1: O tak, widziałem ten sztandar nowy z tym gwieździstym, rozgwieżdżonym Bogiem, nie to Bogiem, Bożkiem. No, zawsze wydaje się, że niby od sztandar, prawda? Ale zawsze przemyci coś i zawsze jest jakiś taki komentarz, że możemy zacząć o tym sporo, myślę, rozmowę. Natomiast jeszcze chciałbym, Anna, korzystając z tego, że jesteś, bo przyznaję, widziałem na profilu twoim wpis o mozaikach. I myślę, bo też przy okazji festiwalu Wspólne Centrum i przy okazji działalności Galerii Sztuki Współczesnej jest taka propozycja do mieszkańców, możemy o tym przypomnieć, żeby zgłaszać propozycje spacerów tych po przestrzeni miejskiej. Myślę, że taki spacer śladami mozaiki byłby ciekawym pomysłem, bo ja wiem, że kiedyś to najczęściej jakieś budynki, urząd na przykład, często w holu i na tych mozaikach oczywiście robotnicy z jakimiś tam i tak dalej, jakieś robotnice na dworcach czasami były, ale chyba ta mozaika była częściej, tak szukam teraz w głowie na szybko, ale chyba niewiele jej też zostało.
3: No niestety było tak, że pewnie od razu w latach 90. straciliśmy całkiem sporo mozaik przy rozmaitych remontach, przebudowach i modernizacjach, bo wtedy te prace plastyczne z okresu PRL-u nie uważane były za coś wartościowego i godnego zachowania. Dzisiaj już widzimy to zupełnie inaczej i nawet już coraz częściej, szczególnie w Warszawie, gdzie jest na Mazowszu, Wojewódzki Konserwator Zabytków bardzo aktywny jest w sprawie ochrony mozaik. To jest dosyć nowe zjawisko, bo do tej pory jednak do rejestru zabytków mozaik się nie wpisywało. Teraz już ta praktyka zaczyna się rozwijać. Właśnie dlatego, że bardzo łatwo je stracić, no bo to skuć mozaikę jest dość prosto. Albo zniszczyć ją w jakikolwiek inny sposób. W Rzeszowie nie tak dawno temu na Filharmonii Rzeszowskiej ogromna, wielkoformatowa mozaika na fasadzie, która została obwieszona taką, znaczy po prostu uszkodzona poprzez zainstalowanie na niej takiej ramy metalowej do wywieszania plakatów. Mhm. Więc jakby można stracić te mozaiki. Natomiast w Opolu jest na Starym Mieście mozaika też na kamienicy. Więc jeszcze ciągle można, jeżeli się chodzi uważnie po centrach miast, wracając do tego głównego naszego wątku, to ciągle jeszcze w różnych miastach mozaiki można znaleźć i nawet w takich nieoczywistych miejscach, bo tak jak powiedziałeś, najbardziej popularne było umieszczanie ich na budynkach publicznych, ale też na szkołach, w obiektach wypoczynkowych. To były takie, powiedzmy, główne obiekty, które się dekorowało takimi pracami plastycznymi, ale właśnie Opole jest tego przykładem, mogły się pojawiać po prostu na elewacji kamienicy przy jednej z ulic staromiejskich. I to nie jest też do końca prawda, że to były treści jakieś polityczne. Mhm. Myślę, że gdyby jakąś, no nie prowadziłam takiej statystyki, ale tak na czuja, gdybym tak z tych mozaik, które sama obejrzałam do tej pory, pewnie bym powiedziała, że połowa to są kompozycje abstrakcyjne. I to jest właśnie jakby taki element tego koncepcji plastycznej, umieszczania takiej pracy wielkoformatowej w obiekcie jakby zintegrowanej z architekturą, że one były bardzo często po prostu abstrakcyjne. One nie służyły propagandzie politycznej, tylko służyły udekorowaniu przestrzeni publicznej, przestrzeni miasta. I te mozaiki z PRL-u są przepiękne i myślę, że dzisiaj nie dałoby się znaleźć osoby, która jakoś je krytykowała albo potępiała ich istnienie, ale też mam wrażenie, że jest coraz silniejszy trend wśród współczesnych twórców i no może głównie twórców, bo inwestorów tu jeszcze ciągle brakuje. Na temat w ogóle to toczy się taka dyskusja, żeby odnowić tą tradycję.
1: Mhm, żeby jestem za.
3: Myślę, że wszyscy jesteśmy za, bo wiemy doskonale, jak bardzo jest to jakby taki cenny też, w pozytywny sposób cenny element przestrzeni miejskiej, żeby powstawały po prostu współczesne, nowe mozaiki, w nowych obiektach powstających w miastach. Mhm. Dlaczego nie? Oczywiście murale są tańsze, tak? Murale są bardzo popularne, murale są dużo tańsze, okej, to pewnie ma to też znaczenie w budżetach takich inwestycji. Natomiast murale są bardzo krótkotrwałe. One się niszczą szybko. Natomiast mozaika jest bardzo, bardzo trwała.
1: Mam wrażenie, że też jest przesyt i troszeczkę chyba zaczęły niektóre murale, delikatnie mówiąc, nie żebym chciał być jakimś nadmiernym krytykiem, ale pozostawiają troszeczkę do życzenia, jeżeli chodzi o względy estetyczne, ich kompozycje i no i to jest troszeczkę taka, no jak kiedyś mówiliśmy betonoza, to teraz jest taka muralonoza, mam wrażenie, nie do końca przemyślana, ale to być może na inne spotkanie,
2: wszystko,
1: na inną rozmowę.
2: Wszystko, co chodzi w mainstream, niestety zmierza często ku temu, więc pamiętajmy o tym, że graffiti i murale miały jednak taki często bardzo oddolny na początku charakter w przestrzeni miejskiej, więc to też warto się czasami nad tym zastanowić.
3: Nad genezą tego, co dzisiaj jest właściwie działalnością czysto komercyjną.
1: Dobrze, więc może powstanie jakiś projekt, na przykład w ramach budżetu obywatelskiego albo innych, że ktoś wpadnie na pomysł zrobienia ciekawej, fajnej mozaiki. Posunęliśmy wam pomysł.
3: I jeszcze mogę dodać, że te mozaiki z PRL-u bardzo często były robione z odpadów. Co w dzisiejszych czasach, kiedy bardzo dużo mówimy o wykorzystywaniu odpadów, o recyklingu, o jakby próbowaniu szukania zastosowań dla rzeczy, które powiedzmy traktujemy jako śmieci, to też jest bardzo, bardzo aktualna forma ekspresji artystycznej. Dużo można się nauczyć z historii mozaiki PRL-owskiej. Duża ich część powstawała z odpadów.
1: To jestem ciekaw, czy napiszesz o tym kolejną nową książkę. Nie oczekuję oczywiście deklaracji, ale fajnie, gdyby ktoś to zrobił, możesz to być, to przypomnę. Anna Cymer to wszystko mówiła i trzymajcie kciuki, bo może akurat tak się stanie, że napiszę o tym książkę, będzie kolejna, wtedy się znowu spotkamy. Słuchajcie, musimy już kończyć. Bardzo, bardzo wam dziękuję za przyjście do studia. Myślę, że podpowiedzieliśmy troszeczkę tematów do refleksji, jakichś pomysłów naszym słuchaczom, że wyruszą teraz na miasto w poszukiwaniach właśnie mozaiki. Może ktoś ma na przykład na klatce schodowej, a my o tym nie wiemy, prawda? I odkryję, i wtedy możecie o tym wszystkim napisać też na adres mailowy albo do Galerii Sztuki Współczesnej. Ja, moimi gościniami, przypomnę, była Anna Cymer.
3: Bardzo dziękuję.
1: Historyczka architektury i Marta Mis z Galerii Sztuki Współczesnej. Dziękuję Wam ślicznie.
2: Dzięki.
1: I dziękuję Państwu też za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę Wam dobrego, spokojnego wieczoru i nocy. Do usłyszenia.

0: Reporterski obraz dnia.
1: 13 minut po godzinie 14 to optymalna pora, aby rozpocząć spotkanie z reporterami Radia Opole. A co w programie do 15? Już za chwilę pytanie, czy nad Jeziorem Nyskim będzie bezpiecznie. Ratownicy WOPR-u zgłaszają problem z finansowaniem ich działalności.
2: Nie wiem, co było powodem tak głupiej decyzji, która ograniczyła nam środki finansowe.
3: WOPR, jako nasza wiodąca jednostka, z całą pewnością będzie przez nas wspierana, tak jak do tej pory. Jestem przekonany, że to nieporozumienie.
1: Sprawdzimy, czy wszyscy w NES-ie zdali egzamin z bezpieczeństwa nad wodą. Nie zapominamy oczywiście o egzaminach maturalnych. Dla jednych przekleństwo, dla innych luz i łatwizna, czyli matematyka.
4: Dla mnie dzisiaj jest większy stres, ale nie jest jakiś bardzo ogromny. Właśnie te rozszerzenia jednak są bardziej stresujące.
5: Nie ma stresu.
4: Spokój, jeszcze raz spokój.
1: Powiemy też o tym, że coraz więcej dzieci w wieku przedszkolnym boryka się z zaburzeniami integracji sensorycznej, także w polskich przedszkolach.
6: Jest coraz więcej dzieci, które ze względów rozwojowych potrzebują jakiegoś specjalistycznego wsparcia.
1: Paweł Oliwa, program realizuje, Cezary Puzyna, kłaniam się przed mikrofonem. Proszę zostać z nami, uważam, że to bardzo dobra propozycja.

0: tu Radio Pole cały czas, program reporterski Obraz Dnia i teraz zadajemy pytanie, dość być może trudne dla niektórych, czy wypoczynek nad Jeziorem Nyskim będzie bezpieczny. Ratownicy tamtejszego WOPR-u alarmują, że może być z tym problem, a chodzi o pieniądze, zdaniem woprowców niewystarczające. A przecież bezpieczeństwo nad wodą to nie teoria, lecz realne działania podejmowane w czasie liczonym w minutach, w sekundach, przez ludzi i przy użyciu sprzętu, który musi być gotowy natychmiast. A kontrowersje powstały po rozstrzygnięciu konkursu na ratownictwo wodne i ochronę ludności w Nysie. WOPR zarzuca władzom miasta ograniczenie dotacji bez konsultacji, a samorząd wskazuje na błędy formalne we wniosku. Jakub Biel spróbuje to wszystko wyjaśnić.
1: Kontrowersje wokół finansowania ratownictwa wodnego w Nysie koncentrują się na wynikach otwartego konkursu ofert organizowanego przez samorząd. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które od lat realizuje zadania w tym właśnie zakresie, otrzymało niższą dotację niż oczekiwana, co wywołało publiczne oświadczenie tej organizacji.
2: Nie wiem, co było powodem tak głupiej decyzji, która ograniczyła nam środki finansowe w kwocie 15 tysięcy. Nie jest to dla mnie zrozumiałe. Do tej pory na przykład z Urzędem Marszałkowskim czy z wojewodą współpracuje nam się bardzo dobrze, czy ze starostwem, czy z gminą. No nie było jakichś tam problemów, zwłaszcza po powodzi, kiedy faktycznie organizacja pokazała, jak jest bardzo potrzebne, jak potrafimy wesprzeć działania samorządów, zwłaszcza w tych sytuacjach kryzysowych.
1: Mówi Jarosław Białochławek, prezes Nyskiego WOPR. Przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wskazują, że część pieniędzy została przekazana innemu podmiotowi, który ich zdaniem nie jest związany z tego typu działalnością.
2: Ja bym zrozumiał jeszcze, gdyby gmina powiedziała, że nie ma pieniędzy, bo jest biedna, zadłużona. Okej, byłby to w stanie zrozumieć, ale zabranie i danie innej organizacji, która nie ma nic wspólnego z ratownictwem wodnym, a taki był konkurs na ratownictwo wodne i ochronę ludności Nysa 2026, to jest w ogóle dla mnie niezrozumiałe. I dlatego prawdopodobnie może dojść do tego, że ograniczymy działalność taką tak zwaną prewencyjną i będziemy oczekiwali na zdarzenia, co się będzie wiązało z tym, że może dojść do niebezpiecznych sytuacji.
1: Z kolei burmistrz Kordian Kolbiasz tłumaczy, że przyczyną zmniejszenia dotacji były zapisy we wniosku Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak zaznacza, znalazły się w nim wydatki, które nie mogą być finansowane z pieniędzy przeznaczonych na ratownictwo i ochronę ludności.
3: Niestety takie wskazane zakupy przez WOPR, jak zakup fotela biurowego, jak zbudowanie dachu nad tarasem, czy zapłata podatku od nieruchomości, nie mieszczą się w zasadach wydatkowania środków publicznych na cel związany z ratownictwem i ochroną ludności. Jestem przekonany, że kolejne wnioski będą już prawidłowe, tym bardziej, że poprzednie lata były również dobre.
1: Burmistrz podkreślił, że gmina nadal zamierza współpracować z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i wspierać jego działalność także w przyszłości.
3: WOPR jako nasza wiodąca jednostka z całą pewnością będzie przez nas wspierana tak jak do tej pory. Natomiast co do samego doświadczenia WOPR-u jestem przekonany, że to nieporozumienie w najbliższych dniach, tygodniach będzie już wyjaśnione nie poprzez media społecznościowe, ale przy normalnej rozmowie.
1: Sprawa ratowników z Nysy pokazuje szerszy problem interpretacji zasad konkursowych i kwalifikowania wydatków, który może wpływać na funkcjonowanie organizacji realizujących zadania publiczne. Dla reporterskiego obrazu dnia Jakub Biel.

0: Reporterski obraz dnia.
1: I stało się tak, jak zapowiadałem wczoraj. Dzisiaj maturzyści zmagali się z królową nauk. Mówiłem, że tak będzie. A ten przedmiot, matematyka, u jednych wywołuje dużą nerwowość, inni podchodzą do tego na luzie. Na napisanie matury uczniowie mieli 3 godziny, a egzamin był podzielony na 3 części. Zadania zamknięte, otwarte, które wymagają udzielenia krótkiej odpowiedzi, i te zadania z bardziej złożonymi odpowiedziami. Jak przekonywali na absolwenci liceum nr 2 w Opolu, tuż po wyjściu ze szkoły, z klasy, nie było większych zaskoczeń ani niespodzianek.
2: Jeśli chodzi o podstawy, to nie za bardzo. Bardziej właśnie chyba o rozszerzenia. Najmocniej podstawy to się zwykle coś napisze, coś się wymyśli. Są karty wzoru, tak? Na polskim się wodę poleje, a języki to jeszcze jakoś ujdzie.
3: No dla mnie dzisiaj jest większy stres, ale nie jest jakiś bardzo ogromny. Właśnie te rozszerzenia jednak są bardziej stresujące.
4: A z czego rozszerzenia?
3: Z biologii, z chemii.
4: I ty się stresujesz matematyką?
3: Nie, no znaczy tak bardziej niż polski na pewno. Po prostu, bo polski jakoś mi przychodzi bardziej naturalnie, a matematyka no to jednak trzeba trochę pomyśleć i no.
4: I dopasować te wzory.
3: No a akurat te zadania, które są z tymi wzorami, no to są łatwe.
4: To ja trzymam mocno kciuki, żeby wszystko poszło dobrze.
3: Dziękujemy.
5: Nie ma stresu.
6: Troszkę jest, ale jest lepiej niż na polskim, także jest okej.
4: Czyli rozumiem, że ty jesteś bardziej ścisłowcem niż humanistą? No,
6: tak, tak bym powiedział.
4: Czyli wczoraj był większy, dzisiaj już podchodzisz do tego bardziej na luzie?
6: No, tak, tak. No najgorsze polskie właśnie teraz, matematyka już większy luz, ale wciąż trochę stresik jednak jest.
3: Troszkę tak, jednak jest to dość poważne, no ale 4 lata to pracowałyśmy, to myślę, że powinno pójść dobrze i że nie będzie problemu.
4: No macie tabele wzorów, macie kalkulatory, więc chyba jakoś dacie radę.
3: Damy radę, oczywiście, że tak. Nic już nowego nas nie spotka, wszystko co było przerobiłyśmy, myślę, że będzie dobrze.
7: Ja się zgadzam z koleżanką, ja się nie stresuję, ja trochę mniej, ale będzie dobrze, damy radę.
8: Nie jest w porządku.
4: Wczoraj był większy stres? Czy dzisiaj, czy jak? Czy porównywalnie?
8: Wczoraj zdecydowanie większy. Myślę, że matematyka będzie w porządku.
4: Wszystko jest, widzę, tak? Kalkulator jest?
8: Wszystko przygotowane.
9: Agnieszka Buganik-Szczeńska, dyrektor drugiego liceum w Opolu. Że język polski ich rozluźnił bardzo i tych, którzy się uczyli, którzy mniej się uczyli. Także myślę, że mają wszyscy nadzieję na to, że dzisiaj też będzie tak łatwo, czego im oczywiście życzymy. Chciałabym, żeby mieli poczucie, że dobrze wykorzystali czas w liceum, co by oznaczało, że egzaminy na poziomie podstawowym kończą przed czasem, wychodzą spokojni po to, żeby zbierać siły na to, co dla nich najważniejsze, no właśnie egzamin z przedmiotów rozszerzonych. Spokój, spokój, jeszcze raz spokój.
4: I jak było?
5: Łatwo, przyjemnie, strasznie. Nie było żadnych strasznych zadań, właśnie strasznie łatwo było. Dowody też same przyjemne, nie było nic złego. Wszystkie praktycznie próbne, jakie robiłem wcześniej, były gorsze.
4: A zadania otwarte, bo mieliście podzielone na krótsze i dłuższe odpowiedzi, to były jakieś trudności czy nic?
5: Nie, same przyjemne, otwarte. Jak mówiłem, żadnych większych problemów.
4: Czy jest jeszcze stres przed jakimś egzaminem, czy nie?
5: Te rozszerzone na matematykę, informatykę, ale to na całe szczęście za tydzień. Najbardziej stresujący, czyli polski, już za mną.
3: Bardzo dobrze. Arkusz mi się bardzo podobał, ale nie miałam też dużych oczekiwań. Myślę, że będzie bardzo wysoki wynik.
4: To jakie były zadania?
3: Trochę wszystkiego, tak jak zawsze. No, nie wiem, typowy arkusz, nic chyba mnie nie zaskoczyło. Było trochę dużo zadań, aż 33, trochę męczący był arkusz, więc trochę długo zajął, dłużej niż mi zazwyczaj, ale nie zauważyłam, że był trudniejszy, przynajmniej dla mnie nie był.
4: Czy jest stres jeszcze przed jakimiś egzaminami, czy nie?
3: No, rozszerzenia teraz, więc jeszcze to stresuje. Angielski, matematyka, fizyka. Łatwo było. Łatwe, fajne było.
4: No właśnie, łatwiejsze niż to, co przygotowywałaś się, to, co robiłaś z arkusz próbnych, czy z matur próbnych?
10: W sensie, ja się przygotowuję na rozszerzenie, więc patrząc na to, że jestem na matwizie, to było bardzo łatwe. Sprawdziłam, mam nadzieję, że nie będzie żadnego błędu, ale zaskoczyło mnie to, że nie było żadnej optymalizacji, bo zawsze było takie sprawdzanie, a teraz nie było. Więc było fajnie.
11: I bardzo dobrze, mi się podobało. Uważam, że było fajnie. Taka podobna jak próbna, ale na pewno trudniejsza niż te poprzednie majowe, ale była fajna. Tak jak teraz rozmawialiśmy, to okazało się, że nie doczytałam prawdopodobnie tego polecenia, ale tak ogólnie to było wszystko w porządku. Niektóre były podchwytliwe, ale było spoko.
1: Tę relację przygotowała podobnie jak wczoraj z matur Monika Matuszkiewicz-Biel, coś lubi te tematy. Jutro matury, dzień trzeci, w którym uczniowie będą pisać w innych językach, głównie po angielsku.

0: tu reporterski obraz dnia w Radiu Opole. Przypominam sobie, że był kiedyś taki program telewizyjny Od przedszkola do Opola, a my teraz opowiemy o innym projekcie Od przedszkolaka do inżyniera. No to się akurat nie rymuje, ale to nie ma znaczenia. Takie wydarzenie odbyło się dzisiaj w Opolu, w przedszkolu numer 25. Projekt prowadzony we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych pokazuje, że nauka może być przystępna i angażująca już od najmłodszych lat. Podczas tego wydarzenia było eksperymentowanie, konstruowanie i było bardzo dużo pytań.
1: Ewa Dęga, dyrektor przedszkola 25 w Opolu.
2: Opowiedzmy o wydarzeniu, które dziś u Was, bo, jak podsłuchiwałem, pokazujecie dzieciom świat nauki i zachęcacie do nauki poprzez zabawę.
1: Od 8 lat prowadzimy wraz z Zespołem Szkół Elektrycznych projekt Od przedszkolaka do inżyniera i staramy się zaszczepiać w dzieciach ciekawość do spraw technicznych, logicznego myślenia, kodowania, jako przygotowanie do programowania. Poprzez zabawę uczyć dzieci szerokiej wiedzy o świecie. A dzisiejsza impreza jest skoncentrowana na temacie ochrony środowiska. Włączyły się różne instytucje, które tą ochronę środowiska w różnym zakresie na co dzień realizują. A tutaj chcemy dzieciom pokazać, w jaki sposób inżynierowie i nauka, roboty dbają o czystość wody, powietrza i ziemi.
3: My jako reprezentanci Zespołu Szkół Elektrycznych zajmujemy się pokazaniem robota i tego, jak roboty mogą pomagać nam chronić ekologię, a zarazem jak możemy je wykorzystywać, żeby niektóre czynności wykonywały za nas w miejscach równodostępnych. Roboty mogą nas na przykład edukować, jak możemy chronić środowisko poprzez dobrą segregację odpadów, oszczędzanie wody i oszczędzanie na przykład papieru. Co wy tutaj robiliście?
4: Segregowaliśmy śmieci. Papier idzie do niebieskiego kosza, metal idzie do żółtego i plastik, a szkło do zielonego.
2: No dobra, ale robiliście to sami? Tak chodziliście i zbieraliście śmieci? Czy ktoś wam pomagał?
4: Robot. Sterowałam robotem, żeby najechał na jakąś kartę z jakimś śmieciem.
1: Na Zielonym Inżynierze, czyli w dzisiejszej imprezie, dzieciaki poznają znaczenie wody dla naszej planety. Czyli na przykład będą badały czystość wody, której wskaźnikiem będzie ilość bakterii, jaka jest na przykład w stawach czy rzekach. Rybacka grupa Alpolszczyzna będzie opowiadała o życiu ryb w jeziorach i rzekach. Ale będą też panie ze szpitala wojewódzkiego, które będą mówiły o znaczeniu czystych rąk i tej wody czystej dla utrzymania higieny i zdrowia każdego z nas.
5: Ja mam tu taki zaczarowany płyn.
6: Fajnie pachnie.
5: Fajnie pachnie. No jak mi się to podoba, ty chyba w przyszłości będziesz lekarzem, chirurgiem czy pediatrą. I tym płynem, jak umyjemy rączki, to będą one takie niebieskie jak ten mikrofon, takie piękne. Tu jest taka lampa, w której będzie to widać. Kto chce zrobić takie doświadczenie?
6: Ja
5: wiem. Cudownie, to robimy wszyscy. Po kolei. Dobrze? Kto chce, to robimy wszyscy.
1: Są stanowiska, gdzie dzieciaki poznają to, co dzieje się na ziemi. O ochronie środowiska będzie opowiadał leśnik. Od ziarenka, poprzez drzewo, aż do wyrobu książki. Ale będą też osoby, które będą mówiły o gatunkach, które występują w naszych lasach, również tych inwazyjnych i zagrożonych. Są też roboty, które będą dzieciom przedstawiane, jak ta nauka w służbie człowieka działa.
0: To było o projekcie Od przedszkolaka do inżyniera. A za chwilę w programie również będzie o przedszkolakach, ale kontekst zupełnie inny. Powiemy o zaburzeniach integracji sensorycznej u dzieci i co z tym problemem zrobić. 19 minut do godziny 15.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Coraz więcej dzieci w wieku przedszkolnym boryka się z zaburzeniami integracji sensorycznej. Mówi się, że ten problem dotyka ponad 15% populacji i częściej dotyka chłopców. I o tym teraz więcej powiemy w reporterskim obrazie dnia. To zaburzenia, które objawiają się m.in. nadwrażliwością, na przykład na dźwięk, dotyk i utrudniają codzienne funkcjonowanie dziecka. A to z kolei powoduje trudności ze skupieniem uwagi, uczeniem się i regulacją emocji. Zjawisko widać m.in. w polskich przedszkolach.
2: Jest coraz więcej dzieci, no, które ze względów rozwojowych potrzebują jakiegoś specjalistycznego wsparcia. Czy to z trenerem integracji sensorycznej, czy jest dużo dzieci z zaburzeniami mowy, więc tutaj zajęcia z logopedii.
3: Mówi Marta Kościukiewicz, dyrektor publicznego przedszkola nr 7 w Kędzierzynie Koźlu.
2: Jest statystycznie bardzo dużo tych dzieci, które wymagają dodatkowych zajęć, takich, które kiedyś właściwie były potrzebne bardzo rzadko, albo może się nie zwracało tak dużej uwagi kiedyś na to, czy ta mowa się rozwija we właściwy sposób, ale teraz te i wady wymowy się pogłębiają i jest dużo jednak dzieci, które mają zaburzenia właśnie z tym przetwarzaniem sensorycznym i w tym kierunku musi iść bardzo duża ilość zajęć.
4: Mirosława Tryba, dyrektor przedszkola 54. W tej chwili praktycznie każde dziecko potrzebuje wsparcia jakiegoś rodzaju ćwiczeń, no zarówno dociskowych, jak i innych. Myślę, że początek bierze się stąd, że bardzo dużo urodzeń jest przez cesarkę. Dzieci są niedostymulowane i nie przechodzą przez kanał rodny. Natomiast jakby też dzisiejsza rzeczywistość i środowisko wychowawcze dzieci powoduje to, że dzieci mają mniej swobody, mniej ruchu. No kiedyś to dzieci chodziły po drzewach, tak, i bawiły się na dworze. Natomiast w tej chwili spędzają czas w domu lub pod kontrolą rodziców na placu zabaw. Natomiast z obserwacji nauczyciela i dyrektora przedszkola rzeczywiście wspomagania, jeżeli chodzi o integrację sensoryczną, mamy bardzo dużo.
5: Czy właśnie to już widać jakby na starcie, że te dzieci potrzebują jakiejś dodatkowej stymulacji?
4: My już z doświadczenia, kiedy przychodzą do nas dzieci 1 września, my po prostu widzimy różne zachowania na tle grupy, czego niekoniecznie rodzic może być obserwatorem.
2: O integracji sensorycznej jeszcze się może aż tak szeroko w tym zakresie nie mówi, ale rodzice już bardzo często pytają, czy takie zajęcia w ogóle w placówce są, no bo jest problem też ze specjalistami, którzy takie zajęcia przeprowadzą. Nie każda placówka ma takich specjalistów.
3: Z jednej strony mówi się o braku ruchu, z drugiej jednak o przebodźcowaniu cyfrowym. Zwraca uwagę Anastazja Wandrowska, pedagog i trener integracji sensorycznej.
6: Wszędzie telefon, wszędzie są ekrany, dużo się dzieje, szybko się dzieje, na nic się nie ma czasu, biegnie się z tym dzieckiem do autobusu, do auta, szybko do babci, szybko tu z przedszkola. Dziecko jest zapisane 5 razy w tygodniu na zajęcia różne i tak, dzieci są przebodźcowane. Najczęściej do nas trafiają jakieś przedsionek, właśnie docisk, wszystkie takie zmysły, które potrzebują wyregulować, które można by powiedzieć na co dzień właśnie dzieci doświadczają. Tu chodzi o to, żeby one potrafiły to wyregulować, bo jest albo podwrażliwość, że potrzebują za dużo tego, albo nadwrażliwość, że wręcz się wycofują, jak to jest i to naprawdę może utrudniać życie. Jeśli chodzi o ten taki układ taktylny, czyli ten dotyk, no to wszystkie metki, szwy, wszędzie chce mieć skarpetki, albo wszędzie ściąga skarpetki. Są dzieci, które są bardzo wyczulone na różne faktury i to utrudnia życie na co dzień, bo no, samo ubranie się do przedszkola to jest po prostu walka o życie. Okolica głowy to też jest taka strefa, gdzie coraz więcej dzieci się zgłasza, że właśnie czapki, te spinki, nie chce włosów obciąć, nie chce włosów spiąć, a w ogóle uszy to już broń Boże, żeby dotknąć. Często są dzieci, które gdzieś tam mają tą nadwrażliwość i coś jest dla nich cały czas za zimno, gdzieś zakrywają te ręce, albo wręcz przeciwnie, jakby mogli, to by w ogóle chodzili porozbierani. Także no to już są takie, myślę, sygnały, gdzie warto skonsultować.
1: Jak przekonują eksperci, zaburzenia integracji sensorycznej same nie mijają, ale odpowiednia terapia oraz stosowanie wskazówek terapeuty pozwala na znaczną poprawę funkcjonowania dzieci. Ważna jest też aktywność fizyczna. Tę relację przygotowała Katarzyna Dorostachoń. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również za uwagę. Paweł Oliwa, Cezary Puzyna. Za chwilę Dawid Rajwa i Twoje Radio Opole. Miłego popołudnia.
0: Reporterski obraz dnia.

0: Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest Marcin Noszańca, członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego oraz lider PSL w województwie opolskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy może od tego, co najbardziej interesuje w tej chwili rolników. To sytuacja po pierwsze związana z przymrozkami, po drugie z suszą, która już się daje we znaki. Jakie są sygnały od rolników?
2: Sygnały są niepokojące. Z jednej strony trwająca susza, bo to nie jest sytuacja z ostatnich tygodni, miesięcy, to już tak naprawdę trwa od wielu lat. Problem z suszą, niedoborem wody w Polsce jest bardzo poważny. Z drugiej strony te przymrozki, które przyszły trochę wcześniej w tym roku, szczególnie północ, wschód Polski, minister Stefan Krajewski był na miejscu, był u rolników na Podlasiu, był u rolników na Lubelszczyźnie, w województwie również łódzkim. No na pewno będzie to rzutowało na zbiory warzyw, na zbiory owoców, ale instrumenty państwa, instrumenty wsparcia rolnictwa będą uruchomione, komisje do szacowania strat związanych z przymrozkami, również suszą będą działały, będą powoływane przez wojewodów, gminy i te wsparcie krajowe z rezerw Ministerstwa Rolnictwa na pewno zostanie skierowane do rolników. O to nie muszą się niepokoić.
1: Ale co dalej? Konsumenci?
2: Jako konsumenci, no, rynek jest otwarty, rynek jest globalny, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Na pewno nie zabraknie nam warzyw, nie zabraknie nam owoców. Straty rolników polskich zostaną zrekompensowane. No taka to jest branża. Z jednej strony ekstremalne warunki pogodowe, które utrudniają gospodarowanie, z drugiej strony ceny, z trzeciej strony konkurencja zewnętrzna. To pokazuje, że rolnictwo jest branżą bardzo nieprzewidywalną. Tutaj z bardzo wielką pokorą trzeba patrzeć na wiedzę, na to wszystko, co płynie, te informacje zewnętrzne. Rolnik to z jednej strony ekonomista, osoba specjalista od uprawy, od hodowli, ale też musi śledzić na bieżąco prognozy.
1: Ale z drugiej strony na wiele rzeczy nie ma wpływu. No, na przykład na umowy zawierane chociażby przez Unię Europejską. Tutaj dochodzimy do tego tematu,
2: panie redaktorze.
1: Dalej rozpala wyobraźnię rolników, czyli Mercosur?
2: Wszyscy mieliśmy na to wpływ. Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią, która od 1999 roku, od kiedy rozpoczęły się negocjacje umowy Mercosur, zawsze mówiła, że to jest zagrożenie dla Polski, zagrożenie dla polskich rolników. Proszę sobie przypomnieć, czy wskazać wypowiedzi jakiegokolwiek polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego, który chwalił umowę Mercosur. Nigdy czegoś takiego nie było, w przeciwieństwie do naszych poprzedników z Prawa i Sprawiedliwości, gdzie przecież chwalili, zachwalali umowę Mercosur i kiedy można było negocjować, kiedy można było zatrzymać to szaleństwo, zgodzili się na to, żeby ta umowa została podpisana. Myśmy na początku na poziomie europejskim, europoseł Krzysztof Hetman, tutaj największa zasługa i ukłon za to, udało się wprowadzić tę klauzulę bezpieczeństwa, udało się przekonać partnerów z parlamentu o skierowanie skargi do TSUE, później zapowiedział to minister Stefan Krajewski, udało nam się przekonać koalicjantów, to też nie było proste, żeby przekonać naszych koalicjantów do tego, żeby ta skarga na poziomie krajowym również została złożona. Wbrew pozorom wiele osób przekonuje, że to nic wielkiego się nie stanie, bo te kontyngenty chociażby na wołowinę 100 tysięcy ton, no to jest promil, jeżeli chodzi o produkcję wołowiny w Europie,
1: tak, ale
2: i nawet w Polsce. Ale
1: na polscy rolnicy głównie sprzedają za granicą wołowinę.
2: Ale popatrzmy się na te 100 tysięcy ton, bo to jest argument wielu osób, nawet niestety z naszego środowiska, koalicji naszej, że to nie zachwieje. Tylko, że z szkopu zawsze tkwi w szczegółach i tutaj mówimy o wołowinie premium. Wołowinie premium.
1: Drogiej.
2: Właśnie tej drogiej, która jest największym surowcem, na którym najwięcej zarabiają polscy rolnicy, polscy hodowcy i to właśnie na eksporcie tej wołowiny premium właśnie zdobywa się środki. My bardzo dużo eksportujemy, do krajów zewnętrznych. Rzadko spotykamy na polskich stołach, polskich restauracjach polską wołowinę, bo to jest jakościowo...
1: Droga. Ale droga jest po prostu.
2: Panie redaktor, przede wszystkim jakościowo jest najlepsza, lepsza od tej argentyńskiej z Ameryki Południowej. No ale dzięki temu nasze rolnictwo, nasi hodowcy zyskują, zarabiają. Dlatego też myśmy zawsze mówili, że jaja, drób, mleko, wołowina to jest ogromne zagrożenie, ale to nie jest tak, że ona jest tylko i wyłącznie niekorzystna, bo brakuje śruty sojowej. My pracujemy jako Centrum Doradztwa, jako Ministerstwo nad programem polskiego białka, bo przynajmniej tutaj w południowych częściach kraju spokojnie już soję można siać, można zbierać, można produkować polskie białko. Przekonujemy rolników z innych regionów kraju do tego, żeby się na to nastawić. Inne branże zyskają na pewno. Ale zabezpieczenie interesów rolników było dla nas, dla przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego najważniejsze.
1: Czyli ten mechanizm 5% tak wzrostu ceny?
2: Tak, żeby te interwały badania były krótsze, żeby była wzajemność w zakresie jakości, bo tutaj instytucje, wszystkie inspekcje, WIORiN, PIORiN, weterynaria będą miały całą masę roboty, bo te całe kontyngenty żywności, które przyjadą, będą musiały być weryfikowane.
1: Przyjadą, one już wjeżdżają.
2: Wjeżdżają cały czas, ale weryfikacja i normy będą musiały być takie same, jak produkowane tutaj w Unii Europejskiej, bo to nam dała Unia Europejska. Unia Europejska nam dała z jednej strony tanią żywność, bo żywność jest relatywnie tania do pozostałych kosztów życia, ale wspaniałej jakości żywność. Polska żywność, europejska żywność jest żywnością, której w pozostałych częściach świata, w Stanach, w Ameryce Południowej, w Afryce, w Azji, no ciężko doświadczyć.
1: Ale to nie niepokoi pana to, że właśnie ta dobra polska żywność zostanie z polskiego rynku wyparta przez tą...
2: Nie zostanie wyparta, bo to naprawdę, jeszcze raz powtarzam, to nie zabije europejskiego i polskiego rolnictwa. Te ilości nie są duże. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że nie wpłyną na ceny, to jest w błędzie. Wpłyną na ceny, bo każde wahania, patrząc się na dzisiejsze ceny na giełdach, właśnie to, co się dzieje w przyrodzie, susza, przymrozki, każdy element wpłynie na ceny. I na pewno rolnicy nasi nie zamkną gospodarstw, ale to jest element, na który myśmy nie mogli pozwolić i robiliśmy wszystko i zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy nawet więcej, żeby zabezpieczyć polskich rolników. A to, od czego pan redaktor zaczął, czyli rolnicy nie mieli wpływu, no mieli wpływ dlatego, że wybrali 10 lat temu, kogo wybrali i Prawo i Sprawiedliwość nie potrafiło negocjować warunków, nie potrafiło się przeciwstawić partnerom europejskim. Tak samo było z Zielonym Ładem, tak samo było z Fit for 55, tak samo było z tymi mechanizmami w Krajowym Planie Odbudowy, ekoschematami. Mateusz Morawiecki w Polsce grzmiał, jak to będzie się stawiał, a wjechał do Brukseli i podpisywał wszystko, co mu podsunęli pod rękę.
1: No dobrze, ale wspomniał pan o Unii Europejskiej, o tym mechanizmach podejmowania decyzji przez Komisję Europejską, chociażby no, mieliśmy rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To był dobry interes?
2: No, bardzo dobry interes. 80 miliardów euro takiego bezpośredniego wsparcia, jeżeli chodzi o rolnictwo, obszary wiejskie, ponad 300 miliardów złotych. Licząc troszkę w inny sposób, ujmując całościowo też różne inne mechanizmy, nawet 500 miliardów trafiło na polską wieś, polskie rolnictwo. Dochód, mówię o dochodzie, czyli przychód odjąć koszty, wzrósł 2,5-3-krotnie. Jeżeli chodzi o polskiego rolnika. 10-krotnie zwiększyliśmy eksport, byliśmy przecież importerem żywności, jesteśmy jednym z większych eksporterów żywności. Zmiany na polskiej wsi, bo nie tylko w rolnictwie, kanalizacje, drogi, świetlice, dostęp do internetu, czy też szerzej patrząc się, dostęp do dróg szybkiego ruchu, bo to też jest ważne, dostęp do wszystkich dóbr cyfryzacyjnych, infrastrukturalnych, które powstały dzięki środkom europejskim. Dzisiaj tak jak żyje się w Polsce, żyje się w bardzo niewielkiej ilości krajów, nawet w Europie. Proszę pojechać do Hiszpanii, do Włoch, do Wielkiej Brytanii, która niedawno wyszła z Unii Europejskiej. Ten kraj się cofa po prostu. To, co widzę dzisiaj, a to, co widziałem parę lat temu, to jest regresja, jeżeli chodzi o dostęp, o postęp, o rozwój Wielkiej Brytanii. Stopa życiowa Brytyjczyków też się obniżyła. Bilans jest na pewno dodatni w każdej materii, ale też nie można powiedzieć, że Unia Europejska jest tworem idealnym, no bo nie jest. Założenia Zielonego Ładu, które przed chwilą krytykowaliśmy, trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, one miały swoje plusy, one dążyły do tej neutralności klimatycznej, one dążyły do zielonej energii, ale w momencie, gdy wybuchła wojna na Ukrainie, COVID, gdy po jednej stronie oceanu i po drugiej stronie, mówię o wschodniej granicy, rządzą tymi krajami, mocarstwami, ludzie, których decyzji ciężko przewidzieć, tak delikatnie rzecz ujmując, gdy mamy kryzysy na Bliskim Wschodzie, dostęp do taniej energii jest ważniejszy, żeby gospodarka europejska i rolnictwo europejskie mogło konkurować na globalnych rynkach, na rynkach światowych, niż ideologie związane z ekologią. No dobrze, one są ważne, one są istotne,
1: pan mówi, jest...
2: ale musimy prawdą, ale... poczekać, zawiesić na ten moment, kiedy w Europie jest problem.
1: No
2: to
1: właśnie.
2: Pokazuje
1: no.
2: to, że uzależnialiśmy się przez długi czas. I tutaj też do prawej strony wiele zarzutów od źródeł kopalnych. I ideologia Zielonego Ładu miała słuszne założenia, bo musimy się jak najszybciej uniezależnić od źródeł kopalnych, od importu energii, czy to z węgla, czy z ropy, czy z innych źródeł, postawić na zieloną energię, ale na ten moment, na dzisiaj, żebyśmy byli konkurencyjni, musimy korzystać z taniej, czystej energii. To jest bardzo proste.
1: No ale kto to ma zrobić?
2: No my jako politycy, tylko że jeżeli, może inaczej, dzisiaj będąc członkiem zespołu przy Ministerstwie Rolnictwa wypracowujemy rekomendacje do negocjacji dla ministra rolnictwa, w środę będą publikowane w zakresie perspektywy po 2027 roku, na co mają zostać przeznaczone środki na rolnictwo, na rozwój obszarów wiejskich i dzisiaj jest ten moment negocjacji. W wsparciu na lata 23-27 negocjowanym przez Prawo i Sprawiedliwość zabrakło takich komponentów jak wsparcie infrastruktury, samorządy, mieszkańcy narzekają, że dzisiaj się nie buduje kanalizacji, nie ma środków na kanalizację na obszarach wiejskich, na drogi, na tego typu rzeczy. Dlatego, że przed 23 rokiem ktoś tak to negocjował. Lepiej było dać na wsparcie bezpośrednie, taką pomoc bezpośrednią, bo tak się łatwo kupuje głosy, niż przemyśleć ten program globalnie. Dlatego my dzisiaj negocjujemy to, co wydarzy się w funduszach europejskich po 27 roku. Dlatego my mamy wpływ na to, co się zadzieje za kilka lat. Ale to też nie jest tak, bo dzisiaj minister Stefan Krajewski jest na Cyprze, rozmawia swoimi przedstawicielami. Udało nam się przecież zmienić ekoschematy. Ugorowanie, które było tym wielkim zarzutem. To się wszystko dzieje. Dlatego mówię, Unia Europejska dała Polsce, rolnictwu, gospodarce bardzo wiele, ale to nie jest tak, że jest tworem idealnym. My negocjujemy, rozmawiamy z naszymi partnerami, bo wiemy, jak to robić.
1: Marcin Noszańca jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: pojawiła się taka gra, w którą naprawdę można zagrać. Ktoś ją stworzył. Jesteś Januszem, 47-letnim przedsiębiorcą z Radomia. Twoja misja to wystawić jedną e-fakturę przez KSeF przed 17. System biurokracji na Windowsie XP z 30 losowymi przeszkodami, wieloma zakończeniami i disco polo.
1: O, to brzmi jak prawdziwa Polska po prostu, w pigułce.
0: Coś biegiemy tam, jak coś wpiszesz, to ci wyskakuje błędny NIP.
1: Za 2 minuty będzie godzina 7 i punktualnie o 7 u nas bardziej poważne wiadomości.
2: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
3: Reklama.
4: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
5: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
6: Przypominam o 3 nieco poważniejszych utrudnieniach. Szedł w ulicę Leśna, tam samochód osobowy uderzył w drzewo. Powalone drzewo na drodze w Rozumicach, to powiat Głubczycki. Ligota Wielka, tutaj też strażacy pracują, bo konar nad jezdnią nam zwisa. Pierwsze oznaki ruchu w Opolu już widać. Nie są to jeszcze dramatyczne problemy, ale no jednak ruch na Niemodlińskiej do Halera i dalej krótkie oczekiwanie na Niemodlińskiej do Wrocławskiej, dodatkowo budowlanych i właściwie tyle. Poza tym standardowo utrudnienia remontowe, obwodnica północna i trasa do Kluczborka.
5: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Zbliżamy się powolutku do godziny 7. Dziś matury z języka obcego, 6 dzień maja i godzina 7 na zegarze.
7: Komisja Europejska dała zielone światło dla wypłaty pieniędzy z programu Save dla Polski. Rusza kolejna edycja marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej.
8: Cała pula to 2 400 000 zł.
7: Minister zdrowia zapewnia, że w Polsce nie zabraknie bezpłatnych leków dla seniorów.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: A te wiadomości przygotował i prezentuje w Radio Opole Daniel Klimczak.
7: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał zgodę Komisji Europejskiej dla umowy pożyczkowej z funduszu na dozbrajanie Save. Od tego zaczynamy. Z funduszu opiewającego na 150 miliardów euro Polska ma otrzymać prawie 1/3. Więcej na ten temat wie Beata Płomecka.
9: Zgoda Komisji Europejskiej otwiera drogę do podpisania umowy w piątek, a potem do przelania Polsce zaliczki w wysokości 6,5 miliarda euro.
10: Jest wielką szansą dla rozwoju naszego przemysłu.
9: Tak o funduszu na dozbrajanie Save mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: Musimy wydawać sporo na obronność, zwiększać nasze możliwości produkcji. Polskie firmy zbrojeniowe muszą otrzymywać zamówienia.
9: Program SAN i potwór z Tarnowa, piorun ze Skarżyska Kamiennej czy okręt ratownik z PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni. Wiele więcej zamówień coraz bliżej skomentował na portalu X wicepremier szef MON.
7: Minister zdrowia natomiast zapewnia, że nie ma obaw o dostępność bezpłatnych leków dla seniorów. Resort zmienia jednak zasady w tej sprawie. Jolanta Sobierańska-Grenda tłumaczy, że chodzi głównie o to, by pacjenci mieli leki rodzimej produkcji i by produkty te nie marnowały się.
11: Chcemy zadbać o to, żeby było bezpieczeństwo lekowe dla naszych pacjentów i dostępność leków polskich. Nie możemy przechodzić chyba obojętnie obok tego, że izby aptekarskie alarmują, że 3300 ton leków rocznie jest utylizowanych. Więc myślę, że nie zabieranie absolutnie seniorom leków, ale chcielibyśmy, żeby te leki trafiały do potrzebujących.
7: Bezpłatne leki nadal będą dostępne od 65 roku życia, ale nie w każdym przypadku, a jedynie wtedy, gdy pacjent ma schorzenie zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją.
2: Aktualności, które wpływają na Twoje życie.
7: Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak spodziewa się, że Rada nie zmieni wysokości stóp.
12: Najprawdopodobniej pozostanie w trybie wyczekiwania. Z jednej strony rysują się zagrożenia dla inflacji związane ze wzrostem cen surowców energetycznych na tle konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale na razie można zakładać, że konflikt nie będzie długotrwały i wzrost cen paliw nie zdąży się przełożyć na ceny innych towarów i usług.
2: Decyzję RPP poznamy po południu. Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
7: Lokalne społeczności zrealizują 300 45 małych inwestycji dzięki wsparciu z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W tym roku samorząd regionu przeznaczy na ten cel blisko 2,5 miliona złotych. Każde z sołectw otrzyma 7 tysięcy złotych, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
8: Stawiamy bardziej na projekty materialne, czyli takie, które pozostawiają po sobie ślad i będą mogły korzystać z tego w następnych latach następne pokolenia.
7: To głównie zakup sprzętu, remonty świetlic czy rewitalizacja terenów rekreacyjnych.
2: Nowy dzień, nowe wiadomości.
7: 33-latek zatrzymany przez nyską policję. Mężczyzna miał poniżać, kopać i podduszać 68-letniego ojca. Mężczyzna wielokrotnie wszczynał awantury, mówi młodszy aspirant Janina Kędzierska.
3: I w trakcie znieważał swojego ojca oraz kierował groźby pobicia i pozbawienia życia. Na dodatek dopuszczał się również przemocy fizycznej. Szarpał i popychał 68-latka, kopał go po ciele, uderzał pięściami oraz podduszał.
7: Mężczyzna trafił już do tymczasowego aresztu. Na zegarach 3,5 minuty po 7, a w kalendarzu środa to 6 maja.
2: To przyniesie dzień.
7: O 9 początek matur z języka obcego na poziomie podstawowym. O 10 w Głogówku 5 wojewódzkie obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Godzinę później na stadionie przy ulicy Sosnkowskiego w Opolu zawody lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie. W południe w Urzędzie Marszałkowskim uroczyste podpisanie umów na dotacje na zadania z zakresu ratownictwa. Dziś na Politechnice Opolskiej rozpoczyna się 3-dniowy zjazd dziekanów kierunku budownictwo.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Każdy poranek majowy powinien tak właśnie wyglądać. Ciepły, słoneczny, pogodny, naprawdę taki, aż się śpiewać chce.
0: No, coś pięknego, więc będziecie zaraz śpiewać w Radio Opole. 24 stopnie maksymalnie dzisiaj i może popadać deszcz, ale to bardziej w nocy. Z środy na czwartek i jutro nad ranem też możliwe opady deszczu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: 14 stopni o poranku, to brzmi naprawdę całkiem dobrze. To brzmi jak bardzo przyjemny, pogodny poranek na Opolszczyźnie.
7: 5 minut po godzinie 7, Kasper Śnigurski,
1: Magda Szybińska i Marcin Kobza.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 10 minut po godzinie 7. Dzisiaj trzeci dzień egzaminów maturalnych. Język obcy dzisiaj będzie zdawany, więc pewnie od samego rana maturzyści mówią do siebie już trochę tak, że nie rozumieją ich rodzice.
2: No, może tak być, ale jednocześnie możemy pokusić się na to, żeby ściągać jak filmowy agent, a to się nie opłaci, bo technologia może służyć oszukiwaniu podczas matury, ale specjaliści przekonują, że nadal jest to nieuczciwe i ryzykowne.
3: My name is Bond, James Bond.
4: Dziś nie trzeba być Bondem czy innym filmowym bohaterem, żeby poczuć się jak agent.
5: Ponieważ mamy dostęp do całej wiedzy ludzkości z bardzo małych urządzeń.
4: Mówi dziennikarz technologiczny Paweł Pilarczyk. I pokusę użycia takich gadżetów ma pewnie nie jeden maturzysta.
5: Mamy również okno na świat z poziomu chociażby smartwatchy, albo słuchawek, albo specjalnych okularów, które mają wbudowane kamery, mają wbudowane głośniki i niektóre nawet mają wbudowaną łączność GSM.
4: Ale lepiej tego nie próbować, mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
6: Może mieć poważne skutki, od unieważnienia egzaminu, aż po dalsze konsekwencje prawne.
4: A sam szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski dodaje.
7: Dyrektorzy szkół unieważnili egzamin maturalny ze względu na samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego.
4: Maturzysto pamięta jednak, że Bond był agentem nie tylko ze względu na gadżety, ale bardziej, bo umiał używać swojej głowy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Poza tym James Bond to miał poczucie humoru przede wszystkim. Podczas matury samo wnoszenie na salę elektroniki, tak samo jak smartfon czy smartwatch, skutkuje oblaniem egzaminu. Eksperci zastanawiają się, czy w przyszłości nie będzie tam instalowany profesjonalny sprzęt, który ma zagłuszyć internet.
2: Jasne, więc no brzmi to poważnie. To lepiej jednak uczciwie zdać.

0: Pięknie to płynie z Dawidem Podsiadło. Pięknie płynie ten poranek na Opolszczyźnie, 17 minut po godzinie 7. Natomiast pięknie to śpiewają słuchacze Radio Opole. Dzisiaj mamy dla was fenomenalną zabawę. Trzeba zaśpiewać tak jak ta pani, która głosem operowym przepięknie śpiewa.
1: No i jest to dosyć trudne zadanie, ale trzeba się pobawić. Pod 774541541 trzeba przyznać, że słuchaczka talent ma.
2: Dzień dobry. Poranny śpiew jak ptak.

0: Pozdrawiam, Gosia.
1: A, Gosia fenomenalnie zaśpiewała. To jest bardzo trudne zadanie, ale do tej pory dzwoniły same dziewczyny. Ja jestem ciekawa, jak panowie sobie z takim wyzwaniem poradzą.
2: Nawet może na trzecim piętrze panowie sobie też poradzą.
1: W jakichś takich na przykład głuchołazach, powiedzmy.
2: No, 774-541-541. Do wygrania, co jest, wymyśliłaś coś?
1: Jeszcze nie, ale do 10 mamy czas.
2: No.
3: Radio Opole. W eterze i w sieci. Reklama społeczna.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Mój koniec świata był 863 dni temu.
7: Pierwsza myśl...
8: Dlaczego ja?
9: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
8: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
7: Jeszcze chciałabym pożyć.
10: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
11: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
12: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
11: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko szkoły podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu. W programie piknik rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna-Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia! Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
17: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Po reklamie.

0: Madonna i Sabrina Carpenter w Radio Pole, no to jest całkiem niezły duet. A do naszego duetu teraz dołącza Kuba Biel.
1: Dokładnie, więc wyjeżdżamy z nim na opolskie drogi.
2: Autopilot Radio Opole.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: Czuję się zaszczycony. Interwencje służb nam się pokończyły. Generalnie informacje płynące od nich brzmią: jest spokojnie i to akurat bardzo dobre newsy. Natomiast spokojnie przestaje być w kwestii spowolnień. Krapkowicka, Wrocławska do centrum, Bohaterów Monte Cassino do Zimskiej. To punkty, w których wolno, a nawet bardzo wolno. Oblężone w lotówki, Czarnowąsy, Zawada i Lędziny. Z tych kierunków w tej chwili najgorzej. Utrudnienia remontowe standardowe w pobliżu Opola. To obwodnica północna, także DK45 na Kluczbork Wiełowej.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Wiadomości Radia Opole.
5: Na zegarach w 7:30 rozpoczęta w lutym operacja Epicka Furia przeciwko Iranowi dobiegła końca, oświadczył amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Podkreślił, że priorytetem dla USA jest obecnie ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Marco Rubio poinformował też, że kwestie dotyczące irańskiego programu nuklearnego, w tym zapasów wysoko wzbogaconego uranu, zostaną rozwiązane na drodze rozmów.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
5: Sport. Andrzej Burda został wicemistrzem Europy w strzelectwie sportowym. Na czempionacie Starego Kontynentu w chorwackim Osijeku zawodnik Kobudo Opole wywalczył srebrny medal w konkurencji karabinu na 300 metrów w pozycji leżąc. Rywalizacja o czołowe pozycje była niezwykle zacięta. Wszyscy medaliści zakończyli zawody z rezultatem 598 punktów. O ostatecznej kolejności zdecydowały strzały najbliżej środka tarczy. A dziś maturzyści zmierzą się z językiem obcym. Na poziomie podstawowym zdecydowana większość z nich wybrała angielski. W wiadomościach o 8:00 zapytamy zdających o nastroje, które towarzyszą im przed wejściem na salę egzaminacyjną.
6: Czuję się bardzo dobrze, ponieważ ten język nie sprawia mi problemu.
7: Pójdzie dobrze.
8: No spokojnie, angielski łatwiutki jest, bo ja od przedszkola się go uczę.
9: Z angielskiego myślę, że jestem bardzo dobra. Prawie płynnie mówię.
2: Najlepszy informacyjny adres z opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Na termometrach już mamy 16 stopni, maksymalnie 24 stopni. Możemy się spodziewać i będzie dzisiaj padać deszcz, ale tak około godziny 23. Także na noc nie trzeba podlewać trawki.
0: No to jest bardzo dobra informacja dla wszystkich też rolników, dla sadowników, dla tych, co na działce mają warzywa świeżo zasadzone i posiane. Jutro 17, w piątek 15, w sobotę 17, w niedzielę 21. W następnym tygodniu raczej też umiarkowanie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Uderz w stół, trzecie piętro się odezwie, czyli mamy nagranie śpiewu prosto z głucho.
0: Ho, ho, ho, ho, ho, ho. To są takie arie operowe, że aż miło się robi o poranku. Ptaki się powinny zawstydzić, bo tak pięknie nie śpiewają. A mogłyby.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: 23 minuty pozostały do godziny 8. O tej porze w naszym studiu pojawił się Irek Prochera, taki wystrojony. Cześć Irku.
2: Dzień dobry.
1: Że aż słuchaczki tak śpiewają na twój widok. Tak właśnie.
2: Dziękuję, ale ja się staram wpisać w ten taki trend, który widzimy na ulicach, no bo matury są wszyscy też
1: piękni. A, na maturze się szykujesz?
3: Tak, po angielsku dzisiaj będziesz prowadził poranną rozmowę.
2: Dlaczego?
3: No bo dzisiaj jest angielski.
2: Nie, jesteśmy polskim radiem, mówimy po polsku, ale ja będę się odwoływał do wczorajszego egzaminu. Matma była, nie?
1: Było wczoraj matma. Tak, wczoraj była matma, dzisiaj jest język obcy.
2: I coroczne narzekanie.
1: I my wczoraj liczyliśmy w związku z tym po japońsku na przykład. Mhm. Jako tako nam poszło.
2: Ja generalnie jestem za tym, żeby liczyć na siebie. Szczególnie na maturze. Mhm. Chociaż widziałem też takie zdjęcia sugerujące, że jednak te stare, sprawdzone metody typu wypisywanie wzorów na kolanach pod spódniczką dalej są w użyciu.
1: Pisanie ściąg to jest świetna nauka. Naprawdę. Ja się tyle nauczyłam pisząc ściągi, a potem oczywiście z nich nie miałam okazji skorzystać, bo tak pilnowano.
2: Chociaż muszę powiedzieć, że to jest pewna taka nierównowaga, by nie powiedzieć, że niesprawiedliwość, bo jako faceci to mamy utrudniony, mielibyśmy utrudniony dostęp do takiej ściągi napisanej na łudzie, prawda?
3: Na rejtuzie.
1: Ale kto wam zabroni, przepraszam bardzo?
3: Proszę bardzo. Kto chce, niech idzie.
2: Wtedy wystarczy podciągnąć rąbek.
3: Nie, bo wtedy udowodnisz, jak to jest, że ten strój pokazuje twój charakter, bo teraz będzie można chodzić w strojach pokazujących twój charakter. Mm-hmm.
1: Jeszcze polecam wszystkim panom spróbować chodzić na obcasy.
2: Bardzo właśnie jestem ciekaw, jak to wpłynie na strój przyszłorocznych maturzystów. Nie maturzystek, tylko maturzystów na tych przedmiotach, w których czasami kusi, żeby coś zapisać.
3: A w porannej rozmowie?
2: No właśnie, obiecałem, że bez ściągi, ale z notatkami, tak to nazwijmy. Moim gościem będzie rektor Politechniki Opolskiej Marcin Lorenc. Będę pytał o to, czy można dostać się na Politechnikę, nie mając na przykład matury z matematyki.
1: A to jest, że bez matematyki, myślałam, że bez matury w ogóle.
2: Ale wiesz dlaczego? Ponieważ słuchacie takie głosy, że dzisiaj właściwie taka wiedza zdobywana z mozołem w szkołach staje się zbędna, bo i tak wszystko
1: sztuczna inteligencja załatwi. No właśnie, te ojoje i one to wszystko potrafią w mig nam wyliczyć i wytłumaczyć.
2: Tak rzeczywiście będzie. I będę też pytał o to, jak Politechnika i inne uczelnie zamierzają sobie poradzić z tą zwyżką demograficzną, bo w tym roku półtora rocznika zdaje maturę, więc trzeba więcej przyjąć, a może wcale nie, a może tylko wybrać tych najlepszych.
1: No to uczelnie tego się cieszą z tego powodu, bo ostatnio narzekały na brak studentów, właśnie. Na brak chętnych. O piastonalia jeszcze proszę zapytaj, no bo przecież to wielkie święto studentów przed nami.
2: Oczywiście.
3: No to wszystko pojawi się na pewno kwadrans po godzinie 8, także zostańcie z Radiem Opole. Poranna rozmowa, którą poprowadzi Ireneusz Prochera.
2: Zapraszam. Dzięki.

0: Uwaga mieszkańcy, tak zatytułowany jest post sołectwa Ochodze. To jest zaraz tam obok lotniska. Zaginął wąż, pyton królewski. I w nawiasie młody, oswojony i niegroźny.
1: O, gdybym zobaczyła niegroźnego, młodego, oswojonego węża, to bym uciekała, gdzie pieprz rośnie.
0: Tak, ale wiesz, jak ja zareagowałem, jak przeczytałem pyton królewski w nawiasie młody, oswojony i niegroźny? O tak.
2: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
0: Czyli takie...
2: No pozdrawiam was z trzeciego piętra obuchowa.
0: Czyli takie ha, ha, ha, ha, ha, ale połączone z hura.
1: Hura, nie, to akurat zaśpiewanie było bardzo bliskie oryginału. Całkiem nieźle, tak myślę, takie mocne 9 na 10. Kto da więcej, kto potrafi tak pięknie zaśpiewać? 774-541-54.

0: jeszcze godzina i 5 minut i rozpocznie się trzeci w tym maratonie egzamin maturalny, egzamin z języka obcego. No to good luck życzymy wszystkim maturzystom.
1: Good luck, good evening, good day. To już tyle słów wam podałem, że zdacie bez żadnego problemu.
0: Na 30%.
1: Max. Za 4 minuty będzie godzina 8 i najnowsze wiadomości w Radio Opole.
2: Radio Opole. Sławisz nas wszędzie.
3: Reklama. Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
4: Tomasz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
5: Warsztaty, festyn, a może koncert?
4: Wystartował Marszałkowski Budżet Obywatelski. To 3 miliony złotych na Wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
6: Zachęcam. Szymon Ogładza, Marszałek Województwa Opolskiego.
7: Po reklamie.
8: Autopilot Radia Opole.
9: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
10: Mamy kilka punktów, w których duże utrudnienie, jeżeli chodzi o swobodne poruszanie się po Opolu. Godziny szczytowe, więc i nie ma się co dziwić. Dojazdówki do Niemodlińskiej, Krapkowicka, Wojska Polskiego, Pruszkowska, tutaj gęsto, na samej Niemodlińskiej również. Nesy Łużyckiej do Opola Wschodniego, Oleska do Chabrów, właściwie już od Mikołajczyka. Na wlotówkach, można powiedzieć, od kierunku Zawady, to właściwie korek do Zawady. Sporo samochodów również od strony Lędzin. Kędzierzyn-Koźle to okolice Ronda Milenijnego, Nysa to Bramy Grodkowskiej, a także Mostowa. Na czwórka w porządku.
9: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
11: 6 maja dzisiaj mamy, to jest środa, bardzo pogodny poranek na Opolszczyźnie, ciepły i słoneczny, a w nocy może troszeczkę popadać. Więcej o pogodzie już po wiadomościach o 8.
12: Wciąż nie zakończono gaszenia pożaru lasu na Lubelszczyźnie. MZD zakończył przyjmowanie oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji remontu mostu katedralnego w Opolu.
13: Teraz oferty zostaną poddane weryfikacji i ocenie.
12: Za godzinę rozpoczną się matury z języka obcego. O tym także w serwisie.
8: Wiadomości Radia Opole.
14: Szczegóły tych wiadomości przedstawi teraz Daniel Klimczak.
12: Sytuacja pożarowa w okolicach Biłgoraja nadal jest poważna, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś do akcji gaśniczej ma dołączyć śmigłowiec Black Hawk.
15: Te najbliższe godziny będą pokazywały tendencję, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało. No liczymy na to, że wprowadzenie śmigłowców pozwoli powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
12: Obecnie z ogniem walczy ponad 80 zastępów Straży Pożarnej.
8: Poranne wiadomości Radia Opole.
12: Miejski Zarząd Dróg w Opolu rozstrzyga przetarg na opracowanie dokumentacji remontowej mostu w ciągu ulicy Katedralnej. Wpłynęły 3 oferty, informuje Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg.
13: Jedna mieści się w kosztorysie i wynosi niecałe 286 tysięcy złotych. Teraz oferty zostaną poddane weryfikacji i ocenie. Zwycięzcę przetargu powinniśmy poznać jeszcze w tym miesiącu. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania badań określających stan techniczny mostu z wydaniem opinii technicznej określającej zakres robót do wykonania.
12: Za 58,5 minuty początek trzeciego dnia matur. Dziś zdający napiszą egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Spośród blisko 345 tysięcy tegorocznych maturzystów ponad 95% wybrało angielski. Informacje w tej sprawie zebrała Martyna Szymczakowska.
16: Matura z języka obcego na poziomie podstawowym trwa 120 minut i jest tym egzaminem, z którego zdający osiągają najlepsze wyniki. Dlatego dla większości maturzystów to najprzyjemniejszy egzaminacyjny dzień.
2: Miejmy nadzieję, że to będzie na spokojnie. Idziemy dalej.
7: Dobrze, no angielski nie jest zbyt trudny. Może przed rozszerzonym coś tam trzeba będzie powtórzyć, a podstawa to na spokojnie.
16: Egzamin składa się z kilku części, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
17: Sprawdza rozumienia ze słuchu, tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.
12: 20 września w Prudniku odbędzie się 12 memoriał Stanisława Szozdy, który będzie jednocześnie finałem Mistrzostw Polski w kryteriach ulicznych. Organizatorzy liczą na wyższą frekwencję, bo w tym roku nie koliduje on z wyścigiem w strzelinie. Zmagania zaplanowano na popołudnie, by przyciągnąć więcej kibiców. W programie są także wydarzenia dla mieszkańców, w tym parada rowerowa dzieci oraz zawody dla uczniów szkół podstawowych.
8: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
12: Na cmentarzu komunalnym na osiedlu Kuźniczka w Kędzierzynie Koźlu trwa budowa kolejnych 6 murów kolumbariowych, w których będą przechowywane urny z prochami po kremacji. Tego typu pochówki cieszą się coraz większą popularnością, zauważa rzecznik ratusza Piotr Pękala.
18: Dotychczasowe kolumbaria powoli się zapełniają, stąd potrzeba rozbudowy. Nowe obiekty zostały zaprojektowane z myślą o estetyce nekropolii. Będą one spójne z charakterem otoczenia. Podobnie jak poprzednik zostaną obłożone eleganckimi płytami granitowymi. W wyznaczonej kwaterze powstanie około 300 dodatkowych nisz.
12: I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadrans po 8:00. Gościem Ireneusza Prochery będzie rektor Politechniki Opolskiej, profesor Marcin Lorenc.
19: Będę pytał, czy można dostać się na Politechnikę, nie mając na przykład matury z matematyki. Będę też pytał, jak Politechnika i inne uczelnie zamierzają sobie poradzić z tą zwyżką demograficzną, bo w tym roku 1,5 rocznika zdaje maturę.
8: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
11: No te kosiarki słychać za oknami teraz niemal wszędzie i o każdej porze dnia.
20: Cały rok tam koszą coś.
11: Ja się zastanawiam, czy oni koszą, czy oni dmuchają.
20: Ja nie wiem, ale czemu cały rok tak?
11: Ale to tak, ptaki śpiewają i kosiarki.
20: To jest elegancja. 24 stopnie maksymalnie, a do tego wszystkiego możemy dzisiaj wieczorem spodziewać się opadów deszczu.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: 4,5 minuty po godzinie 8. Raz jeszcze witamy w Radio Opole w stałej ekipie. Magda Szybińska,
20: Kacper Śniegórski i Marcin Kobza, który program realizuje.

0: Reklama.
1: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: W SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.
9: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

0: kwadrans po godzinie 8. Jeszcze 45 minut i rozpocznie się matura z języka angielskiego, języka niemieckiego, francuskiego. W tym roku podobno też ukraiński jest bardzo często wybierany.
1: No tak, ale my teraz przenosimy się do studia obok, bo czas na poranną rozmowę Radio Opole, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dyrektor Politechniki Opolskiej, profesor Marcin Lorenz. Dzień dobry, panie rektorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Można powiedzieć, że to już taka coroczna tradycja, że gdy zbliżają się matury, wraca dyskusja, czy matma powinna być na maturze obowiązkowa.
3: Panie redaktorze, pyta pan człowieka, który skończył tę uczelnię techniczną. Bezwzględnie powinna być.
2: A trzeba mieć maturę z matematyki, żeby studiować na uczelni technicznej dzisiaj?
3: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. No, matematyka jest królową nauk i bez nauki, bez matematyki trudno rzeczywiście studiować na uczelniach technicznych.
2: Ale w dobie sztucznej inteligencji to naprawdę jest konieczne. Przecież wiadomo, że, i wszyscy o tym mówią, że sztuczna inteligencja wszystko załatwi, wszystko rozwiąże, wszystko napisze.
3: Sztuczna inteligencja, jak każde narzędzie, może być bardzo pożyteczne, ale też może być bardzo szkodliwe. Jeżeli my przy sztucznej inteligencji uczymy się, to jest bardzo dobrze, czyli dalej centrum wiedzy jest w naszym umyśle, a sztuczna inteligencja pozwala nam na przyspieszenie tej nauki, na kondensację. Natomiast jeżeli my traktujemy sztuczną inteligencję jako zewnętrzne takie źródło wiedzy, nie muszę się tego uczyć, bo mam to w AI-u, włączę sobie komórkę czy włączę komputer i tam, no to jest duży błąd, bo to prowadzi po prostu do atrofii naszego myślenia.
2: A ci młodzi ludzie, którzy do pana trafiają po zdaniu matury, mają tego świadomość, że jednak naszą trzeba rolą się
3: jest,
2: uczyć?
3: Naszą rolą jest nauczycieli akademickich, aby przepraszam, aby zwracać na to uwagę, że ja pozwolę sobie taki żart, który jest często powtarzany, że jak student przychodzi do profesora i mówi: panie profesorze, po co mam się uczyć, skoro mam wszystko w AI-u? Na co profesor odpowiada: bo jeżeli prądu braknie, to ja dalej będę profesorem. Więc no, tą wiedzę trzeba mieć jednak w głowie, natomiast rzeczywiście AI jak należy wykorzystywać? Należy wykorzystywać w ten sposób, że jeżeli mamy jakieś powtarzalne rzeczy, które nas nie rozwijają, to zlecamy do AI-a. Na przykład, przykładowo może być to zmniejszenie formatu jakichś tam kilku tysięcy zdjęć. No trudno, żebyśmy my to klikali, zlecamy AI-owi. Ale jeżeli mamy się czegoś nauczyć i rozwiązać jakiś problem, bezwzględnie, no, jak najbardziej, korzystamy z AI-a i tak powinno być. Natomiast my musimy się przy tym uczyć, musimy się rozwijać i to nas nie zwalnia wcale z obowiązku posiadania wiedzy. Jeżeli ktoś tak podchodzi, no to zapłaci duży rachunek w przyszłości.
2: A czy polskie uczelnie techniczne przygotowują właśnie do wykorzystywania sztucznej inteligencji jako narzędzia takiego, które będzie chyba w coraz większą rolę w naszym życiu odgrywało?
3: No zdecydowanie tak, bo to jest rzecz, która zmieni nasze zasady gry. Tak jak zmienił internet, tak również zmieni w tej chwili AI. I to już widać. To się dzieje. Natomiast tak, my jako Politechnika Opolska no, wdrażamy nowe kierunki studiów. Mamy na przykład, jeżeli jest wykorzystaniem AI, to jest sztuczna inteligencja na Wydziale Informatyki, czyli tam będziemy uczyć tego, jak budować LLM-y, jak budować w ogóle tą sztuczną inteligencję, czyli to jest taka głębsza wiedza. Ale z drugiej strony mamy też drugi biegun, czyli na przykład analitykę danych w biznesie, gdzie będziemy już gotowe narzędzia uczyli nasze studentki, studentów uczyli, jak wykorzystywać, aby optymalizować procesy, aby je przyspieszać i tam, gdzie jest powtarzalna praca człowieka, żeby zastępować właśnie maszynami. Bo to już, ten proces już jest dawno widoczny, że człowiek odchodzi od takiej pracy algorytmicznej, takiej powtarzalnej, na rzecz pracy kognitywistycznej, czyli myślenia. I tego od przyszłych absolwentów uczelni wyższych się będzie wymagało, aby oni używali swojego umysłu, jak zmieniać tą rzeczywistość.
2: Ale ucząc o tych nowoczesnych narzędziach, no trzeba nimi dysponować. A to nie są, że tak powiem, kolokwialnie tanie rzeczy.
3: Nie aż tak drogie, nie aż tak drogie, jeżeli mówimy. W tej chwili my musimy, co się w tej chwili dzieje? No bo przy AI to jest, ładnie to się określa, demokratyzacja wiedzy. Czyli coraz mniej czasami potrzebując tej wiedzy takiej pogłębionej, możemy wprowadzać bardzo fajne, bardzo ciekawe rozwiązania, które kiedyś były niedostępne. Na przykład mówimy o tworzeniu oprogramowania, tak? Oczywiście musimy też pamiętać o bezpieczeństwie cyfrowym, ale to jest też, mamy przebudowany kierunek studiów informatyka, gdzie bardzo mocno stawiamy właśnie nacisk na bezpieczeństwo cyfrowe, bo to jest duża odpowiedzialność w tej chwili. Natomiast wracając do sedna sprawy, czyli my już mamy dzisiaj takie narzędzia low-codowe, zero-codowe, które pozwalają kontekstowo z wykorzystaniem AI-a budować bardzo ciekawe rozwiązania, bardzo ciekawe aplikacje, które kiedyś kosztowały rzeczywiście bardzo duże pieniądze.
2: No, ale to zaplecze w postaci tego tak zwanego hardware'u, czyli baz danych, bardzo szybkich, mocnych komputerów, nie jest potrzebne?
3: Jest potrzebne, ale tu znowu mamy dwa rozwiązania, bo z jednej strony oczywiście my jako uczelnia też budujemy i korzystamy z własnego sprzętu, ale z drugiej strony za kilkanaście dolarów możemy mieć dostęp do bardzo dużych mocy obliczeniowych, gdzie są firmy Google, inne duże organizacje, mają dostęp, możemy sobie wykupić dostęp do naprawdę dużych mocy obliczeniowych i wtedy za kilka dolarów, coś co kiedyś było zupełnie niemożliwe, żeby mieć takie dostęp do takich mocy obliczeniowych, więc ta rzeczywistość się znowu mocno zmieniła również w tym zakresie, ale to już mieliśmy wcześniej.
2: Natomiast takim problemem, z którym borykały się w ostatnich latach, była demografia, niże demograficzne. W tym roku wyjątkowo półtora rocznika zdaje matury.
3: Tak, w tym to, i w przyszłym roku rzeczywiście.
2: To dobrze z waszego punktu widzenia, takie wahadło, takie skakanie tego wykresu?
3: Jeżeli popatrzymy na liczbę szkół wyższych w Polsce, których jest publicznych, niepublicznych, jest ponad 380, to my jesteśmy w stanie na dwukrotną liczbę w tej chwili absolwentów szkół średnich, maturzystów przyjąć. Więc ten potencjał rzeczywiście jest. No, nie jest tajemnicą, że mówi się, że uczelni w Polsce po prostu jest w tej chwili za dużo. Nie? Jest w tej chwili za dużo i tutaj od dawna już słyszymy zachęcanie ministerstwa do tego, aby uczelnie się łączyły, żeby jednak zmniejszać tą liczbę uczelni i pewnie tak trzeba będzie zrobić.
2: To dotyczy również Opola?
3: Ja jestem daleki od tego. Ja tu widzę bardzo silną i bardzo mocną rolę zarówno Uniwersytetu Opolskiego, jak i Politechniki Opolskiej i ja tutaj jestem, o Opole jestem spokojny. My mamy swoje argumenty do tego, aby kandydatów na studia zapraszać tutaj do Opola. Zaczynając od samej kompaktowości Opola. No, Korki na przykład. No, Korki największe to są 20 minut. To w dużych akademickich miastach, tej wielkiej piątce miast polskich, no to wygląda zupełnie inaczej. Koszty utrzymania są zupełnie inne. Bliskość, to jest ważny argument, bliskość uczeń-mistrz, czyli student. My swoich studentów znamy rzeczywiście de facto po imieniu. Naprawdę. Współpraca jest zupełnie inna. Kontakt jest bardzo szybki. Standardy akademików, jakie mamy, no to to nie są standardowe
2: rzeczy. Tylko panie profesorze, z punktu widzenia studenta liczy się ten efekt końcowy, czyli zdobycie wykształcenia gwarantującego dobry start w dorosłe życie. Czy te nasze opolskie uczelnie, myśli pan, dają taką gwarancję?
3: Zacznę od Uniwersytetu Opolskiego. Popatrzmy na wyniki, jakie są osiągane przez studentów, czy już absolwentów medycyny. One są jedne z lepszych w Polsce. Popatrzmy, wracam na Politechnikę Opolską, gdzie rzeczywiście Politechnika w Politechnice Opolskiej, no studenci, jeszcze studenci, a już mają zatrudnienie w firmach i rzeczywiście przedsiębiorcy chwalą sobie naszych absolwentów.
2: Czyli to jest tak, że nawet zakończenie uczelni, która nie jest na pierwszym, drugim, trzecim miejscu w rankingu w kraju, daje dzisiaj gwarancję dobrej pracy?
3: Ja nie będę się wypowiadał każdemu? Za inne uczelnie. Ja nie będę się wypowiadał za inne uczelnie i nie będę się wypowiadał za każdego absolwenta. Oczywiście to jest różnie, natomiast dla tych osób, które chcą rzeczywiście przepracować, uczciwie przepracować, mówię o studentach, uczciwie przepracować okres studiów, no to mają świetną bazę do tego, aby się rozwijać.
2: A pytam o to dlatego, panie profesorze, bo coraz częściej i głośniej słychać taką dyskusję, że no nie tylko uczelni jest u nas być może za wiele, ale też i absolwentów tych uczelni, co prowadzi do pewnej deprecjacji dyplomu.
3: Tak. Tak, ale ten błąd, myślę, że od tego zaczęliśmy. Czy matematyka potrzebna jest na maturze? No, matematyka jest potrzebna. Mieliśmy okres, kiedy nie było. I niekoniecznie trzeba być, będąc też humanistą, niekoniecznie trzeba być technicznym, posiadać techniczny, czy chcieć posiadać techniczne wykształcenie, ta matematyka potrzebna jest zawsze, nie? Mhm. Natomiast no, widzimy nieraz takie pytania do polityków, ile to jest 9 razy 7. To są trudne pytania. One nie powinny być trudne. To powinny być oczywiste odpowiedzi na
2: pytania. Tak, rzeczywiście bywa, że zaskakujące. Za chwilę rozszerzymy ten temat. Zazdrości pan trochę uniwersytetowi sukcesów Unii Opole?
3: Tak, się zazdroszczę, znaczy kibicuję, bo to jednak cały czas wzmacniamy Opole, nie? A my musimy pracować jako miasto akademickie, bo akademickość w miastach to jest siła napędowa tego miasta. Proszę popatrzeć, jeżeli czy Uniwersytet Opolski, czy Politechnika Opolska zachęci do studiowania, a warto zwrócić uwagę, że studentek i studentów spoza Opola i województwa to jest ponad 50%, mhm. Czyli to są młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają już gotowi praktycznie wejść za chwileczkę na rynek pracy, a nawet już są na rynku pracy z jednej strony. Z drugiej strony, jak oni przyjeżdżają do Opola, to oni konsumują, mają swoje potrzeby i bardzo się z tego powodu cieszę, że właśnie zakładają rodziny. I teraz przez sport, gdzie
2: sport AZS, akademicki.
3: Sport akademicki, o tym mówię, AZS, Politechniki Opolskiej, to jest druga siła, jeśli chodzi o całą Polskę, o liczebność. Tutaj rzeczywiście świetnie organizowane imprezy. To buduje rozpoznawalność samego Opola i sukcesy Unii Opole jak najbardziej również. No my mamy swoich koszykarzy, w tej chwili mają troszeczkę kryzys. Jeden taki nasz główny koszykarz no, po tym sezonie odchodzi, ale wierzę w naszą kadrę, że tutaj zbudują kolejny dobry zespół i będziemy...
2: Może wśród nowych studentów znajdzie się jakaś gwiazda.
3: I to jest siła właśnie naszego AZS-u, bo w dużej części to byli zawsze studenci Politechniki Opolskiej i tak samo teraz no właśnie ten odchodzący skończył studia, no i idzie w Polskę.
2: Rektor Politechniki Opolskiej Marcin Lorenc jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy zobaczą Państwo oczywiście w internecie na stronie internetowej Radia Opole. Zachęcamy.
4: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: prawie w pół do dziewiątej. O tej porze po raz kolejny w porannym programie Radio Opole wyjeżdżamy na drogi.
1: A prowadzi nas po nich Kuba Biel.
2: Autopilot Radio Opole.
3: Zagęszczenie na ulicach Opola nie ustępuje. Wciąż dłuższe oczekiwanie zaliczają kierowcy na Wrocławskiej, Budowlanych, Nysy Łużyckiej w kierunku Opola Wschodniego, Częstochowskiej do Witosa oraz Oleskiej do Habrów. Na wlotówkach nieco lepiej, bez problemu od Czarnowąsów i Krapkowic, z drobnym oczekiwaniem od Zawady i Lędzin, a także od Strzelec, w szczególności na Braci Kowalczyków przed skrzyżowaniem Zmierzchka I i Jagiellonów. Ulica Rejtana została otwarta ponownie dla ruchu samochodów, to dobra wiadomość. Kolejna dobra na czwórka, bez problemu.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Matematyka powinna pozostać obowiązkowym przedmiotem na maturze, tak uważa rektor Politechniki Opolskiej profesor Marcin Lorenc. W porannej rozmowie Radia Opole podkreślał on, że dobry wynik z tego przedmiotu jest kluczowy przy rekrutacji na kierunki techniczne, a rozwój sztucznej inteligencji może wspierać inżynierów, ale nie zastąpi ich wiedzy. Zdaniem rektora AI zmieni życie w podobnym stopniu jak internet, a uczelnie już wykorzystują jej możliwości. Jak prognozuje nasz gość, w przyszłości możliwe są zmiany w systemie szkolnictwa wyższego, w tym ograniczenie liczby uczelni, choć jak ocenia rektor, nie powinno to dotyczyć Opola.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
4: Mężczyzna, który w poniedziałek wjechał w ludzi w Lipsku, został skierowany do szpitala psychiatrycznego. 33-latek nie trafi do aresztu. Prokuratura wniosła o areszt dla mężczyzny, ale sąd uznał, że zgromadzony materiał wskazuje na tak poważne zaburzenia psychiczne, iż najpierw konieczna jest obserwacja lekarska. 33-latek mógł być nieświadomy swojej jego czynu. Jak poinformowano, od 17 kwietnia przebywał on w szpitalu psychiatrycznym. Mężczyzna przeszedł tam dobrowolnie w trakcie postępowania policyjnego po zgłoszeniu przez osoby z jego otoczenia, że kieruje wobec nich groźby i zniesławia. Wcześniej nie miał problemów z prawem. Mieszkaniec Lipska opuścił placówkę 5 dni przed tragedią. Zginęły w niej 2 osoby, a 6 zostało rannych. Mundurowi z Kluczborka zatrzymali mężczyznę, który celowo porysował samochód na jednym z parkingów. Więcej na ten temat w kolejnych wiadomościach Radia Opole, tych o 9:00.
5: Policjanci na podstawie pracy operacyjnej wytypowali osobę odpowiedzialną za zniszczenie mienia. Podejrzany przyznał się do popełnionego przestępstwa.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: No i się cieplutko robi, pięknie i przyjemnie. 18 stopni mamy na termometrach.
0: Czekamy na deszcz, bo jest sucho jak pieprz. Naprawdę, ziemia jest tak wysuszona, że trzeba non-stop z konywką chodzić i podlewać to wszystko, co się zasiało. Będzie padało dzisiaj mniej więcej tak koło godziny 18 zacznie kropić, a potem na dobre się rozpada w stolicy województwa. Mniej więcej o północy. Czwartek też z opadami deszczu i ze spadkiem temperatury do 17 stopni. No i będzie więcej chmur.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Jak chcesz, to mogę zaraz sprawdzić swoje supermapy pogodowe.
0: Chcę.
6: Dobra, to tak zrobię.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: No jak się tak zastanawiam, droga Magdaleno, czy jak ty zdawałaś maturę, to
2: nie,
1: tam
2: nie
1: był...
2: z rosyjskiego.
1: Radziecki? Jak...
2: Z angielskiego.
1: Mongolski.
2: Właśnie mi się teraz przypomniało, jak na maturze, bo to była ustna z języka angielskiego, dyrektor miał taki przywilej, żeby zadać się pytanie. Dyrektor Edward Wołosz w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Głupczycach, najlepszym, bo jedynym, zadał mi pytanie o pogodę. Jaka jest pogoda?
1: I co ty powiedziałaś?
2: Świetna.
1: Very nice, very good.
2: Zawsze jest piękna pogoda, tylko czasami są ubrania źle dostosowane.
1: Zadania sprawdzające słuchanie, czytanie, znajomość gramatyki i pisanie. Z tym dziś zmierzą się maturzyści na pisemnym egzaminie z języka obcego i to już za 19 minut.
2: Do wyboru było kilka języków, ale ponad 97% wybrało angielski.
3: Ja będę zdał język angielski i czuję się bardzo dobrze, ponieważ ten język nie sprawia mi problemu. Moim zdaniem to jest tak otaczający nas język, że nie potrzebowałem nauki.
4: Też nie mam jakoś z angielskim problemu. Pójdzie dobrze.
5: No spokojnie, angielski łatwiutki jest. Bo ja od przedszkola się go uczę.
6: Bliżej mi jest do angielskiego, nie potrafię rosyjskiego.
7: U nas jeszcze francuski jest, cel wątpię, że też pisze.
5: Matura z angielskiego, jak na podstawie i na rozszerzeniu, składa się z części słuchanej i trzeba zaznaczać ABCD. Są jeszcze tam jakieś zadania z uzupełnianiem zdań, że jakieś czasy trzeba, albo z czytaniem.
8: Liczysz, że ile możesz mieć z angielskiego?
3: Około 80-90.
9: Ja myślę, że tak z 70 mogę mieć. Ja też się nie uczę.
8: Korzystacie z angielskiego na co dzień gdzieś?
9: Ogólnie to tak. Myślę, że w internecie na przykład możemy korzystać z angielskiego.
3: Jak komputerowy?
7: No wszędzie jest. No najłatwiej taki, najbliższy język.
1: Ja miałem, skoro pytasz, 96%.
2: A ty miałeś opowiedzieć historię 98. o tym, jak ty pisałeś na komputerze maturę z angielskiego. No może na to opowiadaj, proszę bardzo. Masz swoje 30 sekund.
1: Nie, bo to...
2: Bo jeszcze ją anulują i co wtedy?
1: Jeszcze prokurator Bar będzie słuchał. Po co to komu?
2: Na

0: Nie wiem, jak to się dzieje. To prawdopodobnie jest to specyfika tego, że Opole to stolica polskiej piosenki. No i dlatego na Opolszczyźnie mieszkają tak utalentowani ludzie. Naprawdę nie sądziłam, że tak dobrze pójdzie.
1: No bo dzisiaj dajemy wam takie zadanie, że trzeba zadzwonić pod 77 454 1541 i zaśpiewać fragment operowy w waszym wykonaniu. Najpierw krótka próbka tego, jak powinno to brzmieć, a potem wasze wykony. O tak. A wy tak.
0: Albo i tak. Albo jeszcze tak.
1: To takie pogrzebowe było na koniec, ale bardzo eleganckie i odważne. 77 454 1541 to telefon do nas, a do wygrania dziś jest...
0: Uwaga, uwaga, teraz werble zrób takie drrr. Tak, werble i uwaga, kto najlepiej zaśpiewa, będzie mógł zaśpiewać na żywo w Radio Opole, w naszym porannym programie.
1: Przyjdzie sobie,
0: przed mikrofonem i będzie zaśpiewał, co tylko chce i jak tylko chce.
1: 77 454 1541. Aleś konkurs wymyśliła elegancki,
0: powiem. No wiesz, do odważnych świat należy.
1: Ja się nie podejmuję.
0: Całe szczęście. Uff, uleżało.

0: Borys i od Sylwii Grzeszczak. No, trzeba przyznać, że kiedy się słucha się takiej muzyki, to nawet wtedy, kiedy jesteście w pracy, to można poczuć się już jak na urlopie.
1: A za 3 minuty startują kolejne matury. Więcej o tym w wiadomościach Radio Opole punktualnie o godzinie 9.
2: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500.

0: przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
1: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
0: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
1: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
5: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
4: Serio? Ale jak?
5: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
6: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
5: Kapica. Zaufanie na lata.
7: Po reklamie.
8: Autopilot Radia Opole.
9: Generalnie sytuacja nam się uspokoiła. Jeżeli się gdzieś zatrzymujecie, to akurat na skrzyżowaniach, gdzie mamy sygnalizację świetlną. Noreska w kilku punktach, Nozimska w kilku punktach, czy też na dojazdówkach do ulicy Niemodlińskiej. Problemy największe w tej chwili w Opolu to Częstochowska na dojeździe do Witosa, także to już uświadamia nam, że jest okej. Przebudowy DK45 w kierunku Kluczborka, obwodnica północna Opola, wyrotówka na Dąbrowę, wojewódzka 401 w okolicach Grodkowa, a czwórka w porządku.
10: I dziękujemy za komplet informacji z opolskich dróg. A dziś mamy 6 dzień maja. Matury startują właśnie teraz, bo jest godzina 9.
11: Dokładnie tak, dziś kolejny dzień matur. Tym razem młodzież mierzy się z językiem obcym. W Głubczycach oddano do użytku 4 mieszkania wspomagane
12: dla osoby niepełnosprawnej, powyżej 60 roku życia i samotnych.
11: W tych wiadomościach także serwis sportowy Kuby Biela.
2: Wiadomości Radia Opole.
13: Najważniejsze informacje z kraju, ze świata i z regionu ma dla nas Daniel Klimczak.
11: Właśnie teraz maturzyści w całej Polsce rozpoczynają trzeci obowiązkowy egzamin pisemny z języka obcego. Choć wybór języków jest szeroki, od lat dominuje angielski. Tegoroczna sesja przynosi jednak nowość. Po raz pierwszy na liście pojawił się język ukraiński, który w regionie zdawać będzie 18 osób. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwenci muszą zaliczyć 3 egzaminy pisemne na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki oraz właśnie wybranego języka obcego. Obowiązkowe są także 2 egzaminy ustne z języka polskiego i obcego.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
11: Matematyka bezwzględnie powinna być obecna na maturze, ocenił w porannej rozmowie Radio Opole rektor Politechniki Opolskiej profesor Marcin Lorenc. Nasz rozmówca przypomniał, że dobry wynik z tego przedmiotu jest koniecznym warunkiem przyjęcia na studia techniczne. Jak podkreślał, rozwój sztucznej inteligencji pomoże przyszłym inżynierom w pracy, ale nie może zastąpić posiadanej wiedzy.
14: Jeżeli przy sztucznej inteligencji uczymy się, to jest bardzo dobrze, czyli dalej centrum wiedzy jest w naszym umyśle, a sztuczna inteligencja pozwala na przyspieszenie tej nauki, na kondensację. Jak student przychodzi do profesora i mówi, po co mam się uczyć, skoro mam wszystko w AI-u. Profesor odpowiada, bo jeżeli prądu braknie, to ja dalej będę profesorem. Tą wiedzę trzeba mieć jednak w głowie.
11: Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje nasze życie w podobnym stopniu, jak przed laty zrobił to internet. Ten proces już trwa, a uczelnie, w tym Politechnika Opolska, starają się wykorzystać ten fakt.
14: Wdrażamy nowe kierunki studiów z wykorzystaniem AI-a. Sztuczna inteligencja na Wydziale Informatyki. Tam będziemy uczyć, jak budować w ogóle tą sztuczną inteligencję. Mamy też drugi biegun, czyli na przykład analitykę danych w biznesie, gdzie będziemy uczyli, jak wykorzystywać gotowe narzędzia, by optymalizować procesy, aby je przyspieszać.
11: Nasz gość przyznał, że w przyszłości konieczna może być redukcja liczby uczelni w kraju, choć jak przewiduje, proces ten nie będzie dotyczył Opola.
2: Radio Opole. Szybciej niż plotka.
11: Sąd w Chociebożu w Brandenburgii ogłosi dziś wyrok w sprawie Polaka, który śmiertelnie potrącił niemieckiego policjanta. Doszło do tego w styczniu ubiegłego roku. 27-latek uciekał kradzionym autem. Potrącił śmiertelnie zatrzymanie funkcjonariusza uczestniczącego w obławie. Prokuratura chce dożywocia. Obrona mówi o nielegalnym wyścigu ulicznym i wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Chce dla swojego klienta 6 lat więzienia. Mundurowi z Kluczborka natomiast zatrzymali 44-latka, który na początku kwietnia porysował ostrym narzędziem karoserię Dodge'a na jednym z osiedli i uciekł, mając nadzieję na uniknięcie odpowiedzialności. Właściciel samochodu oszacował straty na około 2700 zł, mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska.
7: Policjanci na podstawie pracy operacyjnej wytypowali osobę odpowiedzialną za zniszczenie mienia. Podejrzany przyznał się do popełnionego przestępstwa.
11: Za zniszczenie mienia mężczyźnie może grozić nawet 5-letni pobyt za kratkami. Zmieniamy tematy. W Głubczycach oddano do użytku 4 mieszkania wspomagane. Gmina pozyskała na ten cel 1,5 miliona złotych dofinansowania z funduszy unijnych. O szczegółach mówi Radio Opole dyrektor środowiskowego domu samopomocy w Nowych Gołuszowicach Ewa Bartusik.
12: Budynek piękny, 4 mieszkania. Jest to mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej, powyżej 60 roku życia i samotnej. To są takie 3 podstawowe kryteria, które kwalifikowały tutaj osobę do zamieszkania. Chodzi też o to, żeby to nie była instytucja, żeby to był taki blok mieszkalny. Oczywiście z opieką asystentów osobistych, ale nie taką całodobową, tylko taką kilkugodzinną.
11: Każde z mieszkań ma powierzchnię 35 metrów kwadratowych. W budynku jest także część wspólna oraz część pomocnicza i gospodarcza.
5: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
11: Prawie 4 po 9.
5: Sport w Radiu Opole.
9: I jeszcze wiadomości sportowe. Siatkarze Mickiewicza Kluczbork zajęli 4. miejsce w PLS pierwszej lidze. W decydującym meczu o brązowy medal drużyna z Opolszczyzny przegrała z Aniołami Toruń 1-3, tracąc szansę na podium rozgrywek. Spotkanie było wyrównane, a jego losy rozstrzygały się w końcówkach setów. Kluczborczanie nawiązali równorzędną walkę z rywalem, jednak w najważniejszych momentach skuteczniejsi okazali się siatkarze z Torunia. Piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym Arsenal wygrał z Atletico Madryt 1-0. Jedyną bramkę zdobył Bukayo Osaka. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1. A już dziś Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain w rewanżowym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie obu zespołów w Paryżu przeszło do historii futbolu. Padło łącznie 9 bramek, a PSG wygrało 5-4. Legendarny piłkarz reprezentacji Polski, były prezes PZPN Zbigniew Boniek przyznał, że Bayernowi na własnym stadionie wcale nie będzie łatwiej, mimo to daje Bawarczykom nieco większe szanse na awans.
15: Mi się wydaje, że dzisiaj atut własnego boiska nie odgrywa prawie żadnej roli na tym poziomie, bo jednak dzisiaj jest VAR, sędziowie, to jest tak jak kiedyś, że różne rzeczy się działy. Dzisiaj mecz jest absolutnie otwarty, nawet abyś przeanalizował ten pierwszy mecz. 1-0 dla tych, 2-1 dla Bayernu, 3-2 dla PSG, później 5-2, 5-4, także wydaje mi się, że to jest mecz przy takiej jakości piłkarskiej, wszystko może się wydarzyć, aczkolwiek ja mówię, że znając tą niemiecką Kinderstube, tą jak oni będą potem na koniec chcieli, jak im się marzy o tym, żeby wejść do finału, to ja uważam, że troszeczkę 55-45 dla Bayernu.
9: Początek meczu o godzinie 21. Dziś także emocje w siatkarskiej Plus Lidze. Najpierw w 4. meczu play-off Plus Ligi Asseco Resovia zagra z Projektem Warszawa. W rywalizacji o brązowy medal prowadzi Projekt 2-1. Podobnie jest w walce o złoto, gdzie Bogdanka Luk Lublin wygrywa z Aluronem CMC Wartą Zawiercie również 2-1. Pierwszy mecz o godzinie 17.30, drugi o 20. Hokejści reprezentacji Polski przegrali z Kazachstanem 2-3 w meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Gole dla biało-czerwonych strzelili Patryk Wronka i Patryk Krężołek. W innych wtorkowych spotkaniach Litwa przegrała po dogrywce z Japonią 2-3, a Francja uległa Ukrainie również 2-3.
5: Pogoda.
10: Na termometrach mamy teraz 19 stopni, rośnie nam ta temperatura. Ty mówiłaś, że słońca nie będzie i co?
13: Nie, no właśnie chciałam tak ponarzekać na siebie samą, że mówiłam, że nie będzie słońca. Tutaj tak pięknie nam grzeje, tak pięknie nam świeci. Ptaki śpiewają, słuchacze śpiewają, no wszystko po prostu tutaj gra. 24 stopnie dzisiaj maksymalnie, deszcz jak się pojawi, to dopiero po południu.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Widzisz, i obiecałem te moje super turbo mapy.
13: No, obiecałeś i jak zwykle wyszło z tego to co zwykle.
10: Nie. Zaraz o tym opowiem, bo już mam przygotowane, ale zacznie padać na południu regionu już około 17. Tam u ciebie na wsi, na dole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Piękną środę mamy na Opolszczyźnie. Słońce idealnie świeci kierowcom prosto w oczy, więc miejcie się na baczności, uważajcie na siebie za kółkiem. Okulary przeciwsłoneczne to jest też taki element obowiązkowy wyposażenia każdego kierowcy. A tak się składa, że dzisiaj mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No i dlatego w naszym studiu jest Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Cześć Marta, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Ach, to bezpieczeństwo na drogach. To jest coś, co spędza sen z powiek wielu policjantów, zwłaszcza ruchu drogowego, prawda?
2: Zgadza się, ale też myślę, że dla nas taki europejski dzień nie jest niczym niezwykłym, bo my codziennie dbamy.
1: Dzień jak co dzień, po prostu.
2: Tak, tak. To bardziej właśnie myślę, że ideą tych dni takich, tych świąt związanych właśnie z ruchem drogowym jest to, żeby kierowcy trochę, żeby kierowcom dać trochę taki czas na refleksję. Owszem, takie dni, tak jak na przykład długie weekendy, czy jakieś dłuższe wolne, to są dla policjantów czas wzmożonych działań, bo nas jest wtedy dużo więcej. Natomiast to jest właśnie, tak jak wspomniałam, taki czas, kiedy kierowcy powinni się zastanowić nad tym, co robią na drodze. Natomiast tutaj jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałaś odnośnie dzisiejszego dnia tygodnia, dlatego że z naszych danych wynika, że to właśnie w środę i w piątek dochodzi do największej ilości wypadków na Opolszczyźnie.
3: O, a czemu? A
1: to jest środa i piątek. Ja wiem dlaczego, bo środa to taki mały piątek.
3: No tak,
1: tak, tak, ale do weekendu się rozpędzamy.
3: Piątek to też pewnie wyjeżdżamy gdzieś w dalsze trasy, ale ja też słyszałem kiedyś taką plotkę, że nie kiedy mamy minus 10 stopni oblodzone drogi, tylko właśnie wtedy, kiedy jest piękna pogoda i świeci słoneczko i my się rozluźniamy, bo wydaje nam się, że jest bezpiecznie, dochodzi często do wypadków.
2: Dokładnie tak. Najwięcej wypadków w zeszłym roku doszło w lipcu. Natomiast właśnie najmniej doszło w miesiącu luty, czyli jakby kierowcy już się przyzwyczaili do tej zimowej aury, do tej pogody na drodze, do tych ciężkich warunków.
3: Sami nie szaleli, nie kombinowali.
1: Mm-hmm. I uważali też na innych.
2: Nie byli zaskoczeni zimą, tak, więc właśnie w lutym doszło w zeszłym roku do najmniejszej ilości zdarzeń drogowych, a właśnie ten lipiec to był taki czas może rozluźnienia wakacyjnego, kiedy dochodziło do zdarzeń dużo częściej. Natomiast trzeba też wziąć pod uwagę to, że to był też taki miesiąc, kiedy rozpoczęły się wakacje i ten ruch był po prostu zdecydowanie większy.
1: Ciekawa sprawa. Mamy zwykle we wtorki, statystyczne wtorki w Radiu Opole. Wygląda na to, że i środa w statystykach, jeżeli chodzi o ruch drogowy, też będzie gościła na antenie Radio Opole. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę.
0: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: Wracamy do statystyk. W statystyczną środę dzisiaj wyjątkowo Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, więc o tych statystykach związanych właśnie z tym, jak jeździć bezpiecznie, rozmawiamy. Mówimy o tym, że niebezpiecznie to bywa w środę i w piątki. A w jakich godzinach najczęściej dochodzi do wypadków?
1: Jeśli chodzi o godziny, to tutaj to nie będzie, myślę, nic spektakularnego, bo między 15 a 16.
0: To jest wtedy, kiedy największy ruch.
1: Dokładnie, powrotu z pracy, ze szkoły. Natomiast w środę i w piątek, owszem, dochodzi do największej ilości zdarzeń. To są takie dwa dni, które są na równi, ale zaraz po nich jest poniedziałek. Natomiast najmniej dochodzi w niedzielę, więc jesteśmy chyba wyluzowani,
0: spokojniejsi. W niedzielę to tylko do kościoła i z powrotem i potem
2: na... I na mejnie jeszcze trzeba podjechać. Natomiast jeżeli chodzi o drogi, na jakich najczęściej dochodzi do różnych niebezpiecznych zdarzeń, bo stereotypowo wydawałoby się, że to autostrady.
1: Tak, taki stereotyp jest, natomiast według naszych danych wynika zupełnie coś innego, że najwięcej zdarzeń drogowych dochodzi na drogach gminnych, czyli na przykład w różnych mniejszych miejscowościach. Natomiast autostrada w porównaniu do dróg gminnych, wojewódzkich wypada bardzo dobrze, bo w zeszłym roku mieliśmy blisko 20 zdarzeń drogowych na autostradzie. Natomiast tutaj trzeba zaznaczyć, że te zdarzenia na pewno są dużo poważniejsze w skutkach. O nich też jakby więcej słyszymy, bo są bardzo często medialne, powodują jakiś większy zator drogowy. Natomiast według naszych danych autostrada nie generuje tylu zdarzeń drogowych.
2: A my do tej rozmowy jeszcze na pewno w Radio Opole będziemy powracać, także zostańcie z nami.
3: Reklama. Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OSE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami. Po reklamie.

0: podkomisarz Marta Białek z Opolskiej Policji dziś jest naszym gościem, jako że dziś mamy bardzo ważny dzień dla ruchu drogowego.
1: Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I o tych statystykach teraz będziemy mówić.
0: Marta, ja taką mam zasadę, że zawsze jak wracam z długiej trasy i jestem na już swojej ulicy, prawda? Bardzo blisko domu, to przypominam sobie, że to jest moment, kiedy powinienem podwójnie się skupić. Dlaczego?
2: Tak, zgadza się. Dlatego, że właśnie po długiej podróży, jak już jesteśmy blisko domu, to pojawia się takie bardzo duże rozluźnienie u nas, że właśnie pokonaliśmy ileś tam kilometrów i zaledwie kilka metrów dzieli nas od domu. Jesteśmy rozkojarzeni. Częściej właśnie naciskamy nogę na gaz, no bo chcemy już dojechać, tak, bo jesteśmy zmęczeni i właśnie blisko domu dochodzi do wielu zdarzeń drogowych, więc tutaj apeluję.
0: I to wynika ze statystyk, to jest fakt.
1: Ja słyszałam podobno, nie wiem, czy to jest prawda, że te 8 kilometrów przy trasie, która liczy 500 kilometrów, to te 8 ostatnich kilometrów jest newralgiczne.
2: Jeśli chodzi o 8 kilometrów, to tutaj tego nie potwierdzę, sprawdzę wam to i możemy o tym porozmawiać przy następnej okazji, natomiast to, co my zauważamy, to na pewno to, że właśnie blisko domu ludzie często popełniają przekroczenia prędkości, bo na przykład ktoś mówi, że tak, że on już jedzie z nadmorza i ma na przykład jeszcze dwie ulice do pokonania i przekracza prędkość. Więc to jest potwierdzone, owszem, że blisko domu...
0: Albo jest nauczony, że wie, gdzie stoją, a tam akurat...
2: A to go zaskoczył, tak. Albo na przykład też pojawia się coś takiego, że całą drogę się pilnujemy, bo nie wiemy, gdzie są te kontrole policji, tak? Albo gdzie są właśnie radary. A blisko domu, a dobra, tu nie stoją, to możemy trochę nadgonić. Ale też jest kwestia taka zmęczenia. Po prostu chcemy jak najszybciej dotrzeć do domu i tutaj często apelujemy właśnie, zwłaszcza przed długimi weekendami, o to, żeby w trakcie długiej podróży zrobić sobie przerwę, stanąć, odpocząć, tak, żeby właśnie nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. Między innymi.
1: No to w takim razie wiemy już wszystko, że trzeba być przede wszystkim czujnym podwójnie wtedy, kiedy już się zbliżamy do domu. No i środa i piątek to są takie dni, kiedy najczęściej niestety dochodzi do wypadków drogowych, czego oczywiście nikomu nie życzymy. Podkomisarz Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji była dzisiaj gościem porannego programu w Radiopole. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: królewskich dochodów.
1: Chodzi o dochody księcia Williama z księstwa Cornwall, ogromnego majątku ziemskiego, który od ponad 700 lat należy do następcy tronu. W skład księstwa wchodzą tysiące hektarów ziemi, nieruchomości, gospodarstwa rolne i tereny komercyjne rozsiane po całej Wielkiej Brytanii. Rocznie książę William otrzymuje z tego źródła ponad 23 miliony funtów dochodu. Po odliczaniu kosztów działalności publicznej oraz wydatków na jego biura, opodatkowaniu podlega kwota około 13 milionów funtów. Brytyjskie media wyliczają, że oznacza to podatek sięgający nawet 7 milionów funtów rocznie. Pałac podkreśla, że William dobrowolnie płaci najwyższą brytyjską stawkę podatku dochodowego, choć formalnie nie ma takiego obowiązku. Podobną praktykę stosował wcześniej jego ojciec, król Karol III, gdy był jeszcze księciem Walii. Ujawnienie danych nie jest przypadkowe. W ostatnich miesiącach brytyjskie media coraz częściej domagały się większej przejrzystości finansów rodziny królewskiej, zwłaszcza po publikacji dotyczących dochodów z królewskich majątków. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.

0: w Radio Pole. Za 4 minuty będzie równo godzina, jak maturzyści podchodzą do języka angielskiego.
1: Hello.
2: Hello. Nice to meet you.
3: Cześć.
2: My friends. Byliście kiedyś w Egipcie?
3: Special prize for you, my mister, tak?
2: Tak, tak.
3: Byliście.
2: Tak. Ja byłam ostatnio w Turcji.
1: I też to słyszałam.
2: W tych krajach, gdzie często Polacy jeżdżą na wakacje, to próbują tambylcy mówić po polsku i często wychodzi to z różnym skutkiem. Kiedyś mi kolega opowiadał, że w Egipcie to do niego pan próbował powiedzieć: dobra, dobra, zupa. Zborba.
3: Borba, borba, ósme smakę, to pomieszał po prostu
2: no
3: obowiązonka.
2: Tak,
0: wiecie,
2: tak.
0: Wiecie, co jest najgorsze? Ja kiedyś coś takiego zrobiłem, ale nie powiem komu i nie powiem dlaczego. Ale oni mają ten stały trik, że o, ja tu za żonę ci dam 7 wielbłądów.
2: Mhm.
0: Ja
2: i dałeś.
0: Mówię, ja mówię, dobra. Mhm. Dobra, i zacząłem z nim dyskutować. Oferta, proszę, ten.
2: No ja chciałam powiedzieć, że mój mąż to w ogóle piątkę zbił z takim Egipcjaninem, ja już się wystraszyłam. Bo on gdzieś poleciał, ten Egipcjanin.
0: I wtedy nauczyłaś się biegać. Dziękujemy bardzo serdecznie za dzisiaj. Kacper Śniegórski,
2: Magda Szybińska i Marcin Kobza. A Iwona Tokarska i Krzysztof Krapus z wami zostają.
3: Tak
2: do usłyszenia.
1: Tak jest, zapraszamy.

0: 103,2 Radio Opole.
1: Reklama.
2: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie Koźlu. W programie piknik rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
0: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
5: Słuchacie Radio Opole, my powolutku zbliżamy się do 10:00. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu. W środę to 6 dzień maja.
6: To ostatnie chwile na zgłaszanie pomysłów w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego powiatu nyskiego.
7: Mogliśmy w zeszłym roku zrobić pilotaż.
6: Dziś pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, a w kulturze m.in. święto kwitnących azalii.
0: Wiadomości Radia Opole.
8: A przed mikrofonem Daniel Klimczak.
6: Zaczynamy od zagranicy. Francuski kontenerowiec został zaatakowany w cieśninie Ormus. Kilka osób znajdujących się na pokładzie jest rannych. To kolejny tego typu incydent w ostatnich godzinach w cieśninie, która pozostaje jednym z głównych punktów napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Trafiony statek należy do francuskiego giganta transportu morskiego CMA-CGM. Spółka potwierdziła te informacje. Rosja natomiast naruszyła zawieszenie broni zapoczątkowane o północy przez Ukrainę, poinformował szef ukraińskiego MSZ-u. W nocy Rosjanie zaatakowali przy użyciu dronów i 3 rakiet, a rano uderzyli w Zaporoże i Charków. Zdaniem szefa ukraińskiej dyplomacji to pokazuje, że Rosja nie chce pokoju. Putina obchodzą tylko parady wojskowe, a nie ludzkie życie, dodał Andrzej Sybicha. Wcześniej rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u zadeklarowała, że Rosja jest gotowa do rozmów pokojowych.
0: Informacje z regionu zawsze na czas.
6: Jeszcze tylko do jutra można składać propozycje zadań do realizacji w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego powiatu nyskiego. W puli jest 350 tysięcy złotych, mówi starosta Daniel Palimonka.
9: Jest to pierwszy budżet obywatelski powiatowy w województwie opolskim, więc przecieramy szlaki, staramy się rozszerzać tą naszą działalność i cieszy bardzo, że takie coraz większe zainteresowanie.
6: Wypełnioną kartę projektu wraz z listą poparcia można zgłosić osobiście, drogą pocztową, a także za pośrednictwem skrzynki ePUAP.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Będzie trzecie podejście rządu do uregulowania rynku krypto aktywów. Projekt jeszcze w tym tygodniu trafi do Sejmu. Więcej na ten temat wie Małgorzata Naukowicz.
10: Nad trzecią wersją ustawy o rynku kryptoaktywów pracuje resort finansów. Jak mówi premier Donald Tusk, niewiele będzie się różnił od poprzednich wersji.
11: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
10: Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta ustawa, odpowiada Łukasz Schreiber z PiSu.
12: Jak będzie to dobra ustawa, to na pewno tak.
10: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomina, że na rozpatrzenie przez posłów czeka projekt autorstwa Polski 2050.
13: Posuwa sprawę więcej niż o centymetr do przodu. Należy go uchwalić i pracować nad kolejnym. Czy my poprzemy projekt rządowy? Najpewniej poprzemy. Chcemy, żeby ta sprawa została rozwiązana.
10: Poprzednie regulacje prezydent zawetował dwukrotnie. Dwukrotnie też weto zostało w Sejmie podtrzymane.
6: O 14:00 na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister i współzałożyciel Platformy Obywatelskiej zmarł w wieku 78 lat. Więcej w relacji Mariusza Pieśniewskiego.
14: Andrzej Olechowski był ministrem finansów i szefem MSZ, ale też jednym z tak zwanych trzech tenorów obok Tuska i Płażyńskiego, założycieli Platformy Obywatelskiej. Był członkiem środka o niezwykłym zmyśle politycznym i nie bał się mówić, czasem nawet prowokując.
15: W pewnych środowiskach bicie żony też ma tradycję. To nie znaczy, że trzeba tę tradycję kontynuować.
16: Był prawdziwym patriotą.
14: Wspomina Lena Kolarska-Bobińska, była minister nauki.
16: Szukał
1: najlepszych rozwiązań ponad podziałami.
6: Grzegorz Schetyna.
16: Osoba, która dawała z siebie naprawdę wiele, w sensie programu.
6: Były minister spraw zagranicznych Dariusz Rosati.
17: On się czuł jak ryba w wodzie w kontaktach międzynarodowych.
6: Po latach wspominają go także ówcześni rywale, jak Jarosław Kaczyński.
18: Po zupełnie innej stronie niż ja, no ale to była na pewno postać znacząca.
6: Andrzej Olechowski wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie czy Kolegium Civitas. Opublikował około 100 prac naukowych.
19: Kluczborscy mundurowi zatrzymali trzech poszukiwanych. Jeden z nich to 44-latek, który ukrywał się za granicą, ale wrócił i podjął pracę w regionie, mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska.
20: Mężczyzna został zatrzymany, gdy wracał do domu po nocnej zmianie. Na widok nieoznakowanego pojazdu i funkcjonariuszy nie ukrywał zaskoczenia. Jednak jak sam przyznał, spodziewał się zatrzymania. Był poszukiwany do odbycia kary za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.
19: Kolejny z zatrzymanych to 39-latek, który zwrócił uwagę dzielnicowego podczas spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Trzeci to 27-latek, który sam zgłosił się na komendę. Chciał pomóc zatrzymanemu znajomemu i przyniósł mu papierosy.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
19: 4,5 minuty po 10.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
5: Katarzyna Zawadzka, już niebawem ruszy sprzedaż biletów na 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Nastąpi to dokładnie w czwartek, w samo południe. Bilety będzie można nabyć w kasie i na stronie internetowej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. W tym roku Telewizja Polska stopniowo odsłania program festiwalowy. Wiemy już, że wśród gwiazd są m.in. Natalia Przybysz, Sławek Uniatowski, Anna Maria Jopek, Anna Wyszkoni czy Doda. Ze swoim recitalem wystąpi także Justyna Steczkowska. Szczegóły na stronie internetowej Radia Opole. Zbliża się święto kwitnących azalii. Pierwszy koncert jutro, a jego tytuł to Barok, to brzmi dumnie. Wystąpi zespół barokowy Sanssouci, początek o godzinie 19 na Zamku w Mosznej. Radio Opole jest patronem medialnym. Na naszej stronie internetowej w zakładce Patronaty informacje o wszystkich koncertach. Zbliża się Tydzień Bibliotek. Na jego inaugurację Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Opolu zaprasza w czwartek do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W programie wręczenie statuetki Opolski Bibliotekarz Roku i wystąpienia zaproszonych gości. Początek jutro o godzinie 13. A w tym roku hasłem przewodnim Tygodnia Bibliotek jest Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz. Z tej okazji placówki w całym regionie organizują liczne wydarzenia. Miejska Biblioteka w Kędzierzynie-Koślu zaprasza na przykład w piątek czytelników na spotkanie z pisarzem Jakubem Małeckim. Początek w piątek o godzinie 17.
0: Pogoda.
5: No dzisiaj troszeczkę będzie słabiej w stosunku do tego, co mieliśmy wczoraj czy przedwczoraj. Mamy mieć więcej chmur na niebie, a do tego po południu możliwe są burze. Od 22 do 24 stopni, w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Nocą zaś ciepło, od 10 do 12 stopni, spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Jutro od 13 do 17, czyli będzie spadek temperatury, ale nie szkodzi, bo dzięki temu mamy mieć też deszcz, a przydałoby się, żeby trochę te nasze sałaty, te szczypiorki, cebule zostały podlane.
21: Pięknie, pięknie. Trochę więcej optymizmu bym ci powiedział, tak jak ty mnie zawsze. 22 stopnie w Opolu już teraz, dużo błękitu, jeszcze nie pada, cieszmy się tym zatem. Pięknie pyłki pokrywają nam samochody i nozdrza. 22 stopnie jeszcze także w Kędzierzynie-Koźlu, Brzegu i Nysie. 21 i to są dwa najzimniejsze miasta, po 21 w Kluczborku i Namysłowie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Muszę ci przyznać, że urzekłeś mnie tymi nozdrzami.
21: Tak jest, tak jest. I oczęta również pokrywają te pyłki też.
5: Pozdrawia alergik,
21: tak,
5: innych alergików.
21: Tak, pozdrawiam wszystkich innych alergików. Trzymajcie się mocno.
5: A witają się Iwona Tokarska,
21: Krzysztof Rab, Marcin Kowza, ten program realizuje.
5: Rozpoczynamy duet na fali razem z Sombrem.

0: Reklama.
1: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Mamy 18 minut po godzinie 10. Chciałby się powiedzieć how are you, drodzy maturzyści, ale to za chwilę, bo to będzie nawiązanie w konkursie do właśnie dzisiejszych matur. Natomiast ja szybko przypomnę, co w tym tygodniu oferuje Duet na Fali, jeśli chodzi o nagrody. Oferujemy wam taką podwójną wejściówkę na jubileuszowy koncert Opole Mystic 30. Ten koncert uświetni tegoroczne Dni Opola. Odbędzie się 15 maja o 21 w Opolskim Amfiteatrze. Tam na scenie m.in. Artur Andrus, Czesław Śpiewa, Maria Peszek, Tomasz Organek, Spięty Bela, Piotr Rogu. No, plejada gwiazd. Tylko, żeby móc tam się bawić, móc tam być, klaskać i wiwatować, trzeba dziś zmierzyć się z pytaniem Iwony.
2: Zaśpiewajcie polską piosenkę z angielskim akcentem albo z obcymi wtrąceniami, na przykład jak słynna Joanna. A ja mam propozycję dla was. Tyle sunshine w całym city, albo do zakochania only step, albo wow. Jeszcze... Don't cry F-ka, bo tu space'a brak. 774-541-541. Zabawcie się trochę dzisiaj z polskim, angielskim i nagrajcie się i wyślijcie to do nas.
1: Tak jest, tak zróbcie już teraz.
0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

0: 29 minut po godzinie 10. Słuchacie Radio Opola, za nami Katy Perry, Last Friday Night, a teraz będziemy opowiadać o sobotnim morning, czyli o takim poranku w Niezdrowicach, kiedy wystartuje siódmy bieg charytatywny śladami Zeflika. W naszym studiu goście Patrycja Majnusz, mama Dominika, dla którego będzie się odbywał ten bieg. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Pani Magda Weber-Koziarska, prezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice. Dzień dobry. I Artur Kiowski, społecznik i współorganizator biegu Zeflika. Dzień dobry, panie Arturze.
2: Dzień dobry. Dzień
0: to
2: dobry.
0: Może rozpoczniemy od pana Artura, tak trochę inaczej. 8 kilometrów, tyle będzie do pokonania właśnie w Niezdrowicach dla zdrowia Dominika.
2: No tak, nie tylko 8 kilometrów, bo 8 kilometrów to jest nasz bieg główny. Oprócz tego mamy Nordic Walking na 4 kilometry. No i taka nowość od tamtego roku, mamy wyścig rowerowy 25 kilometrów, więc cały dzień się będzie działo.
0: Czyli tak, dla każdego coś miłego.
3: Jeszcze pływanie wprowadzicie i triatlon będzie można u was zrobić w tych Niezdrowicach. Podpowiadam, teraz to wymyśliłem.
2: Co prawda mamy małe jeziorko, więc może, albo kanał Gliwicki, można...
3: Dokładnie.
2: Dobry pomysł.
3: Zaznaczamy, że chodzi o przyszłą sobotę, czyli dokładnie o 16 dzień maja i startujecie o 12 na boisku sportowym. Dobrze mówię?
2: Tak, dokładnie. Startujemy na boisku sportowym. Biuro zawodów czynne od 9, także można się jeszcze zapisywać, oprócz tego, że można zapisać się online na naszej stronie Facebooka Stowarzyszenie Niezdrowice. To będzie się można jeszcze zapisać w Dniu Zawodów. Także serdecznie zapraszamy. Mamy miejsca, mamy... pełno słodyczy, słodkości. O. No i dużo, dużo sportu.
3: Ja się poczułem zachęcony tymi słodyczami.
0: Ja wiem, ty po prostu jesteś taki łasy na słodycze, że nawet tak pooglądać to byś tam pobiegł.
3: Było milej później spalać podczas biegu.
0: No dobrze, a biegniemy dla Dominika, dla którego w tym roku zbieramy pieniądze. Jest z nami mama małego 4-letniego Dominika, który choruje na bardzo rzadki zespół. Pani Patrycjo, proszę powiedzieć, czego potrzebuje Dominik i w jakim on jest stanie kondycji?
4: No, w stanie kondycji jest takim, że znalazł dzieckiem leżącym. Potrzebuje dużo rehabilitacji, bo mamy 4 razy do 5 razy w tygodniu rehabilitację. No i trzeba liczyć, że będzie wszystko dobrze i będzie szło ku dobremu. Jak dzięki pani... tej rehabilitacji właśnie.
3: Mhm. Właśnie, bo ja wcześniej też dopytywałem, teraz powiedzmy to, bo to nie jest tak, że wy zbieracie jakieś miliony na operacje w Stanach Zjednoczonych, jak to często bywa,
4: nie.
3: Tak? Tu jest takie leczenie w Polsce wystarcza na razie.
4: Jest, tak.
3: Ale tanie nie jest.
4: Nie jest tanie, bo wiadomo, no koszt rehabilitacji jest coraz to wyższy.
3: Jaki, powiedzmy?
4: No takie 45 minut rehabilitacji, no to 200 zł kosztuje.
0: A wy potrzebujecie tej rehabilitacji codziennie?
4: Tak, praktycznie codziennie.
3: Czyli kilka tysięcy miesięcznie, tak? Na przykład.
4: Tak.
0: A czy Dominik coś mówi?
4: Nie.
0: Czyli też jest dzieckiem leżącym?
4: Tak, jest dzieckiem leżącym, nie mówi, nie potrafi nawet sam właśnie jeść ani pić.
0: Dlatego tak bardzo liczymy na wsparcie wszystkich ludzi, którzy przyjdą właśnie zadbać o swoje zdrowie, o swoją kondycję i przy okazji wesprą tutaj państwa, panią Patrycję, mamę Dominika, no i przede wszystkim samego malutkiego Dominika, 4-latka, który bardzo potrzebuje pomocy. Panie Arturze, co roku, prawda, zbieramy na inne dziecko.
2: Tak, dokładnie tak. Staramy się wybrać osobę, bo to nie tylko dzieci. Pierwszy nasz bieg to był skierowany koledze, który stracił nogę w wypadku, ale później to tak, są maluszki, trochę więksi i co roku udaje nam się zebrać i pomóc tym osobom, z czego jesteśmy dumni. No.
0: A ile udało się zebrać w ubiegłym roku?
2: W ubiegłym roku, nie pamiętam, nie wiem, 50 tysięcy złotych, to już są już pieniążki, które już przekazujemy osobom, nie?
0: To jest solidna kwota.
3: Dokładnie. Jest bardzo dużo punktów programu, ja mam przed sobą plakat, to myślę, że za chwilę powiemy jeszcze, jakie atrakcje oprócz tych sportowych przygotowaliście dla uczestników siódmego biegu śladami Zeflika. Drodzy słuchacze, koniecznie zostańcie z nami.

0: ale... Za 22 minuty wybije godzina 11, a my wracamy do zaproszenia was, drodzy słuchacze, na 7. już edycję biegu charytatywnego Śladami Zeflika. To w przyszłą sobotę, 16 maja w Niezdrowicach. No i zgodnie z obietnicą, a przypomnę, Artur Kijowski, współorganizator tego wydarzenia w naszym studiu, także pani Magda Weber-Koziarska, prezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice, i pani Patrycja Majnusz, to mama 4-letniego Dominika, na którego będą zbierane pieniądze w trakcie tych wydarzeń. A tych wydarzeń, bo mam przed sobą plakat, jest cała masa. Wiemy już, że będzie i bieg, i rajd rowerowy, i bieg Nordic Walking, ale co ja tu widzę? Jak już to wszystko się skończy, to widzę, że sporo atrakcji, bo będą koncerty, będzie znany bokser. Ba, co to w ogóle jest w programie o 16:00? Niespodzianka na scenie?
1: A no właśnie, niespodzianka. I tak się złożyło, że właśnie dziś jadąc do państwa tutaj do radia, dostaliśmy zielone światło, żeby uchylić rąbka tajemnicy.
0: No to
1: i
0: super.
1: Pierwszą tajemnicą to jest to, że to takie małe marzenie kolegi Artura, bo on marzył o tym, żeby zaprosić właśnie te gwiazdy, a będzie to kabaret Zdolni i Skromni,
0: no
1: którzy wystąpią na naszej zeflikowej scenie.
2: Wspaniale.
0: Ja tu widzę na zdjęciu ewidentnie Krzysztof Diablo Włodarczyk, bokser bardzo znany.
1: A Krzysztof Diablo Włodarczyk jest z nami praktycznie od samego początku i jakby razem z nami gdzieś tam tworzy to wydarzenie. Zawsze nas z chęcią i z uśmiechem wspiera. Rzuca dobre słowo, takie wspierające, także tutaj nie wyobrażamy sobie, że kolejna edycja mogłaby być bez Krzyśka.
0: Ale nie będzie można z nim skrzyżować rękawic, gdyby byli chętni. On tam po prostu będzie.
1: Nie, będzie można zbić piątkę, czy tam przybić żółwika, ale...
2: I zrobić selfie.
1: I zrobić sobie no selfie, bo zawsze chętnie uczestniczy w tym wydarzeniu i ze zgromadzonymi kibicami i biegaczami, także na pewno będzie
0: może
1: można
0: to
1: się
0: lepiej
1: zobaczyć.
0: To skrzyżowanie rękawic z mistrzem, tak, to może nie byłby dobry pomysł. Na pewno stały punkt chyba programu co roku Zeflik Talent Show. Musimy jeszcze o tym wspomnieć.
1: Tak, Zeflik Talent Show w tym roku ma drugą odsłonę i mamy coraz więcej chętnych osób, które chcą pochwalić się i podzielić swoim talentem właśnie na scenie Zeflika.
0: Pięknie.
2: A jeszcze na wieczór, na ostatni moment, DJ Twins, siostry Chojnackie o 22:00.
1: No tak, w tym roku tak troszkę zmieniona formuła, ponieważ Zeflik po raz pierwszy odbędzie się w sobotę, a to właśnie z racji tego, że chcieliśmy też zachęcić trochę młodzieży, chociaż nie wiem, czy potrzebują zachęcania, bo po tym, co ostatnio się wydarzyło z
2: Łatwogangiem,
1: widać, że jednak to, co zawsze wierzyłam i będę wierzyła, że młodzież jest fajna i super. Tak jest, więc cieszę się tym bardziej, że właśnie dla nich zorganizowaliśmy takie disco w Niezdrowicach na płycie boiska i właśnie w trakcie tego disco będą zabawiać nas siostry Chojnackie.
2: Rozmawiamy o charytatywnym biegu Śladami Zeflika. Zostańcie koniecznie z nami, a za moment zapytamy, jak to Niezdrowice w ogóle, jak tego dokonały, że taka malutka miejscowość organizuje takie wydarzenie.

0: niezmiennie goszczą Artur Kiowski, społecznik i współorganizator, Patrycja Majnusz, mama Dominika, dla którego będzie prowadzony ten bieg, i Magda Weber-Koziarska, prezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice. Panie Arturze, jak to się stało, że w takich Niezdrowicach malutkich udało się zrobić tak wielką imprezę?
1: Ciekawe pytanie. Myślę, że dzięki dobrym ludziom. Myślę, że ludzie są tak aktywni, że potrafią się zjednoczyć, zorganizować i zrobić coś dobrego. Tutaj wielki ukłon dla wszystkich mieszkańców, którzy uczestniczą i pomagają, chociaż nie tylko, bo sponsorów mamy fajnych. To wszystko jakby ewoluowało od jakiegoś czasu i doszło do tego, że Niezdrowice, oprócz tego, że są fajne i zdobyły wszystkie nagrody w konkursach Odnowy Wsi, to są jeszcze takie dobre, no tak jak ten nasz Zefri, który czynił dobro, i ludzie chcą w Niezdrowicach też tak samo czynić dobro.
0: No właśnie, przypomnijmy, czym jest tajemnicza postać Zeflika?
1: To jest tak chochlik, który mieszka w naszym stawie, w Kisgrubie, i który czynił dobro ludziom. Jest piękna legenda, można zwiedzić nasze tablice edukacyjne o lesie, o miodzie, o pszczółkach i o wodzie. I właśnie tam jest pokazana ta nasza legenda, jak ten Zefrik pomagał ludziom, i to jest coś fajnego i warto to chyba kontynuować.
2: To jest już w ogóle takie fajne, że jak się już też w międzyczasie dowiedzieliśmy, cały świat zjeżdża do Niezdrowic, można by tak trochę z lekko nadwyżką, ale jednak powiedzieć uczciwie, bo przypomnijcie, skąd przyjeżdżali ludzie do was na te biegi, na te rajdy?
1: Różnie. Niemcy są, była Norwegia, była Kanada, były Stany Zjednoczone, także był ostatnio wyścig rowerowy, wygrał pan z Krakowa, więc mamy taki, powiedzmy, już mały międzynarodowy i ogólnopolski bieg i wyścigi.
0: Panie Arturze, to jak się zapisać? Bo potrzebujemy, żeby się kolejne osoby dopisywały jeszcze na start.
1: Tak, bardzo prosimy. Tak jak powiedziałem wcześniej, zapraszamy na naszego Facebooka Niezdrowice. Tam jest odnośnik do wydarzenia, link do zapisów. Można się zapisać do niedzieli online, ale tak jak jeszcze wcześniej wspomniałem, zapraszamy do naszego biura zawodów, które już będzie czynne od 9 godziny w sobotę, i tam też można się zapisywać, składać oświadczenia udziału i biec, jeździć, ścigać się i cieszyć się tym dniem.
2: Cały dzień można spędzić w Niezdrowicach, bo ten program zaczyna się od 9, a kończy o 22. Gdzie tam 23?
0: Panie Magda, jeszcze zdradzi, co smacznego tam zjedzą ci wszyscy, którzy pobiegną.
3: A ci wszyscy, którzy pobiegną, jak zawsze niezawodna sala weselna u Ruty nas wspiera, i jak co roku będzie przepyszna grochówka.
2: O, proszę bardzo. No to słuchajcie, to zapraszamy. To jest też impreza pod patronatem Radia Opole. Zapraszamy was wszystkich w następną sobotę, 16 maja, do Niezdrowic, czyli międzynarodowej stolicy biegów, przełajów rowerów i biegów Nordic Walking. To wszystko dla 4-letniego Dominika. A w studiu gościli Artur Kijowski, współorganizator tejże 7 już edycji biegu, pani Magda Weber-Koziarska, prezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice, a także pani Patrycja Majnusz, czyli mama 4-letniego Dominika, dla którego wszyscy oddadzą serca i mam nadzieję też trochę z portfeli. Dziękujemy za wizytę w studiu.
1: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
2: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
1: Serio? Ale jak?
2: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
3: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
4: Kaplica. Zaufanie na lata.
5: W SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.
0: Po reklamie.
6: Za chwileczkę na zegarach wybije godzina 11:00. Mamy środę, na razie piękną i słoneczną. 6 to jest dzień maja. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie się wydarzyło.
7: Jest zielone światło dla kolejnych unijnych sankcji na Rosję. Resort zdrowia nie wyklucza końca monopolu NFZ-u, a w gminie Gorzów Śląskiej będzie mniej przedszkoli. O tym także w serwisie.
8: Wiadomości Radia Opole.
9: O szczegółach Daniel Klimczak.
7: Najpierw polityka międzynarodowa. Europa musi brać większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, oświadczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Na otwarciu konferencji Defense 24 Days wskazał, że Unia Europejska musi mocniej zaangażować się we wzmacnianie przemysłu zbrojeniowego.
10: Unia Europejska zaczyna robić dużo więcej niż kiedykolwiek. Pierwszy raz w historii zaczynamy wydawać pieniądze na zbrojenie, ale to wciąż za mało. Nie mogą to być tylko pożyczki, w kolejnej perspektywie to muszą być granty z Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo, szczególnie ochrona wschodniej flanki, jest nie tylko zadaniem państw leżącym na granicy, ale całej Unii Europejskiej i o to będziemy znów skutecznie, mam nadzieję, wnioskować. Wydatki na zbrojenia są inwestycją w niezależność Europy.
7: W konferencji biorą udział przedstawiciele resortów obrony, cyfryzacji oraz spraw zagranicznych z Polski, a także ministrowie obrony Łotwy, Słowacji i Estonii, a także europejski komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej.
8: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
7: Jest wstępna zgoda w Unii na sankcje na Rosję za porwania ukraińskich dzieci z okupowanych terenów. Ma nimi być objętych kolejnych ponad 20 osób i organizacji odpowiedzialnych za przymusową rusyfikację. Sankcje obejmują zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa w Europie. Więcej na ten temat wie Beata Płomecka.
11: Decyzję ambasadorów muszą jeszcze zatwierdzić ministrowie spraw zagranicznych. Lista osób i organizacji, które mają być objęte sankcjami, jest tajna do czasu ostatecznego zatwierdzenia i publikacji w unijnym dzienniku urzędowym. Ogólnie można powiedzieć, że Unia chce objąć sankcjami niektóre osoby działające w obozach reedukacyjnych indoktrynujących ukraińskie dzieci, w których przechodzą one także szkolenia wojskowe. Czerwony Goździk, Wojownik czy Smena to tylko niektóre z nich. Na czarną listę mają także trafić przedstawiciele marionetkowych władz mianowanych przez rosyjskich okupantów.
7: A sąd w niemieckim Chocieburzu skazał Polaka, który śmiertelnie potrącił w Niemczech policjanta, na 10,5 roku więzienia. W styczniu 2025 roku Dawid K., uciekając kradzionym autem, najechał na funkcjonariusza uczestniczącego w obławie na złodziei samochodów. Sąd uznał go za winnego spowodowania śmierci policjanta. Mundurowi z Otmuchowa natomiast zatrzymali pijaną 43-latkę, która prowadziła motorower. Kobieta miała blisko 0,5 promila alkoholu w organizmie. Do jej zatrzymania doszło po zgłoszeniu świadka, który wskazał, że kierująca może być nietrzeźwa. O dalszym losie kobiety zdecydował sąd. Policja przypomina, że przepisy zabraniają prowadzenia po alkoholu każdego rodzaju pojazdu.
8: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
7: Minister zdrowia nie wyklucza zmian w funkcjonowaniu NFZ-u. Chodzi o to, by fundusz nie był jedynym płatnikiem i możliwa była konkurencja na rynku zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła w TVP Info, że zmiany są możliwe, ale na razie warto docenić zalety NFZ.
12: Dyskusja, czy to powinien być monopolista, czy powinniśmy wprowadzić może więcej ubezpieczeń.
0: ubezpieczycieli. Może konkurencyjność toczy się w Polsce. Ja na takie rozmowy jestem otwarta. Jeżeli wypracujemy nowe rozwiązania, to na pewno nie można się na nie zamykać. Dzisiaj należy się opierać na płatniku, który realizuje te świadczenia. Jest ucyfrowiony, współpracuje z podmiotami leczniczymi, więc dzisiaj bym tutaj rewolucji na pewno nie wprowadzała.
7: W gminie Gorzów Śląski będzie mniej przedszkoli. Z powodu malejącej liczby dzieci oddział w Skorońsku jest zawieszony od września ubiegłego roku, a po wakacjach zostaną zamknięte placówki w Jastrzygowicach i Pawłowicach, zapowiada burmistrz Rafał Kotarski.
12: Kolejne przedszkole, które teraz będzie zamknięte, to jest przedszkole w Jastrzygowicach, ale obiekt też zostanie wykorzystany, bo to jest dawny budynek szkoły, czyli mamy salę wiejską, na dole było przedszkole, to w tym przedszkolu będzie zrobiony garaż strażacki.
7: Również we wrześniu ma zostać otwarty żłobek w stolicy gminy. Placówka będzie dysponować 45 miejscami. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. W południe przywita się z Wami Joanna Matlak.
8: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: No cieszmy się tym słońcem, bo na razie jest pięknie, na razie chmur niewiele, ale w prognozie ewidentnie mam tutaj napisane, że po południu już mogą pojawić się większe zachmurzenia, przelotny deszcz, ba, mogą być także burze. Dziś jednak nadal ciepło, od 22 do 24 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, ale chwilami porywisty, bo jak będą burze, to i powieje tak nawet do 65 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże może pokropić możliwe też burze, od 10 do 12 stopni.
9: 21 stopni obecnie w Kluczborku i to jest najchłodniejszy zakątek naszego regionu. W Namysłowie w Brzegu po 22 stopnie, w Opolu, w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu po 23.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: 5 minut po godzinie 11:00 wita się duet na fali, czyli Iwona Tukarska.
6: Krzysztof Rap, cześć i czołem, Marcin Kobza nadal ten program realizuje.
9: A takie piękne o, to śpiewa dla nas już teraz Miley Cyrus, która przedstawi piosenkę End of the World.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
7: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
8: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światło. Który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
11: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
12: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Po reklamie.
13: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: A w tym konkursie do wygrania jest podwójne zaproszenie na koncert Opole Mystic 30, który uświetni tegoroczne Dni Opola. Na scenie pojawi się organek Artur Andrus, Czesław śpiewa Fisz, Siczka, Maria Peszek, Spięty, Bella, Piotr Rogucki i na widowni musicie zasiąść wy, ale najpierw musicie do nas zadzwonić i odpowiedzieć na trudne pytanie. A w zasadzie to nawet prosimy, żebyście coś tam zanucili, zaśpiewali.
2: Powiem wam szczerze, że nawet ja, który mam teraz przedstawić to pytanie, czuję stres, tremę i jest to trudne, ale to wiecie, dlatego nagroda taka zacna. Bo chodzi o to, żebyście nam zaśpiewali jakąś znaną polską piosenkę, ale z takimi angielskimi wstawkami, tudzież akcentem, jak you know, na przykład tyle sunshine w całym city, albo do zakochania one step. Wiem, że moje śpiewanie pozostawia wiele do życzenia, dlatego mam nazwisko rap, a nie wiem, Pavarotti. Natomiast zadanie jest dla was i to wy się musicie wykazywać. 774-541-541, chyba że ty masz jeszcze jakiś przykład tak ad hoc.
1: Nie, I don't know.
2: Ale reakcja widzisz zacna.
1: Ale nie wiem co powiedzieć, natomiast pozdrowienia po angielsku nagrała nam ta słuchaczka.
3: I love Radio Opole very much and like you listening to it. Greetings to radio listeners.
1: Ale jak podobało nic. Mi się to, bo ja myślę, że pani mogłaby spokojnie czytać ten tekst. Passengers, Stanisław, Paluch.
2: Ty masz swoją teorię, ja mam swoją. Pani ewidentnie zadzwoniła do nas prosto z Egiptu i faktycznie tam jest takie, wiesz, jak się nasłuchała special price for you, my friend, to wtedy postanowiła zadzwonić.
1: Ale trzeba pochwalić.
2: Tak, dziękujemy,
1: trzeba
2: super.
1: Pochwalić.
2: Jest
1: dziękujemy
2: miło.
1: Za piękne życzenia po angielsku.
2: It was ale... nice. Tak.
1: Tak, very.
2: Very, very good.
1: Prosimy, żebyście do nas dzwonili i śpiewali polskie piosenki z angielskim akcentem albo z nawet takimi obcymi wtrąceniami. To wszystko po to, no, bo dzisiaj akurat maturzyści mierzą się z maturą z języka angielskiego. W 97% właśnie podjęli tę bitwę, więc dzwońcie do nas pod 774-541-541 i śpiewajcie polskie piosenki z angielskim akcentem albo z obcym wtrąceniem.
0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

0: Duet na fali.
1: 26 minut po 11 trwa maturalny maraton. Za nami już egzaminy z języka polskiego i matematyki. Teraz aktualnie trwa matura z języków obcych i zupełnym przypadkiem złośliwy internet zaczął potrudzać matematyczne i obcojęzyczne wpadki naszych polityków.
2: A niektóre zupełnie świeże. No zatem, słuchajcie, jeśli jakiś maturzysta zda marnie tę matmę, to niech nie traci nadziei. Nie zamknie mu to wrót bynajmniej do kariery. No im nie zamknęło.
3: Chiny, nie wiem, czy państwo zdajecie sobie z tego sprawę, że Chiny zużywają o 30% więcej węgla niż wynosi światowe wydobycie węgla. O 30% więcej wykorzystują niż wynosi światowe wydobycie węgla.
4: Ostatnie pytanie, na którym kiedyś Marcin Gortat Polek, ile to jest 9 razy 7?
5: Nie powiem panu. Ja też polegnę, wie pan, się źle czuje i mózg się nie funkcjonuje.
6: Ale to prawda.
1: I żeby nie było, że tylko nasi politycy mają problemy z liczeniem, to przypominamy, że Donald Trump pochwalił się ostatnio, że spowodował obniżkę na leki w wysokości 600%.
2: Geniusz. Co natychmiast wyłapali oczywiście złośliwi amerykańscy komicy pokroju Jimmy'ego Fallona. Ten zresztą to regularnie wyśmiewa też poziom języka angielskiego amerykańskiego prezydenta. No i tu wracamy do złośliwego polskiego internetu. No i naszego prezydenta byłego.
7: This is really the problem of current days and also especially problem of the future.
8: To jest właśnie prawdziwa przyjaźń, jak powiedziała dzisiaj pani wiceprezydent. Friend in need is a friend indeed.
1: Oj, tam nie drążmy. Ważne, że jak śpiewał Freddie Mercury z Queen, friends will be friends.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: A to nowa muzyczna przyjaźń na polskim rynku. Roxy i White 2115. Chciałam ciebie więcej. Proszę bardzo. Absolutna nowość w Radiopole.

0: I tak brzmi trio Shakira, Shiran i jeszcze Belé, Hips Don't Lie, czyli znany utwór, ale w takiej trochę nowej aranżacji. A my wracamy jeszcze na chwilę do matur, no bo oczywiście kibicujemy młodym ludziom, którzy od poniedziałku mierzą się z egzaminem dojrzałości. Oczywiście, że tak. W większości mówią nam, dziennikarzom, że jak dotąd nie było jakiegoś tam większego dramatu, pytania nie zaskoczyły jakoś bardzo. Poziom trudności podobno porównywalny do tych matur próbnych, ale no niestety nie obyło się też bez drobnych incydentów.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że unieważniła kilkanaście matur z języka polskiego. To efekt opublikowania w poniedziałek tuż po 9:00 zdjęć arkuszy. Chodzi także o wniesienie telefonów na sam egzamin. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie mówią, że kilkanaście przypadków złamania przepisów nie ma dużego znaczenia w skali całego kraju.

0: nie widzę sensu czegoś takiego, ryzykować własny wynik, dlatego chyba było z tego takie sytuacje, że ktoś kiedyś fotografował ze zdjęciem własnego dowodu i to wstawił. To w ogóle już bez sensu, ale no... W sensie moim zdaniem to nie jest aż taki duży problem, no bo ludzie już i tak piszą, to nie przyczyni się do zaburzenia wyniku większej liczby osób. No tylko może kilku w perspektywie całego kraju, to nie jest problem, ale to też nie jest jakieś takie okej wobec innych.
1: Też myślę, że te osoby chcą zwrócić trochę na siebie uwagę, w sensie one nie mają nic z tego, że wrzucą to zdjęcie, tylko tyle, że podejmują dodatkowe ryzyko, też bez sensu.
2: Większość ludzi i tak zaraz by się dowiedziała, jak wygląda ten arkusz, a ci, co są na sali, nie mają już takiej możliwości w większości przypadków, no bo nie mają telefonów.
3: No to teraz ci, którzy nie mogli się z telefonami rozstać na czas matury, będą mieli dużo czasu na scrollowanie.
4: Oj tak, osoby, które wniosły telefony na salę egzaminacyjną, będą mogły oczywiście tak podejść ponownie do matury z języka polskiego, ale dopiero za rok.

0: Shea McNeil, Perfect Love na antenie Radio Opole. No to teraz dajcie głośniej, zwłaszcza miłośnicy takich bitów bardziej hip-hopowo-rapowych, bo uwaga. Po pierwsze, to za miesiąc w Opolu już będzie trwał 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. No ale my co rusz odkrywamy takie kolejne nowe karty. Co tam będzie ciekawego? Uwaga, drugiego dnia koncert Hip-Hop Jedno Podwórko 2.
1: Na scenie pojawią się filary polskiego hip-hop.

O godzinie 12 ruszy sprzedaż biletów na 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Sprzedaż biletów będzie się odbywać w kasach, ale też na stronie internetowej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Festiwal odbędzie się od 4 do 7 czerwca w opolskim amfiteatrze.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
5: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OSE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu. W programie Piknik Rodziny. Inny koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna-Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
11: Środa, 6 dzień maja, powoli zbliżamy się do środowego południa. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
12: Coraz bliżej przebudowy terenu po tak zwanym ruskim targu w Opolu.
13: Miast na ten cel zabezpieczyło 5 milionów 400 tysięcy złotych.
12: Senatorowie chcą poznać szczegóły afery Zonda Krypto. Dziś po południu ruszą obrady Izby Wyższej Parlamentu. Będzie śledztwo prokuratury w sprawie śmierci pilota, który rozbił się podczas gaszenia pożaru. Podbił go rajem.
0: Wiadomości Radia Opole.
14: A dyżur w redakcji Newsroomu rozpoczęła właśnie teraz Joanna Matlak.
12: Dzień dobry. Trzy firmy są zainteresowane przebudową terenu po tak zwanym ruskim targu w centrum Opola. Najwyższa oferta opiewa na ponad 6 milionów złotych, a dwie pozostałe na ponad 5 i ponad 4 miliony. Mieszkańcy od lat czekają na przebudowę pozostałości po targowisku przy ulicy Rejmonta, które zostało zlikwidowane w 2013 roku. Od tego czasu teren stoi pusty. To będzie gruntowna przebudowa, która całkowicie odmieni to miejsce, mówi Adam Leszczyński, rzecznik prasowy prezydenta Opola.
13: Miast na ten cel zabezpieczyło 5 milionów 400 tysięcy złotych, a to oznacza, że dwie ze złożonych ofert mieszczą się w zakładanym przez nas budżecie. A zmieni się naprawdę sporo. Będzie to park kieszonkowy, który będzie taką zieloną przestrzenią z miejscem do spotkań, zabawy. Będą posadzone rośliny, krzewy, drzewa. Zaplanowano również ciągi piesze, tak aby łatwo można było dostać się od ulicy Rejmonta właśnie na ten zielony skwer.
12: Prace mają zakończyć się w przyszłym roku. Późnym popołudniem, około godziny 17, Senat zapozna się z informacją ministra sprawiedliwości i ministra koordynatora służb specjalnych na temat Zonda Krypto. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat ma nadzieję, że informacja o Zonda Krypto zmieni podejście opozycji do kwestii uregulowania ustawą rynku kryptoaktywów.
15: Trzeba być albo osłem, albo ślepcem, żeby dalej trwać przy swoim zdaniu po aferze Zonda Krypto. To jest jasne, że potrzebujemy regulacji. To jest jasne, że ta obietnica bitcoinów, które miały być takim miejscem, które się sam reguluje, zamienił się w to, w co się zwykle zamieniają takie przestrzenie, gdzie żadne żadnej regulacji dbania o słabszych uczestników nie ma.
12: W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła 1000. Według szacunków prokuratury straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych. Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska do końca tygodnia projekt ustawy o kryptoaktywach trafi do Sejmu.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
12: Prokuratura prowadzi oględziny miejsca katastrofy samolotu Dromader, który rozbił się podczas akcji gaszenia pożaru lasu w okolicach Kozaków pod Biłgorajem. W wypadku zginął pilot samolotu. Śledztwo dotyczy spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Na miejscu są biegli z zakresu medycyny sądowej, a jeszcze dzisiaj czynności będą kontynuowane przy współpracy z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
8: Niewątpliwie dalsze czynności to zabezpieczenie wraku tego samolotu i poddanie go dalszym badaniom, przeprowadzenie sekcji zwłok pokrzywdzonego, zabezpieczenie dokumentacji związanej z prowadzeniem tychże lotów i także przesłuchiwanie w tym zakresie świadków.
12: Wczoraj samoloty gaśnicze i śmigłowiec do zapadnięcia zmroku zrzucały wodę w trudno dostępnych miejscach. W rejonie działań Straży Pożarnej panowały ekstremalne warunki, duże zadymienie i bardzo wysoka temperatura.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
12: Paktofonika, OSTR czy Krzysztof Zalewski. Między innymi takie gwiazdy wystąpią na tegorocznych Piastonaliach. Studenckie święto startuje 18 maja w poniedziałek. Tradycyjnie Piastonalia będą pełne muzyki od rocka poprzez hip-hop po klubowe brzmienia, mówi Dominik Motyka, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej.
16: Na błoniach Politechniki Opolskiej zagrają zespoły takie jak Paktofonika razem z jej orkiestrą, Kubańczyk oraz OSTR. Po naszym dniu hip-hopowym mamy dzień rockowy i tam zobaczymy m.in. zespół nasz opolski, Excess. Kolejnym zespołem będzie Kobra Nocka, Czumański oraz Zalewski.
12: A 23 i 24 maja scena koncertowa przeniesie się na kampus Uniwersytetu.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
11: Tak, coś pochmurnie się zrobiło, ale nie ma co się dziwić, bo w prognozach mamy informację, że właśnie do naszego regionu zmierzają komórki burzowe. Spodziewamy się, że zagrzmi po południu, a jeśli chodzi o temperaturę, to od 22 do 24 w ciągu dnia, nocą od 10 do 12 stopni, jutro ochłodzenie do 17 maksymalnie i spodziewamy się opadów deszczu.
14: No to ja tylko powiem optymistycznie, że jak się dobrze wychle, to jeszcze widzę błękit na niebo. Nie jest tak źle. 23 stopnie w tej chwili w Opolu. 23 jeszcze gdzieś? Nie. 22 w zasadzie w Namysłowie, Brzegu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu. Najchłodniejszy Kluczbork. Tam tylko 21 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: 5 minut po 12 słuchacie duetu na fali, czyli przed mikrofonami Iwona Tokarska.
14: Krzysztof Rap i dołączył do nas Darek Kuzera, który program realizuje.

0: Reklama społeczna.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl.
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
7: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
6: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
10: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: 3.17.41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8.11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
16: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
15: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
17: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Moi drodzy, mamy dla Was podwójne zaproszenie na jubileuszowy koncert Opole Mystic 30, który to uświetni tegoroczne dni Opola na deskach opolskiego amfiteatru. 15 maja o 21 wystąpią m.in. Artur Andrus, Czesław Śpiewa, Fisz, Siczka, Maria Peszek, Tomasz Organek, Spięty czy Piotr Rogucki. A jeśli Wy chcecie znaleźć się na widowni i wysłuchać tego wspaniałego koncertu, to musicie się odważyć i po prostu do nas zadzwonić pod 7745-41541.
2: A challenge dzisiaj, słuchajcie, jest taki, żebyście jakieś do polskiej piosenki angielskie wstawki albo z jakiegoś innego języka, jeśli Wam jest dobrze znany, powrzucali. I takie przykłady tutaj śmieszne wcześniej mieliśmy. Ja wymyśliłem kilka nowych. Uwaga. Boy z gitarą byłby dla mnie couple. Anna Maria śliczno ma face, bo we mnie jest seks, co pali i destroy. Tysiące już hearts wypalił i destroy.
1: A tak się składa,
2: brzmi,
1: że...
2: brzmi.
1: No, zaskoczyłeś mnie, jak zawsze. Ale muszę powiedzieć, że w naszym studiu są bardzo zdolne młode słuchaczki, które zwiedzają
2: właśnie
1: dzisiaj Radio Opole. No i zapytam, jakie wysłówka znacie może po angielsku?
3: Hello.
1: Bardzo ładnie. A koleżanki to chyba po francusku troszkę mówią.
3: Tak. Sisset. Bonjour.
1: Pięknie.
2: O, bonjour, to jak się... rozumiem. A co to sisset znaczy po polsku?
3: 6-7.
1: 6-7.
2: Popularne 6-7.
1: No proszę bardzo. No to życzymy Wam oczywiście miłego zwiedzania i dziękujemy za to ubogacenie naszej audycji
2: językowe
1: w kolejne języki obce.
2: Tak, tak.
1: A tymczasem my Was prosimy, żebyście dzwonili pod 7745-41541 i śpiewajcie polskie piosenki z angielskim akcentem a la Joanna, albo dodajcie do tego obce wtrącenie i będzie grała gitara.
0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

0: duet na fali.
1: Oh yeah, jakby to zaśpiewała Adele, This is the end. Maturzyści w całej Polsce zakończyli egzamin z języków obcych na poziomie podstawowym. W większości przypadków był to angielski.
2: I ponownie pytanie przez dziennikarzy o stopień trudności egzaminu i o znajomość w ogóle języków obcych. Maturzyści hardo odpowiadali.
3: Yes, of course. Natürlich, jawohl, absolutnie.
2: Nie, czekajcie, nie, to nie ten dźwięk, nie. Chociaż posłuchajcie maturzystów.
4: Angielski podstawowy. Zadania takie z podstawówki, szczerze mówiąc. Myślę, że dla każdego, kto jakkolwiek interesuje się, używa tego języka na co dzień, jest to po prostu very easy.
5: Skąd pani jest?
6: Z Białorusi.
5: Jaki język pani pisała?
6: Rosyjski. To jest mój język ojczysty ogólnie, ale no chciałam już dostać jak najwięcej punktów, jak będę do uniwersytetu szła.
5: Jakie jeszcze egzaminy?
7: Angielski jutro, rozszerzony i geografia 15 rozszerzona. Jeszcze te ustne, nie?
5: A jakie plany w ogóle po maturze?
7: Studia, ale zaoczne i praca. Ja wolę pieniądze zarabiać.
5: A dlaczego wybrał pan tę metodę nauki, szkoła w chmurze?
8: Dlatego, że ma wiele różnych możliwości dodatkowych, których nie ma normalna nauka. Na przykład warsztaty prowadzone online, czy nawet własną aplikację, gdzie możemy spotkać każdego innego chmurzanina. Chmurzana.
5: A nie brak tego kontaktu z rówieśnikami?
8: Absolutnie, nie mam więcej kolegów niż w szkole.
1: Oj, ktoś tu ma głowę ewidentnie w chmurach. Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym, o 9:00 język angielski, a o 14:00 historia muzyki. Wyniki egzaminów maturzyści poznają dopiero 8 lipca.

0: Za 22 minuty wybije 13. W takich cudownych rytmach się znowu z wami słyszymy. A teraz nastała pora na to, żebyśmy przytoczyli te tytuły, jakie znaleźliśmy w sieci. Proszę bardzo, co tam nam zaserwowały portale plotkarskie? Maja Rutkowski. Maja Rutkowski pokazała uśmiech ozdobiony złotem i rubinami. Fani bez litości. Wygląda jak próchnica.
1: O, ale powiem ci, to ja mam bardzo podobny tytuł. Dobrze, i też mam komentarz. Bo mój tytuł jest taki. Maja Rutkowski ozdobiła swoje zęby, teraz błyska złotem i rubinami. No a właśnie, sekcja komentarzy nie próżnuje. Jakby miała resztki jedzenia na zębach.
0: O,
1: brutalne to
0: bez litości. No, no faktycznie, jednak wolimy naturalny, piękny uśmiech, a nie jakieś tam ozdoby. Lecę dalej. Bogusław Linda i labirynty uczuć. Aktor przed Lidią Popiel nieźle sobie poczynał.
1: Ciekawe, co?
0: No. Ja nie wiem, ale ja już dzisiaj któryś tytuł z Bodziem w roli głównej znalazłam.
1: Druga młodość. Ja mam taki zbiorowy tytuł. Uwaga, gwiazdeczki brylują na modowej premierze. Sandra Kubicka niczym wąż. Izabela Krzan cała na biało. Jessica Mercedes jak kula dyskotekowa. No nie wiem, czy wszyscy zadowoleni z tego tytułu.
0: A u mnie wakacyjny dramat Piotra Gąsowskiego. Wylądował w przydrożnym rowie i błagał o pomoc do wbora.
1: Wow, cóż to za wyprawa była.
0: Chyba na motocyklu albo gdzieś tam samochodem wjechał gdzieś w Hiszpanii i faktycznie potrzebował do wbora, a że dowbor tam mieszka, to musiał wybawić swojego przyjaciela z opresji.
1: Mogę powiedzieć coś po tytułowemu. Taki to pożyje. Ja mam jeszcze taki, słuchajcie. Piękna mistrzyni odsłoniła nogi, a wyżej odkrywało się coraz więcej. No,
0: a patrz, że wiatr zawiewał, tak?
1: To jest w ogóle, ja sobie dopisałem, o co chodzi. W ogóle oczywiście chodzi o tą słynną Met Galę i stylizację. To była mistrzyni olimpijska w narciarstwie dowolnym, niejaka Eileen Gu, która pojawiła się, słuchaj, w sukience z baniek mydlanych. Znaczy takich chyba szklanych baniek mydlanych, nie do końca mydlanych.
0: Czego to ludzie nie wymyślą?

0: Za 12 minut wybije 13, a we Wrocławiu powstają ogólnodostępne sady dla mieszkańców. Pierwszy z nich ma zostać zrealizowany jeszcze w tym roku, konkretnie na Wojszycach. W planach jest około 50 drzew owocowych, takich jak jabłonie, grusze czy śliwy, z których każdy będzie mógł korzystać. O szczegółach tej inwestycji mówi nam Paulina Czernota ze spółki Wrocławskie Inwestycje.
1: Zamiast dzikich zarośli, wykonawca posadzi tam, bo jak nazwa mówi, sad mieszkańca, posadzi tam w większości drzewa owocowe. Nie zabraknie też oczywiście wygodnych ławek oraz koszy na odpady, więc będzie zielono, kolorowo, a koszt tej inwestycji to 1 200 000 zł.
2: A mieszkańcy już z dużym zainteresowaniem czekają na zakończenie tych prac.
3: Jestem bardzo za, dlatego że nie ma gdzie wyjść. Nie ma ławek, nie mają gdzie matki z dziećmi usiąść, nie ma gdzie odpocząć, nie mają dzieci gdzie pójść się pobawić. Nic nie ma.
4: No, żeby chociaż seniorów, żeby mieli gdzieś usiąść, gdzieś, gdzie był cień, to uważam, że mamy prawo gdzieś wypocząć.
2: No a w ramach tej inwestycji na Wojszycach powstanie także około 300-metrowa trasa dla pieszych i rowerzystów. No to jak tam się tak wszyscy, słuchajcie, zjadą i zlecą na te owoce, oj, to obawiam się, że będzie powtórka z seksmisji.
5: Gdzie nasze święte jabłka?
6: Zbezcześcili rezerwat przyrody. Zeżarli nasze święte jabłka.
7: Święte? Te psiary święte?

0: No i tym samym zbliżamy się do godziny 13, a to oznacza, że czas na najświeższe wiadomości w Radiopole, jak zwykle ze świata, z kraju i z naszego regionu.
1: Jak poszła matura z języka opolskim maturzystom?
2: Generalnie bardzo dobrze poszło. Nie stresowałam się angielskim. Gorzej będzie jutro przed rozszerzeniem.
1: Jest wyrok dla ojczyma, który skatował 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Coraz trudniejsza akcja gaszenia pożaru pod Biłgorajem. Ewakuowano sztab kryzysowy.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: O szczegółach Joanna Matlak.
1: Trzeci dzień matur upłynął pod znakiem języków obcych, nowożytnych. Najczęściej wybieranym, także w Opolu, był język angielski. W publicznym liceum ogólnokształcącym numer 3 w Opolu z oddziałami dwujęzycznymi dominowały pozytywne emocje, mówi jedna z uczennic, Kamila Dąbrowska.
2: Generalnie bardzo dobrze poszło. Nie stresowałam się angielskim. Gorzej będzie jutro przed rozszerzeniem. Myślę, że najtrudniejszy w sumie, a i tak nie był jakiś bardzo trudny, to był mail do napisania, bo był o tym, że wracaliśmy w jakieś miejsce, w którym byliśmy w dzieciństwie. Miałam trochę problem z wymyśleniem takiego miejsca, ale ostatecznie wyszło dobrze. Ja jestem zadowolona.
1: Jak zaznacza dyrekcja szkoły, pozytywne nastawienie uczniów nie jest przypadkowe, mówi Agata Maziakowska, dyrektor ELO3 w Opolu.
5: Ja jestem pewna, że to sprofilowanie w dwóch klasach dwujęzyczne na pewno pomaga uczniom. Mają więcej godzin języka angielskiego, mają przedmioty nauczane dwujęzyczne, w zależności od profilu, to jest biologia, chemia, historia, matematyka, więc są niejako zanurzeni w tym języku angielskim bardziej niż inni.
1: W trzecim ELO w Opolu zdecydowanie dominował język angielski. Język niemiecki wybrały jedynie dwie osoby, natomiast inne języki jak francuski, hiszpański czy włoski nie cieszyły się zainteresowaniem. W tym roku nikt w szkole nie zdecydował się także na zdawanie języka ukraińskiego, który po raz pierwszy pojawił się w ofercie egzaminów jako język obcy, nowożytny.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Na 25 lat pozbawienia wolności Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma 8-letniego Kamilka, który od wielu lat znęcał się nad dzieckiem i doprowadził do jego śmierci w 2023 roku. Sąd uznał go winnego zarzucanym mu czynów, mówi sędzia Marek Garlik.
6: Znieważał go słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe. Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze, bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble, kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca 2023 w Częstochowie, działając zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej, polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewaniu prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował Kamila Broska ciężkie obrażenie ciała.
1: Matka Kamilka została skazana na 16 lat pozbawienia wolności za to, że nie zapobiegała dziejącej się krzywdzie. Wyrok nie jest prawomocny. Oskarżeni odmówili udziału w jego ogłoszeniu i są w areszcie.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Podczas majowego weekendu dyżurny prudnickiej komendy odebrał zgłoszenie o niebezpiecznym incydencie, do którego doszło w trakcie spotkania znajomych. Uczestnicy imprezy zauważyli, że

0: Jeden z mężczyzn ma przy sobie przedmiot przypominający broń. W pewnym momencie 26-latek oddalił się w kierunku toalet, a chwilę później z pomieszczenia dobiegły odgłosy strzałów. Jak ustalono, mężczyzna oddał strzał w powietrze. Zaniepokojeni uczestnicy spotkania odebrali mu broń, jednak mężczyzna zaczął im grozić i zachowywał się agresywnie, informuje komisarz Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Opolu.
1: Po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast skierowaliśmy patrol na miejsce. Mężczyzna został szybko obezwładniony i zatrzymany. Jak się okazało, był poszukiwany listem gończym, a broń, z której oddał strzał, posiadał nielegalnie.
0: Zatrzymany został już osadzony w zakładzie karnym, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności. Odpowie również za nielegalne posiadanie broni, za co grozi mu do 10 lat więzienia. Z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim walczy już ponad 370 strażaków. Trwa ewakuacja i przenoszenie sztabu kryzysowego. Pojawiły się nowe zarzewia ognia. Strażacy przekazują, że spełnia się ich najgorszy scenariusz, ponieważ na miejscu wieje silny, zmienny i porywisty wiatr. Na miejsce pojadą dodatkowe zastępy Straży Pożarnej z Warmii i Mazur.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No ja nie wiem, co na to synoptycy, ale zamiast zachmurzenia dużego i opadów deszczu, to mamy piękne słońce, jeszcze więcej błękitu niż przed godziną, bo chmury jakoś się rozproszyły, przynajmniej tu na wyspie nad Radiem Opole, zastrzegam. Do 24 stopni dziś maksymalnie, owszem, tak, po południu może pokropić, może też, co gorsza, zagrzmić, bo mamy w prognozie burzę. A do tego wiatr, taki niby słaby, umiarkowany, ale jak będą burze, to i mocniej powieje z południowego zachodu, tak do 65 km na godzinę. Pranie z balkonów proponuje już powoli ściągać. A w nocy zachmurzenie, duże opady deszczu, możliwe też burze, no i od 10 do 12 stopni wiatr może być też chwilami porywisty.
4: Tu na wyspie zabrzmiało tak bardzo wakacyjnie, bo faktycznie tak, to słońce...
3: Plaża, piasek, leżaki.
4: Rozmarzyliśmy się, ale słuchajcie, schodzimy na ziemię. 23 stopnia obecnie pokazują polskie termometry. Jutro maksymalnie do 18, w piątek do 14, za to sobota i niedziela będą ładne. W sobotę spodziewamy się 18, w niedzielę 20. Trójki.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: To może napiszmy jakąś petycję, wiesz, że my chcemy na przykład, wiesz, z jakiejś wyspy program prowadzić rzeczywiście. Ty znasz jakieś fajne wyspy?
4: Ojej, to ile?
3: Bergamuta. Co tam chodził?
4: A może najpierw zaczniemy od Krety, co ty na to? Byłoby pięknie.
3: Może być.

0: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: W SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.

0: duet na fali.
1: Na upały jak ulał, ale też na deszcz, na pluchę, na śnieg, na każdą porę roku, jak dla mnie mrozu, zawsze dobrze brzmi. A to był taki jego nowy utwór, który zagraliśmy jako pierwsi w
2: kraju. Po angielsku brzmiałoby to There's no place like home.
1: Wow, a nie ma miejsca jak dom. Tak, to jest właśnie tytuł. Ja po polsku będę mówił, jak Andrzej Wajda na rozdaniu.
2: Very well.
1: Bo myślę po polsku i czuję po polsku, jeśli
2: Very
1: pozwolisz.
2: Well.
1: A jeśli chodzi o mówienie, to teraz chciałbym przekazać bardzo ważną informację, bo macie ostatnie 40 minut, żeby wziąć udział w naszym konkursie, w którym do wygrania jest podwójna wejściówka na jubileuszowy koncert Opole Mystic 30. Ten koncert uświeczni. Nie wiem, co za słowo wymyśliłem. Chyba uświetni chodziło, chociaż może ktoś tam ze świeczką pójdzie.
2: Uświetni.
1: Dni Opola. No a wtedy na scenie pojawią się tego 15 maja o 21 po polskim amfiteatrze takie gwiazdy jak Artur Andrus, Czesław Śpiewa, Fisz, Siczka, Maria Peszek, Tomasz Organek z Pięty, Bela czy Piotr Rogucki. Ale to, co trzeba dziś wykonać, to już powie Iwona, bo ja już nie przebrnę.
2: Trzeba do nas zadzwonić pod 774-5-415-41 i zaśpiewać się polską piosenkę, najlepiej z angielskim akcentem, z najpopularniejszym językiem zdawanym na tegorocznej maturze, albo z innymi obcymi wtrąceniami. No i proszę bardzo, jest propozycja.
1: To jest obcy język tutaj, zdecydowanie.
2: I to wcale nie po angielsku.
3: Chciałam zaśpiewać piosenkę polsko-radziecką. Za tak cichy wieczór już umilkł wiatr, gdzieś

0: towarzyszy.
1: No to żeby nie było, to ja tak zaśpiewam. Zawtóruję. Bo wsiegda budiet sonce, bo wsiegda budiet nieba, bo wsiegda budiet mama, bo wsiegda buduja. Pewnie nie wiesz, o czym ja w ogóle mówię.
2: Nie,
1: prawda?
2: Absolutnie. Ach, nie, to nie moje czasy. Ach, to nie moje czasy, ale no popisałeś się teraz, trzeba przyznać.
1: 774. Dzięki.
2: 5415-4177-4545-415-41. Zaśpiewajcie polską piosenkę z jakimś angielskim obcym akcentem albo z obcymi wstrąceniami. Do wygrania jest podwójne zaproszenie na koncert Mystic.

0: Rosalia w utworze Diament. I mamy już tylko 2 minuty do wpół do 14. Kolejny gość w duecie na fali. Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam gorąco.
0: Uwaga, teraz będzie kulturalnie, teraz będzie z wysokiego C, bo będziemy zapraszać na 42. Festiwal Muzyczny Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego.
1: To zapomniesz.
0: Do Mosznej.
1: To ja się nie ośmielę już tak po prostu gimnastykowanie pani.
0: A ja to już na pewno. Nie, nie, drogie panie, nie idźmy w to, błagam.
1: Nie.
0: Zapowiedzmy pierwszy z 5 koncertów, które przed nami. Przez cały maj właściwie będzie się dużo działo, ale pierwszy koncert już jutro.
1: Powiedzieć słowo Azalii w Opolu, czy w ogóle w naszym województwie, to nie powiedzieć nic, bo na słowo i na hasło Azalię już 42 razy, 42, nie wiem, lata. Nie jeden Opolanin, nie jeden mieszkaniec Opolszczyzny kojarzy sobie Zamek Moszna, pięknie, kwitnąco i śpiewająco oczywiście. I zgadza się, zaczynamy jutro, 7 maja o godzinie 19. Barok to brzmi dumnie. Barok brzmi dumnie, barok brzmi pięknie, śpiewająco, ponieważ wystąpi zespół barokowy Sanssouci, Katarzyna Raczkowska, flet, Monika Targowska, kolejny flet, Maria Misiarz, przepraszam, wiolonczela barokowa, Tomasz Głuchowski, klawesyn i prowadzenie koncertu dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyńska. Więc zaczniemy, no, z przytupem może zabrzmi troszkę kolokwialnie, natomiast zaczniemy majestatycznie, ale nie szablonowo w galerii Moszna Zamek.
0: Właśnie, bo we wnętrzu nie będzie to gdzieś tam w ogrodach, być może trochę były obawy o pogodę.
2: Będzie, a może chodziło o akustykę?
0: Zamku. Może, może.
1: No pewnie tak, ponieważ w Filharmonii lubimy, jak jest akustycznie, jak jest dźwięcznie, jak wybrzmiewa, czy to na sali koncertowej, czy w klubie muzycznym, i my o to nagłośnienie zadbamy, wiadomo, podczas remontu, który nas czeka. Natomiast połączenie pięknego zamku, bajkowego zamku z barokiem i z muzyką barokową, to myślę, że jest najlepsze połączenie, najlepsze otwarcie tych 42. Święta Kwitnących Azalii.
2: A już za tydzień Jan Kochanowski, Treny inaczej.
1: To też jest jakby poniekąd krok w tej, w podobnej dość tematyce, tak? Poetycko, wierszowanie, klasycznie, powiedziałabym kultowo, ale dlaczego? Ponieważ Jan Kochanowski, ja jestem polonistką, zachwycał mnie od zawsze, ponieważ miał takie trafne określenia, sformułowania, bardzo dobrze widział swoją, widział otaczającą rzeczywistość. Uwielbiam na przykład cytat: bo z nas fortuna w żywe oczy szydzi, to da, to weźmie, jako ci się jej widzi. Państwo powiedzą, ale to nie są Treny, i państwo powiedzą, bardzo dobrze, ale chodzi o to.
2: A ta fortuna to jakieś nawiązanie do nazwiska pana dyrektora?
1: No właśnie, zupełnie nieplanowane. Państwo mi wybaczą, dyrektor myślę wybaczy mi tym bardziej. Natomiast Jan Kochanowski to jest mistrzostwo obserwacji życia, tak po prostu. I w tych wielu aspektów, które mamy, prawda? A nasze życie to są smutki, to są radości, każdy stan odczuwamy bardzo emocjonalnie. Czy się do tego zresztą przyznajemy, czy się nie przyznajemy, prawda? Więc stąd też pojawia się Jan Kochanowski. Pogoda jest różna, nasze nastroje są różne, ale Kochanowski, jeżeli powiem, że jest dobry na wszystko, to jest bardzo dobry. Jest nawet śpiewany i zagrany.
0: Ba, nawet tam się tenor pojawi akurat w czwartek 14 maja przy tym koncercie, prawda?
1: Tak, widzę, więc jak rozpis to musi wybrzeć, by wybrzmieć, i wtedy też będą Treny Kochanowskiego. Oczywiście będzie wszystko to, co w tych, powiedzielibyśmy, smutkach takiego przejmującego, ponieważ nie lubimy mówić o tych emocjach, które nas bolą. A panowie myślę, że już nie lubią mówić w ogóle, więc jeżeli przemówi Jan Kochanowski, tak, to nauczą, tak, kwestie przygotują, ale mistrzostwo wymowy, mowy o emocjach Jana Kochanowskiego jest, no, jedyne w swoim rodzaju, myślę.
2: Zapraszamy was na Muzyczne Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego. Właśnie to startuje już jutro, a my pytamy o program Beatę Śliwińską, która jest naszym gościem, a wy zostańcie z Radiem Opole.

0: za 22 minuty będzie 14, a my wracamy do rozmowy z Beatą Śliwińską, to specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej, a zapraszamy na 42. Festiwal Muzyczny Święto Kwitnący Hazali, oczywiście do Moszneim. I jeśli chodzi o program, a to co czwartek w maju mamy kolejny koncert, to teraz jesteśmy na czwartku, czyli na 21 dniu maja, a tam aż dwa koncerty w programie, i o 17 i o 19, to proszę przybliżyć nieco te koncerty.
1: O godzinie 17 jest koncert debiutu, więc chwila na muzyczne wyrażanie siebie przez młodych artystów na zamku. Religa i Markowicz Duo w programie Astor Piazzolla. Później Charles Gounod, Ludomir Różycki, Stanisław Moniuszko, Franz Lehár i zamykamy Johannem Straussem. Młodzi mają głowę pełną pomysłów, znakomicie improwizują. Można powiedzieć tak roboczo, że biorą na warsztat temat i pokazują swoją wersję, która jest zaskakująca. Oczywiście to jest też kwestia odwagi, pomysłu i improwizacji, która jest często zaskakująca, ale wspaniale brzmi. O 17 koncert debiutów i o godzinie 19 muzyka zaklęta w dźwiękach skrzypiec i fortepianu. Można powiedzieć, że taki powrót do klasyki nam znanej, ale to jest dość nieoczywiste i nie do końca rzecz nam znana, ponieważ to zaklęcie też oznacza pewną różnorodność, niespodziankę i też jest improwizacją, na którą pewnie nie jeden z nas też czeka. Ostatni dzień festiwalu to 28 maja i o godzinie 19, czyli o godzinie, do której Państwa już przyzwyczajamy, że to ta 19, w galerii Zamek Moszna przemówi, zagra, wybrzmi Antonin Dvořák, Uczucie wolności. Więc można powiedzieć szerzej, że ten maj, miesiąc, w którym pamiętamy o zakończeniu II wojny światowej 81 lat temu już, ta wolność może wybrzmi jeszcze głośniej. Wolność, która jest nam dana, jest nam zadana, której właściwie każdy z nas pragnie i my się tak łatwo do tej wolności przyzwyczajamy, a potem chwila nieuwagi może być różnie. Więc dajemy wybrzmieć Dvořákowi z tą wolnością.
0: I takie przesłanie, no proszę.
2: A czy wejściówki są jeszcze dostępne, czy już nie mamy na co liczyć?
1: No, za wejściówki odpowiada Zamek w Mosznej, ale też zachęcam Państwa, żeby na tą stronę Zamku Moszna
2: wejść,
1: zerknąć, tak, ponieważ zamek niejako trzyma pieczę nie tylko też nad tym wydarzeniem, tak? Ponieważ wydarzeń na Zamku Moszna jest wiele, to akurat jest pod patronatem marszałka województwa opolskiego, ale...
2: Ale kto wie, może coś się zwolniło, może jest tam coś wolnego, zwolniło właśnie.
1: Strzelić, mówiąc dość roboczo. Zachęcam Państwa zresztą bardzo.
2: No, a już za kilka dni kolejne wydarzenie u Was tutaj stacjonarnie w Filharmonii.
1: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, ponieważ ogólnie 16 maja jednemu z Państwa kojarzy się już, kolejna Noc Muzeów, o już 18 Noc Muzeów w Opolu i owszem, ale pierwsza Noc Filharmonii. O godzinie 18 zapraszam Państwa na koncert solistów Filharmonii Opolskiej pod patronatem Ambasady Republiki Łotewskiej, ponieważ jeden z utworów będzie kompozytora łotewskiego, taka niespodzianka. Potem mamy chwilę, żeby, no choć roboczo mówiąc i dosłownie przewietrzyć salę koncertową. Państwo o godzinie 22 przychodzą na koncert do klubu muzycznego, a tam Irek Głyk i wibrafon. Znakomity wykonawca, fascynujący instrument, który myślę, że solowo nie brzmi zbyt często, więc zapraszamy do klubu muzycznego o godzinie 23. Wracamy do sali koncertowej na niejako zamknięcie tej nocy filharmonii. Wtedy wybrzmi Jacek Pupka na organach, a więc...
0: Cały czas coś się dzieje.
1: Coś
0: no to
1: gra.
0: Fantastycznie. Melomani mają... Mogą zacierać ręce, ja tak powiem.
1: I takim bonusem jest zwiedzanie, oprowadzanie po Filharmonii Opolskiej. Jest wstęp wolny. Zachęcam Państwa, żeby tym razem zerknąć na stronę Filharmonii i gdzieś szybciutko sobie sprawić niespodziankę, albo też niespodziankę i prezent nawet nie tyle sobie, ile komuś.
0: Zachęcała i zapraszała Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej. Dzięki piękne za wizytę w studiu i przypomnę, że między innymi właśnie patronujemy w Świętu Muzycznemu Kwitnący Hazali w Mosznej.
2: Szczegóły znajdziecie na stronie radio.opole.pl.
1: Dziękuję, zapraszam i czekam.

0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Do kogo powądruje podwójne zaproszenie na koncert Opole Mystic 30, na którym to wystąpi plejada gwiazd. Pora rozstrzygnąć naszą zabawę. No i posłuchajmy, kto najlepiej zaśpiewał nam polską piosenkę z angielskim akcentem albo też z obcym wtrąceniem i mamy zwyciężczenie.
2: Grać każdy może trochę badał, trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak to komu wychodzi. Jak duet na fali zmusi, flexinga choćby miał się udusić. Bo inaczej nie dostanie tiketów na występ między innymi Andrusa z Kabaretu. Boże, sorry, never więcej.
3: Ale... A skąd? Było fantastycznie. Chciałoby się powiedzieć, prosimy o więcej, tak?
1: Brawo.
3: Nie, dokładnie o to nam w tym konkursie chodziło i to był telefon tak na ostatnią chwilę, rzutem na taśmę, wygrana bileciki, proszę bardzo.
1: Serdecznie gratulujemy.
0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: A my już bardzo serdecznie dziękujemy za ostatnie 4 godziny naszego programu.
3: A dziękuję dokładnie
1: Iwona Tokarska,
3: Krzysztof Rab, Darek Kuzara jeszcze nie dziękuję, bo za chwilę jeszcze reporterski obraz dnia, który będzie realizował Marzena Śmierciak, pojawi się w tym studiu. Oczywiście wcześniej, bo punktualnie o 14:00 wiadomości w Radiu Opole. No to dzięki i do usłyszenia jutro.

0: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
1: Słychać nas w całym województwie. Na zegarze już prawie godzina 14. To oznacza, że już teraz zapraszamy Państwa na wiadomości. Od 1 czerwca porodówka w Głubczycach czasowo zawiesi działalność.
2: Przez cały miesiąc działamy, wykonujemy zabiegi operacyjne.
1: W Sejmie są już dwa projekty ustawy o kryptoaktywach, rządowy i prezydencki. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni orzekać. Taką decyzję wydał Europejski Trybunał Praw Człowieka.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: A przedstawi je Joanna Matlak. Oddział ginekologiczno-położniczy Szpitala Powiatowego w Głubczycach zawiesza czasowo swoją działalność. Powodem jest brak wystarczającej obsady lekarskiej. Porodówka będzie nieczynna od 1 czerwca. Zawieszenie pracy oddziału ma potrwać 2 miesiące. Szpital zapewnia jednocześnie, że mimo czasowego zamknięcia porodówki pacjentki nie pozostaną bez opieki, mówi dr Wioletta Magiera, dyrektor głubczyckiej placówki.
2: Na ten moment, bo jest jeszcze maj, w związku z tym przez cały miesiąc działamy, wykonujemy zabiegi operacyjne na oddziale ginekologii, przyjmujemy pacjentki do porodu, a poza tym chciałabym podkreślić, że nasza poradnia ginekologiczno-położnicza będzie przez cały czas działać. Działa 5 dni w tygodniu.
1: Szpital w Głubczycach przypomina, że z powodu niżu demograficznego liczba urodzeń w szpitalu systematycznie maleje, a więcej o tej sprawie tuż po wiadomościach w programie Reporterskie Tu i Teraz.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, projekt ten przewiduje m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów.
3: Ten projekt jest projektem kompromisowym po to, żeby zakończyć ten chocholi taniec rządu i Donalda Tuska. Znaczy to jest także wyjście naprzeciw przede wszystkim tym, którzy oczekują na regulację tego rynku, bo podkreślę, pan prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z konstytucją, regulacją tego rynku, natomiast jest to także wyjście naprzeciw rządowi.
1: W tym tygodniu do Sejmu ma trafić także nowy rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Projekt ten od poprzedniego ma różnić się jedynie wysokością sankcji za oszustwa. Według nowej propozycji kary mają być ostrzejsze. Prezydent dotychczas dwukrotnie zawetował rządową ustawę o kryptoaktywach, a Sejmowi nie udało się odrzucić weta Karola Nawrockiego.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję zabezpieczającą, nakazującą dopuszczenie wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. W TVP Info reprezentująca sędziów adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram mówiła, że decyzja Trybunału nie jest jeszcze wyrokiem, jednak nakazuje Bogdanowi Święczkowskiemu umożliwienie sędziom pracy.
4: Ona jest skierowana oczywiście m.in. do prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie teraz takie czynności uniemożliwiające wykonuje. Ja oczekuję w imieniu swoich klientów, że pan prezes w związku z tym zabezpieczeniem dopuści sędziów po prostu do wykonywania pracy.
1: A chodzi o 4 nieuznawanych przez prezesa TK sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Anna Korwin-Piotrowska, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz i Maciej Taborowski złożyli ślubowanie jedynie przed Sejmem, a odpowiednie dokumenty skierowali do Kancelarii Prezydenta.
0: To są wiadomości Radio Opole.
1: Na 10,5 roku więzienia skazał sąd w Chocie Burzu w Brandenburgii Polaka, który śmiertelnie potrącił w Niemczech policjanta. W styczniu 2025 roku Dawid K., uciekając kradzionym autem, najechał na funkcjonariusza uczestniczącego w obławie na złodziei samochodów. Sąd uznał go za winnego spowodowania śmierci policjanta. Orzekł jednak, że nie doszło do zabójstwa. Prokuratura domagała się dożywocia. Dawid K. przyznał, że w dniu zdarzenia był pod wpływem mefedronu, kokainy i amfetaminy, a za udział w kradzieży samochodu miał dostać 500 euro.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: W Opolu na razie dużo słońca, ale po południu i wieczorem na Opolszczyźnie to zachmurzenie będzie wzrastać do dużego, możliwe też przelotne opady deszczu. Po południu także możliwe są burze. Wciąż ciepło, od 23 do 25 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. W czasie burz oczywiście będzie on silniejszy, w porywach dochodzący z prędkością do 65 km na godzinę. W nocy też pochmurno, do tego przelotne opady deszczu, na które wszyscy czekamy, i od 10 do 12 stopni. Jutro też pochmurno, tych chmur będzie sporo, w dalszym ciągu zapowiadane są przelotne opady deszczu, a na termometrach mamy zobaczyć od 13 stopni na północnym zachodzie do 17 na południowym wschodzie regionu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Yeah!

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźle.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
4: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie Koźlu. W programie piknik rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.

0: Lekarski obraz dnia.
1: Kłaniamy się w programie reporterów Radia Opole. Program realizuje Dariusz Kuzera. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Zapraszamy Państwa do godziny 15 na takie pierwsze podsumowanie tego dnia, czyli środy, 6 maja. Oddział ginekologiczno-położniczy w Głubczycach, jak słyszeli Państwo przed chwilą w wiadomościach, planuje czasowo wstrzymać przyjmowanie pacjentek. To skutek problemów kadrowych z lekarzami. Czy sytuacja ta ma także związek z postępującym niżem demograficznym? Gdzie będą rodzić pacjentki z tego powiatu? O tym m.in. w programie.
2: W ostatnim czasie otrzymaliśmy informację, że umowy o pracę rozwiązuje 2 lekarzy, natomiast kolejny 1 lekarz jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
1: Około 500 młodych zawodników stawiło się dziś na stadionie lekkoatletycznym w Opolu. Zaproszono też opolskich olimpijczyków. Dziś zorganizowano tam imprezę z cyklu Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie.
3: Najłatwiej jest dać telefon do ręki i mamy oczywiście z głowy, natomiast ja widzę, że dzieci lubią się ścigać, lubią rywalizować, lubią się bawić na świeżym powietrzu.
4: Bieganie mi sprawia bardzo dużo frajdy. Bieganie mnie uspokaja i też po prostu lubię to robić.
1: I oby dzieci z tego nie wyrosły. Będziemy też w Głogówku, gdzie z kolei zgromadzili się licznie uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej oraz uczniowie szkół specjalnych z całego regionu z okazji 5. Wojewódzkich Obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
5: Impreza, która ma swój naprawdę wybitny cel, czyli integracja osób z niepełnosprawnościami. Dla nich to jest bardzo ważne, ważniejsze na pewno niż dla nas, taka możliwość spotkania się, porozmawiania, rywalizacji, bo tutaj też jest taka, w cudzysłowie, rywalizacja.
1: Będzie też coś ze świata zwierząt. Pustułki zasiedliło wieżę opolskiej katedry. Lokatorów można obserwować, bowiem zamontowano tam kamery, a Państwo też będą mogli o tych ptakach już za chwilę posłuchać w naszym magazynie.
6: To nie goście, ale już domownicy mają swoje M1 i czują się bardzo dobrze na naszej katedralnej wieży. Pytałem ornitologa, jak nazwać ich cudzysłowie ćwierkanie. Powiedział, to jest krzeczenie.
1: Więcej skrzeczenia w programie. Spotkamy się też z maturzystami, za nimi bowiem kolejny dzień z egzaminami. Tym razem był to język obcy na poziomie podstawowym, język obcy nowożytny. W większości przypadków był to angielski. Z maturzystami porozmawiamy także w tej części i w tej godzinie naszego magazynu. Zaczynamy, zapraszam.
0: Reporterski

0: Zaczynamy od służby zdrowia. Tu problem, jeden z wielu, ale na tym jednym się skupiamy. Oddział ginekologiczno-położniczy Szpitala Powiatowego w Głubczycach zawiesza czasowo swoją działalność. Powodem jest brak wystarczającej obsady lekarskiej. Porodówka będzie nieczynna, na razie czasowo, od 1 czerwca. Zawieszenie pracy oddziału ma potrwać 2 miesiące. Czy na tym się skończy? Więcej na ten temat w relacji Grzegorza Frankowskiego.
1: W ostatnim czasie otrzymaliśmy informację, że umowy o pracę rozwiązuje 2 lekarzy, natomiast kolejny 1 lekarz jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Violeta Magiera, dyrektor SPZOZ-u w Głubczycach. W związku z tym nie jesteśmy w stanie na ten moment zapewnić odpowiedniej obsady lekarskiej zarówno w ordynacji podstawowej, jak i w ordynacji dyżurowej.
2: Lecznica podjęła już także starania o pozyskanie nowej kadry lekarzy do pracy na oddziale ginekologiczno-położniczym.
1: Na naszych stronach internetowych, na Facebookach pojawiły się informacje dotyczące tego, że możemy zatrudnić lekarzy ginekologów i położników.
2: Szpital zapewnia jednocześnie, że mimo czasowego zamknięcia porodówki, pacjentki nie pozostaną bez opieki.
1: Na ten moment, bo jest jeszcze maj, w związku z tym przez cały miesiąc działamy, wykonujemy zabiegi operacyjne na oddziale ginekologii, przyjmujemy pacjentki do porodu, a poza tym chciałabym podkreślić, że nasza poradnia ginekologiczno-położnicza będzie przez cały czas działać. Działa 5 dni w tygodniu, z tego 2 dni są również w godzinach popołudniowych, w związku z tym pacjentki będą mogły skorzystać z usług, dowiedzieć się, gdzie mogą ewentualnie prosić o pomoc wtedy, kiedy oddział będzie zamknięty.
2: Alternatywą dla pacjentek w czasie zamknięcia głubczyckiej porodówki pozostaną oddalone o ponad 30 km szpitale w Kędzierzynie, Koźlu czy Raciborzu. Jesteśmy gotowi przyjąć praktycznie wszystkie panie, które chciałyby u nas rodzić, powiedział w rozmowie z Radiem Opole Ryszard Rudnik, dyrektor placówki w Raciborzu.
3: Nasz oddział ginekologiczno-położniczy pracuje normalnie. Jesteśmy w stanie przyjąć wszystkie panie, które chciały u nas rodzić bez żadnego problemu. Możemy przyjąć znacznie większą ilość porodów niż w tej chwili przyjmujemy.
4: A jeżeli chodzi o stan faktyczny na teraz, na dziś, dużo pań, dużo pacjentek właśnie z powiatu głubczyckiego korzysta z waszych usług? Macie takie dane?
3: Takich dokładnych danych nie mamy, ale patrząc historycznie, to zawsze część pacjentek u nas czy położnic była z powiatu też głubczyckiego czy z województwa opolskiego. Na dzisiaj takich danych nie mamy, dlatego że tę migrację po prostu rozliczamy i takiej statystyki nie prowadzimy, ale patrząc na to, co się dzieje na tym rynku, to widzimy, że jednak też część rodzi u nas.
2: Szpital w Kędzierzynie Koźlu także deklaruje przyjmowanie pacjentek z powiatu głubczyckiego.
5: Mogę tylko zapewnić, że jesteśmy w stanie przyjąć wszystkie pacjentki z terenu powiatu głubczyckiego. Jacek Mazur, jestem lekarzem, ginekologiem, położnikiem, a równocześnie zastępcą dyrektora do spraw medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu. Dobrze je obsłużyć pod względem zarówno położniczym, jak i porodowym. Pobytem po porodzie jesteśmy do tego przygotowani. W naszym szpitalu są permanentne dyżury 2 lekarzy, także wykonanie jakiegokolwiek zabiegu położniczego jest możliwe natychmiast. Anestezjolodzy również są cały czas na dyżurze. Ta ilość porodów, które odbywają się w naszym szpitalu i w szpitalu w Głubczycach, nie przeraża nas. Mieliśmy parę lat temu, czy kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, 5-krotnie więcej porodów niż w tej chwili, więc nie ma problemu.
2: Szpital w Głubczycach w wydanym komunikacie o zawieszeniu oddziału ginekologiczno-położniczego przypomniał również, że ze względu na nisz demograficzny co roku systematycznie maleje liczba urodzeń. W 2023 roku w głubczyckim szpitalu odebrano 283 porody, natomiast w 2025 już tylko 232. Jak dodaje placówka, pacjentki z powiatu głubczyckiego stanowią około 40% wszystkich rodzących. Grzegorz Frankowski, Radio Opole.
0: To czasowe zamknięcie porodówki jest planowane, powtórzmy to, przypomnijmy, wraz z początkiem czerwca. Czy na tym się skończy, czy uda się uzupełnić kadrę? Przekonamy się w tym najbliższym czasie. Pozostaje też otwarta kwestia, czy mieszkanki i mieszkańcy regionu będą się decydować w większej liczbie na rodzicielstwo, bo przecież mamy poważny kryzys demograficzny. Tutaj sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana.

0: Polski obraz dnia. Reporterskie relacje prosto z regionu, przygotowane przez redakcję informacyjną.
1: Bo opieka zdrowotnej to teraz sport. 500 dzieci z całej Opolszczyzny rywalizuje dziś w wojewódzkich eliminacjach zawodów zatytułowanych Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie w stolicy regionu. Na stadionie imienia opolskich olimpijczyków dzieci z roczników 2014-15 startują w jednej konkurencji biegowej i jednej konkurencji technicznej. Najlepsi pojadą 19 września na wielki finał, który zostanie rozegrany, odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a dziś z uczestnikami w Opolu rozmawiał Witold Woźtak.
2: Jak dużym zainteresowaniem cieszy się jak na razie ta inicjatywa?
3: Muszę przyznać, że cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Paweł Jesień, przedstawiciel Polskiego Związku Lekkoatletyki, koordynator programu Lekkoatletyka dla Każdego. Ale ten rok jest rzeczywiście szczególny, bardzo szybko zapełniają nam się wolne miejsca na zawodach, także nas bardzo to cieszy. To są trzecie eliminacje już, teraz przenosimy się do kolejnych województw, w sumie mamy 16 w maju. Formuła dwubojowa jest podstawą dla nas na początku, zwłaszcza jak ktoś zaczyna ze sportem. Chcemy, żeby dzieci nie specjalizowały się od razu w jakiejś jednej ulubionej konkurencji typu 60 metrów. Wszyscy biegamy 60 metrów. Dlatego u nas trzeba wybrać albo 60 metrów, 300 lub 600 lub jedną konkurencję techniczną, rzut piłką ponadtowo, skok dal lub skok zgrzyż.
2: Jak pana zdaniem dzisiaj zachęcić skutecznie młodzież do uprawiania sportu? Wiemy jak jest, pewne urządzenia są niemal przyklejone do dłoni.
3: Tak, no niestety my musimy troszeczkę im zaproponować jakąś szerszą ofertę. Najłatwiej jest dać telefon do ręki i mamy oczywiście z głowy. Natomiast ja widzę, że dzieci lubią się ścigać, lubią rywalizować, lubią się bawić na świeżym powietrzu. To nie jest tak, że one tego nie chcą, tylko chcą, żeby no coś im dać.
4: Co podoba wam się w bieganiu? Czy myślicie, że będziecie to robić długo? Czy może wam się to znudzić?
5: Myślę, że będę biegać długo, bo lubię ten sport.
6: Myślę, że długo będę ćwiczyć lekkoatletykę, bo bieganie mi sprawia bardzo dużą frajdę.
7: Ja myślę, że będę długo biegać, bo bieganie mnie uspokaja i też po prostu lubię to robić.
4: Jak zachęciłybyście koleżanki, kolegów do tego, żeby zaczęły biegać, uprawiać sport?
8: Ja bym zachęciła moje koleżanki do sportu lekkoatletyki, bo sport to zdrowie i bardzo fajna frajda.
9: Ja bym namówiła moje koleżanki na sport, dlatego, bo ja tam chodzę i wiem, jakie to jest frajda i chciałabym, żeby też poczuły, jaka to jest frajda ze mną.
10: Ja bym zachęciła moje koleżanki do sportu, dlatego, że mi się to podoba i myślę, że też bym je zachęciła, żeby popróbowały swoich sił.
2: Janusz Trzepizur, opolski olimpijczyk, skok wzwyż. Te dzieci mają mniej niż 12 lat. Najważniejsze, że one złapały tego bakcyla do lekkiej atletyki. Ale jak zrobić, żeby one przy tym pozostały na kolejne lata?
11: Trzeba ich zachęcać. I oczywiście podstawą jest obieg, czyli stadiony lekkoatletyczne. Mamy ich trochę za mało, a jeżeli są, no to często łączą się z piłką nożną i jakby dla mnie nieporozumieniem jest to, że zabrania się dzieciom biegać po trawie. Warto wspierać królową sportu. Powiem tak, od lat najwięcej stypendystów marszałka miasta Opola to lekkoatleci, prawie 30 osób, bo jesteśmy najpotężniejszą dyscypliną, dlatego też królowa sportu, królowa dla wielu dyscyplin. O tym trochę wiele dyscyplin zapomina, bo idziemy na skróty, czyli gryzę z połowę piłkarze, siatkarze chcą już grać w wieku młodym, a nie potrafią truchtać, nie potrafią biegać. My tego uczymy.
4: Na co zwraca się uwagę przy sędziowaniu zawodów dzieci jednak małych?
12: Jesteśmy wychowawcami, nie tylko sędziami. Bożena Haścy domagała, sędzia związkowy, sędzia główny tych zawodów. Pierwsze trzeba ich nauczyć, trzeba wszystko powiedzieć bardzo dokładnie. Te dzieci nie mogą się gubić, nie mogą być niezagospodarowane, nie mogą czuć się obco. One muszą wiedzieć, że tu mają przyjaciół, że tu się czegoś nauczą, że tu przyjdzie radość, że tu mogą być wyniki i muszą pokochać sport, bo po to takie zawody, żeby te dzieci chciały wrócić. To nieważne, czy do lekkiej atletyki. Niech one uprawiają sport. Niech to nawet robią rekreacyjnie, ale niech pokochają ruch.
4: A z tym, jak wiemy, dzisiaj jest dość duży problem ze względu na nowe technologie.
12: Tak, a to widać, wystarczy popatrzeć, jak dzieci są mało sprawne, jak przybywa wagi tym dzieciom i dlatego taką odskocznią i jednocześnie ratunkiem od tych nowych technologii, od tego, co niedobre, jest właśnie sport. Więc, że takie zawody są tak licznie obsadzone, że tu są dzieci właściwie jeszcze ze sportem niezwiązane, to jest piękna, piękna idea.
1: Tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę, polskie dzieci należą do tej grupy dzieci w Europie najszybciej tyjących. Tak z kolei mówią lekarze, oby ten ruch, aktywność fizyczną uspokajały, sprawiały te frajdy, o której mówiły dzieci i radość jak najdłużej, a z tym treningiem, pracą, mam nadzieję, że przyjdą też potem sukcesy. Dodajmy, to piąta edycja cyklu lekkoatletycznych nadziei olimpijskich. Dodajmy, w skali kraju do zawodów zgłoszono niemal 7,5 tysiąca dzieci. Oby było ich jeszcze więcej dla zdrowia.

0: Reporterski obraz dnia. Reporterskie spojrzenie na Opolszczyznę.
1: A czy Głogówek to dziś tak a propos tej piosenki Miasto Miłości? Myślę, że tak. Miłości, radości, integracji. Trwają tam piąte wojewódzkie obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na obecność tych osób w społeczeństwie oraz na ich potrzeby. Na rynku burmistrz przekazał uczestnikom symboliczny klucz do miasta. Następnie pochód udał się na plac zamkowy, gdzie odbywa się impreza integracyjna. Przy okazji tych obchodów zapytaliśmy, mimo wszystko, chociaż jest tak radośnie, o problemy edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością. W Głogówku był Jan Poniatyszyn.
2: Głogóweckie obchody cieszą się dużym zainteresowaniem w regionie, o czym przekonuje Paweł Serafinowicz ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu.
3: Impreza, która ma swój naprawdę wybitny cel, czyli integracja osób z niepełnosprawnościami. Dla nich to jest bardzo ważne, ważniejsze na pewno niż dla nas, taka możliwość spotkania się, porozmawiania, rywalizacji, bo tutaj też jest taka w cudzysłowie rywalizacja, aczkolwiek nikt nie walczy o miejsca, każdy walczy o to, żeby pokonać swoje słabości. Oby takich imprez było jak najwięcej, szkoda, że jest to tylko jedna w roku i te osoby czekają na tą imprezę od jednej do kolejnej, aby tutaj móc przyjechać i móc się spotkać.
2: Mamy 70 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, mówi Marek Muszyński, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku, który jest organizatorem dorocznych obchodów.
4: Szkoła cały czas się rozwija, malowany został internat, pokoje dla uczniów, żeby wychowankowie mogli w lepszych warunkach od poniedziałku do piątku przebywać. Dużo się dzieje, dużo rzeczy organizujemy dla społeczności, tutaj przede wszystkim też lokalnej. Dwóch naszych zawodników w lipcu będzie reprezentowało województwo opolskie w lekkiej atletyce na Mistrzostwach Polski. Są to kwalifikacje do igrzysk, które za rok odbędą się w Chile.
5: Szkoła tutaj, nasza specjalna, pomaga nam w rehabilitacji codziennej naszych dzieci oraz przy różnych spotkaniach integracyjnych, które odbywają się tutaj w naszej szkole.
2: Ogólnopolskim problemem jest ograniczona ilość miejsc w placówkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, wskazuje dyrektor szkoły w Głogówku.
4: Myślę, że jest to duży problem, jeśli chodzi też o nasz powiat prudnicki. Są dwie szkoły w Prudniku i w Głogówku, jeśli chodzi o szkolnictwo specjalne. Rodzice przychodzą, składają dokumenty o przyjęcie dzieci, ale niestety miejsc nie ma, jest coraz więcej dzieci w placówce i nie jesteśmy w stanie wszystkich przyjąć. Dużo dzieci z orzeczeniami uczęszcza do szkół masowych. Szkolnictwo specjalne jest bardzo potrzebne i tych szkół powinno być coraz więcej.
6: Problem osób z niepełnosprawnościami to jest problem absolutnie pierwszoplanowy.
2: Mówi wojewoda opolski Monika Jurek.
6: Ta równość, o której mówimy, to nie powinna być żadnym przywilejem, tylko po prostu prawem każdego człowieka. Tworzenie tych warunków do rozwoju każdego mieszkańca, obywatela naszego regionu. Realizujemy szereg programów, które wspierają osoby z niepełnosprawnością. Natomiast wiadomo, że tych potrzeb i tych dzieci, i tych orzeczeń, tak zwany wysyp, o którym mówiły poradnie dzieciaczków i uczniów ze spektrum autyzmu. Natomiast kwestia tych miejsc w ośrodkach, kwestia szeroko pojętej integracji. To jest temat, na którym pracujemy i myślę, że on się nie skończy. Trzeba po prostu te miejsca tworzyć i te programy realizować wspierające nie tylko same osoby z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim też ich opiekunów, czyli mówię, które są o opiece wytchnieniowej, o asystenturze osoby niepełnosprawnej, mieszkaniach wspomaganych, o środowiskowych domach samopomocy. To wszystko się dzieje, ale jak widać nie zabezpiecza to wszystkich potrzeb.
2: W głogóweckich obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną uczestniczy blisko 500 osób z 22 placówek edukacyjnych oraz pomocy społecznej. Wydarzenie patronatem medialnym objęło Radio Opole. Z Głogówka Jan Poniatyszyn.

0: 6 maja, środa, za nami trzeci dzień egzaminów maturalnych. Upłynął on tym razem pod znakiem języków obcych nowożytnych. Dla większości uczniów był to jeden z takich mniej stresujących momentów tegorocznej sesji egzaminacyjnej. Sprawdziliśmy, jak z zadaniami poradzili sobie maturzyści w publicznym liceum ogólnokształcącym numer 3 w Opolu i czy, jak sami mówili i mówią, było easy, bo dzisiaj większość z nich wybrała język angielski. Czy tak rzeczywiście było, to sprawdzał Kuba Biele.
1: Matury, dzień trzeci. Język obcy, nowożytny. Udaliśmy się do publicznego liceum numer 3 w Opolu z oddziałami dwujęzycznymi, aby sprawdzić, jak im poszło. Zakładam, że język angielski tutaj przebiegł bez problemu. So, how did your English exam go today?
2: Really good.
1: What was the hardest part? What was the easiest part in your opinion?
2: I think the whole exam was really easy for me. But can we switch to Polish, please?
1: Nie ma problemu, możemy przetłumaczyć po polsku i teraz już po polsku.

0: Wytłumaczymy to, co powiedziałaś. Pytałem oczywiście, jak poszło i co było najtrudniejszą, a co najłatwiejszą częścią tego egzaminu, więc jak poszło?
1: No generalnie bardzo dobrze poszło. Nie stresowałam się angielskim, gorzej będzie jutro przed rozszerzeniem. Kamila Dąbrowska, klasa humanistyczna. Myślę, że najtrudniejszy w sumie, a i tak nie był jakiś bardzo trudny, to był mail do napisania, bo był o tym, że wracaliśmy w jakieś miejsce, w którym byliśmy w dzieciństwie. Miałam trochę problem z wymyśleniem takiego miejsca, ale ostatecznie wyszło dobrze. Ja jestem zadowolona. Jutro będzie pewnie troszkę trudniej, ale myślę, że damy wszyscy radę.
0: Polski za tobą, matma za tobą, angielski podstawowy za tobą, jutro rozszerzenie. Co jeszcze? Czy na tym kończysz?
1: No jeszcze wiadomo, ustne polski, ustny angielski, no i dwa rozszerzenia. Wiedza o społeczeństwie i polski rozszerzony jeszcze. No i angielski jutro.
0: Wybierałaś te egzaminy, zakładam, pod kątem wyboru jakiegoś kierunku w przyszłości. Jakie plany są twoje na ciebie?
1: No, ja bym chciała pójść na Akademię Muzyczną, także te rozszerzenia są wybrane tak naprawdę po to, żeby mieć jakąś tam dalszą drogę w razie, gdyby nie wyszło, żeby mieć jakiś plan B. Myślałam, nie wiem, o dziennikarstwie, o logopedii, o jakiejś filologii angielskiej, polskiej, włoskiej.
2: Szczerze, bardzo łatwo. Stresu nie było za wiele, bo to angielski język taki dosyć powszechny, także było naprawdę spoko. Ania Prządo, chodziłam do 4A, czyli profil humanistyczny z rozszerzoną biologią zamiast historią.
0: Czy któryś element był jakkolwiek stresujący albo coś, co się zaskoczyło, czy easy?
2: No chyba słuchanki, bo to jest coś takiego, że do tego już nie da się wrócić później. Generalnie było okej. Takie całkiem proste.
0: Dobra, czyli całkiem proste. Zakładam więc, że jutro rozszerzenie.
2: Tak, jak najbardziej.
3: Nazywam się Ewa Dudzińska, chodziłam do klasy 4A, czyli profil humanistyczny. I think it was pretty easy for me.
4: What was the hardest part?
3: Actually, I don't know. Everything was pretty easy for me, like I said, and I don't think that was a big problem.
0: Przekładam na język polski. Jak ci poszło, powiedz? Widzę pełen luzik.
3: Nie, myślę, że raczej dobrze. Jakby w porównaniu do matematyki na przykład, czy do polskiego, ten egzamin zdecydowanie był łatwiejszy. Wydaje mi się, że to było raczej schematyczne, takie jak w ubiegłych latach, więc nic nie było jakimś takim zaskoczeniem wielkim.
5: Agata Maziakowska, dyrektor 3 Liceum Ogólnokształcącego w Opolu.
0: Pani dyrektor matury z języka angielskiego i innych języków obcych, nowożytnych. No i przyznam się szczerze, że jak tak pytamy maturzystów wychodzących z sali, gdzie jest pisany egzamin z języka angielskiego, to wszyscy easy. Czy to, że jesteście takim liceum, o takim charakterze, pomaga tym młodym ludziom, bo tutaj nie było pół zawahania. Każdy wychodzi spoko.
5: Tak, ja jestem pewna, że to sprofilowanie w dwóch klasach dwujęzyczne na pewno pomaga uczniom. Mają więcej godzin języka angielskiego, mają przedmioty nauczane dwujęzyczne, w zależności od profilu, to jest biologia, chemia, historia, matematyka, więc są niejako zanurzeni w tym języku angielskim bardziej niż inni i myślę, że w związku z tym na pewno jest im mają więcej pewności siebie.
0: Czy dominuje język angielski, czy też inne wybrali wasi uczniowie?
5: Zdecydowanie dominuje język angielski. Język niemiecki został wybrany tylko przez 2 osoby, a włoski, hiszpański i francuski, które też mamy w naszej ofercie, nie zostały wybrane.
0: A jeżeli chodzi o język ukraiński, takich uczniów nie mieliście, którzy wybrali ten język?
5: Nie, język ukraiński nie.
6: Czyli angielski królową. Matura z języków obcych to ostatni obowiązkowy egzamin pisemny na poziomie podstawowym, a matury potrwają do 21 maja. Wyniki my poznamy 8 lipca, więc trochę jeszcze stresującego czasu przed maturzystami, ale trzymamy kciuki.

0: teraz mam już.
1: Reporterski obraz dnia.
2: Miały być sokoły, ale natura rządzi się swoimi prawami i są pustułki. Najważniejsze, że gniazdo nie jest puste. Sokole Oczy Opola, projekt Fundacji Siedlisko Silesia, zdaje egzamin. Mimo że w wybudowanym dla sokołów domku na wieży opolskiej katedry zamieszkały pustułki. Takie można obserwować, czy też podglądać. Zamontowano tam bowiem kamery, jedna z podglądem na wnętrze, a druga na to, co dzieje się na zewnątrz. O idei przedsięwzięcia mówi Marek Zarankiewicz z Fundacji Siedlisko Silesia, a o pustułki dopytywał Adam Wołek.
3: Od kilku lat na katedrze opolskiej obserwowane były osobniki sokoła wędrownego. No i nasza fundacja postanowiła zbudować taką budę dla tego ptaka. Sokoła oczywiście nie udało się przybawić tą budą, natomiast pojawiły się pustułki, które w tamtym roku miały swój pierwszy lęk. Złożyły tam 5 jaj, 4 młode się odchowały. W tym roku pustułki znowu nas odwiedziły i teraz samica jest na etapie wysiadywania. Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że i ten lęk się powiedzie. Ptaki drapieżne są ciekawe oczywiście, ale głównie nasza fundacja zajmuje się tworzeniem siedlisk zastępczych dla rybitwy rzecznej, mewy śmieszki, także tym się głównie zajmujemy. To jest akurat przypadek, że zbudowaliśmy taką budę, natomiast wiemy, że jest dużo obserwatorów tego gatunku, no i cieszy nas to bardzo, no i także jest to bardzo ciekawe.
4: Ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej w Opolu. Gości macie na wieży już od jakiegoś czasu. W zeszłym roku pierwszy przychówek, 4 małe pustułki. W tym roku po raz kolejny pojawiają się te piękne ptaki, piękne drapieżniki.
5: No muszę powiedzieć, panie redaktorze, że to nie goście, ale już domownicy. Mają swoje M1 z dostarczane światłem i czują się bardzo dobrze na naszej katedralnej wieży. Pytałem ornitologa, jak nazwać ich cudzysłowie ćwierkanie. Powiedział, to jest krzeczenie, nazwał. I dają codziennie sobie znać, że są i że się dobrze czują.
4: Każdą minutę z życia tych pustułek możemy śledzić. Tam miały być sokoły wędrowne, bo tak był napisany projekt. Natomiast przywędrowały inne ptaki.
5: To rzadkość, żeby na wieży kościelnej, jeszcze katedrze, zagościły takie właśnie ptaki, to drapieżniki.
4: Na dzwony się jeszcze nie skarżyły?
5: Żyją w symbiozie, także one swoim skrzeczeniem Opolan intrygują, ale dzwony jak najbardziej pasują.
4: Mamy pustułki na wieży naszej katedry, możemy je podglądać, natomiast miasta generalnie pełne są ptaków, których bardzo często nie dostrzegamy. Mamy także sporo drapieżników w miastach. Łukasz Berlik, ornitolog. Jest ich aż tak dużo?
6: Możemy oczywiście zobaczyć w mieście pustułkę, czyli naszego najpospolitszego sokoła. Mamy też na przykład uszawkę, gatunek sowy. Widzimy też wiele innych drapieżników w miastach, także przedstawicieli szponiastych, przy czym one w ścisłych centrach raczej nie polują, raczej jedynie przelatują, natomiast w trakcie przelotu można je zobaczyć i myślę, że dla wielu jest to dość zaskakujące, że można na przykład zobaczyć bielika czy myszołowa na centrum Opola.
2: To jeszcze dodajmy, wieża katedry w Opolu mierzy około 73 metrów wysokości, więc mniej więcej właśnie na takiej wysokości mieści się ta budka lęgowa, w której zamieszkały pustułki. Projekt Fundacji Siedlisko Silesia, dodajmy, sfinansował samorząd województwa opolskiego. Zresztą to teraz takie popularne, żeby podglądać ptaki w internecie. Są przecież takie kamery podglądowe.

z gniazd na przykład wspomnianych sokołów wędrownych. No, trzymamy kciuki za ptaki, bo one teraz są w bardzo takim pracowitym okresie. Niektóre jajka już się wykluły i są młode, niektóre ptaki jeszcze wysiadują te jajka. Oby wszystko przebiegło tak, jak powinno. My kończymy naszą pracę dziś. Program zrealizował Dariusz Kuzera. Ja nazywam się Marzena Śmierciak i polecamy się jutro w reporterskim obrazie dnia między 14 a 15. Do usłyszenia. Przyjemnego popołudnia.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
4: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
3: Serio? Ale jak?
4: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
5: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
6: Kapica. Zaufanie na lata.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
8: Uwaga, zmotoryzowani Pakoszów w powiecie oleskim. Tam dachowała osobówka. Strażacy podjęli w tej chwili działania wydobycia kierowcy z samochodu, ale jak twierdzą i podają informacje, jest przytomny. W Kędzierzynie na Grunwaldzkiej koło stadionu Kuźniczka na rondzie przewrócił się motocyklista. Tam też utrudnienia strażacy w drodze. Ruszyły prace związane z przebudową skrzyżowania na trasie Ozimek-Grodziec. Są utrudnienia zamknięte w lot ulicy Częstochowskiej w kierunku Ozimka. Ma to związek z budową ścieżki pieszo-rowerowej na tym odcinku. Wzmaga się ruch w Opolu. Widać to na Piastowskiej i Dolotowych, szczególnie na Katedralnej. Niebawem ten most także pójdzie do remontu, więc będą kolejne utrudnienia gęsto w drodze na Zaodrze, ale bezproblemowo jedziemy już na przykład ulicą Rejtana, czwórka przejezdna.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
9: Jeśli chodzi o informacje dla kierowców, to kolejna ich porcja za pół godziny. Na zegarach już 15 i czas na wiadomości.
10: Rozpoczęły się prace modernizacyjne ulicy Zamkowej w Kędzierzynie-Koźlu. Na wieży Katedry Opolskiej zamieszkały pustułki.
11: To nie goście, ale już domownicy. Mają swoje M1.
10: Prawdopodobnie będzie apelacja od wyroku w sprawie skatowanego Kamilka z Częstochowy.
0: Wiadomości Radia Opole.
9: Wiadomości przygotowała i przedstawi Joanna Matlak.
10: Rusza kolejna inwestycja drogowa w Kędzierzynie-Koźlu. Wykonawca przejął już plac budowy pod modernizację ulicy Zamkowej. To niewielki odcinek w sąsiedztwie Muzeum Ziemi Kozielskiej, ale jego znaczenie dla mieszkańców jest bardzo duże. Do tej pory dojazd do posesji i pobliskich garaży odbywał się po starej trylince. Wkrótce to się zmieni, mówi Piotr Pękala, rzecznik miasta.
12: W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie uliczne, kanalizacja, zasa deszczowa, kanał technologiczny oraz przebudowana zostanie sieć wodociągowa. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie z ulicą Kraszewskiego.
10: Firma, która podjęła się zadania, ma 4 miesiące na realizację prac. Wartość inwestycji wyniesie 1 000 000 zł.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
10: Sokole, oczy Opola. Projekt Fundacji Siedlisko Silesia zdaje egzamin, mimo że w wybudowanym dla sokołów domku na wieży opolskiej katedry zamieszkały pustułki. Lokatorów można obserwować. Zamontowano tam bowiem kamery. Jedna z widokiem na wnętrze, a druga na wysięgniku. Miał być sokół, jest pustułka, ale z tego też się cieszymy, mówi Marek Zarankiewicz z Fundacji Siedlisko Silesia.
13: Od kilku lat na Katedrze Opolskiej obserwowane były osobniki sokoła wędrownego. No i nasza fundacja postanowiła zbudować taką budę dla tego ptaka. Sokoł oczywiście nie udało się przybawić tą budą, natomiast pojawiły się pustułki, które w tamtym roku miały swój pierwszy lęk. Złożyły tam 5 jaj, 4 młode się odchowały. W tym roku pustułki znowu nas odwiedziły i teraz samica jest na etapie wysiadywania.
10: Cieszymy się, że pustułki znalazły u nas swój dom, powiedział ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej w Opolu.
11: To nie goście, ale już domownicy. Mają swoje M1 i czują się bardzo dobrze na naszej katedralnej wieży. Dają codziennie sobie znać, że że są rzadkość, żeby na wieży kościelnej zagościły takie właśnie ptaki, to drapieżniki.
10: Projekt Fundacji Siedlisko Silesia sfinansował samorząd województwa.
0: Wiadomości Radio Opole.
10: Rzeczniczka Praw Dziecka jest niezadowolona z wyroku sądu w sprawie 8-letniego Kamilka. Jej zdaniem zasądzone 25 lat pozbawienia wolności dla jego ojczyma oraz 16 lat dla matki to za mało w stosunku do popełnionych przez nich czynów. Monika Horna-Cieślak liczy na złożenie apelacji w tej sprawie. Jej zdaniem kary dla skazanych powinny być wyższe.
1: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Ja znam aktę sprawy bardzo szczegółowo, znam okoliczności tej sprawy bardzo szczegółowo i dlatego też uważam, że wyrok powinien zostać zaskarżony.
10: Z wyroku niezadowolona jest także prokuratura, która nie wyklucza złożenia apelacji w tej sprawie. Sąd uznał, że ojczym Kamilka jest winny wieloletniego znęcania się fizycznego i psychicznego nad dzieckiem z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Prokuratura z kolei chciałaby odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, dokonane dodatkowo w recydywie. Sąd uniewinnił jednocześnie ojczyma od zarzutu dotyczącego molestowania nieletniej.
0: To są wiadomości Radio Opole.
10: Rodzina, przyjaciele i współpracownicy żegnają Andrzeja Olechowskiego. Pogrzeb ekonomisty i polityka, byłego ministra finansów oraz ministra spraw zagranicznych, jednego z założycieli Platformy Obywatelskiej, rozpoczęła o godzinie 14 msza święta w kościele w warszawskim Wilanowie. Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia w wieku

0: 78 lat. W 2001 roku był współzałożycielem wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem Platformy Obywatelskiej. Dwukrotnie w 2000 i w 2010 roku Andrzej Olechowski kandydował na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 15.
1: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
2: Cezary Puzyna, zapraszam. Ceny paliw będą niższe. Jutro benzyna 95 będzie kosztować 6,46 zł za litr, a benzyna 98 6,95. Za litr oleju napędowego zapłacimy 7,26 zł. Wicepremier Radosław Sikorski krytycznie ocenia głosy prawicy, która źle ocenia rządowy program SAFE. To unijny mechanizm, z którego Polska może dostać niemal 44 miliardy euro na kontrakty zbrojeniowe, realizowane głównie w rodzimym przemyśle. Podpisanie umowy pożyczkowej z Komisją Europejską ma nastąpić w piątek. Będzie rządowy wniosek o zaskarżenie umowy Unia Europejska-Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości. Wcześniej skarga do TSUE w tej sprawie została skierowana na wniosek Parlamentu Europejskiego. Most w ciągu ulicy Katedralnej w Opolu bliżej remontu. Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i są 3 oferty od firm zainteresowanych inwestycją, informuje Mariusz Chałupnik, rzecznik MZD.
3: Jedna oferta mieści się w kosztorysie inwestorskim i wynosi niecałe 286 tysięcy złotych. Oczywiście teraz te oferty zostaną poddane weryfikacji i ocenie, a zwycięzcę przetargu powinniśmy poznać jeszcze w tym miesiącu.
2: Wykonawca będzie musiał przygotować dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę.
4: Pogoda. Popołudnie i wieczorem w naszym regionie zachmurzenie. Meteorolodzy prognozują duże i przelotne opady deszczu. Po południu, pod wieczór możliwe również burze. Miejscami suma opadów nawet do 15 mm. Takie są prognozy. No i liczymy rzeczywiście, że popada. Może niekoniecznie te burze, ale deszcz jest bardzo, bardzo potrzebny. Temperatury co najwyżej 24 stopnie Celsjusza teraz na termometrze. Tyle w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, Kluczborku, w Brzegu i w Namysłowie. Jeśli chodzi o Nysę, tam 1 stopień mniej, na termometrach Nysie 23 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Już mamy 7 minut po godzinie 15. Pink już w tle nam się rozgrzewa. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko.

0: Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji Larsz jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji Larsz można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
4: czują się bezpieczne i kochane.
5: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
6: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
7: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
4: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
6: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
8: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
2: Reklama.
9: Cześć, sąsiad. Jak firma?
10: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
9: Ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
10: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
9: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
10: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
11: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OZE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
12: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron. Po reklamie.

0: twoje Radio Opole.
1: Muzyka tej na pewno nie zabraknie dziś w naszym programie. Sprawdzonych informacji również sporo. Oczywiście o pogodzie będzie. Będzie też dużo tego, co może przydać się kierowcom. Takie informacje w autopilocie. Ale nie tylko to, bo w naszym programie również trochę różnych ciekawostek. Ale bez bajek, bo tu cytat. To nie są bajki. Tak mówi dr Igor Protasewicki, specjalista do spraw bezpieczeństwa. Dane zbierane przez chińskie samochody mogą trafiać do chińskiego rządu, a ten może je wykorzystywać w celach szpiegowskich. Dr Protasewicki, gość Polskiego Radia 24, podkreślił, że w dzisiejszych czasach wszystkie nowe auta są wyposażone w sprzęt monitorujący.
2: Ten sprzęt non-stop analizuje swoje otoczenie. W zasadzie każdy współcześnie produkowany i wypuszczany na rynek samochód w jakiś sposób obserwuje, co się dzieje dookoła nas i robi to albo przy użyciu kamer, albo przy użyciu lidarów, czyli albo gromadzi materiał wideo i na tej podstawie wnioskuje, czy coś nam grozi, czy nie, albo gromadzi bardzo szczegółowy obraz trójwymiarowy całego otoczenia i tak samo wykorzystuje go do wnioskowania.
1: No właśnie, tu padło, że i inne samochody bywają naszpikowane elektroniką obserwującą to, co wokół nas, a w sumie no to ile tych danych sami udostępniamy w swoich telefonach, w tabletach, co wrzucamy do sieci, gromadzimy na dyskach, w chmurach. No i na ile mamy pewność, że nie trafia to tam, gdzie nie powinno. Warto jednak dodać, że od lutego w Polsce obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów wyprodukowanych w Chinach na tereny chronionych obiektów wojskowych. Celem tej regulacji jest ochrona przed ewentualnym szpiegostwem cyfrowym. Coś czuję, że z tym tematem będziemy jeszcze powracać, a jeśli chodzi o informacje dla kierowców dotyczące tego, co na drogach naszego regionu, one też powrócą już za 6 minut. Wtedy to autopilot Radia Opole.

0: się.
1: Gdyby użyć porównań bliskich kierowcom, to z muzyką teraz na chwilę przyhamujemy, bo czas na informacje do kierowców adresowane. Zaprasza Adam Wołek.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: Przenosimy się do powiatu oleskiego. Tam dachowała osobówka w miejscowości Pakoszów. Trwają działania służb. W Kędzierzynie na Grunwaldzkiej koło stadionu Kuźniczka przewrócił się motocyklista. Tam wszędzie utrudnienia. Ruszyły prace związane z przebudową skrzyżowania na trasie Ozimek-Grodziec. Są utrudnienia. Zamknięty wlot ulicy Częstochowskiej w kierunku Ozimka. DK45 w stronę Raciborza. Zamknięta obwodnica Poborszowa. Objeżdżamy przez miejscowość i od razu zderzamy się z wahadłem w Komornie. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej gęsto, korek na Oleskiej. Zapychają się wyloty z miasta między innymi w stronę Nysy.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Wiadomości Radia Opole.
5: Oprocentowanie kredytów i lokat pozostanie na obecnym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe się nie zmienią. Jest to decyzja zgodna z prognozami ekonomistów. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza jutro stawić się do pracy w siedzibie instytucji. Chodzi o sędziów, których dotychczas nie dopuścił do orzekania prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Reporterka Polskiego Radia ustaliła, że Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda i Maciej Taborowski, ale też sędzia z Opola Anna Korwin-Piotrowska pojawią się przy Alei Szucha około godziny 10.30. Razem zamierzają wyegzekwować na prezesie Trybunału realizację nakazu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o dopuszczeniu ich do pracy.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: O zachowanie szczególnej ostrożności w lasach apelują strażacy. W związku z suszą nawet chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Od wczoraj kilkuset strażaków walczy z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Tam ogień objął kilkaset hektarów lasu.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Ja słyszałem, jak dzisiaj w duecie na fali Krzysiek mówił, no jak to miały być chmury, a jest ciągle słońce, nie żeby jakoś tam specjalnie chyba narzekał. W każdym razie te chmury, no tam, gdzie ich nie było, no to w najbliższym czasie jeszcze się pojawią. Najpewniej nadciągną, no i przyniosą ze sobą albo opady deszczu, albo nawet miejscami mogą to być burze. Temperatura. Nie dzisiaj od 23 do 25 stopni Celsjusza maksymalnie. W tym przedziale się mieścimy obecnie, bo 24 na większości naszych terenów tutaj na Opolszczyźnie, 23 stopnie jedynie w okolicach Nysy i Namysłowa.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: O pogodzie dużo w naszym programie. Informacji dla kierowców też całkiem sporo, ale i o pieniądzach czasem mówimy. A za chwilę informacje o tym, jak tych pieniędzy troszeczkę zaoszczędzić.

0: Twoje Radio Opole.
1: Teraz uwaga, będzie o pieniądzach i o tym, że będzie możliwość, by nie płacić podatku Belki. Dla przeciętnego Kowalskiego ma to być sposób na łatwiejsze inwestowanie oszczędności. Dla firm notowanych na warszawskiej giełdzie okazja na zgromadzenie dodatkowych środków na inwestycje. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które mają zacząć działać od stycznia 2027 roku. Posiadacz rachunku OKI będzie mógł zainwestować bez podatku do 100 tysięcy złotych w papiery wartościowe, z czego 25 tysięcy złotych, 1/4, w stosunkowo bezpieczne lokaty i obligacje oszczędnościowe. O szczegółach Michał Makowski.
2: Pieniądze nie rosną w skarpecie ani na nieoprocentowanym koncie, a tymczasem ponad połowa Polaków właśnie tak przechowuje swoje oszczędności. Uruchomienie osobistych kont inwestycyjnych i napływ nowych inwestorów może wesprzeć hossę na warszawskiej giełdzie, ocenia Kamil Cisowski, partner zarządzający w Opoka TFI.
3: W gruncie rzeczy na wzroście indeksów o ponad 100% na przestrzeni ostatnich lat zarobili głównie inwestorzy zagraniczni.
2: Inwestując więcej niż 100 tysięcy złotych, trzeba będzie zapłacić tak zwany podatek od wartości posiadanych aktywów na poziomie niespełna 1%. OKI mają służyć inwestycjom krótko- i średnioterminowym, dodaje Michał Żuławiński ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
4: OKI absolutnie nie są rachunkiem, na którym ktoś będzie mógł inwestować na swoją emeryturę. Od tego mamy IKE, mamy IKZE.
2: Zwolnienie z podatku inwestycji do 100 tysięcy złotych będzie dotyczyć wyłącznie akcji spółek zarejestrowanych w Polsce i denominowanych w złotych. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Osoby inwestujące poprzez konta OKI będą mogły w każdej chwili wpłacać i wypłacać środki. Osobiste konto inwestycyjne będzie można otworzyć m.in. w banku lub w domu maklerskim. Projekt ustawy przyjęty przez rząd wkrótce trafi do Sejmu.

Wiadomości Radia Opole. Czekamy na kolejne one o godzinie 16. Wcześniej informacje dla kierowców o tym, jak obecnie wygląda ruch na drogach naszego regionu. Miejmy nadzieję, że dobrych informacji też nie zabraknie. Choć ja mam dobre informacje dla zmotoryzowanych. Informacje o cenach paliw, które na jutro są przewidziane, będzie taniej. 95 benzyna stanieje o 3 grosze, 98 o 4 grosze, a olej napędowy, jego cena spadnie o 5 groszy w porównaniu z tym, co dziś na pylonach. To o cenach, a o ruchu na drogach w naszym regionie, no powie wam Adam Wołek, to jeszcze przed godziną 16. Pamiętajcie, że zawsze możecie nam coś podpowiedzieć, jeśli coś dzieje się na drogach, o czym warto poinformować innych. Dajcie znać 774-541-541.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: W SPZOS w Kędzierzynie Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opol.
4: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
5: Pakoszu w powiecie oleskim kierowca samochodu, który dachował, został zabrany do szpitala po uprzedniej akcji strażaków. Tam dalej są utrudnienia. Nie ma natomiast takowych w Kędzierzynie po wywrotce motocyklisty na rondzie koło stadionu Kuźniczka, informują służby. Strażacy pracują jeszcze w Popielowie na skrzyżowaniu Moniuszki z Brzeską. Dachowanie na miejscu. Strażacy na ten moment. Jedna osoba poszkodowana w Otmuchowie na DK46. Zdarzenie osobowego z ciężarowym. Jedna osoba ranna na miejscu. Trzy zastępy straży pożarnej. Droga była zablokowana. Teraz potężne utrudnienia. Służby apelują o rozważną jazdę, tym bardziej, że w miastach mamy korki, a na krajówkach sporo remontów, za to A4 przejezdna.
4: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
6: I oczywiście kolejne informacje dla kierowców za pół godziny. Teraz 16 na zegarach i czas na wiadomości.
7: Miał zabić dziewczynkę, a potem upozorować jej samobójstwo. Wielkopolska policja zatrzymała nastolatka. Matura jednego z opolskich uczniów unieważniona. Są wyniki sekcji zwłok 40-latka, który zmarł podczas interwencji policji w Poznaniu.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Zaprasza Joanna Matlak.
7: Trzy osoby związane z przestępczością narkotykową wpadły w ręce funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie. Mundurowi kontrolowali prędkość na drodze krajowej 42 w Rudnikach. Kierowca Fiata nagle zatrzymał się na poboczu i zawrócił. Policjanci ruszyli w krótki pościg i zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu oleskiego. Jednak ten nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania, mówi aspirant Marek Kotara, oficer prasowy oleskiej policji.
8: Podczas kontroli mundurowi znaleźli przy mężczyźnie kruchą substancję, którą sam określił jako kryształ, który rzekomo przywiózł z Hiszpanii. Tester narkotykowy wykazał obecność środków odurzających w jego organizmie, a do dalszych badań pobrano mu krew. Dodatkowo ustalono, że 31-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Wcześniej zostały mu one zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
7: Badania potwierdziły, że zabezpieczona substancja to 40 porcji metamfetaminy. Marek Kotara dodaje, że później kryminalni zajęli się ustaleniem pochodzenia narkotyków.
8: Zatrzymali jeszcze dwie osoby mogące mieć związek z tą sprawą. 29-latka z powiatu kluczborskiego oraz 34-letnią mieszkankę województwa łódzkiego. Oboje zostali zatrzymani. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania narkotyków, a kobieta zarzuty posiadania oraz 5 przypadków ich udzielania.
7: Cała trójka przyznała się do zarzutów, co nie zmienia faktu, że grozi im do 3 lat więzienia. Sprawę śmierci 13-latki niedaleko Nowego Tomyśla w Wielkopolsce przejął sąd rodzinny. Wielkopolska policja zatrzymała zatrzymała nastolatka podejrzanego o morderstwo. Według śledczych w marcu ubiegłego roku miał zabić dziewczynkę, a potem upozorować jej samobójstwo. Na początku sprawy śledczy przyjęli, że dziewczynka targnęła się na swoje życie. Teraz sąd skierował zatrzymanego nastolatka do schroniska dla nieletnich. Ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów sprawy. Z uwagi na wiek podejrzanego grozi mu pobyt w zakładzie poprawczym.
0: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
7: Wniósł na maturę zabronione urządzenie telekomunikacyjne, więc jego egzamin został unieważniony. Do takiej sytuacji doszło w jednej ze szkół województwa opolskiego, potwierdza Radiu Opole Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu. Ze względu na przepisy RODO wiadomo jedynie, że taka sytuacja miała miejsce wczoraj podczas matury z matematyki na poziomie podstawowym. Według obowiązujących przepisów, tu cytat, absolwent, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, nie zdał egzaminu i nie może przystąpić w tym samym roku do egzaminu poprawkowego w terminie poprawkowym. Dodajmy, tego roku na Opolszczyźnie z maturą mierzy się ponad 7200 absolwentów szkół średnich.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas interwencji policji w Poznaniu, nie wykazała bezpośredniej przyczyny śmierci. Biegły medycyny sądowej zlecił dodatkowe badania. Prokuratura bada też zapis z kamer noszonych przez policjantów i zapis z ulicznego monitoringu.
9: Dodatkowe ekspertyzy mają wyjaśnić, dlaczego mężczyzna, wobec którego użyto gazu pieprzowego, stracił przytomność, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
10: Biegły, który przeprowadzał sekcję zwłok tego mężczyzny, nie wskazał przyczyny śmierci. Potwierdził wstępne ustalenia, że ona ma charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania.
9: Wstępne ustalenia prokuratury nie wykazały, by policjanci działali niezgodnie z procedurami. Maciej Szefer, Polskie Radio.
7: A ja już za dziś dziękuję. Kolejne serwisy poprowadzi dla Państwa Katarzyna Plewnia.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: 24 stopnie Celsjusza. Taka temperatura obecnie w Opolu, w Kędzierzynie-Koźlu i w Brzegu, a także w Namysłowie. 23 notujemy w Nysie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. Miejscami jeszcze trochę słońca nam towarzyszy, ale chmury też nie powinny być dla nikogo niespodzianką. Te chmury ze sobą mogą przynosić opady deszczu, a nawet burze, ale to w późnych, popołudniowych godzinach albo i wieczorem. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wieje z południowego zachodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Ten porywisty to bardziej w czasie burz, o których wspominałem. Jeśli by wystąpiły, to prędkość wiatru nawet do 65 km na godzinę może dochodzić. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa, w tym składzie Twoje Radio Opole. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
3: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
2: Inflacja mnie przerasta. Szukam oszczędności.
3: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
2: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
4: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
5: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
6: Warsztaty, festyn, a może koncert?
5: Wystartował Marszałkowski Budżet Obywatelski. To 3 miliony złotych na Wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
7: Zachęcam. Szymon Ogładza, Marszałek Województwa Opolskiego.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne.

0: twoje Radio Opole.
1: Przed chwilą Salt and Pepa, Let's Talk About Sex. A my teraz w środowe popołudnie pomówimy o sporcie. Niektórzy już szykują się na wieczór i liczą na kolejne wielkie piłkarskie widowisko. I teraz o tych, co ostatnio strzelili 4 gole i przegrali. Bayern Monachium chce dziś zrewanżować się za spotkanie w Paryżu i awansować do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. 5-4 dla PSG. Zostało nazwane meczem sezonu przez innych nawet dekady. Adam Górczewski informuje z Niemiec, że Bawarczycy ofensywnego stylu gry nie zmienią.
2: Zdobywanie bramek jako główny cel wskazują nawet obrońcy. Ponieważ nasz styl doprowadził nas do tego miejsca, gdzie jesteśmy, nie sądzę, żebyśmy powinni coś zmieniać. Chcemy grać atrakcyjny, chcemy grać ofensywny futbol. Oczywiście to jest wymagające od defensywnych, ale też atakujących zawodników, którzy z tego powodu często muszą się cofać do obrony. Mówił Jonathan Tah, który mimo 5 wpuszczonych goli przez linię defensywną z jego udziałem uzyskał za spotkanie w Paryżu wysokie indywidualne oceny. Wstrzymywać koni nie będzie też trener Bawarczyków. Paryżowi trudno się przygotować na to, że ktoś podchodzi do nich tak wysoko jak my. Dla nas też to oczywiście trudne, ale gramy u siebie i chcemy wygrać. Jeśli znowu strzelimy 4 gole, może wygramy 4-0. Ale Paryż myśli podobnie, że powtórzą 5 goli i tym razem wygrają do zera. Priorytetem jest wygrać. Vincent Kompany wydaje się mieć receptę, ale portal Sport.de na wszelki wypadek wylicza udane pogonie Bayernu za rywalami po przegranej na wyjeździe. W ostatnich 20 latach wśród tak wyeliminowanych rywali są Real Madryt, Lazio Rzym i FC Porto. W Portugalii Monachijczycy przegrali nawet 3-1, by u siebie wygrać 6-1. 1-0 dla Bazylei w Szwajcarii spotkało się z odpowiedzią w Monachium na poziomie 7-0. Najświeższe wspomnienie to 1/8 sprzed 2 lat. W Rzymie Lazio zwyciężyło 1-0. Ale w stolicy Bawarii obecny już wtedy zespole Harry Kane ustrzelił dublet, a gola dorzucił Thomas Müller. Kicker podziela zdanie o konieczności gry ofensywnej, żeby awansować do finału i cytuje monachijskiego trenera wzywającego kibiców, by uczynili ten wieczór niezapomnianym.
1: Tak, relacjonował Adam Górczewski, a jeśli chodzi o niezapomniane, to na takie wrażenia pewnie liczą i opolscy kibice, bez względu na barwy, którym sprzyjają, z którymi sympatyzują.

0: piątki o tej porze zawsze o filmach. Mówimy o nowych filmach na kinowych ekranach. Teraz też temat filmowy. Znany hollywoodzki aktor John Malkovich otrzymał chorwackie obywatelstwo. Minister spraw wewnętrznych Davor Božinović podczas uroczystości w Zagrzebiu podkreślił, że to symboliczne uhonorowanie związków aktora z Chorwacją.
1: John Malkovich od lat podkreśla swoje chorwackie korzenie. Jego przodkowie pochodzili z okolic miasta Ozali na północy kraju, skąd wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Aktor wielokrotnie odwiedzał Chorwację i angażował się w tamtejsze projekty kulturalne. Podczas wizyty w Zagrzebiu aktor spotkał się także z premierem Chorwacji Andrejem Plenkovićem. Szef rządu powiedział miejscowej prasie, że cieszy się z faktu, iż John Malkovich pielęgnuje swoje korzenie i przyczynia do popularyzacji chorwackiej kultury na świecie. Władze kraju liczą, że obecność tak rozpoznawalnej postaci wśród obywateli kraju wzmocni jego wizerunek na arenie międzynarodowej. Nadanie obywatelstwa ma charakter honorowy, ale jednocześnie wpisuje się w szerszą politykę Zagrzebia, utrzymywania bliskich relacji z diasporą i osobami o chorwackich korzeniach. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Teraz dla starających się o chorwackie obywatelstwo tytuł filmu Być jak John Malkovich może nabrać nowego, niekoniecznie filmowego znaczenia. 26 minut po godzinie 16. Co w naszym programie? Za 3 minuty informacje dla kierowców.

0: Twoje Radio Pole już 29 minut po godzinie 16. Czas na kolejną porcję informacji dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: A te niestety nie są najlepsze, bowiem zablokowano mamy obwodnicę Otmuchowa po zderzeniu osobowego z ciężarowym. Policja wprowadziła objazdy dla pojazdów jadących w kierunku Nysy drogami lokalnymi przez Wójcice, a dla tych, którzy jadą w kierunku Paczkowa drogami przez Otmuchów. Autami podróżowali tylko kierowcy, prowadząca osobówkę została zabrana do szpitala. Poza tym sporo remontów i korków. Jeżeli chodzi o nowości, to ruszyły prace związane z przebudową skrzyżowania na trasie Ozimek-Grodziec. Są utrudnienia, zamknięty wlot ulicy Częstochowskiej w kierunku Ozimka. Ma to związek z budową ścieżki pieszo-rowerowej na tym odcinku. A w opolskich miastach tłoczno i jeszcze tak przez jakiś czas pozostanie. A czwórka przejezdna.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. I tak m.in. stopa referencyjna wynosi 3,75%, stopa lombardowa 4,25%, stopa depozytowa 3,25%. Wobec napiętej sytuacji geopolitycznej perspektywy aktywności i inflacji na świecie pogorszyły się i pozostają obarczone niepewnością, napisano w komunikacie. Silny wiatr utrudnia walkę z rozległym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Walczy z nim kilkuset strażaków. Z powodu ognia i gęstego dymu przeniesiono punkt dowodzenia, poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Dodał, że do tej pory wykonano kilkaset zrzutów wody z samolotów gaśniczych.
4: Wykonaliśmy 200 zrzutów śmigłowcami lasów państwowych oraz prawie 50 zrzutów Black Hawkami. Teraz czekamy, drugi Black Hawk wejdzie również do działań, więc ta intensywność jeszcze dwukrotnie wzrośnie.
3: Pożar objął dotąd około 300 hektarów lasów i nieużytków. Podczas akcji doszło do katastrofy samolotu Dromader, w której zginął pilot. Sprawę bada prokuratura. W wiadomościach Radio Opole o 17:00 m.in. o rozstrzygniętym właśnie konkursie Społeczna Gotowość. Urząd Marszałkowski Województwa Polskiego podzielił pieniądze dla 11 podmiotów, które w regionie mają edukować w zakresie bezpieczeństwa i właściwego reagowania na sytuacje kryzysowe. Do podziału było 100 tysięcy złotych.
5: Bezpieczeństwo czasami jest tanie, ale jego brak nas dopiero może dużo kosztować. Dlatego też te zadania w tych małych społecznościach są tak bardzo ważne.
3: Już na pierwszej rundzie Hubert Hurkacz zakończył zmagania w turnieju tenisowym rangi ATP 1000 na ziemnych kortach w Rzymie. Polak, obecnie 53 w rankingu, uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6, 6-7, 2-6. Zaczynająca rywalizację w Rzymie od drugiej rundy. Iga Świątek pojawi się na korcie w piątek i zagra albo z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną, albo z Amerykanką Cathy McNally.
1: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Chmury coraz więcej nad naszym regionem i mogą one ze sobą przynosić opady deszczu, ale dzisiaj także burze są przewidziane w naszym regionie. Tak informują meteorolodzy z IMGW. Temperatury 24 stopnie, tyle jeszcze utrzymuje się na termometrach w Opolu i w Brzegu, a także w Namysłowie 23 w Nysie, Kluczborku, Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie Koźlu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I też ostrzeżenie, że tam, gdzie burze, tam niewykluczone, że trochę mocniej dziś powieje. Nawet do 65 km na godzinę prędkość wiatru może dochodzić.

0: Twoje Radio Opole.
1: Sporo mówimy o pogodzie, to w prognozach pogody, a teraz trochę o klimacie. Przez Europę przeszła w ubiegłym roku druga najpoważniejsza fala upałów w historii. Tak wskazują badacze z Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi Kopernikus i Światowej Organizacji Meteorologicznej. Stworzony przez nich raport o stanie klimatu na Starym Kontynencie za 2025 rok zawiera także inne alarmujące dane. Z analiz ekspertów wynika, że rekordowe były nie tylko temperatury, ale także pożary lasów. Choć te już i w tym roku dają nam się we znaki. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki wyjaśnia, dlaczego w Europie bardziej odczuwalne są globalne zmiany klimatu.
2: Zapominamy czasami, rozmawiając o globalnym ociepleniu, ten przymiotnik globalny, bo proszę pamiętać, że na całej Ziemi temperatura gwałtownie rośnie. Tak się składa, że nasz kontynent jest mocno na północy, a im bardziej na północ czy na południe, wzrosty temperatury przewidywane według modeli po prostu są większe.
1: Autorzy raportu o stanie klimatu zauważają, że od lat 80. Europa ogrzewa się dwa razy szybciej niż średnia światowa. W ubiegłym roku roczna temperatura powierzchni morza w europejskim regionie oceanicznym była najwyższa w historii. Ekspert wyjaśnia, co to oznacza.
2: Mity o oceanach, które sprawią, że temperatura zwolni albo przestanie rosnąć, niestety też są nietrafione, bo sięgają bardzo dużych wartości. Znika nam pewnego rodzaju nadzieja, że ocean wyreguluje nam klimat. Jego temperatura wzrasta tak samo jak temperatura atmosfery.
1: Z danych zebranych przez naukowców wynika, że rośnie znaczenie odnawialnych źródeł energii. W ubiegłym roku zaspokoiło one prawie połowę zapotrzebowania w Europie. Energia słoneczna osiągnęła rekordowy udział na poziomie 12,5%.

kradzieże. Odkąd Izrael rozpoczął wojnę w Strefie Gazy i Libanie, tylko jeden przypadek grabieży zakończył się aktem oskarżenia, a proces skończył się ugodą. 9 minut dzieli nas od godziny 18. O 18 oczywiście kolejne dziś wiadomości.

0: Słuchaj nas na 103,2 FM w Mysie.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
3: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
3: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Po reklamie.
5: W kalendarzu mamy 6 dzień maja, a na zegarach tylko sekundy dzielą nas od godziny 18. Oczywiście czas na kolejne dziś wiadomości.
6: Czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego stawi się jutro do pracy w tej instytucji. O potrzebie kształcenia specjalnego dyskutowano w Głogówku.
7: Szkoła pomaga nam w rehabilitacji codziennej.
8: Szkolnictwo specjalne jest bardzo potrzebne i tych szkół powinno być coraz więcej.
6: Nie zabraknie też wiadomości kulturalnych. Będzie m.in. o muzycznym święcie kwitnących azalii w Mosznej.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
6: Najpierw jednak 3 zastępy Straży Pożarnej skierowano do Zalesia Śląskiego, to powiat strzelecki. Około 20 minut temu auto osobowe wpadło tam do rowu. Kierowca samodzielnie miał opuścić pojazd. Strażacy są w drodze na miejsce zdarzenia. Zakończyło się natomiast utrudnienie na krajowej 46 na odcinku Paczków Nysa. Przypomnijmy, w pobliżu obwodnicy Otmuchowa zderzyły się pojazd ciężarowy z autem osobowym. Jedna osoba została ranna. Droga była zablokowana, ale ruch wrócił już do normy.
0: Informacje z regionu zawsze na czas.
6: W Opolskiem przybywa uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, ale miejsc w takich placówkach oświatowych jest za mało. O problemie dyskutowano w Głogówku podczas 5 wojewódzkich obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Szkoła specjalna w Głogówku wspiera nas, mówi rodzic niepełnosprawnego ucznia.
7: Szkoła pomaga nam w rehabilitacji codziennej naszych dzieci oraz przy różnych spotkaniach integracyjnych. Wyjeżdżamy na zielone szkoły. Mamy tutaj pomoc od państwa, ale też mamy pomoc w rehabilitacji z różnych fundacji. Na przykład do Lądka Zdrowiu jeździmy co roku.
9: Zawody mamy, wycieczki, już niedługo jedziemy też do Włoch, potem zielona szkoła. No i po prostu lubię tą szkołę.
6: Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Głogówku ma 70 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ale zapotrzebowanie na przyjęcie do tego typu placówek jest większe nie tylko zresztą w powiecie prudnickim, wskazuje Marek Muszyński, dyrektor głogóweckiej szkoły.
8: Są dwie szkoły w Prudniku i w Głogówku, jeśli chodzi o szkolnictwo specjalne. No rodzice przychodzą, składają dokumenty o przyjęcie dzieci, no ale niestety miejsc nie ma, jest coraz więcej dzieci w placówce, a wiemy, że szkoła z gumy nie jest i no nie jesteśmy w stanie wszystkich przyjąć. Dużo dzieci z orzeczeniami uczęszcza do szkół masowych. Szkolnictwo specjalne jest bardzo potrzebne i tych szkół powinno być coraz więcej.
10: Natomiast kwestia tych miejsc w ośrodkach to jest temat, na którym pracujemy i trzeba po prostu te miejsca tworzyć i te programy realizować wspierające nie tylko same osoby z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim też ich opiekunów.
6: Dodaje wojewoda opolska Monika Jurek. W głogóweckich obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną uczestniczyło blisko 500 osób.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza jutro stawić się do pracy w siedzibie instytucji. Chodzi o sędziów, których dotychczas nie dopuścił do orzekania prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Europejski Trybunał Praw Człowieka w ramach tzw. zabezpieczenia nakazał dopuszczenie sędziów do pracy. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska powiedziała Polskiemu Radiu, że cała czwórka pojawi się przy Alei Szucha jutro około godziny 11.
11: Jutro idziemy do pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, okazując mu to postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i żądając jego wykonania, czyli spełnienia naszych tych wszystkich próśb, żądań, które zgłaszaliśmy wcześniej i uprzednio, o dopuszczenie nas do orzekania. O wykonanie tych obowiązków, które ciążą na prezesie Trybunału i pracownikach kancelarii.
6: Sędziowie biorą jednak pod uwagę scenariusz, że Bogdan Święczkowski po raz kolejny nie dopuści ich do orzekania. Przypomnijmy, Sejm uzupełnił 6 miejsc w Trybunale Konstytucyjnym 13 marca. Chiny chcą nowych ram bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. W Pekinie spotkali się szefowie dyplomacji Chin oraz Iranu. Władze w Pekinie, które przed wojną kupowały ponad 80% irańskiego eksportu ropy, chcą jak najszybszego otwarcia ciśniny Ormus. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
1: Według nieoficjalnych informacji szef dyplomacji Iranu Abbas Arakci mógł też rozmawiać ze swoim chińskim odpowiednikiem o gwarancjach bezpieczeństwa dla Iranu. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że Teheran chciałby, aby po zawarciu porozumienia pokojowego takich gwarancji udzielił m.in. Pekin. Wizyta szefa irańskiej dyplomacji w Pekinie miała miejsce na tydzień przed planowaną podróżą do Chin prezydenta USA Donalda Trumpa. Donald Trump chciałby, żeby porozumienie pokojowe z Iranem zostało zawarte przed wizytą w Chinach, które są największym rywalem Stanów Zjednoczonych.
6: A w Stanach Zjednoczonych zmarł założyciel telewizji CNN i pionier całodobowego serwisu informacyjnego Ted Turner. Miał 87 lat.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
6: 4,5 minuty po godzinie 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
12: Katarzyna Zawadzka, zbliża się święto kwitnących azalii. Pierwszy koncert w czwartek, a jego tytuł to Barok to brzmi dumnie. Wystąpi zespół barokowy Sanssouci. Początek jutro o godzinie 19 na Zamku w Mosznej. Na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty informacja o wszystkich koncertach. Zbliża się Tydzień Bibliotek. Na inaugurację tego wydarzenia Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarządu Okręgu w Opolu zaprasza w czwartek do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W programie m.in. wręczenie statuetki Opolski Bibliotekarz Roku 2025, a także wystąpienia zaproszonych gości. Początek jutro o godzinie 13. W tym roku hasłem przewodnim Tygodnia Bibliotek jest Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz. Z tej okazji placówki w całym regionie organizują liczne wydarzenia. Miejska Biblioteka w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza w piątek na spotkanie z pisarzem Jakubem Małeckim. Początek tego wydarzenia w piątek o godzinie 17. Profesor Marek Szyryk otworzy w piątek wystawę pod tytułem Gra w czerwone. To w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Autor jest wykładowcą, profesorem i prorektorem Szkoły Filmowej w Łodzi. W nowej ekspozycji odnosi się do wizualnych kodów reklamowych. Jak podkreśla, dały mu one impuls do zacytowania i przetworzenia tego świata na język malarski. Początek wernisażu w piątek o godzinie 18 w Galerii Zamostek MBP w Opolu.
0: Pogoda.
5: Jakby trochę promieni słońca do nas tutaj w centrum Opola docierało, jednak zdecydowanie więcej chmur na niebie i te chmury, opad deszczu, a nawet burze będą ze sobą przynosić i nie tylko w godzinach wieczornych, ale również i w nocy, tak informują meteorolodzy. Na termometrach teraz 22 stopnie mamy w naszym regionie, w nocy ma być od 10 do 12 stopni, a jutro zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i burze też niewykluczone. No i spadek temperatury, bo jutro temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Marcin Głowieńkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie twoje Radio Opole na pewno jeszcze do godziny 19. Zostańcie z nami.

0: Twoje Radio Opole.
1: Na zegarach kwadrans po godzinie 18. Czas na informacje dla tych, którzy w nieodległej przyszłości wybierają się do Warszawy. A może po tych informacjach niektórzy taki wyjazd sobie zaplanują? Po kilku latach wyłączenia z użytkowania i remontu, amfiteatr w warszawskich Łazienkach Królewskich doczeka się bowiem otwarcia. Nastąpi to z pompą pojutrze, 8 maja, a już od wczoraj dla zwiedzających dostępna jest wystawa czasowa prezentująca ostatnie nabytki dla muzeum. Dorota Piotrowska.
2: Już w piątek 8 maja publiczność ponownie zasiądzie w historycznym amfiteatrze, który po zakończonym remoncie znów stanie się jedną z najważniejszych scen plenerowych Warszawy. W nowym sezonie zaplanowano tu koncerty oraz spektakle teatralne łączące klasykę z nowoczesnymi formami artystycznego wyrazu, mówi dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska.
3: Scena amfiteatru w ogrodach rezydencjonalnych Muzeum Łazienki Królewskie jest niezwykle istotna i to z kilku powodów. Otóż po pierwsze, jest to jedna z dwóch istniejących królewskich scen w rezydencjach w Polsce. Mamy Teatr Królewski w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich oraz amfiteatr scenę plenerową. Absolutnie unikatową przestrzeń takich teatrów królewskich na mapie Europy jest naprawdę niewiele. W tym między innymi nasze. Dlatego jest to tak istotne miejsce pod względem historii, wiedzy, informacji, które były związane z tą przestrzenią, ale całej koncepcji króla Stanisława Augusta i tego, jak myślał o roli teatru. I z powrotem planujemy, by ta scena była dostępna dla najróżniejszych wydarzeń muzycznych i teatralnych, nie tylko z Polski, ale także i z Europy. Staramy się, by były to różnorodne wydarzenia i już teraz wiemy, że najbliższy piątek Amfiteatr 2.0 otwieramy niezwykłym koncertem naszego wybitnego Jakuba Józefa Orlińskiego. W duecie z Michałem Bielem czekamy na piątek, czekamy na ten niezwykły koncert. Natomiast to, co przed nami, to między innymi współpraca z Teatrem Siemaszkowej w Rzeszowie. Już nie pierwszy raz będą mogli Państwo przyjść na przedstawienia tego wspaniałego teatru. Dwa lata temu, rok temu, w okresie letnim przyjeżdżali do nas z przedstawieniami. W tym roku również będą gościć, tym razem na scenie amfiteatru. Ale to będą również wydarzenia związane z Dniem Dziecka, z przedstawieniami dla najmłodszych, koncerty, spotkania. My tę scenę przywracamy po kilku latach niedostępności, a zatem jest to też proces, w trakcie którego projektujemy różne wydarzenia, wchodzimy w partnerstwa. Ostatnio informowaliśmy o partnerstwie z Operą Narodową, wspólnie też pracujemy nad projektem. Tego lata otworzymy także dla Państwa ekspozycję o wybranych akcentach w historii Teatru Królewskiego, którą będziemy pokazywać we foyer Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii, która będzie idealnie komponowała się z historią również i amfiteatru, ponieważ teatr dla króla Stanisława Augusta był niezwykle istotny.
2: Marianna Otmianowska dodaje, że XVIII-wieczna budowla inspirowana antykiem od dawna wymagała prac zabezpieczających i konserwatorskich.
3: Teatr był dla Państwa zamknięty przez kilka lat. Otóż scena była niedostępna ze względów konserwatorskich dla jakichkolwiek występów, natomiast i widownie od jakiegoś czasu musieliśmy zamknąć, ponieważ trwały bardzo poważne prace remontowe. Dobry remont konserwatorski ma to do siebie, że w zasadzie go nie widzimy, dlatego że na tym polega konserwacja, aby zabezpieczyć, wzmocnić, ale przywrócić ten blask świetności. Z powrotem poczują się Państwo zupełnie niezwykle, myślę, że prawie jak w XVIII wieku, ale cały projekt nazywamy teraz Amfiteatr 2.0, dlatego że był to największy remont konserwatorski w historii tego miejsca.
2: Odwiedzający Łazienki Królewskie mogą też zobaczyć cenne nabytki, które w ostatnich latach wzbogaciły muzealną kolekcję. To między innymi obrazy, w tym portret króla Stanisława Augusta, zabytkowe przedmioty z porcelany oraz latarnie powozowe z przełomu XIX i XX wieku. Prezentowane są one na wystawie czasowej Świat Rzeczy Muzeum Łazienki Królewskie, nabytki 2023-2025, mówi kuratorka ekspozycji Izabela Kopania.
4: Taki wstęp do tej wystawy mieliśmy już w trakcie majówki, bowiem od 1 maja dostępna była galeria plenerowa. Są to plansze, na których pokazane zostały wybrane obiekty, które zakupiliśmy w ciągu ostatnich 3 lat. Ta wystawa plenerowa znajduje się przy ulicy Agrykola 1 w pobliżu Ermitażu, natomiast doskonałą większość obiektów obiektów, które pokazujemy na tej wystawie, możecie Państwo zobaczyć w naszych budynkach. W Pałacu na Wyspie, w Pałacu Myślewickim, w Białym Domu i w Stajniach Kubickiego. My mamy ściśle opracowaną strategię gromadzenia zbiorów. Interesują nas przede wszystkim rzeczy, które są historycznie związane z łazienkami królewskimi, ale też takie, które mogą przywoływać na przykład charakter wyposażenia XVIII-wiecznych czy XIX-wiecznych wnętrz. I wśród tych naszych nowych nabytków znajdziecie Państwo zarówno obrazy, znajdziecie Państwo rzeźby, znajdziecie Państwo obiekty rzemiosła artystycznego, między innymi przepiękną porcelanę, do obejrzenia której zachęcam w Białym Domu.
2: W ciągu ostatnich lat do kolekcji muzeum trafiło prawie 60 różnych eksponatów. Część z nich, ponad 20 obiektów, jest prezentowana na wystawie czasowej.
4: W jaki sposób one są wyszukiwane? No my na bieżąco monitorujemy rynek. Sprawdzamy, co pojawia się na rynku antykwarycznym i staramy się nabywać możliwie najwięcej, tak aby rozwinąć narrację współczesnej ekspozycji. To spektrum naszych zakupów jest bardzo szerokie, ale też bardzo ściśle powiązane z łazienkami królewskimi, bardzo ściśle powiązane z życiem dworskim, z życiem społecznym, pawilonów i łazienkowskich budynków.
2: Ekspozycja będzie dostępna do końca września.

0: Twoje Radio Opole.
1: Katarzyna Doros-Stachoń teraz ze mną w studiu. Cześć Kasiu.
2: Witam.
1: Jak zwykle się spotykamy, by naszym słuchaczom podpowiedzieć, co przyniesie nam wieczorna część naszego programu. W środę wieczorem audycja o matko. No to co dzisiaj opowiedz?
2: Dzisiaj myślę program bardziej skierowany do pań, ale oczywiście panów też zapraszam. Będziemy przybliżać pracę położnej. A to dlatego, że maj wiąże się z tym, że mamy święto międzynarodowe, święto położnej, Dzień Polskiej Położnej, no i tych świąt jest kilka, różnie położne świętują, a my przyjrzymy się ich pracy, trochę przypomnimy paniom, jaki jest zakres kompetencji takiej położnej, z jakiej oferty można skorzystać, ale też, że położna pracuje przecież na różnych oddziałach i między innymi jedną z rozmówczyń będzie położna z oddziału patologii noworodka, więc będzie trochę mówiła też o tych trudniejszych przypadkach, ale będzie też położna, która na przykład pracuje w banku mleka. Więc przypomnimy, czym się taki bank mleka zajmuje, kto może zostać dawczynią, po co w ogóle takim mlekiem kobiety karmiące mogą się dzielić. Także myślę, że warto sobie albo troszeczkę przypomnieć, albo właśnie się dowiedzieć, jeśli właśnie planujemy zajść w ciążę, albo jesteśmy w ciąży.
1: Bank może kojarzyć się z oprocentowaniem, z procentami, ale ten bank mleka z procentami żadnymi nie ma nic tutaj wspólnego. Ty robiłaś program, to pamiętam jedną z ostatnich zapowiedzi i ta audycja była dula, teraz położna, to niektórzy będą mogli sobie tutaj wyciągnąć wnioski, jakie są różnice też, nie?
2: Tak, dokładnie, będzie można sobie właśnie porozdzielać, kto czym się zajmuje, ale też właśnie chciałam troszeczkę pokazać, że te położne, no to mają taki szeroki wachlarz zadań, one są troszeczkę od takich przyjaciółek nawet na oddziale, po czasami taką pierwszą pomoc medyczną, no czy właśnie takie wsparcie jak na przykład na tym oddziale patologii noworodka. No ale właśnie też przypomnimy o tym, komu, kiedy i jaka pomoc przysługuje, jak na przykład te wizyty edukacyjne, więc no więc będzie można sobie właśnie porównać, kto będzie chciał skorzystać z na przykład porad duli, a kto z położnej.
1: To na koniec takie standardowe przypomnienie, informacje o tym, gdyby ktoś był zachęcony, kiedy, o której i w jaki sposób.
2: Dzisiaj słyszymy się po godzinie 22, a kto nie zdąży, bądź zaśpi, będzie mógł wrócić do tej rozmowy na naszej stronie internetowej www.radioopole.pl w zakładce O Matko, tam też pozostałe audycje do odsłuchania.
1: Do czego zachęcała Katarzyna Doros-Stachoń. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Twoje Radio Opole.
1: Bolesław Drohomirecki, kojarzony z kinem Studio, z Opolskim Młodzieżowym Domem Kultury. Dzisiaj tutaj razem z nami w studiu. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: I jak zwykle o dobrych filmach. Opowiada o takich filmach, które, no być może tutaj dla niektórych będzie podpowiedział, że warto zainteresować się takim konkretnie tytułem. Jaki dzisiaj tytuł?
2: Tak, właściwie mógłbym ten komentarz do tego filmu trzema słowami załatwić. Elvis wciąż trwa, albo Elvis wiecznie żywy. To jest produkcja sprzed roku, oczywiście amerykańska, skąd Elvis pochodził. To jest dokument i gdzieś przypadkowo, jak to się zdarzało już wielokrotnie, jak niedawno pamiętamy, nie Queen, ale też był jakiś film, nie tak dawno, o Johnie Lennonie oglądaliśmy film, bo ktoś gdzieś tam też dokopał się jakichś materiałów, które nie było oficjalnie znane. I dokopano się do jakichś fajnych materiałów dotyczących Elvisa Presleya. Cały ten jakby program zatytułowano Epic Elvis Presley in Concert, bo rzeczywiście ten film, który trwa 100 minut, to będzie, można powiedzieć, taki teledysk, bardzo dynamicznie nakręcony. No i ktoś by mógł powiedzieć, no Boże, no godzinę w teledysk oglądać, natomiast to jest tak zrobione, że to się da oglądać, bo to jest cały czas on. Jest narracja jego, on mówi, on śpiewa, on mówi, on śpiewa. Materiały są perfekcyjnie dopieszczone. Pamiętajmy, że Elvis zmarł w 77 roku, miał 42 lata. Notabene, ile jeszcze mógł skomponować pięknych piosenek i ile mógł nam jeszcze dać radości. Nie ma chyba w ogóle człowieka na ziemi, który by nie słyszał, że był ktoś taki jak Elvis Presley i gdzieś tam nie huczy mu w uszach jakaś tam melodia tego Elvisa. Ale wracając do tego filmu, więc to jest cały czas on. On, którego oczach bije błysk i on, który pokazuje, że na koncercie daje z siebie wszystko, co też nie zawsze się zdarza na koncercie, więc był wszechmiar wybitny. Pomijam mnóstwo tych właśnie przebojów, to były czasy rock'n'rolla, pomijam jego zachowanie się na scenie, to też chętnie zobaczymy, plus jak on pracuje ze swoją kapelą, jak jest profesjonalny i tak dalej. Zachęcam Państwa, jeśli ktoś miałby możliwość oglądnąć film z 22 roku, zatytułowany właśnie Elvis, tego samego reżysera, Beza Lermana, który tym razem i ten film nakręcił, ten dokument. No tamten to był film fabularny z nagrodą do Oscara tytułowego wykonawcy Elvisa i tak dalej, i tak dalej. To zobaczymy, jaki był naprawdę wielki ten Elvis Presley. No i dzisiaj znowu mamy okazję pooglądać, ale jego samego, śpiewającego, mówiącego przez 100 minut. Myślę, że dla fanów muzyki, w ogóle takich zjawisk, jak był Elvis, warto.
1: Wspominałeś o tym filmie Baza Luhrmanna sprzed kilku lat. To był Elvis. Przypomnijmy tytuł tego filmu, żeby była jasność.
2: Jeszcze raz, Epic Elvis Presley in Concert, czyli Elvis, tak jak opowiadałem, jak to będzie wyglądało na ekranie.
1: O filmie opowiadał Bolesław Drohomirecki. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: sobotę.
1: Po godzinie 19 audiokracja, no bo ta 19 już nam się zbliża i zbliża, a w audiokracji Tomek Wojtyłko o czymś, co zapewne zainteresuje fanów Stanisława Sojki, ale też tych, dla których Tomasz Stańko był ważnym i lubianym artystą. Jeszcze w PRL-u panowie się spotkali i wspólnie pracowali, choć światła dziennego efekty tej pracy nie ujrzały. Aż do teraz. I o tym więcej powie Tomek Wojtyłko, to po godzinie 19. A po 20 Katarzyna Zawadzka o tym, co było pierwsze. Ale nie chodzi o jajko i kurę, a o biustonosz i gorset. Ale nie tylko o tym będzie mowa po 20. Dużo więcej ciekawych informacji związanych też z modą sprzed wielu, wielu lat. To w rozmowie z profesor Lucyną Rotter, to kostiumolog, semiolog kultury i historyk. Marcin Głowinkowski za konsoletą pozostaje. Dziękuję za realizację programu. Dziękuję Państwu i liczę na Waszą obecność jutro po 15. Spotykamy się ponownie. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei Audiokracja, ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
2: Kolejna drogowa inwestycja w Kędzierzynie Koźlu warta jest 1 000 000 zł. Powiemy o wyroku w sprawie maltretowanego 8-letniego Kamilka Chłopiec zmarł. Wiceminister Sprawiedliwości o trzecim projekcie dotyczącym rynku kryptowalut.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przedstawia Katarzyna Plewnia.
2: Najpierw jednak informacje z dróg. Zakończyły się działania służb w Zalesiu Śląskim, to powiat strzelecki. Przypomnijmy, około godziny 17.40 auto osobowe wpadło tam do rowu. Kierowca samodzielnie opuścił pojazd. Przybyli na miejsce zdarzenia strażacy. W śle trzech zastępów udzielili kierowcy kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Utrudnienia występują na autostradzie A4 w Katowicach. Po godzinie 17 przed węzłem Mikołowska na jezdni w stronę Wrocławia zderzyło się tam 5 aut, w tym 4 osobowe i 1 pojazd ciężarowy. 2 poszkodowane osoby trafiły do szpitali. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga była zablokowana. Teraz przejezdny jest 1 pas.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
2: W Kędzierzynie Koźlu rusza modernizacja ulicy Zamkowej. To niewielki odcinek drogi w sąsiedztwie Muzeum Ziemi Kozielskiej, ale o dużym znaczeniu dla mieszkańców. Do tej pory dojazd do posesji i pobliskich garaży odbywał się po starej trelince. Mówi Piotr Pękala, rzecznik Urzędu Miasta w Kędzierzynie Koźlu.
3: W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz przebudowana zostanie sieć wodociągowa. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie z ulicą Kraszewskiego.
2: Wykonawca, który przejął już plac budowy na realizację prac, ma 4 miesiące. Wartość inwestycji to 1 000 000 zł.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
2: Trzeci rządowy projekt ustawy dotyczący kryptoaktywów ma w tym tygodniu trafić do Sejmu, a jutro ma się nim zająć Komitet Stały Rady Ministrów. Jak mówi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, brak podpisu prezydenta pod kolejną ustawą regulującą rynek kryptowalut byłby ogromnym błędem.
4: Ustawa pierwsza, która została przedłożona, była jeszcze w ubiegłym roku, nad którym były prace, więc widać na każdym kroku, że rząd jest tej całej politycznej konstelacji tym ciałem, które jest najbardziej zdeterminowane, żeby tę ustawę przyjąć.
2: Prezydent Karol Nawrocki skierował dziś do Sejmu własny projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Jest tam już również projekt ustawy Polski 2050. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie w głośnym procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 2023 roku Kamil był przez ojczyma Dawida B. bity, polewany wrzącą wodą, miał poparzone 25% ciała, zmarł po miesiącu w szpitalu. Przemysław Koziński, specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, ocenił w Polskim Radiu 24, że wobec ojczyma dziecka można było orzec najwyższy wymiar kary.
5: Mimo tego, że tak to sąd zakwalifikował niejako zabójstwo, to przy tej kwalifikacji tego czynu Polski Kodeks Karny również przewiduje możliwość dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd nie skorzystał z tego rozwiązania w tym przypadku i tu uważamy, że to jest niesprawiedliwe.
2: Sąd skazał też 2 krewnych chłopca, Wojciecha i Anetę J., którzy razem mieszkali, ale nie zareagowali na znęcanie się nad dzieckiem. Wracamy do regionu. Wyniosło na maturę zabronione urządzenie telekomunikacyjne, w konsekwencji egzamin jego unieważniono. Do zdarzenia doszło w jednej ze szkół województwa opolskiego, potwierdziła Radiu Opole Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu. Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych wiadomo, że do zdarzenia doszło wczoraj na maturze z matematyki na poziomie podstawowym. Dodajmy jeszcze, że zgodnie z przepisami absolwent, któremu unieważniono egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, nie zdał egzaminu i nie może go zdawać ponownie w terminie poprawkowym. A na koniec, nie żyje człowiek, który zmienił oblicze dziennikarstwa na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych zmarł założyciel telewizji CNN i pionier całodobowego serwisu informacyjnego. Ted Turner miał 87 lat. Pierwszą na świecie telewizję informacyjną nadającą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, uruchomił 1 czerwca 1980 roku. Znaczenie tego kroku w pełni ujawniła wojna w Zatoce Perskiej w 1990 roku. To CNN jako jedyna stacja transmitowała działania wojenne na żywo. W 2018 roku Turner ujawnił, że choruje na otępienie z ciałami Lewiego, postępującą chorobę neurodegeneracyjną mózgu. Zmarł w swoim domu w pobliżu Tallahassee na Florydzie.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed umiarkowanymi burzami z piorunami. które mogą występować w ciągu najbliższych godzin. W trakcie burz wiatr w porywach może osiągać nawet 65 km na godzinę. Jutro lekkie ochłodzenie, bo temperatura nie przekroczy 18 stopni, może też popadać. Piątek zapowiada się również pochmurno i chłodno, natomiast w weekend nawet 22 stopnie i słońce.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Cały czas w Radio Opole celebrujemy premierę nowego singla The Rolling Stones, dlatego od utworu In The Stars zaczynamy dzisiejszą audiokrację. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski.

0: Audiokracja.
1: To był zespół Kneecap, który w zeszłym roku pokazał się z bardzo dobrej strony podczas Off Festiwalu. W tym roku wystąpi podczas z kolei festiwalu nad Polskim Morzem. Natomiast teraz takie nawiązanie do początku audycji, do nowego singla zespołu The Rolling Stones. No bo wczoraj przyjrzeliśmy się jego premierze, świętowaliśmy ją. No i gdzieś tam nawiązałem do tego, że zespół The Rolling Stones na płytę Hackney Diamonds kazał czekać bardzo wiele lat, jeszcze więcej lat. Na nową płytę kazał czekać Peter Gabriel, który wydał album Up w 2002 roku. Natomiast na takiego regularnego następcę tego albumu, czyli na płytę IO, trzeba było czekać 21 lat. Były w międzyczasie wydawnictwa takie jak Scratch My Back czy New Blood, ale to wszystko raczej były płyty koncertowe, albumy z przeróbkami czy z symfonicznymi aranżacjami. Szczęśliwie Peter Gabriel, podobnie jak The Rolling Stones, jest już znacznie bardziej systematyczny i na nową płytę nie trzeba będzie tak długo czekać jak na poprzedniczkę. Płyta OI ukaże się w tym roku. No i Peter Gabriel nawet jest bardzo sumienny, jeżeli chodzi o kolejne single, które się ukazują i które promują to wydawnictwo. Ukazało się już łącznie 5 utworów promocyjnych, natomiast przed nami utwór numer 6, który nazywa się Won't Stand Down. Co ciekawe, te utwory, które ukazały się do tej pory, są oznaczone taką sygnaturą Brightside Mix, co oznacza, że podobnie jak w przypadku płyty IO będziemy mieli do czynienia z dwoma różnymi miksami albumu. Wiadomo, że Peter Gabriel jest perfekcjonistą, pedantem, więc chcę, żeby można było dzięki wykorzystaniu różnych miksów pokazać różne brzmieniowe oblicza tej płyty. Jeżeli chodzi o Won't Stand Down, to Peter Gabriel sugeruje, że jest to piosenka, która ma zachęcać do pewnej formy aktywizmu. Wiadomo, że jego teksty zawsze odnoszą się, może nie zawsze, ale bardzo często też do tego, co dzieje się za oknami, do kwestii społecznych. Przypominam, nowy singiel Petera Gabriela nazywa się Won't Stand Down.

trochę Państwa wprowadziłem w błąd, dlatego że mówiłem, że Peter Gabriel, jeżeli chodzi o single promujące płytę OI, zapowiadał tylko, prezentował tylko te jaśniejsze miksy, dlatego że w przypadku poprzedniego wydawnictwa Petera Gabriela i tego nadchodzącego dostajemy dwie wersje miksu, a tak do końca nie jest. Trochę się w tym pogubiłem, natomiast były prezentowane każdego singla dwie wersje, każdego z singli dwie wersje i to, czy to był jasny, czy ciemny miks, było uzależnione od fazy księżyca, więc każdego miesiąca pojawiały się dwie wersje. I tak też będzie z Won't Stand Down, pojawi się wersja ciemna miksu. Wróciliśmy, korzystając z okazji, do poprzedniego albumu Petera Gabriela, czyli do przywołanego już dzisiaj I.O. Duel for the Kurt. Jeżeli chodzi o Won't Stand Down, to Peter Gabriel odnosił się do aktywizmu, do organizacji The Elders, której pomysłodawcą był Nelson Mandela i takie osoby jak Richard Branson czy Jimmy Carter. No i chodziło, żeby napisać coś, co jest inspirowane działalnością tej organizacji. Natomiast jeżeli chodzi o samą muzykę, to taki ciepły groove był zainspirowany utworem Sexual Healing Marvina Gaya. Wszystko się ładnie splata, dlatego że wiadomo, że czymś, co napędza brzmienie twórczości Petera Gabriela, są partie Tonyego Levina, który w przypadku Petera Gabriela gra przede wszystkim na Chapman Sticku. No i taki dotykowy bas, dotykowa gitara inspirowała kolejne pokolenia muzyków. Jednym z nich był Markus Reuter, który bardzo szybko nawiązał zażyłą relację z obozem zespołu King Crimson, w tym oczywiście z Tonym Levinem. Zresztą pobierał Markus Reuter nauki o samego Roberta Fripa. No, Tony Levin, rzecz jasna, od lat 80. też jest podporą King Crimson. Zresztą Markus Reuter występuje z Tonym Levinem i Patem Mastelotto w formacji Stickmen, która wielokrotnie gościła na Międzynarodowym Festiwalu Perkusyjnym. W zeszłym roku na Drumfeście zagościła inna inkarnacja projektów muzyków King Crimson, czyli zespół Tuner, gdzie nie gra już Tony Levin, ale gra Trey Grant, czyli inny z basistów King Crimson. To wszystko gdzieś może wydawać się skomplikowane, no ale to jest właśnie takie środowisko muzyczne, gdzie cały czas coś się dzieje, powstają nowe płyty, nie ma nudy. Mówię o tym dlatego, że Markus Reuter no też się nie obija i cały czas wydaje nowe płyty. Najnowsza, którą wydał, to zupełnie świeża koncertówka nagrana podczas Cruise to the Edge, tegorocznej odsłony takiego obwoźnego, morskiego festiwalu. Jeżeli ktoś nie kojarzy tej idei, to zespoły związane z tak zwanym rokiem progresywnym podróżują razem z fanami okrętem, no i tam odbywają się koncerty, spotkania z muzykami i inne atrakcje. Pojawił się podczas tegorocznej odsłony festiwalu zespół Truth, który Markus Reuter tworzy z Fabio Trentinim i Asafem Sirkisem i panowie postanowili koncert, który dawali podczas tego rejsu, zarejestrować. Przez 45 minut bazowali na spontanicznej energii, dużo improwizowali, odwoływali się do studyjnych wersji swoich utworów, ale no, też oczywiście ulegały dużej modyfikacji. No i tak powstała wspomniana koncertówka, której sobie teraz w audiokracji posłuchamy. Zaczynamy od utworu Bogeyman.

miałem przyjemność porozmawiać z Markusem Reuterem i tłumaczył, jak mocno Robert Fripp odcisnął piętno na nim i muzykach, którzy z nim współpracują. No i kiedy zakłada kolejne zespoły, bardzo często do dziedzictwa King Crimson się odwołuje. Nie inaczej jest w przypadku zespołu Truth, którego albumu koncertowego słuchaliśmy przed chwilką. Skoro wywołaliśmy temat Markusa Reutera, to wydaje mi się, że warto wrócić do bardzo ciekawej płyty, zupełnie innej niż album, którego słuchaliśmy przed chwilą, czyli do The Solina Records. To jest płyta, którą Markus Reuter nagrał z kolei jako gość, a występował na albumie Francisa Cofon. No i tutaj pojawił się cudowny przypadek, dlatego że Frankie Cofon wybrał się do Berlina, żeby nagrać swój ambientowy, gitarowy album w Hansa Studios. No i Markus Reuter miał być producentem. Na tyle się ta współpraca kleiła, że Markus został zaproszony jako gość na to wydawnictwo. Panowie postanowili bawić się tymi takimi przestrzeniami, plamami ambientowymi i po prostu improwizować, grać muzykę, gdzie bardzo ważna jest oszczędność formy. Słuchamy wspomnianego wydawnictwa, konkretnie utworu What Was That?

Francisco Fon współpracował w berlińskim studiu Hansa z Markusem Reuterem. Markus Reuter miał tylko wyprodukować jego ambientową płytę, no ale panowie zobaczyli w rogu studia syntezator ARP Solina String Ensemble, no i stwierdzili, że warto go podłączyć i się po prostu pobawić. Za nagranie partii Soliny odpowiada Markus Reuter. Bardzo spontaniczna atmosfera. No ale jak słychać, wyszło coś bardzo takiego nastrojowego, przestrzennego, magicznego. Zresztą ARP, Solina String Ensemble, to bardzo ważne, jeżeli chodzi o lata 80. Między innymi syntezator znany choćby z klasycznych płyt zespołu The Cure. Dzisiaj audycję zdominowała muzyka instrumentalna, więc pomyślałem, że warto też wrócić do Engine de Poitrine i ich drugiego wydawnictwa. Słucham utworu Utsp.

Nie mogłem się powstrzymać, skoro słuchaliśmy dzisiaj dużo muzyki instrumentalnej, do czego zainspirował nas Markus Reuter. Sięgnąłem do zespołu Agin de Poitrine, który ostatnimi czasy robi furorę, wydał bardzo udaną drugą płytę. Warto było jej posłuchać. No i trzymając się tego instrumentalnego klimatu, na koniec coś z naszego podwórka, żeby nie było, że koncentrujemy się tylko na artystach zagranicznych. Posłuchamy zapomnianego spotkania gigantów, do którego możemy wrócić dzięki archiwum Polskiego Radia. Polskie Radio celebruje dorobek choćby Tomasza Stańki. Pojawił się zresztą niedawno box z jego niepublikowanymi nagraniami. Bardzo przepastny, świetnie recenzowany. Natomiast jeżeli chodzi o nową płytę, to będziemy mogli posłuchać spotkania Stanisława Sojki z Tomaszem Stańką. Bardzo ciekawa sytuacja, schyłek Polski Ludowej. Stanisław Sojka miał 29 lat, Tomasz Stańko 46. No i panowie spędzili dwie noce w studiu na przestrzeni kilku miesięcy. Te wieczory, noce miały miejsce i po prostu improwizowali. Powstała suita Zaduszna, a kilka miesięcy wcześniej Medulla Oblongata. Były to absolutne improwizacje, podczas których Stanisław Sojka grał praktycznie wyłącznie na fortepianie, a jako

że nigdy nie był wirtuozem tego instrumentu, choć go dobrze znał, świetnie sobie z nim radził, to grał masywnie, transowo. W tym wszystkim słychać inspiracje soulowe i gospelowe. Właśnie ukazała się pierwsza część suity zadusznej i sobie jej posłuchamy na koniec audiokracji. Dziękujemy za program, który zrealizował Marcin Głowienkowski, poprowadził Tomek Wojtyłko. Za krótką chwilę więcej kultury. Także zachęcamy, żeby z nami zostać. Miłego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.

0: Radio Opole słuchają Państwo na FM, w internecie i DAB+. Na zegarach już prawie godzina 20 pora, więc na serwis informacyjny. Porodówka w Głubczycach zawiesza funkcjonowanie, bo brakuje lekarzy. Na Lubelszczyźnie trwa walka z pożarem. Powiemy też o 500 opolskich dzieciaków z lekkoatletycznym potencjałem.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Od 1 czerwca porodówka w Głubczycach będzie nieczynna. Oddział ginekologiczno-położniczy w tamtejszym szpitalu powiatowym zawiesza działalność na 2 miesiące, bo brakuje lekarzy.
2: W ostatnim czasie otrzymaliśmy informację, że umowy o pracę rozwiązuje 2 lekarzy, natomiast kolejny 1 lekarz jest na długotrwającym zwolnieniu lekarskim. W związku z tym nie jesteśmy w stanie na ten moment zapewnić odpowiedniej obsady lekarskiej zarówno w ordynacji podstawowej, jak i w ordynacji dyżurowej.
0: Mówiła dr Wioletta Magiera, dyrektorka głubczyckiej lecznicy. Ta podjęła już starania o pozyskanie nowych lekarzy. Przez cały maj oddział jednak działa. Ale w czasie zamknięcia głubczyckiej porodówki pacjentkom pozostaną oddalone o ponad 30 km szpitale w Kędzierzynie, Koźlu czy Raciborzu. Mówi Ryszard Rudnik, dyrektor Raciborskiego Szpitala.
3: Nasz oddział ginekologiczno-położniczy pracuje normalnie. Jesteśmy w stanie przyjąć wszystkie panie, które chciały u nas rodzić bez żadnego problemu. Możemy przyjąć znacznie większą ilość porodów niż w tej chwili przyjmujemy.
0: Także szpital w Kędzierzynie Koźlu deklaruje przyjęcie wszystkich pacjentek z powiatu głubczyckiego, które zgłoszą się do lecznicy.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdza podjęcie interwencji w sprawie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. W komunikacie przekazanym Polskiemu Radiu instytucja w Strasburgu wezwała władze w Warszawie do nieutrudnienia sędziom wykonywania obowiązków. Sprawa dotyczy 4 sędziów wybranych w marcu przez Sejm, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał dotąd ślubowania, a którzy złożyli je w Sejmie w obecności notariusza. Ponad 460 strażaków i 115 pojazdów zaangażowanych jest w gaszenie pożarów w Nadleśnictwie Józefów w województwie lubelskim. Według szacunków Lasów Państwowych powierzchnia objęta pożarem to około 500 hektarów, mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, kapitan Tomasz Stachyra.
4: Jeśli chodzi o front tego pożaru, który tak naprawdę generowany jest przez silny wiatr, który wdmuchuje tlen do tego pożaru, to jest tak jakby na długości blisko 2 kilometrów. Liczymy na to, że w godzinach nocnych ustąpi wiatr, który cały czas zakłóca tą naszą pracę i skutecznie ten ogień powoduje, że mamy trudności z gaszeniem tych miejsc, które już ugasiliśmy, bo tam powstają nowe zarzewia ognia. Trzeba tego wszystkiego pilnować.
0: Cały teren objęty pożarem podzielony jest na odcinki bojowe. Dym stał się obecnie mniej intensywny, ale sytuacja jest dynamiczna.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: 500 dzieci z całej Opolszczyzny rywalizowało w Opolu we wojewódzkich eliminacjach lekkoatletycznych nadziei olimpijskich. Na stadionie imienia opolskich olimpijczyków startowały dzieci z roczników 2014 i 2015 w konkurencji biegowej i jednej technicznej. Najlepsi we wrześniu wezmą udział w wielkim finale na stadionie śląskim w Chorzowie, mówi Paweł Jesień z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
5: Formuła dwubojowa jest podstawą dla nas na początku, zwłaszcza jak ktoś zaczyna ze sportem. Chcemy, żeby dzieci nie specjalizowały się od razu w jakiejś jednej ulubionej konkurencji typu 60 metrów. Wszyscy biegamy 60 metrów, dlatego u nas trzeba wybrać albo 60 metrów, 300 lub 600, lub jedną konkurencję techniczną, rzut piłką ponadtowo, skok dal lub skok zgrzyż.
6: Ja bym zachęciła moje koleżanki do sportu lekkoatletyki, bo sport to zdrowie i bardzo fajna frajda.
0: Mówiła jedna z młodych biegaczek NKS-u Startu Namysłów. Janusz Trzepizur, opolski olimpijczyk w skoku wzwyż, mówi, jak zaszczepić w dzieciach lekkoatletykę na dłużej.
7: Trzeba ich zachęcać, warto wspierać królową sportu. Powiem tak, od lat najwięcej stypendystów marszałka miasta Opola to lekkoatleci, prawie 30 osób, bo jesteśmy najpotężniejszą dyscypliną, dlatego też królowa sportu, królowa dla wielu dyscyplin. O tym trochę wiele dyscyplin zapomina, bo idziemy na skróty, czyli gryzę z połowę piłkarze, siatkarze chcą już grać w wieku młodym, a nie potrafią truchtać, nie potrafią biegać. My tego uczymy.
0: A szersza relacja z zawodu w niedzielnym cyklu Rusz się z Radiem Opole o godzinie 8.20. Męskie brzmienia odwiedzą Opole. To profesjonalny męski chór rozrywkowy, który polskim i światowym klasykom stara się nadać nowe brzmienie. W repertuarze takie utwory jak Supermoce, Krakowski Splin czy Mamona. Będą także hity zagraniczne, jak choćby We Will Rock You. Zespół tworzy ponad 30 chórzystów, aktorów oraz absolwentów Akademii Muzycznej. Koncert zaplanowano na 19 maja w Teatrze imienia Kochanowskiego w Opolu, a Radio Opole jest patronem medialnym tego koncertu.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach wciąż około 22 stopni Celsjusza. Niskie jest za to dzisiaj ciśnienie, sięga 1004 hektopaskali. Wieje obecnie słaby i umiarkowany, miejscami tylko porywisty, południowo-wschodni wiatr. Natomiast w nocy zachmurzenie będzie duże, możemy się też spodziewać przelotnych opadów deszczu. Początkowo możliwe są burze. Suma opadów ma sięgnąć do 30 mm.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
9: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl. /Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
10: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
11: czują się bezpieczne i kochane.
12: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
13: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
14: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
11: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
13: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
10: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
15: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Reklama społeczna.
16: Reklama.
17: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
16: Po reklamie.

0: Więcej kultury.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj będzie o historii ubioru. Zastanowimy się m.in. nad tym, co było pierwsze, gorset czy biustonosz. Odpowiedź wcale nie jest taka oczywista i o tym opowie profesor Lucyna Rotter, która przyjechała do Opola na zaproszenie Rady Kobiet w stolicy naszego regionu. Będziemy mówić o tym, jak w ogóle strój przenosi znaczenia, jaka jest historia, jakie były fryzury w czasach rokoko, o tym, jaka jest też historia butów na obcasie i nie tylko, wiele innych kwestii związanych też głównie, myślę, z kobiecym ubiorem, bo byłam ciekawa, czy zdaniem naszej rozmówczyni ten ubiór podlegał większym presjom i oczekiwaniom. Odpowiedź mnie zaskoczyła, muszę przyznać. Profesor Lucyna Rotter jest semiologiem kultury, kostiumologiem i historykiem i za moment będzie odpowiadać na więcej pytań.

0: Więcej kultury.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o historii stroju i będziemy też zastanawiać się nad takimi kodami kulturowymi, które wiążą się z ubraniem kobiety i mężczyzny także, ale myślę, że w takim bardziej duchu też patrzenia na kobiety porozmawiam z profesor Lucyną Rotter, która jest historykiem, kostiumologiem, semiologiem kultury. Dzień dobry.
2: Bardzo mi miło.
1: A do Opola przyjechała na zaproszenie Rady Kobiet w Opolu. Porozmawiajmy trochę o tych strojach. Wydaje mi się, że ta presja kulturowa związana ze strojem jest silniejsza, jeśli chodzi o kobiety. Bardziej uważnie im się przyglądamy. Jest większa presja, większe oczekiwania. Czy pani tak to postrzega?
2: Nie.
1: To dobrze, to wyzwalające.
2: Myślę, że nie do końca tak jest. Kostiumologia jest istotnym elementem. Może czasem nie przywiązujemy do tego aż tak wielkiej wagi. Może nie jesteśmy świadomi tego, ale jednak co się nie dopowie, to się dowygląda. I tutaj nie ma znaczenia płeć. Czy to będzie mężczyzna, czy to będzie kobieta. Jeżeli ma świadomość tego, że komunikuje się za pomocą swojego wyglądu, że może przekazywać jakieś treści społeczne, te, które chce przekazać, to wtedy z tego narzędzia na co dzień korzysta i dobrze.
1: Ale na pewno czas, moment historyczny ma ogromne znaczenie.
2: Tak.
1: Na przykład historia dekoltów jest ciekawa.
2: O. To prawda.
1: Bo w pewnych sytuacjach teraz na przykład nie wypada mieć jakiegoś takiego mocnego, niskiego dekoltu, ale przecież były czasy chociażby barok, rokoko, kiedy te dekolty były ogromne.
2: Oj tak, to jest, to wszystko zależy od mody. Moda powiązana jest z estetyką, która aktualnie obowiązuje i jeżeli coś uważamy za piękne, no to w większości przypadków chcemy nadążać, żeby być postrzeganym jako osoba atrakcyjna, żeby być postrzeganym jako osoba nadążająca za modą, żeby pokazać swój status społeczny, żeby być atrakcyjnym, to powtórzę jeszcze raz, nie tylko społecznie, ale również być atrakcyjnym dla tej drugiej płci, która nas interesuje. I w związku z powyższym czasem pojawiały się takie pomysły na eksponowanie poszczególnych części ciała albo zakrywanie poszczególnych części ciała. Zakrywanie wtedy, kiedy te części ciała uważane były za mocno erotyczne i dlatego nie nadające się do publicznego prezentowania. Takimi częściami ciała były włosy, były kostki, stopy, natomiast niekoniecznie biust. To, że w okresie baroku, czy w ogóle w czasach nowożytnych eksponowanie biustu było zwyczajnie modne, no tak, ale to też się zmieniało dość mocno. W starożytności w wielu kulturach, nie tylko na terenie Europy, również w Azji, mamy takie sytuacje, kiedy właściwie zupełne obnażenie piersi jest akceptowane, jest zupełnie naturalnym elementem stroju. W Europie tak raczej nie było, niekoniecznie było to takie obnażenie, że obnażenie, ale estetyka czasów prowokowała albo do takiego skrajnego ukrywania kobiecości przez gorsety, które były w taki sposób skrojone, że biust raczej nie był eksponowany, a potem dokładnie odwrotnie zaczęto ten biust podnosić, eksponować, węższa była talia, mocne takie zwężenie tej talii za pomocą różnych sznurówek, gorsetów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, co powodowało, że biust był za bardziej wyeksponowany. I co może dla współczesnego odbiorcy jest dziwne, zaskakujące, dekolt popępek absolutnie nikomu nie przeszkadzał, natomiast obnażenie kostek, no nie. Kostki musiały być zakryte, ale dekolt popępek.
1: To bardzo ciekawe, to pokazuje też, jak bardzo kultura warunkuje nasze widzenie.
2: O tak.
1: Nam się wydaje, że coś jest oczywiste, a tak naprawdę to jesteśmy po prostu dziećmi danej epoki. Zajrzałam do pani książki z wieszaka historii. Tutaj też, jak już było o gorsetach, to jest takie ciekawe pytanie, że do końca nie wiadomo, co było pierwsze, czy biustonosz, czy gorset.
2: Tak. Tutaj znawcy przedmiotu na noże prawie kłócą się i zastanawiają, co faktycznie było pierwsze. No przecież ikonografia starożytnego Rzymu podpowiada nam, że stroje, które współczesnym językiem nazwalibyśmy strojami kąpielowymi, bikini, prawie bikini. I w takich strojach kobiety ubierały te takie stroje, oczywiście w odpowiednich sytuacjach życiowych, nie po ulicy nie biegały w takim stroju, ale tak, używano. A dopiero, więc w takim razie dopiero potem pojawiły się gorsety. Inni uważają, że te biustonosze, które teraz znamy, nie opaski zakrywające biust, tylko biustonosze, które mają już konkretną konstrukcję, to jest zupełnie niedawny wymysł i to jednak jest pochodna gorsetów wyewaluowały. Ja sobie tak myślę, że chyba złoty środek wzięłabym jako właściwy i pogodziła dwie zwaśnione opcje, frakcje, bo możliwe, że było tak, że najpierw były opaski na biust i one były w powszechnym użyciu, potem zapomniano zupełnie o tym, pojawiły się najpierw sznurówki, potem gorsety, no a potem już koncepcja, jak to zrobić, żeby to było po prostu wygodne. Pierwsze biustonosze wcale nie były wygodne. Biustonosze kobiety nosiły razem z gorsetami, bo jakoś takie przyzwyczajenie, no jak bez gorsetu w ogóle można pokazać się publicznie. No i dopiero potem pojawiają się już te takie zupełnie wygodne biustonosze różnych form, różnych krojów, które teraz znamy. Myślę, że te dwie opcje można pogodzić. Najpierw opaska, która zasłaniała po prostu piersi, potem pojawiają się halki, potem pojawiają się sznurówki, potem pojawiają się gorsety, a potem już takie skrojone, czasem par excellence, skrojone na miarę i bardzo wygodny biustonosz.
1: Wartości panujące w danej epoce można badać, przyglądając się strojom. To też jest ciekawe, na przykład jak się zmieniała ta kobieca bielizna. Dzisiaj mamy już na przykład bardzo też kuse stroje kąpielowe, w ogóle stringi. Czy to wcześniej występowało, czy to jest wymysł naszej epoki, jeśli chodzi o kobiecą bieliznę?
2: Bylibyśmy bardzo, bardzo, bardzo zaskoczeni, widząc mocno erotyczną bieliznę, która była stosowana w poprzednich epokach, a czasem wręcz jej brak był preferowany. Bielizna pod tytułem majtki, stringi, czy jakkolwiek byśmy nie nazywali, jakąkolwiek opcję krój nie wzięlibyśmy pod uwagę, on się pojawił jako taki element codziennego użytku zupełnie niedawno. Jeszcze, powiedzmy, moja babcia, pani prababcia nie chodziłyby w takim elemencie stroju, a wręcz przeciwnie. Uważano, że tylko starsze, leciwe kobiety, które są schorowane, no okej, mogą ubrać bieliznę, mogą ubrać majtki i prostytutki. Natomiast kobieta z dobrego domu nie powinna w ogóle ubierać takiej garderoby. Dlaczego? Dlatego, że była to garderoba, która za bardzo wyglądała jak męski element stroju. Co nie znaczy, że jakichś erotycznych i bardzo, bardzo takich wyszukanych elementów stroju bieliźniarskiego, bielizny nie stosowano i nie były wcześniej używane.
1: Dzisiaj tak. W krajach arabskich często jest tak, że kobiety mają obowiązek na przykład zakrywania włosów, czy mają, tam są różnego rodzaju burki, hijab, różne są te nakazy tego zakrywania ciała. Czasami na to patrzymy tak z naszej perspektywy kulturowej na bardzo taki dyskryminujący przekaz. Ja osobiście uważam, że tak jest, ale jak się spojrzy na polską wieś trochę wcześniej, to też kobiety tak zakładały chusteczki na głowy, prawda? To też nie mogły eksponować swojego ciała swobodnie.
2: Dokładnie. To prawda. Tutaj te schematy myślowe, akurat jeżeli chodzi o zakrywanie włosów, pojawiają się w bardzo wielu kulturach, nie tylko w islamie. Również tak było w Europie. Dlaczego mówiliśmy w języku polskim białogłowa? Nie dlatego, że wszystkie byłyśmy blondynkami, tylko dlatego, że kobieta mężatka zakrywała podwiką, czyli taką białą chustą, którą upinała na głowie, na to się nakładało czepek, kołpak, co tam jeszcze fantazja podpowiedziała, ale tą białą chustą zakrywała włosy, czasem też dekolt, szyję. Dlaczego? No, dla widoku już tylko męża. Bo włosy postrzegane były za bardzo, bardzo erotyczne, pociągające, zmysłowe, kobiece, więc mężatka no, już nie uwodziła włosami wszystkich panów dookoła, którzy widzieli jej rozpuszczone czy tam związane w jakiś warkocz włosy. To był już taki element ciała, który był zarezerwowany wyłącznie dla męża. Więc no, też chodzenie z obnażoną głową było w złym tonie. To było nie, niewłaściwe, aby pokazać się bez podwiki, bez kołpaka, bez nakrycia głowy, a w późniejszych czasach, w późniejszym czasie, w XIX wieku, potem już w XX wieku, pokazać się bez kapelusza. Moja babcia miała taką wielką szafę. W tej wielkiej szafie miała poukładane kapelusz, rękawiczki, torebka, buty, kapelusz, rękawiczki, torebka, buty, kapelusz, wszystko poukładane kolorystycznie. I nie było takiej możliwości, żeby poszła śmieci wyrzucić bez nakrycia głowy. Więc to nie było tylko w ośrodkach wiejskich, to również było w miastach. Tyle, że w jednych to były czepce chustowe, pozawijane, poupinane chustki na głowie, które się zakładało na sumę do kościoła, a w miastach kapelusze najróżniejsze, wielkie, duże, małe. Ale to nakrycie głowy zawsze funkcjonowało. W religiach, bo tutaj wspomniała pani o islamie, no tak, w nakryciu głowy, ale to islam nie jest jedyną religią, która wymaga od kobiety bądź też mężczyzny nakrycia głowy, bo jeżeli weźmiemy sików pod uwagę, nawet niektóre nurty dżinizmu, ale także prawosławie, do żadnej cerkwi nie wolno, nie powinno się wejść bez nakrycia głowy, mówię teraz o kobietach, więc w chustkach powinno się wchodzić, a w Hiszpanii katoliczki, które idą do kościoła, zakładają mantile, a którakolwiek pani na audiencję do papieża pojedzie, no to powinna też mantilę czarną założyć. Ortodoksyjne Żydówki, mężatki zakrywają włosy tichel albo peruką, a tutaj jest zresztą bardzo dużo różnych opcji, ale generalnie zakrywają włosy od opaski zaczynając, a na perukach czy tichel skończywszy, zakrywają włosy, tyle że wybierają według własnego upodobania, bo w judaizmie to jest tak, że kobieta wszystko może, nic nie musi. Ale te włosy faktycznie są zakryte, bo są postrzegane jako tak intymny element ciała, erotyczny element ciała. I to jest właśnie ten powód.
1: Mhm. Profesor Lucyna Rotter, przypomnę, kostiumolog, semiolog kultury, historyk, dzisiaj gości w programie Radia Opole. Wracamy za chwilę.

0: więcej kultury.
1: No, kobiet nogi, ramiona, włosy, dekolt. To są dla niektórych takie newralgiczne punkty, gdzie istnieją zwłaszcza w tych tradycyjnych, ortodoksyjnych środowiskach silne nakazy. U mężczyzn nie ma tak wielu miejsc. No, najczęściej długie spodnie po prostu są oczekiwane.
2: To zależy w jakiej kulturze, bo są, takie przestrzenie kulturowe i religijne również, gdzie skromnego stroju wymaga się także od mężczyzn, wspomniany judaizm. Więcej znacznie nakazów, zakazów dotyczy mężczyzny niż kobiety. Również te dotyczące stroju. W Torze jest zapis, który mówi o konkretnych strojach, cycit, kipa dla mężczyzny. O stroju kobiet nic nie ma. Nie ma tak precyzyjnych wytycznych, jedynie skromność ubioru. Więc stąd te takie dość charakterystyczne stroje. Analogicznie w islamie też mamy długie galabije na przykład, albo upięte, spektakularne, ogromne turbany u sików. No to też jest nakaz dla mężczyzn. Częściej mężczyźni w tych turbanach chodzą. Czasem jest to sytuacja nawet na granicy, ślizgająca się na granicy narażenia życia, no bo to widać, że jest się z sikiem. W momencie, kiedy nawet sik zdjąłby, rozwiązałby turban, który jest bardzo charakterystyczny, to i tak będzie widać, że jest sikiem po włosach, które nie są nigdy obcinane. W charakterystyczny sposób wiązane.
1: Nawet w tej świeckiej, europejskiej kulturze dzisiaj są pewne nakazy, wymogi, oczekiwania dotyczące stroju. Inaczej się ubierzemy na jakieś oficjalne spotkanie, gdzie są ważne osoby funkcyjne, inaczej się ubierzemy gdzieś prywatnie na działkę czy na grilla. Gdzie jest wolność tym wszystkim? Na ile my jesteśmy w ogóle jakoś reżyserowani przez kulturę i czy to dobrze, że tak jest pani zdaniem?
2: I tak, i nie. Dlatego, że myślę, że tradycja, jakieś takie nakazy, kody kulturowe, które mamy w DNA swoim, do których jesteśmy od pokoleń przyzwyczajeni, dobrze, że są. Protokół dyplomatyczny, savoir-vivre, to powinno być. I każdy człowiek powinien je znać, bo nikt człowieka tak doskonale nie ośmieszy jak człowiek sam siebie. Więc te takie właśnie oficjalne sytuacje, przestrzenie, myślę, że brakuje nam troszeczkę edukacji w tej mierze i tutaj może jakiś większy akcent dobrze by było, żeby był położony na edukację i na świadomość etykiety savoir-vivre, również tego w stroju, gdzie, jak się ubrać. Ale kiedyś usłyszałam od znajomej tekst, który bardzo mi się spodobał. Możesz jeść rybę widelcem i nożem pod warunkiem, że wiesz, że nie powinnaś. Więc w tej całej przestrzeni takiego narzuconego troszeczkę reżimu kodu kulturowego, tej przestrzeni, w której żyjemy, w której jesteśmy, europejskiej, azjatyckiej, amerykańskiej, wszystko jedno, powinna być przestrzeń na kreowanie własnego wizerunku, na pokazanie poprzez to, jak wyglądamy, jak się ubieramy, siebie. I to wbrew pozorom da się pogodzić. Ten kod kulturowy, ten savoir-vivre, równocześnie z kreowaniem własnego wizerunku i z takim pomysłem na siebie. Przy czym to jest trudne. To po pierwsze, bo markety, sklepy zarzucają nas tysiącami produktów, które są powtarzalne. Łatwiej jest pójść do jakiegoś sklepu jednego, drugiego, trzeciego i wziąć w jeansy, t-shirt albo cokolwiek innego i wygląda się tak jak milion innych osób. Jest się jedną cząstką w tłumie. Człowiek się wtedy nie wyróżnia. Znacznie trudniej jest znaleźć pomysł na siebie. I trzeba mieć też świadomość tego, że do wykreowania swojego wizerunku, do tego, żeby być innym, potrzebna jest odwaga. Bo to wcale nie jest proste i czasem jest się narażonym na obstrukcję społeczną, czasem jest się narażonym na wytykanie palcem. Trzeba być odważną osobą, żeby pokazać siebie poprzez strój, żeby wykreować, może nawet to jest złe słowo, żeby być takim emocjonalnym ekshibicjonistą trochę, czyli pokazać poprzez to, jak się wygląda, swoje emocje, swoje upodobania kulturowe, religijne, polityczne, społeczne, bo wtedy opowiadamy o sobie publicznie i każdy patrząc na nas może stwierdzić, okej, ta osoba jest i tutaj trzy kropeczki.
1: Mhm. No to właśnie to jest ciekawe, pani pokazuje ten strój jako element kreacji, jakiejś wolności, przestrzeni wyobraźni. Ja sobie myślę, że strój może być też elementem przemocy klasowej.
2: Tak.
1: Tutaj na przykład w książce z Wieszaka Historii pisze pani o starożytnych Egipcjanach, że tam sandały były elementem statusu społecznego, a w czasach pańszczyzny też po butach się poznawało, po cholewkach.
2: Poznać pana po cholewkach.
1: Tak, tak. Kto należy tak. do jakiej klasy. Nie każdy sobie może pozwolić na stroje wysokiej jakości, inne na przykład niż sieciówek, że te tkaniny są po prostu dobrej jakości, naturalne. I to jest też trochę coś, co sprawia, że widać nasz status ekonomiczny po stroju.
2: To prawda, ale myślę, że ważnym elementem jest, by nie przebierać się, a ubierać się, być w takiej prawdzie, nie zakładać nie swoich fatałaszków, a wtedy dobrze się w tym czujemy, bo nie jesteśmy przebrani, tylko ubrani. I to się odnosi również do statutu społecznego. No cóż, podział klasowy jak glob ziemski istnieje zawsze był. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem. Tak po prostu jest, było i przypuszczam, że będzie. Równo nie znaczy, sprawiedliwie nie znaczy równo. To już przerabialiśmy w historii. A czy to źle, że ktoś należy do jednej, drugiej, trzeciej grupy społecznej? No nie, no po prostu należy. Ktoś wychował się i mieszka na wsi, a inna osoba wychowała się i mieszka w mieście. Żadna z tych osób nie jest ani gorsza, ani lepsza. No po prostu jedni urodzili się i swoje korzenie mają tutaj, inni tutaj. Jedni wyznają taką religię, drudzy wyznają inną religię, jedni mają takie DNA, jeszcze inni inne. Tak, i to, że różnorodność mamy społeczną, majątkową, religijną, narodową, jakąkolwiek tam jeszcze inną polityczną, jakąkolwiek jeszcze inną byśmy sobie nie wzięli pod uwagę, ja to uważam za duży atut. To jest piękne. To jest piękne, że w Polsce, czy w jakimkolwiek innym kraju, ale mówimy tutaj o ziemiach polskich, byliśmy i zająknęłam się teraz, bo dobrze, powiem od początku, byliśmy taką mozaiką kulturowo-religijno-narodową i przez wiele wieków i dobrze z tym było i fajnie i to jest ogromna wartość, bo nawzajem uzupełniały się razem mieszkając, razem tworząc, razem budując swoją własną wspólną ojczyznę. Różne narody, religie i też grupy społeczne i potem historia nam się tak potoczyła i tutaj właśnie to było moje zająknięcie. Tak nam się połączyła, że potoczyła, że potem II wojna światowa, potem czasy szczęśliwie minione i wmówiono nam, że ta różnorodność nie jest wartością. Jest. Więc to, że się również po stroju różnimy, że inaczej wyglądamy, no i co z tego? Przecież to jest piękne. Nie musimy wszyscy jednakowo wyglądać.
1: Czy był taki element stroju, którego historia panią jako badaczkę bardzo zaskoczyła, którego ewolucja jest naprawdę zdumiewająca?
2: O, a ile mamy czasu?
1: Mamy czas, 10 minut.
2: Okej, okay, a to nie wystarczy. Właściwie tak na dobrą sprawę to chyba każdy element stroju ma swoją historię. I nie ma takiego, no bo oczywiście, że mogłabym tak trochę sztampowo odpowiedzieć na to pytanie, bo mamy takie konstrukcje alpejskie, jakieś krynoliny, tiurniury, naprawdę alpejskie konstrukcje, które zakładały, żeby była jasność i kobiety, i mężczyźni, gorsety, które były przecież i kobiece, i męskie, i panowie, i panie się w te gorsety wciskali, i buty, które umiarkowanie wygodne były, i rękawiczki, które niekoniecznie miały funkcję chroniącą, były raczej symbolem, a nie ochroną, i fryzury, i peruki, które właściwie to wydarzenie artystyczne, bo w takiej peruce mogły być flakony z żywymi kwiatami, mogły być żywe zwierzęta i wcale nie mówię o tych takich niezaproszonych, tylko mówię o zaproszonych zwierzątkach, które gdzieś tam jakiś ptaszek w klatce w rozległej, ogromnej peruce. Ale dla mnie chyba nie jest zaskoczeniem żadnym żaden element stroju, no bo skoro był, to znaczy, że mógł być, nie? Skoro kobiety, mężczyźni, dzieci, dorośli chodzili, ubierali, zakładali krakowiańszczyzną, bo zakładali taki, a nie inny element stroju, bo był modny, no to znaczy, że okej, no, że była taka potrzeba, wymyślono, no i fajnie. Dla mnie zupełnie coś innego jest zaskakujące. Funkcja symboliczna stroju. I to jest chyba najbardziej interesujące zagadnienie, bo przemiany modowe to jest fantastyczna przestrzeń kostiumologii. Przemiany technologiczne z arcy ciekawa przestrzeń kostiumologii. Na przykład kurtka, która rośnie razem z człowiekiem. I korelacja pomiędzy kulturą, konkretnym czasem, estetyką czasów, a kostiumologią, bardzo ciekawe. Korelacja pomiędzy konkretną religią, i wcale nie mówię o liturgicznych strojach, konkretną przestrzenią kulturową, mówię o kulturze religijnej, bardzo ciekawe. Ale dla mnie osobiście najbardziej ciekawy jest język symboli. Język symboli, bo on ma swoją strukturę, tak jak każdy inny język, swoją gramatykę, swoją interpunkcję i tego języka się trzeba nauczyć. I w którymś momencie, jak już zaczynamy tym językiem się posługiwać, to nagle się okazuje, że obrazy, rzeźby, architektura, ubrania zaczynają do nas mówić. Czasem wrzeszczeć, czasem krzyczeć. Czy to znaczy, że wcześniej milczały? Nie, tylko my tego języka nie rozumieliśmy. Ale gdy się go nauczymy, tak jak każdego innego obcego języka, to wtedy jest szansa, że będziemy mogli sobie porozmawiać z kulturą. Również poprzez to, co jest w garderobie.
1: O historii ubioru, przypomnę, dzisiaj rozmawiam z profesor Lucyną Rotter.

0: Więcej kultury.
1: Jeszcze o te fryzury zapytam, mnie pani zaintrygowała właśnie. Jaka to epoka? No myślałam się, że jakieś rokoko pewnie, albo coś
2: Barok, rokoko, tak.
1: I co w tych fryzurach się wówczas mogło znaleźć?
2: O, wszystko.
1: Owoce?
2: Tak. Wszystko się znajdowało w takich fryzurach. One czasem były upinane, czasem to były po prostu fryzury. Upinane z włosów, no ale nie każdy, bo to też nie tylko kobiety, również mężczyźni mają długie, piękne włosy, więc zakładano też peruki. Zarówno te fryzury upięte z włosów, jak i peruki, one były, zwłaszcza w wypadku pań, one były takim manifestem. Poprzez fryzurę, która czasem była wydarzeniem artystycznym, można było komunikować swoje przekonania polityczne, narodowo-wyzwoleńcze, kulturowe, więc w tych fryzurach znajdowało się całe mnóstwo elementów. One czasem były upięte w kształcie okrętów, w kształcie jakiegoś elementu architektonicznego. Czasem faktycznie były wbudowane tam nie tylko elementy biżuteryjne, ale również żywe zwierzęta. Zresztą żywe zwierzęta pojawiały się w strojach nie tylko we fryzurach, również jako elementy biżuteryjne na sukni. Na przykład jakieś żywe robaczki. Przepraszam, państwo nie widzicie miny, pani. Ja teraz widzę takie coraz większe oczy. Tak, robaczki na łańcuszkach sobie chodziły, motylki. Można było oczywiście do wieczorowych sukni, to nie były takie suknie na co dzień, ale kostiumy karnawałowe bądź też wieczorowe kreacje mogły być też wzbogacane żywymi zwierzątkami i takie żywe zwierzątka pojawiały się też w fryzurach. Oczywiście te fryzury z zaproszonymi zwierzątkami były, to jasne, tam wtedy w klatce jakiś ptaszek, coś tam jeszcze innego. Na rycinach się takie zachowały, ale były też w tych perukach zwłaszcza zwierzątka nieproszone. No jakieś wszypły tam i inna menażeria, którą się umiarkowanie chciało mieć na sobie i co wówczas? No, każda dama, gentleman zresztą też, mieli przy sobie niewielkie kowadełko i maleńki młoteczek. Jeżeli jakieś takie zwierzątko się gdzieś tam pojawiło i się udało złapać, to na to kowadełko i tym młoteczkiem cap. Były też kletki na płyszczy, które z upodobaniem żłopią krew, więc na szyi można było misternie, biżuteryjnie, pięknie zrobioną klateczkę powiesić. Wyglądało to jak medalion, a w środku był gałganek nasączony krwią i wówczas ta cała tam menażeria, ta hodowla schodziła do tej klateczki, ale ona się wyrzucała i no już było przez jakiś czas lepiej troszeczkę.
1: Praktyczne.
2: Bardzo. Kto chęci, to i metoda się znajdzie.
1: To może teraz tak z innej beczki zapytam, a też mnie ciekawi, co pani sądzi o szpilkach i butach na obcasie. Czy to błogosławieństwo dla kobiet, bo pokazuje nogę bardzo zmysłową, eksponuje łydkę w taki, a nie inny sposób, czy jednak trochę rodzaj zniewolenia, zmęczenia tej kobiety takim właśnie obcasem? Zauważyłam, że im bardziej kraje takie europejskie z długą tradycją demokracji, tym częściej szpilki są porzucane na rzecz wygodnego obuwia. Taką widzę tendencję.
2: Ja kocham szpilki. Zdradzę państwu sekret, tak po cichutku będę zdradzać sekret. Mam około 100 par butów. Z czego spora część to są buty na wysokim obcasie, a z tej sporej części butów na wysokim obcasie to są właśnie szpilki, bo gdy zakładam, ale to mówię o sobie, to niekoniecznie tak wszystkie kobiety muszą mieć, gdy zakładam buty na wysokim obcasie, na szpilce, idę korytarzem Radia Popolu i słychać taki delikatny stukot, no jest to zmysłowe, jest to kobiece, ja to lubię. Wtedy się czuję naprawdę bardzo, bardzo kobieco. To nie znaczy, że się czuję nie kobieco na płaskim obcasie czy w sandałach. Też. Ale szpilki zwyczajnie lubię. Kiedy one powstały? Tak naprawdę wysokie obcasy wymyślili mężczyźni, a nie kobiety. I mężczyźni chodzili na początku na wysokich obcasach, a nie kobiety. Buty na wysokim obcasie świetnie się nadawały do jazdy konnej. Więc panowie, gdy mieli taki klocek dość wysoki, mówię o obcasie przy buciu,

0: wysokie obcasy i szpilki kojarzą się z kobiecością, a nie z męskością. Chociaż są teraz mężczyźni, celebryci, którzy na wysokim obcasie w szpilkach chodzą, bo lubią. Więc czy to jest takie zniewolenie kobiet? Nie wiem, no przecież jeżeli któraś pani nie ma ochoty chodzić na obcasach, no to po prostu nie chodzi. A jeżeli któryś mężczyzna jest na tyle odważny i chce chodzić na obcasach, naprawdę takich bardzo wysokich szpilkach, mówię tutaj o konkretnym człowieku, nie będziemy robić lokowania produktu, mieszkającego na co dzień w Niemczech, który jest ojcem, mężem, informatykiem i po prostu lubi chodzić w spódnicach i w szpilkach.
1: Czy wszystko już było w modzie, czy ciągle jednak, jak pani obserwuje modę, to ten świat panią może zaskoczyć?
0: Ja mam nadzieję. Ja mam nadzieję, bo jeżeli by wszystko było już w modzie, to gdzie ten potencjał i kreatywność myśli ludzkiej? Myślę, że cały czas coś nowego wymyślamy, jeżeli nie w technologii, to w designie, ale równocześnie też moda bardzo się powtarza. Może w nowych odsłonach, może w jakimś nowym popatrzeniu na, z boku, na jakąś stworzenie nowej koncepcji. W swojej powtarzalności moda jest nowatorska.
1: A jest jakaś tendencja, w kierunku której teraz zmierzamy? Czy można jakoś trochę wywróżyć z tego, co jest teraz? Dokąd dojdziemy?
0: No nie wygląda na wróżkę. ale myślę, że tutaj teraz mamy ogromną dowolność i mamy... Teraz jest pewien problem, bo tak tuż przed II wojną światową, troszkę po II wojnie światowej, pojawia się coś takiego jak moda młodzieżowa. No i młodzi ludzie wreszcie mogą się buntować. Mają większe pole do manewru, mają więcej możliwości. Mogą wyglądać inaczej niż ich rodzice. Wtedy buntowanie się było po prostu modne, bo można było jakieś leginsy, jakieś rybaczki, koturny, cokolwiek tam jeszcze innego, w zależności od tego, o której epoce mówimy. Buntowanie się było proste. Wymyślenie czegoś, co będzie wyróżniające się na tle, było proste. Teraz można wszystko. No to jak się buntować? Chyba nosząc garnitur.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie w Radio Opole na bardzo różne tematy, ale w kontekście stroju profesor Lucyna Rotter, historyk, kostiumolog, semiolog kultury, gościa
0: bardzo
1: w programie. Dziękuję bardzo. I tak kończymy dzisiejszą audycję Więcej Kultury. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia, niebawem wiadomości, a później program Dobry Wieczór, tu Opole.

0: że na zegarach jest już prawie godzina 21, to w Radiu Opole pora na serwis informacyjny. W Senacie o śledztwie w sprawie zonda krypto. 4 mieszkania wspomagane powstały w Głubczycach, to program pilotażowy. W tym serwisie także sport, a w nim m.in. o rozgrywkach piłkarskiej Ligi Mistrzów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. 1500 pokrzywdzonych przez zonda krypto zgłosiło się dotąd do śledczych, dowiedzieli się senatorowie, którzy zapoznali się z informacjami ministra sprawiedliwości oraz ministra koordynatora służb specjalnych na temat afery. W Senacie nie było Waldemara Żurka ani Tomasza Siemoniaka. Stawili się ich zastępcy Arkadiusz Myrcha i Radosław Kujawa. Senator PiS Marek Pęk zarzucił ministrom zlekceważenie zaproszenia. Arkadiusza Myrchę pytał o to, jak wyglądały prace nad ustawą o rynku kryptowalut.
2: Z moich informacji wynika, że pisaliście ją w rządzie 600 dni. Czy tak się pisze ustawę pilną, która ma uregulować rozregulowany i nieuregulowany, bardzo newralgiczny i wrażliwy fragment rynku, gospodarki? Czy to się wszystko spina w jakąś całość sensowną?
0: Arkadiusz Myrcha powiedział, że pytanie traktuje jako formę politycznej zaczepki.
3: Jeżeli pan senator pozwala sobie dzisiaj na sformułowanie o jakimkolwiek lekceważeniu, to wydaje mi się, że osobą, która najbardziej kogokolwiek zlekceważyła, to pan prezydent, wetując dwukrotnie ustawę, zlekceważył obywateli własnego kraju. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli pan senator czyni zarzut pod adresem rządu, który dwukrotnie przygotował ustawę, przeprocedował, łącznie z większością parlamentarną, i czyni zarzut zbyt późnego działania, to przypomnę, że reprezentuje pan formację, która przez 5 lat nie przygotowała żadnej ustawy.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: 7 zastępów Straży Pożarnej skierowano do Zdzieszowic w powiecie krapkowickim po tym, jak około godziny 20:30 do służby wpłynęło zgłoszenie, że w budynku wielorodzinnym z okna mieszkania na 4 piętrze widać dym. Po przyjeździe strażaków na miejsce okazało się, że właściciel mieszkania zdołał ugasić pożar niegroźny. Przypaliła się potrawa. Strażacy wracają już do jednostek. 4 mieszkania wspomagane oddano do użytku w Głubczycach w ramach pilotażowego projektu Nie sami dzielni. Gmina pozyskała na ten cel 1,5 miliona złotych dofinansowania z funduszy unijnych, mówi Ewa Bartusik, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach.
4: 4 mieszkania, jest to mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej, dla osoby powyżej 60 roku życia i samotnej. To są takie 3 podstawowe kryteria, które kwalifikowały tutaj osobę do zamieszkania. No chodzi też o to, żeby to nie była instytucja. Chodzi też o to, żeby to nie był dom pomocy społecznej. Żeby to był taki blok mieszkalny. Oczywiście z opieką asystentów.
5: Według mojego rozeznania to będzie najmocniej rozwijająca się gałąź budownictwa w Rzeczpospolitej w najbliższym czasie.
0: Dodaje Adam Krupa, burmistrz Głubczyc. Gmina na budowę mieszkań przeznaczyła działkę z własnych zasobów. Każde z mieszkań wspomaganych ma powierzchnię 35 metrów kwadratowych. W budynku jest także część wspólna dla mieszkańców oraz części pomocnicza i gospodarcza. Teraz zagranica. Pierwszy izraelski atak na libański Bejrut od niespełna miesiąca, czyli od zawieszenia broni. Celem miał być wysokie rangą dowódca Hezbollahu. Mieszkańcy południowych dzielnic Bejrutu masowo uciekają do bezpieczniejszych części miasta po wieczornym ataku na południową dzielnicę Haret Hreik.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: W noc muzeów będzie można zajrzeć do Radia Opole. W tym roku nasza rozgłośnia współorganizuje to wydarzenie zaplanowane na sobotę 16 maja. Chcemy pokazać, jak radio zmienia się technologicznie, stąd w planie wizyta w studiach nagraniowych i realizatorskich, a także w naszym Muzeum Techniki. Jesteśmy nowoczesną rozgłośnią, ale mamy też dziedzictwo do zaprezentowania, mówi Adam Ramczykowski, dyrektor marketingu Radia Opole.
6: Pokażemy na pewno Studio M, małe Studio M z zabytkowymi eksponatami i instrumentami. Utworzyliśmy też w radiu Muzeum Radiotechniki, w którym prezentowane są magnetofony, sprzęt, także protokoły z festiwali opolskich i różnego rodzaju eksponaty, które mogą zainteresować odbiorców akurat tego wydarzenia.
0: Pierwsi zainteresowani wizytą w radiu już się do nas zgłosili, ale miejsca jeszcze są. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem zwiedzanie@radioopole.pl lub telefonicznie pod numerem 77 40 13 432 od poniedziałku do piątku do godziny 14. Jeśli chętnych będzie więcej niż przewidzieliśmy miejsc, mamy plan B.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: A na zegarze 4,5 minuty po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
7: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Bayern Monachium od kilku minut podejmuje Paris Saint-Germain w rewanżowym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie obu zespołów w Paryżu przeszło do historii futbolu. Padło łącznie 9 bramek, a PSG wygrało 5-4. Wczoraj pierwszym finalistą rozgrywek został Arsenal Londyn, który przed własną publicznością pokonał Atletico Madryt 1-0. Pierwszy mecz tych drużyn w Hiszpanii zakończył się remisem 1-1. Reprezentacja polskich siatkarzy rozpoczęła zgrupowanie w Spale, które jest pierwszym etapem przygotowań do docelowych imprez w tym sezonie, Mistrzostw Europy i corocznej Ligi Narodów. Selekcjoner Nikola Grbicz przypomina, że celem nadrzędnym są letnie Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Można się do nich zakwalifikować od razu w tym roku, zdobywając złoto Mistrzostw Europy.
8: My musimy się przygotować za Los Angeles i szukać najlepiej formy, krok po krok. I musimy zrozumieć, że każdy krok jest krok do przygotowania za Los Angeles. Jeśli będziemy się zakwalifikowali na Mistrzostwo Europy, na Mistrzostwo Świata, po rankingu, nie ma dużo różnicy. Myślę, że na końcu będzie najważniejsze, w jakiej formie będziemy w Los Angeles.
7: Pozostajemy przy siatkówce. Po raz trzeci z rzędu zawodnicy projektu Warszawa zdobyli brązowe medale plus ligi. W Rzeszowie pokonali Resowie 3-0 i zapewnili sobie zwycięstwo 3-1 w rywalizacji do 3 wygranych. Najlepszym zawodnikiem spotkania był francuski przyjmujący triumfatorów Kevin Tilly, zdobywca 13 punktów. Trzecia pozycja zapewnia grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Projekt nie kończy jeszcze sezonu. 16 maja w Turynie zmierzy się z Perugią w półfinale obecnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem trwa walka o złoto plus ligi. Od 20 w Lublinie rozpoczęła się czwarta odsłona finału, w którym miejscowa Bogdanka prowadzi z Aluronem zawiercie 2-1 i do obrony tytułu brakuje jej jednego zwycięstwa. Zmieniamy temat. Już na pierwszej rundzie Hubert Hurkacz zakończył zmagania w turnieju tenisowym rangi ATP 1000 na ziemnych kortach w Rzymie. Sklasyfikowany na 53. miejscu na świecie Polak uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6, 6-7, 2-6. To nie był udany dzień na Foro Italico dla reprezentantów Polski. Z turnieju pań odpadły w pierwszej rundzie Magda Linet po porażce z Niemką Tatianą Marią oraz Magdalena Fręch, która przegrała z Filipinką Aleksandrą Elom. Zaczynająca rywalizację w Rzymie od drugiej rundy Iga Świątek pojawi się na korcie w piątek i zagra albo z reprezentującą Australią Darią Kasatkiną, albo z Amerykanką Katie McNeely.
1: Pogoda.
0: To jeszcze w uzupełnieniu do tych sportowych informacji. Bayern przegrywa 0-1 z Paris Saint-Germain. W trzeciej minucie gola dla Francuzów zdobył Ousmane Dembélé. A jeśli chodzi o pogodę, temperatura spada, ale jest godzina 21. Termometry pokazują 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie na poziomie 1004 hektopaskali na południu regionu nieco rośnie. Natomiast wiatr jest nadal słaby i umiarkowany. Tylko miejscami porywisty kierunek się nie zmienił. Wciąż wieje z południowego wschodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Mój koniec świata był 863 dni temu.
10: Pierwsza myśl...
11: Dlaczego ja?
12: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
11: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
10: Jeszcze chciałabym pożyć.
13: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
14: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
15: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
14: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
16: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
17: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Reklama społeczna.
17: Reklama.
1: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści dla pracowników i pracodawców.
18: Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
19: Po reklamie.

0: Dobry wieczór. Dzisiaj w oświeceniową środę chciałem Państwa zaprosić w podróż po historii, jakiej nie znamy. Dlatego, że zazwyczaj w szkołach jesteśmy uczeni różnych dat związanych z punktami zwrotnymi w historii. Bitwy, koronacje, wydarzenia z pierwszych stron gazet, nieważne w jakiej formie wydawanych. Natomiast ja chciałem zachęcić do sprawdzenia, co wiemy o naszych przodkach. Nie tylko o tym, jakie podboje prowadzili lub jakich małżonków do zasiadania na tronie sobie wybierali albo im przydzielano, natomiast właśnie o takiej historii, która została utrwalona wewnątrz zabytków. Jak się Państwo domyślają, tutaj bardzo ważnym czynnikiem są malowidła. Wszyscy z pewnością znają te sprzed tysięcy lat, gdzieś tam wykonane na skałach, w jaskiniach. Natomiast w naszym otoczeniu, teraz w XXI wieku, jest jeszcze mnóstwo właśnie takich miejsc, gdzie możemy spojrzeć i dowiedzieć się, jak się ubierano, a nawet jakie były zwyczaje ludności zamieszkującej przed wiekami właśnie te ziemie, gdzie teraz jesteśmy. Wspaniałym i nieprzebranym źródłem takiej informacji jest z pewnością kościół w Małujowicach koło brzegu. Tak, to tam, gdzie odbyła się słynna bitwa, kiedy Austriacy stracili panowanie na rzecz Prusaków. Natomiast człowiekiem, który z pasją od lat zajmuje się właśnie wątkiem edukacyjnym, a także badaniem tych śladów, jest dr Tadeusz Jurek z brzegu. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór wszystkim naszym słuchaczom Radio Opole.
0: Nieraz już rozmawialiśmy o świątyni w Małujowicach, natomiast myślę, że dziesiątki godzin można rozprawiać właśnie o tych walorach edukacyjnych, poznawczych, nie mówiąc już o estetyce tych dzieł, z których tyle możemy się dowiedzieć o historii. Natomiast warto zadać pytanie, które z tych malowideł, jakie możemy dziś oglądać na świątyniach, na ścianach, na sufitach, to rzeczywiście autentyczne dzieła sprzed lat, a ile to są naniesione dużo później ręką ludzką jakiegoś artysty lub ówczesnego konserwatora sztuki. Mówimy oczywiście o freskach i polichromiach.
1: Musiałbym tutaj troszeczkę powiedzieć o technice powstawania takich polichromii. Otóż malowidła te, są to inaczej freski, czyli malowidła powstały na świeżym, mokrym tynku. Przeciwieństwem techniki al fresco jest technika al secco, czyli na sucho. To wynikało ze współpracy dwóch mistrzów. Najpierw w nocy przystępował do pracy przy świetle jakiejś tam łuczywa pochodni murarz tynkarz, który najpierw nakładał na cegłę warstwę grubego tynku. Wygładzał to. Jak ta warstwa wygładza, na nią nakładał nową, cieniutką warstwę już dobrze przesianego piaseczku tynku. I jak ten tynk jeszcze nie zasechł, rano nadchodził mistrz, który wyciągał swoją paletę, swoje pędzle i zabierał się do pracy i malował. Malował farbami, które powstały, dzisiaj używamy właściwie terminu pigmentów, powstawały z różnego rodzaju surowców otrzymywanych w naturze. To była farba, pigmenty były otrzymywane z bardzo interesujących nawet i często bardzo kosztownych materiałów. Generalnie czarny kolor, no to wszyscy wiemy, no to była generalnie sadza, ale też nie z węgla, bo wtedy węgla jeszcze nie używano, ale to była sadza po wypalaniu węgla drzewnego. Biały kolor to była raczej biel cynkowa jako produkt uboczny wydobywania cynku w kopalniach, tlenek cynku. Kolor żółty był jednym z najdroższych kolorów, a proszę sobie wyobrazić, że kupowano się je od kupców przybywających na nasze tereny ze wschodu. To jest tak zwany żółcień indyjski, już sama nazwa mówi. Ten żółcień indyjski powstał w ten sposób, że w Indiach, to dzisiaj powiedzieliśmy Wietnam, Tajlandia, Kambodża, w terenie Indii, Ceylon, na tamtych terenach i mieliśmy żółcień indyjski. Kolor czerwony, bardzo ważny kolor czerwony, no to skoro nasza audycja ma spełniać rolę dydaktyczną, może wytłumaczę nazwę miesiąca czerwiec. No otóż w czerwcu, dawniej pewnie teraz też, ale to już mniej zwracamy na to uwagę, pojawiały się owady, czerwce, podobne mniej więcej rozmiarami i charakterystyką do chrabąszczy, które należało łapać, złowić, no, zagłodzić i następnie wysuszyć, po czym w moździerzach utłuc na drobny proszek. I ten proszek dodany do roztworów wapiennych dawał nam kolor czerwony. Stąd czerwiec, a przypomnę, że kolor czerwony kiedyś nazywano krasny. Ważnym kolorem był kolor niebieski. Kolor niebieski uzyskiwano również z pewnej roślinki zwanej urzet balwierski. Było miasto na Śląsku, dzisiaj to właściwie nam mówimy na Łużycach, to jest Görlitz, albo po naszej stronie Zgorzelec, które cała jego potęga, o tym mieście mówiono sobie miasto niebieskie, miasto urzetu, gdzie właśnie sprowadzany ten urzet formowano w takie kulki i artysta musiał sobie utuć taką kulkę i dostawał kolor niebieski. Potem się zmieniło, gdy pojawiała się ultramaryna, prawda, i to używano ją szczególnie do wyrobu dżinsów, ale to już zupełnie inne czasy. Te kolory, jak widzimy, te pigmenty artysta sam wytwarzał na podstawie tych dostarczonych produktów i dodawał do nich zaprawy wapiennej i malując pędzelkiem na mokrym tynku dochodziło do tego, oni wtedy rozumieli to, ale nie używali tych terminów. Reakcja chemiczna to jest krystalizacja węglanu wapnia, czyli ten pigment razem z tym węglanem wapnia wnikał głęboko, mówi się, że nawet do 3 cm warstwy tynku. Znaczy, malarstwo freskowe to nie jest malarstwo na powierzchni tylko cały ten tynk, cała grubość, powłoka jest już zamalowana. No gdyby tak, mówię brutalnie, gdyby tak zedrzeć czymś ostrym coś, co było czerwone, to pod spodem w tej rysie dalej będziemy mieli kolor czerwony.
0: No ale dlaczego ktoś to zapaćkał i zakrył?
1: No właśnie. Teraz o tej technice freskowej można powiedzieć, że jest to technika bardzo pracochłodna, ale dająca znakomite rezultaty, bo malarstwo freskowe jest bardzo trwałe, wytrzymuje, bardzo odporne na działanie promieni światła i tak dalej.
2: Szczególnie ludzi.
1: Tak. Ta technika jest znana od starożytności. Znana była w starożytnym Egipcie. Najstarsze freski w Polsce to są freski Faras, wydobyte przez naszych archeologów przy okazji przenoszenia świątyni, która miała być zalana przez zaporę na Nilu w Asłanie, prawda, gdzie przeniesiono świątynię, ale freski w zburzonym kościele zostały po prostu zdjęte i część z nich trafiła do Warszawy jako takie wynagrodzenie, w cudzysłowie mówiąc, za pracę naszych archeologów. Ale ta sztuka rozwinęła się w XII, XIII wieku we Włoszech, słynny Asyż, Padwa, i trafiła również do nas, na nasze tereny. Jak mówię, bardzo trudna, ale bardzo efektowna. I w różnych okresach pojawiły się w kościołach i w tych kościołach były namalowane. I nadchodzi rok 1517.
0: Czyli reformacja.
1: Niesłychanie ważny w historii Europy, gdzie, jak się okazuje, to jest legenda, ale ładna legenda, gdzie augustiański zakonnik w Wirtemberdze przybił do drzwi kościoła zamkowego 95 tez i planował, miał na myśli wielką reformę kościoła. Nie będę za głęboko wnikał w problemy teologiczne. Nie udało mu się, a zamiarem Lutra wcale nie było dokonanie rozbicia, rozłamu w kościele. W każdym razie doszło, wskutek właśnie także postępowania tych, jak ekskomunika na Lutra i tak dalej, poszło, że powstał odłam chrześcijaństwa, jakim jest protestantyzm. A ponieważ chodziło o reformę, prawda, o zmiany, nazywane także reformacją. Zresztą w protestantyzmie później powstawały różne inne odłamy, taki bardzo ortodoksyjny, na przykład kalwinizm, czy inne zielonoświątkowcy i tak dalej. To są wszystko kościoły narodowe, to są generalnie kościoły protestanckie. Chciałbym powiedzieć, że książęta, zresztą w ogóle władcy generalnie, a już na Śląsku szczególnie, no ale w tym czasie największe znaczenie mieli książęta legnicko-brzescy, no bo inni już praktycznie wymarli, bardzo sprzyjali protestantyzmowi. Z przyczyn także ekonomicznych. Protestantyzm jest bardzo racjonalny. Na przykład nie ma zakonów. Zostawiono tylko te zakony, które spełniały pożyteczną rolę. Prowadziły szpitale, prowadziły oświatę, szkoły, przytułki. Natomiast inne, szczególnie te zakony kontemplacyjne, te, które utrzymują się z datków, które, no, brutalnie mówiąc, nic nie wytwarzają nowego, a tylko obiecują zbawienie wieczne za włożone teraz pieniądze. Te zakony nie miały racji bytu. W wielu złych przewodnikach się mówi, że kościoły zostały opanowane, zostały przejęte przez protestantów. Co sugeruje, że co? Mieszkańcy Małujowic byli chłopi, prawda, wieśniacy i co? Zostali wygnani, bo przyszli nowi ludzie, protestanci, którzy ten kościół im zabrali. Nie. To się odbywało w sposób bardzo pokojowy, bardzo spokojny. Po prostu pewnego razu ksiądz oświadczał, że moi drodzy wyznawcy, prawda, parafianie, słyszeliście, pewnie nie słyszeli, nie było gazet, nie było telewizji, nie było środków masowego. Są takie nowinki z zachodu, które mnie się podobają i oświadczam wam, że od dzisiaj jesteście protestantami, prawda, że jesteśmy luteranami. I sprzyjali, jak już wspominałem o tym, książęta brzescy, a ostatnia rodzina Piastów, z ostatnim Piastem, to byli właśnie bardziej ortodoksyjnego odłamu, to byli kalwini, chodząc od szwajcarskiego organizatora tego kościoła i głównego teoretyka Kalwina. I teraz tak, wobec tego można było przejąć mienie tych zakonów, prawda? A więc bogacił się książę, zmieniała się zasada w ogóle odpłatności za kościół, jak gdyby. Ale istniejące, wydawałoby się, no bardzo pożyteczne przedstawienia religijne w kościele okazywały się rozpraszające dla wiernych. Misjonarze, którzy mieli tego proboszcza w kościele umocnić w protestantyzmie, prawda, tłumaczyli mu, że masz źle w kościele, bo ma ludzie zamiast słuchać słowa, bo podstawą zasadą jest w religii słowo, szukaj słowo, no i czytanie, prawda? Chciałbym tutaj powiedzieć, wielkie zasługi protestantyzmu są takie, że nabożeństwa zostały odprawiane w języku narodowym. Przedtem był w łacinie, którego no, większość społeczeństwa nie rozumiała. Przecież Luther był autorem pierwszego tłumaczenia Biblii, Pisma Świętego z języka łacińskiego na język niemiecki, czyli no, bliższy wyznawcom. I co miał ten gospodarz kościoła, co ten proboszcz miał zrobić, jeśli dostaje krytykę, że nie, w kościele nie powinno być tych przedstawień, które wcześniej miały znakomite znaczenie dydaktyczne. I to się tak mówi na przykładzie kościoła w Małowicach, ale to w Strzelnikach, w innych też możemy zobaczyć tak zwane pojęcie Biblii pauperum, Biblii dla ubogich. W ekonomii jest pojęcie pauperyzacji, to jest przeciwieństwo wzbogacania.
0: I zubożenia.
1: Ale oni byli biedni nie dlatego, że może mieli mniej pieniędzy, ale byli biedni na umyśle. No nie umieli czytać, nie umieli sami poznać prawideł wiary i ten ksiądz mógł im tłumaczyć, no inne określenie, takie współczesnym językiem, komiks religijny. O, tak wyglądało stworzenie świata, tak wyglądały sceny w raju, tak wyglądała wędrówka Mojżesza, prawda, i tak dalej.
0: No i takie są polichromie, chociażby właśnie w tych słynnych Małujowicach, gdzie mamy kolorowe na tynku.
1: Tak, to jest, żeby używać tej terminologii takich rekordowych, prawie z Księgi Guinnessa, największy zespół Biblii Pauperum, liczący 101 scen, 58 scen ze Starego Testamentu i 43 z Nowego, to właśnie możemy zobaczyć w Małowicach. No ale wracając do tego, dlaczego to zostało. Co ten gospodarz miał zrobić? Musiał usunąć te polichromy, bo one się nie podobają. Najlepiej powiedzieć tak, estetyka protestancka nie dopuszczała, żeby kościół był tak wymalowany, żeby był tak bogaty. Kościoły protestanckie z reguły możemy, na Opolszczyźnie mamy sporo takich kościołów, mamy w Opolu, mamy w Brzegu jest kościół przecież, a najlepszy takim przykładem jest kościół w Pokoju, kościół Zofii w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, gdzie ściany są gładkie, no szare.
0: Mimo, że forma zewnętrzna jest bardzo bogata, jak na kościół protestancki.
1: Zdecydowanie. I teraz są dwie możliwości było. Pierwsza, zaprosić ekipę i młotami, dłutami skuć ten tynk do cegły, prawda? I oczywiście kurzu, brudu i tak dalej, masę pracy. Albo drugie wyjście, bo powtarzam, pomysł taki, pomalować to na szaro, czy pobielić, nie dałoby rezultatu, dlatego że te freski są aktywne, prawda?
0: W tym wszystko by przebijało.
1: One by stale by występowały. Drugim wyjściem, które wybrano, dzięki i chwalić ich za to, pokryć nową warstwą tynku. Znowu pokryć 3 mm, 5 mm czy milimetrową warstwą tynku i w ten sposób ukryć je. One już nie mogły prześwietlać, one już nie mogły wychodzić na zewnątrz. I kościół stał się odpowiadający potrzebom estetyki. I teraz właśnie. Tu świetnie widać Śląsk, a już szczególnie ziemia brzeska jest tym największym zagęszczeniem kościołów ze średniowieczną polichromią. Dlaczego w innych miejscach? No weźmy, no, tak używając takiego pojęcia centralnej Polski, Mazowsze, Małopolska. Najlepszym przykładem jest Kościół Mariacki. W Kościele Mariackim w Krakowie były średniowieczne polichromie. I przychodzi ten koniec XIX wieku i mieszkańcy, wydawałoby się, no miasta, no, kulturalnego miasta Krakowa, stwierdzają, że polichromie w kościele są brzydkie, nie odpowiadają ich potrzebom. Stać ich na to, żeby zrobić coś od nowa, prawda? I przecież i Jan Matejko, i Wyspiański i tak dalej, współcześni wtedy malarze podjęli się tego czynu, gdzie zatynkowano gotyckie polichromie i na ich miejscu pomalowano na nowo. Kościół Bariacki jest właśnie takim najlepszym przykładem. Innym przykładem jest też, sięgając już blisko Krakowa, kościół franciszkański, gdzie mamy polichromię. Czyje? Stanisława Wyspiańskiego. Zmienia się czas, czasy płyną, zmienia się estetyka, zmienia się nasze spojrzenie na sztukę. Wymieniamy meble w mieszkaniu, wymieniamy sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny, bo jest nowy. Ludzie też tam, gdy się te polichromie, te freski stały się przybrudzone i tak dalej, następne pokolenie pamiętajmy, że inne było wtedy spojrzenie na to, że to jest zabytek, że to ma swoje lata. Usuńmy to i zróbmy coś nowego po swoim. A u nas nie. U nas te polichromie miały wielkie szczęście, bo potrafiły te od połowy XVI wieku prawie 400 czy 500 lat przetrwać pod tynkiem. I my dzisiaj mamy tą niesamowitą szansę, że jak ten tynk zdrapiemy, zdejmiemy, to dostaniemy to, co zostało zatynkowane, to, co było wcześniej.
0: Czy ma pan taką listę świątyń, gdzie właśnie ściany czekają na taką renowację, na takie odkrycie?
1: Tak. Przykład kościoła w Pogorzeli, gdzie polichromię mamy w prezbiterium. A w nawie wiemy, że one są. Ale w latach 60. historycy sztuki postanowili zostawić to na późniejsze czasy. Zostawmy to innym pokoleniom, nie odsłaniajmy wszystkiego naraz. Wiemy to z dokumentacji kościołów robionych przy okazji różnego rodzaju remontów. Na przykład kościół w Pępicach, gdzie odsłonięto polichromię, ale polichromie były źle zachowane za tynkiem. Były szczątki postaci i po takim, może nie referendum, ale po takim ankietowaniu, po sprawdzaniu, parafianie, ci nowi przecież już przybyli, stwierdzili, że my nie chcemy takich, żeby było pół nogi anioła bez nogi, czy bez z jednym tylko skrzydłem, czy żeby były fragmenty tylko twarzy. Nie, nie chcemy tego. I co? Zatynkowano te stare polichromie, ale zrobiono ich dokumentacje. Ja nie wiem w tej chwili, gdzie to się dzieje. To być może gdzieś już myszy zjadły gdzieś na strychu w archiwach Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale wiem, że zostały one odrysowane na pergamin. To pani Karłowska-Kanzowa, właśnie pani profesor opowiadała, badaczka tego. Przerysowane na pergamin. Dalej, nie było wtedy jeszcze kolorowych fotografii, to było trudniej, ale udokumentowano, to znaczy dokładnie pomierzono, że na przykład w prawym, lewym rogu 30 cm od podłogi, prawda, aż dosięgające do tam metra od podłogi, na szerokości takiej, długości takiej znajduje się taka i taka scena. I takie zapiski są. I raczej trzeba stracić nadzieję, że to kiedykolwiek się ponownie, że to się odsłoni. Ale innym takim przykładem jest kościół Matki Boskiej Różańcowej w Brzezinie, gdzie również polichromie, wiadomo, że odsłonięto je, ale były w złym stanie. I wobec tego, jak już pokazywać, to niech to coś będzie, coś naprawdę okazałe. Niech to będzie stwarzające satysfakcję i radość z oglądania. I wiemy, że one tam są, tkwią. A są jeszcze inne kościoły, które czekają na takie odkrycie.
0: No i muszę pana zapytać o taką chyba największą nadzieję na najbardziej udaną niespodziankę. Czy są takie typowania właśnie, w której to świątyni czeka nas największe odkrycie? Oczywiście to czas pokaże, natomiast są może właśnie takie wskazywane na te największe odkrycia?
1: Bardzo trudne pytanie, nie potrafię na nie odpowiedzieć. Wiem, że na przykład w Przylesiu, że są, bo konserwatorzy też mają kupę roboty. Proszę zobaczyć, no takie odkrywanie jest bardzo mozolne, bardzo trudne, prawda?
0: I do końca nie wiadomo, czy więcej odkryjemy niż na razie widać.
1: I nie wiadomo, że jak odkrywamy na tej ścianie, czy na drugiej stronie będzie coś tego. Wobec tego zostawmy to. I to jest chyba dobry pomysł, żeby niech następne nasze pokolenia również coś odkryją. Przykład na Opolszczyźnie mi się tutaj, przykład Jasionej koło Góry Świętej Anny, prawda, odkrywa, gdzie w latach 1936 roku zupełnie przypadkowo przy okazji remontu odsłonięto polichromię, zostawiono to, czyli też Niemcy to zrobiono, ale one w tej chwili już wymagają mocno odświeżenia, konserwacji ponownego, nazwijmy oczyszczenia. Nie byłem zresztą dawno w Jasionej chyba, ale sądzę, że nic się nie zmieniło od czasu, kiedy gdzieś 20 lat temu te polichromię oglądałem. Ale to jest przykład odkrycia jeszcze przed II wojną światową, podobnie jak już mam Mujowice, które zostało odkryte w latach 60., 70. XIX wieku jeszcze.
0: Skoro dotykamy tego przełomu dziejowego, czyli przed wojną, po wojnie, to interesują mnie losy kościoła świętego Mikołaja. pięknej gotyckiej budowli, wzorowanej na najlepszych świątyniach Wrocławia, najbardziej okazałych. Rzeczywiście, jeden rzut oka i można zobaczyć elementy na przykład wrocławskiej katedry. W innym miejscu kościół świętej Elżbiety. I z tego co wiem, przed wojną był to kościół protestancki. I tam, gdzie dzisiaj mamy pomnik Jana Pawła II, prawdopodobnie był pomnik Marcina Lutra. Tak przynajmniej słyszałem od paru osób. Ale w środku ta świątynia jest niesamowicie surowa. I teraz pytanie, czy to efekt zniszczeń wojennych, zazwyczaj, które powstawały w ślad za przesuwaniem się Armii Czerwonej, że on jest po prostu w dużej mierze pobielony w środku, zachowując surową formę gotycką, czy też on taki był, mówiąc umownie, od zawsze?
1: Najprawdopodobniej taki był od zawsze. Fragmenty polichromii są trudno dostępne, bo znajdują się w zakrystii. Bomby, które spadły na kościół świętego Mikołaja, które go mocno zniszczyły, runęła znaczna część świątyni. Kościół był wypalony. No, na szczęście nie zostały zniszczone, ale i tak ich nie zachowały się piękne organy Englera, piękniejsze niż te, które zostały teraz zrekonstruowane we Wrocławiu w kościele świętej Elżbiety, bo one zostały zdemontowane i wywiezione. Ale praktycznie wszystko, co było z drewna w kościele, to po prostu spłonęło. Zachowały się do dzisiaj w czasów kamienne epitafia, które potrafiły przetrwać pożogę ogniową. Gdy zabierano się w 1958 roku do odbudowy kościoła, powtarzam, pan redaktor już to powiedział, protestanckiego do 1945 roku. W brzegu mieliśmy ten kościół farny, kościół świętego Mikołaja i kościół katolicki, to był kościół, znaczy późniejszy, barokowy kościół podwyższenia świętego krzyża. Proporcje mniej więcej wyglądały, że na 20 kilka tysięcy to było 6-8 tysięcy rzymskokatolików, kilkanaście tysięcy do 16 protestantów, no i troszeczkę innych wyznań. No, Żydzi w pewnym okresie też przecież mieli synagogę w brzegu. Wobec tego zabrano się w 1958 roku, no i wtedy dopiero się okazało, że bomba, która tam spadła na kościół, odsłoniła kawał tynku i w zakrystii na ścianie południowej znajduje się polichromie. Te polichromie zostały odsłonięte w latach, właśnie w latach późniejszych. Popełniono, dzisiaj się uważa, że pewien błąd. Część przedstawień przeniesiono, znaczy po kawałeczku, kawałki tynku przeniesiono i naklejono na płótno. To jest przedstawienie mszy świętego Grzegorza, takie przedstawienie, które dzisiaj jest w muzeum. Oczywiście ono bardzo chronione nie jest, jest w magazynach muzeum. W wyjątkowych okazjach jest pokazywane, demonstrowane ten fragment przeniesiony i jest pokazywany, natomiast tam możemy zobaczyć w zakrystii, możemy zobaczyć scenę ukrzyżowania Chrystusa na tak zwanym drzewie życia, drzewo na górze Ararat, w otoczeniu na kolce. Krzyż to jest drzewo, prawda? Na kolce nawleczeni są inni cierpiący męczennicy i z góry twarz Boga Ojca, który ręka podaje koronę dla Chrystusa. Dokładnie takie, ale powiem, zwierciadlane, to znaczy drugą stronę, odbicie zwierciadlane, dokładnie takie same przedstawienie możemy zobaczyć właśnie w Strzelnikach, co świadczy, że mistrz, który to zrobił w brzegu, no to jest tym samym mistrzem, co w Strzelnikach, a ponieważ w Strzelnikach jest jeszcze kościół pokłon Trzech Króli, no to stąd i to takie same jak w Krzyżowicach, stąd powiązanie, że to mistrz pokłonu Trzech Króli. Dalej, po drugiej stronie mamy dwóch świętych, świętego Erasma i świętego Norberta, po atrybutach ich można łatwo rozpoznać. A poniżej bardzo ciekawa scena, bo jest święty Marcin Stur, który siedzi na koniu i dzieli mieczem, rozcina część swojego płaszcza, żeby podarować żebrakowi, który leży przed koniem. To jest taka scena właśnie charakterystyczna. Potem się poznaje tego świętego Marcina Stur, który zresztą, prawda, świętego Marcina to mamy 11 listopada, święto Poznań się kłania i tak dalej, a po drugiej stronie mamy kobietę cywilną, świecką, a przy niej stoi święta Katarzyna. Świętą Katarzynę się rozpoznaje łatwo po atrybucie, jakim jest połamane koło, takie koło odwozu. To jest atrybut, bo święta Katarzyna miała być męczona, łamana kołem, w ten sposób śmierć poniosła. I najprawdopodobniej ta kobieta, ta świecka, to jest mieszczka. Mieszczka brzeska, imieniem Katarzyna, skoro wybrała najprawdopodobniej swoją patronkę w swoim towarzystwie i ona musiała tą scenę, to te malowidło ufundować. Pani Karłosa Kanzowa, przypisując to malarstwo mistrzowi, brzeskiemu mistrzowi pokłonu Trzech Króli, jak powiedziałem już wcześniej, pochodzenia burgundsko-francuskiego, że to pozwala datować na lata 1418-1428, bo książę, który mógł przywieźć tego mistrza, to wrócił do brzegu w 1418, a rok 1428 to jest najazd husytów. Nie było wtedy warunków na tego rodzaju fundację, na tego rodzaju pracę, więc jeśli przyjąć tą jej hipotezę, nikt zresztą nie próbował jej obalać, prawda? Nie ma tu na ten temat. To są publikacje z lat 80. i 90. ubiegłego wieku. To wobec tego pozwala na to datowanie, że to jest pierwsza ćwierć XV wieku. I tylko tam są polichromie. Może kogoś mylić, bo w prezbiterium, bardzo wysoko na sklepieniu, można zauważyć takie fragmenty. No, wiele pytań na Facebooku się pojawiały, że to mogą być fragmenty jakiejś polichromii i tak dalej. Tymczasem my to doskonale wiemy, że to jest herb księcia Jerzego II i księżnej Barbary, małżonki księcia Jerzego. I powstały one w roku 1572, kiedy książę Jerzy II przejął patronat nad kościołem w zastępstwie joannitów, którzy wcześniej ten patronat się zachowali. Także to są bardzo źle zachowane zresztą. Nie podejmuje się domalowywania i tak dalej. Natomiast w pozostałej części kościoła polichromii nie było i ten kościół ma swój ten gotycki, piękny zresztą urok. Zresztą tam głównie chodzi o budownictwo. Te wspaniałe, wysokie, smukłe kolumny, ten charakter bazylikowy. Pamiętam, na wysokość 29 metrów, nawa środkowa 8,40, jak się podzieli 29 przez 8,40, wyjdzie 3,5 do 1. I wtedy powstaje taka charakterystyka budowlana jak smukłość kościoła. Tu dokładnie chodzi o kościoła bazylikowego, bo ma jeszcze nawy boczne.
0: I temu towarzyszy to poczucie strzelistości.
1: Tak, i tej smukłości twierdzi, że to jest absolutny rekord wśród kościołów w ogóle europejskich. Nie mówiąc o tej wysokości, która 29 metrów, więc kościół w sąsiedztwie bliski na Śląsku, kościół świętej Elżbiety we Wrocławiu, to jest 31 metrów. No ale jest jeszcze, mamy w Polsce, na Pomorzu Zachodnim, kościół w Stargardzie. Tam ma 32,5 metra. Ale jak jeżdżę po świecie, jak oglądam kościoły francuskie, prawda, kościoły, katedry włoskie, zawsze mnie interesuje ten szczegół, wysokość kościoła, prawda, wysokość kościoła, i z dumą stwierdzam, że nie przerastają naszego brzeskiego, że my tu w brzegu mamy więcej, te 29 metrów stawia nas w czołówce prawie europejskiej. Ziemia brzeska jest największym w Polsce zagęszczeniem kościółków nawet wyposażonych we wnętrzach w znakomite polichromie, które wykonane zostały w różnych okresach, ale generalnie w średniowieczu, czyli w stylu gotyckim. Nie ma w Polsce innego terenu, w którym by tak blisko, na tak, mógłbym powiedzieć, na kilometr kwadratowy, prawda, gęstość kościołów z polichromiami na kilometr kwadratowy. O poszczególnych kościołach, w których odkrywano polichromie. Dlaczego odkrywano? Generalnie odkrywano je w latach 50., w latach 60. przy okazji różnego rodzaju robót w kościołach. Najczęściej ksiądz proboszcz zlecał, albo znane są mi takie przypadki, na przykład w Pogorzeli osobiście, że ksiądz próbował wbić gwóźdź w ścianę. No, po to, żeby powiesić jakąś szarfę, jakiś obraz na przykład. I jak to się często każdemu z nas zdarza, odpada kawałek tynku, prawda? I okazuje się, że pod tynkiem coś jest kolorowego. I teraz mądry gospodarz kościoła zawiadamia służby konserwatorskie, które przyjeżdżają i oceniają, mając już doświadczenie z innych miejsc. Na ziemi opolskiej takich kościołów mamy właśnie bardzo dużo, a brzeg jest tym szczególnym tutaj miejscem. I wcześniej czy później zleca się konserwację, znaczy odkrycie tynku. Ja zaraz może opowiem, dlaczego te polichromie znalazły się pod tynkiem. Po wielu latach dość trudnej pracy konserwatorskiej te polichromie ujrzały znowu światło dzienne. Zostały odkryte spod grubej, kilkucentymetrowej nawet warstwy zaprawy tynkarskiej. No i zaczęto w latach 50., 60. w miarę takich odkryć należało o nich pisać. Pisali historycy sztuki. Szczególne zasługi tutaj poniosła pani profesor Alicja Karłowska-Kamzowa, profesor historii sztuki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która była największą specjalistką. Miałem przyjemność ją poznać przy okazji jednego z jej pobytów w brzegu i opowiadaniu właśnie o polichromiach brzeskich przy okazji konferencji organizowanych wtedy na zamku w brzegu. No, ale mieliśmy poszczególne obiekty. A u nas w środowisku turystów, krajoznawców PTTK przy oddziale Ziemi Brzeskiej powstał pomysł, a gdyby tak te kościoły połączyć, wtedy jest takie pojęcie turystyczne, szlak turystyczny prowadzący od punktu A do punktu B końcowego i po drodze zalicza się to, co jest absolutnie najciekawsze i co koniecznie powinno się zobaczyć. Znamy takie szlaki górskie, prawda? Przeważnie są to szlaki piesze, teraz mówi się o szlakach rowerowych. Wtedy myśleliśmy, to były lata 80. Myśleliśmy jednak o szlakach pieszych, ale mieliśmy duży problem, dlatego że obiekty, kościoły znajdowały się we wsiach. Wsiach cywilizowanych, na ziemiach odzyskanych, na ziemiach zachodnich, gdzie do każdej wsi prowadziła dobra droga, ale z kolei piesi nie powinni tymi drogami iść, prawda? Więc trzeba było wymyśleć jakieś tam ścieżki z boku, prawda, ścieżki polne, żeby te kościoły połączyć, co byłoby bezpieczne dla piechura. Dzisiaj to chyba już nie całkiem jest udane, bo ja właściwie mówię, że ten szlak polichromi to jest szlak motorowy, bo jest takie pojęcie, gdzie pokonuje się 55 kilometrów. To jest zadanie na jeden dzień dość trudne dla piechura, a samochodem to nawet tych obiektów można zaliczać znacznie więcej. Wiadomo o 18 kościołach, w których są polichromie. Były, są, a niektóre wiemy, że są, ale nie są jeszcze odkryte. Ale takie sztandarowe, podstawowe, które powinno się zaliczyć, to są. Wychodząc z brzegu, drogą 94, starą drogą, którą dzisiaj dużą część tej drogi spełnia autostrada A4, druga wieś po Pawłowie to jest wieś Strzelniki. Potem ze Strzelnik jedziemy do Łosiowa. W Łosiowie jest kościół, ale tam są polichromie, tylko że te polichromie są znacznie późniejsze, bo są polichromie barokowe, XVIII-wieczne. Także możemy używać takich dwóch terminów. Średniowieczny szlak brzeskich polichromii albo w ogóle szlak polichromii i wtedy dopuszczamy do regulaminu, jak gdyby do zasady, także obiekty późniejsze. Ale z Łosiowa jedziemy do Pogorzeli. To są takie dwie wsie. Olszanka, Pogorzela, sąsiadujące ze sobą. Starszą wsią jest Pogorzela, w której znajduje się kolejny kościół. Może będziemy szczegółowo o nich mówić, prawda? Ale na razie omijając. Zmierzamy z Pogorzeli, właśnie przez Olszankę, zmierzamy do Krzyżowic. W Krzyżowicach mamy malowniczy, przecudowny kościółek, które koniecznie powinno się zobaczyć. Ja mówię o tych obiektach, bo wszędzie są te polichromie odkryte i to są ostatnio, to znaczy myślę po II wojnie światowej, przez polskich konserwatorów odkryte. Następnie z Krzyżowic możemy przez Obórki, też bardzo ciekawa sytuacja, przez Przylesie, w kościół, w którym wiemy, że istnieją polichromie, zmierzamy do Małujowic. A Małujowice to już jest, to już jest perełka, to już jest ten największy brylant. Wydaje mi się, że jestem dość dobrym fachowcem od tego kościoła, autorem przewodnika, pierwszego w świecie przewodnika po tym kościele, bo tam jest inna troszeczkę sytuacja, bo polichromie w Małujowicach zostały odkryte jeszcze w XIX wieku, czyli przez pruskich konserwatorów. Wiadomo, że w 1865 roku odpadł kawał tynku w tym kościele i mądry pastor, bo kościół był ewangelicki, mimo że wcześniej protestanci ewangelicy schowali, ukryli te polichromie pod tynkiem i w latach 1866-1870 przez pruskiego konserwatora, którego zresztą doskonale znamy jako autora, bo to był jedyny człowiek na szlaku średniowiecznych polichromie, który się podpisał. W pewnym ukrytym takim miejscu dostrzegalnym, jednak trzeba wiedzieć, gdzie należy spojrzeć, umieścił swój autograf, swój podpis. Może też jeszcze zdążę o tym opowiedzieć. I z Małujowic możemy wracać różnymi drogami. Najkrótszą drogą do brzegu, ale możemy urozmaicić przejeżdżając jeszcze przez Zielęcice, gdzie były polichromie, ale już niestety kościół dopiero niedawno został dany do użytku. Nie ma ich, nie został zachowany. Wreszcie mamy Brzezinę. W Brzezinie mamy kościół również, w którym wiemy, że były polichromie, ale były w takim złym stanie, odkryte w latach 60., że zostały zatytkowane, bo nie spełniały walorów jak gdyby estetycznych. I wracamy do brzegu. W brzegu mamy polichromie w kościele świętego Mikołaja, czyli w głównej farze miejskiej. No i teraz jeszcze dodatkowy element. Szlak prowadzi po kościołach, ale przybywają nowe elementy stale ich przybywa, które ten szlak ku mojej radości uatrakcyjniają. To nie jest związane akurat z kościołem, nie jest związane ze sztuką sakralną. Ale na przykład takim znakomitym elementem, którego umieścili już od samego początku na szlaku polichromii, jest brzezina, a chodzi o konkretnie kamień w brzezinie. Temat na zupełnie inną i długą opowieść. Kamień fundacyjny budowy drogi z brzegu w kierunku Wrocławia. To jest tak zwana Via Regia, szlak transportowy prowadzący przez południową część Polski z zachodu Europy, czyli tam nazwijmy daleko Lipsk, Drezno, Gerlitz, Zgorzelec, Środa Śląską, wcześniej jeszcze Bolesławiec, Legnice, Wrocław, Brzeg, Opole, no i dalej, prawda, Kraków i Lwów i kierunek na wschód. Ale cieszy mnie to, że mają współczesne jakieś takie elementy. Na przykład to jest tak zwana enoturystyka, czyli turystyka winna. Mamy w Krzyżowicach winnicę, w której młody gospodarz prowadzi szczepy winne i produkuje własne wino. Urządza pokazy prowadzenia winnicy, a więc cięcia, układania krzewów, ale także winobrania, produkcji wina, no i degustacje, prawda? To jest nowość na ziemi brzeskiej. Dodam, że nie jest to pierwsza na ziemi brzeskiej, bo mamy jeszcze w innej miejscowości, ale to już poza, niestety poza szlakiem polichromii, w Ołdrzychowicach za Lewidem Brzeskim mamy również. W tej chwili na Opolszczyźnie jest około 14 winnic. Taka najbardziej znana jest na przykład w Paczkowie. I cieszę się, że stajemy się w ten sposób bardziej atrakcyjnym turystycznie elementem. I odchodząc od tego, chciałbym powiedzieć, że ci nasi gospodarze winnic starają się uprawiać winorość, która była kiedyś jeszcze przed wojną uprawiana na tych terenach. Kolega akurat z Ołdrzychowic stara się i zbiera wszelkie informacje, czy gdzieś jakiś opuszczony dom na wsi, czy gdzieś przez tam domu rośnie szczep, żeby zachowały się sadzonki, i stara się z niej rozmawiać, bo wychodzi z założenia, że skoro przed 45 rokiem dana uprawa przez Niemców została tutaj sprowadzona, no jak gdyby zaaklimatyzowała się do naszych warunków pogodowych, no to chciałby to wskrzesić i taką produkcję z tego wina uruchomić. To mamy nowy, jak gdyby nowy element. I cieszy się, że to winiarstwo na naszych ziemiach odradza się jak gdyby.
0: Ale to też jest częścią naszej wędrówki, bo mówimy cały czas o pewnych elementach życia naszych przodków, czym się zajmowali, jak żyli. No na pewno też uprawianie winorośli było jednym z elementów takich normalnych dla tamtych czasów. Coś takiego przydomowego, to nie były wielkie przemysłowe przecież uprawy.
1: Tak, i nawet tutaj ktoś powie, jaka tutaj odległość, obiekty sakralne i wino, prawda?
0: Wino pszalne, właśnie, robimy oko.
1: Ale właśnie chciałbym powiedzieć, że kulturę picia wina sprowadziły zakony, sprowadzili mnisi, bo było to potrzebne jako wino mszalne, jako element, podstawowy element liturgii w kościele katolickim. Więc nie jesteśmy wcale tak do siebie daleko. Chciałoby się, żeby przybywało jeszcze innych takich elementów. Mam upatrzoną w Bałujowicach, na przykład mamy pasiekę, gdzie gospodarz proponuje znakomite miody, no ale jeszcze się nie da to tam zrobić tak, żeby tam mógł pokazywać, żeby demonstrować. A to jest raptem 150 metrów od kościoła w Mołujowicach.
0: Panie doktorze, o czym marzyli nasi przodkowie? Która świątynia z wymienionych przez pana na tym szlaku polichromii średniowiecznych albo i barokowych będzie takim najlepszym obrazem?
1: Każda czymś się wyróżnia. Myśląc o tym szlaku polichromii, mamy obrazy sakralne, prawda? Mamy przedstawienia religijne, przedstawione głównie sceny biblijne.
0: Siłą rzeczy będzie to miało właśnie ten aspekt religijny, a nie socjologiczny czy z dziedziny psychologii społecznej, chociaż na pewno coś mówi o autorach sprzed kilkuset lat.
1: Och, właśnie o tych autorach. Ale zdarzają się elementy świeckie. Można tam zobaczyć, no, prostych ludzi wykonujących swoją pracę, jak gdyby zawodową. Ciekawostką jest, mówiąc o autorach, że naprawdę niewiele o nich wiemy. Może to jest zarzut wobec historyków sztuki, czy w ogóle historyków, że jak zaczyna się w tej chwili badać, w jaki sposób powstawały w ogóle kościoły, jak to budowano kościoły, w jaki sposób powstała idea, no generalnie wiemy, że w miarę lokacji miasta, wyznaczając rynek, wyznaczając układ ulic, jakieś miejsce władcy, prawda, zamek, to wytyczano miejsce na tą farę miejską. Przypominam, fara to jest główny kościół na danym terenie, z którego później rozmnażały się i powstawały inne parafie. Ta fara miała być przedmiotem dumy mieszkańców Rady Miejskiej i najczęściej powstawała z funduszy miejskich mieszkańców, ale czasami dokładał się do nich władca. Takim przykładem jest właśnie Kościół Świętego Mikołaja w Brzegu, gdzie książę Ludwik I w czasach kryzysowych, kiedy budowa stawała z własnej kiesy, dokładał się do tego. Zresztą Kościół ten jest Świętego Mikołaja.

0: kościołom Wrocławia i nawet w tych zapisach było to, że kształt taki jak tam katedra, to ma przypominać prezbiterum takie jak w kościele świętej Marii Magdaleny, a coś tam ma być zaczerpnięte tak jak masferki czy okna jak z kościoła świętej Elżbiety, prawda, że ten kościół i wielkość zresztą tego kościoła świętego Mikołaja, który się naprawdę wyróżnia, bo jest jednym z największych kościołów, ale to jest mniej więcej wiemy. Natomiast prawie nic nie wiadomo o artystach, malarzach, którzy malowali te kościoły. No wiadomo było, że jak kościół został wybudowany, no to była surowa cegła, pokryta ewentualnie tynkiem.
1: Tym bardziej w gotyku było to bardzo surowe.
0: I teraz trzeba było ten kościół wyposażyć, no, ołtarz, rzeźby i tak dalej, ale trzeba było ściany, udekorować ściany, żeby to odpowiadało potrzebom estetyki, potrzebom dydaktyki nawet. I tutaj bardzo częstym takim powodem było chęć pokazania ludziom, którzy przecież byli generalnie niepiśmienni. W tym czasie jedyną warstwą społeczną, która umiała czytać i pisać, co się z tym wiąże, to byli księża, to byli ludzie duchowni, którzy no, przez swój proces kształcenia się, skończenia odpowiednich szkół, te umiejętności zdobywali. Wiemy, że wielu władców, nawet polscy królowie, nie potrafili pisać. No i tylko jedyne, co tam, to potrafili się podpisać, prawda, na odpowiednich dokumentach. Zresztą nie musieli tego wiele robić, bo w ich imieniu dokumenty sporządzali odpowiedni sekretarze w kancelarii. I teraz musiały istnieć takie, nazwijmy to, trupy w znaczeniu jako grupa artystów, bo to niemożliwe, żeby to było dzieło jednego człowieka. Wymalowanie tak olbrzymich powierzchni wymagało, że zresztą najczęściej wtedy był mistrz i byli czeladnicy. Nie znamy ich nazwisk, nie znamy ich składu, nie wiemy ilu ich było, ale oni no, musieli zawrzeć umowę z księdzem proboszczem, który był no, zarządcą kościoła, że tutaj pomalujemy taką scenę, tu namalujemy taką scenę, tu namalujemy taką i zwykle ten proboszcz, ten bardziej świadomy i rozumiał potrzeby, stawiał warunki, że on to chce, tak chce. Pewnie ten artysta, malarz musiał jakiś projekt przedstawić, prawda, jakby to mogło wyglądać. No i później według tego projektu to realizował. Niestety wszystko jest anonimowe. Nie znamy ich nazwisk, nie znamy ich pochodzenia. Ale w warunkach brzeskich mamy wyróżnione dwie niezwykłe postacie. Pierwszą postacią jest człowiek, którego wspomniana już wcześniej przeze mnie pani profesor Alisa Karolowska-Kabzowa nazwała brzeskim mistrzem pokłodów trzech króli. No, często w historii sztuki mówi się o mistrz ołtarza danego w danym kościele, mistrz wielkich epitafiów na przykład, czy mistrz związany z konkretnym dziełem. I ona wywiodła z pewnego rozważania historycznego o brzeskim księciu, który podróżował po zachodniej Europie i przywiózł, książę Legnicko-Brzeski, i przywiózł artystę murarza, który wybudował, na jego zlecenie wybudował wieżę na zamku w Legnicy, to że mógł on przywieźć również malarza pochodzenia francusko-burgundzkiego, no więc dość egzotycznego dla nas, i który na terenie właśnie ziemi brzeskiej wykonał w trzech kościołach, mianowicie w Brzegu, w kościele świętego Mikołaja, w Strzelnikach i w kościele w Krzyżowicach swoje takie bardzo charakterystyczne dzieła. Ale marzę, żeby swoje takie turystyczne dzieło życia poczynić i wykonać taki porządny przewodnik po szlaku polichromii brzeski, spełniający wszelkie wymogi, do którego wzorcem byłby już powstały przewodnik po kościele w Małojowicach, który ja napisałem tekst, a mój kolega Mirosław Czopa wykonał zdjęcia, żeby w tym stylu takie wydawnictwo powstało.
1: To ja życzę, żeby to marzenie się pana spełniło. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję również. Dobrej nocy życzę naszym słuchaczom.
1: Człowiek, który z zawodu zajmował się statystyką, dr Tadeusz Jurek z Uniwersytetu Wrocławskiego, już na emeryturze był naszym gościem. Do usłyszenia. Krzysztof Dobrowolski.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Zbliża się godzina 22. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Pieniądze z programu Safe na obronność jeszcze w tym miesiącu zapewnia wicepremier Radosław Sikorski. Trzy firmy chcą przygotować projekt remontu mostu katedralnego w Opolu. W tym serwisie także informacje po ukraińsku.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Jeszcze w tym miesiącu do firmy w Polsce mogą trafić pieniądze z unijnego programu SAFE, zapowiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polska ma jeden z największych budżetów z tego programu. Większość zamierzamy wydać w rodzimej zbrojeniówce. Dużą część umów zawrzemy do końca maja.
2: Efekty będą już w tym miesiącu, no bo lista programów, kontraktów już jest. I ja sobie wyobrażam, o szczegóły proszę pytać bardzo kompetentną panią minister Sobkowiak, że tam mogą być w niektórych kontraktach na przykład płatności awansem. Więc te pieniądze mogą popłynąć do firm w całej Polsce jeszcze w tym miesiącu.
1: Mówił wicepremier Sikorski w TVP Info. W najbliższy piątek, 8 maja, planowane jest podpisanie umowy pożyczkowej na realizację programu SAFE z Komisją Europejską.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
1: Most w ciągu ulicy Katedralnej w Opolu musi przejść remont. Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, więc nad realizacją inwestycji będzie czuwać wojewódzki konserwator zabytków. Do przetargu wpłynęły trzy oferty, mówi Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
3: Jedna mieści się w kosztorysie i wynosi niecałe 286 tysięcy złotych. Teraz oferty zostaną poddane weryfikacji i ocenie. Zwycięzcę przetargu powinniśmy poznać jeszcze w tym miesiącu. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania badań określających stan techniczny mostu z wydaniem opinii technicznej określającej zakres robót do wykonania.
1: Wykonawca będzie też musiał uzyskać pozwolenie na budowę. Największy polski przewoźnik powietrzny otwiera nowe, bezpośrednie połączenie do Stanów Zjednoczonych. Samolot polskich linii lotniczych LOT Boeing 787 Dreamliner jest w drodze do San Francisco. Przebywający w Waszyngtonie minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada kolejne połączenia.
4: Minister Klimczak spotkał się w Waszyngtonie z sekretarzem transportu USA Seanem Duffym. Jeszcze dziś leci do San Francisco, między innymi na spotkania związane z uruchomieniem nowego połączenia lotu.
5: Dzisiaj inauguracyjne połączenie do San Francisco, ale już polskie linie lotnicze LOT pracują nad kolejnymi połączeniami Waszyngton, Boston, Dallas.
4: San Francisco to pierwsze nowe amerykańskie miasto w siatce LOTu od czasu uruchomienia połączenia z Miami w 2019 roku. LOT obsługuje także Chicago, Los Angeles, Newark i Nowy Jork. Firma szacuje, że 40% miejsc na trasie do San Francisco zajmą pasażerowie biznesowi.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Siatkarzom Asekoresowi nie udało się przedłużyć rywalizacji o brązowy medal Mistrzostw Polski. W czwartym meczu małego finału przegrali u siebie z Projektem Warszawa 0-3. To warszawiacy zapewnili sobie zwycięstwo 3-1 w rywalizacji do trzech wygranych i zdobyli medale brązowe. Trzecia pozycja zapewnia grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Projekt Warszawa tego sezonu jeszcze nie kończy. 16 maja w Turynie zmierzy się z Perugią w półfinale obecnej edycji Ligi Mistrzów. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów Bayern Monachium przegrywa u siebie 0-1 z Paris Saint-Germain w rewanżowym meczu półfinałowym. Gola dla drużyny z nadsekwany zdobył w trzeciej minucie tego spotkania Ousmane Dembele. Pierwsze spotkanie obu zespołów w Paryżu przeszło już do historii futbolu. Padło łącznie 9 bramek, a PSG wygrało 5-4. A w meczu Bayernu z Paris Saint-Germain w tej chwili jeszcze przerwa.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po godzinie 22.
0: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Вітаю у студії Радіо Ополе Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Росія зірвала оголошений Зеленським режим тиші вже у перші хвилини 6 травня. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський оголосив припинення вогню із 0 годин з 5 на 6 травня. Протягом ночі росіяни атакували Україну із використанням 108 дронів та 3 ракет, повідомили у повітряних силах. У Сумах унаслідок удару Російської Федерації по дитячому садочку загинули дві працівниці цього дошкільного закладу. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Йдеться про жінок 45 та 48 років. За даними голови області, постраждали ще семеро людей, їм надали необхідну допомогу. У лікарні залишається 52-річна жінка, яка зазнала важких поранень. Як повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, на місці влучання виникло масштабне загорання. Через загрозу повторних ударів рятувальники були вимушені періодично призупиняти роботи. І до інших подій. 6 травня у Польщі відбувся перший письмовий іспит з української мови як другої іноземної на матурі, державному випускному іспиті на здобуття середньої освіти. Це стало можливим завдяки ініціативі дослідника української мови, доцента Інституту славістики Польської академії наук Павла Левчука, а також підтримці профільних міністерств польської та української сторін. Тож, із 2026 року українську мову у Польщі офіційно включено до переліку іноземних мов, які можна складати на матурі, говорить Павло Левчук.
7: Вперше, так насправді, в світовій практиці українська мова поза межами держави може викладатися в повному освітньому циклі від першого класу до випускного іспиту, атестату зрілості. І це дуже важливо як для громадян України, які зараз перебувають у Польщі, що вони можуть отримати офіційне підтвердження свого рівня володіння українською мовою, виданому в країні Європейського Союзу, так і для української мови в цілому. Це показує високий статус української мови, адже в польській системі її вже ставлять на матуральному іспиті поряд з традиційними іноземними мовами, а саме англійською, французькою, німецькою, італійською, іспанською та російською. Тому в цій нашій боротьбі це також велика перемога, адже тепер ми можемо пропонувати нашим громадянам України здавати іспит з української мови, навіть якщо вони раніше не вивчали в освіті або шкільній, або вже в ліцеях.
6: Сказав Павло Левчук. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
0: Pogoda.
1: W nocy zachmurzenie będzie duże, wystąpią przelotne opady deszczu, początkowo możliwe burze. Temperatura minimalna wyniesie od 10 do 12 stopni Celsjusza. W czasie burz wiatr będzie porywisty. Także jutro w dzień zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, na południu regionu możliwe burze. Termometry maksymalnie pokażą od 13 stopni na północnym zachodzie do 17 na południowym wschodzie naszego regionu. Podczas burz wiatr będzie porywisty. Jeśli chodzi o mecz Paris Saint-Germain Bayern Monachium, to właśnie zawodnicy wznowili grę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: O matko!
1: Dobry wieczór, Katarzyna Dorost-Stachoń przed mikrofonem, a to nasza cośrodowa audycja O matko. Dzisiejsze spotkanie poświęcimy rozmowie z położnymi, kobietami pełnymi wiedzy, doświadczenia i empatii, które każdego dnia wspierają zarówno rodziców, jak i ich najmłodsze dzieci. Tym razem zabiorę Państwa do dwóch szpitali w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu. Porozmawiamy o tym, jak na przestrzeni lat zmieniła się praca położnych, jakie wyzwania stawia przed nimi współczesna medycyna i jak dziś wygląda ich codzienność. Przyjrzymy się bliżej pracy położnych na oddziale patologii noworodka, gdzie troska i profesjonalizm mają szczególne znaczenie, a także zapytamy o współpracę z rodzicami, często pełną emocji, pytań, ale też potrzeby wsparcia. Nie zabraknie tematów, które pokazują różne oblicza tego zawodu, zarówno w chwilach trudnych i tych pełnych radości. Przypomnijmy, Kliniczne Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu to placówka jako jedyna w regionie o trzecim stopniu referencyjności, co oznacza m.in., że jest przygotowana na najtrudniejsze przypadki oraz ratowanie najmniejszych dzieci urodzonych znacznie przed planowanym terminem. W szpitalu przychodzi na świat ponad 40% wszystkich dzieci, które rodzą się na Opolszczyźnie. Nasza kolejna rozmówczyni opowie o idei Banku Mleka Kobiecego. Czym jest, kto może zostać dziewczynią i jak wygląda karmienie wcześniaków. Usłyszymy także, jak ogromne znaczenie mają dobre słowa kierowane do personelu medycznego. Słowa, które zostają z nimi na długo.
2: Iwona Łuczak, położna koordynująca oddziału neonatologicznego pododdziału patologii noworodka i wcześniaka.
3: Maj to jest taki miesiąc m.in., kiedy położne obchodzą swoje święto i to też chyba taki moment ważny, kiedy można zapytać, jak się ta praca zmieniła, bo pewnie się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat.
2: Oj, zmieniła się i to bardzo i właściwie cały czas się zmienia. Faktycznie 8 maja obchodzimy Dzień Polskiej Położnej, ale maj w ogóle jest miesiącem, kiedy i pielęgniarki świętują i jest Światowy Dzień Położnej, także świętujemy. No oczywiście świętujemy w pracy. To ona daje nam jakby tutaj najwięcej satysfakcji, a nasza praca zmienia się, ja mogę powiedzieć tutaj ze swojego podwórka, bo jak się słyszy słowo położna, kojarzymy to oczywiście z przyjęciem porodu, z powitaniem nowego życia, z wielką radością i właściwie słusznie. Natomiast my tutaj w oddziale, właściwie oddziale patologii noworodka, no troszkę na początku tego nowego życia musimy powalczyć i często te pierwsze chwile nie są takie radosne, jakbyśmy sobie tego życzyły. I wymaga to dużo pracy, dużo zaangażowania, dużo stresu, zwłaszcza ze strony rodziców, ale widzimy potrzebę i mamy ogromną satysfakcję wtedy, kiedy nasz pacjent, który urodził się na przykład dzisiaj żegnałyśmy naszego pacjenta, który spędził z nami właściwie 3 miesiące, ponad 3 miesiące. Urodził się w 23 tygodniu ciąży i miał 700-800 gram i wyszedł dzisiaj do domu i szczęśliwi rodzice przejęli opiekę nad nim.
3: Skąd taki wybór padł na pracę właśnie na tym oddziale, bo jak słyszymy, trochę trudnym jednak.
2: Dlaczego praca na tym oddziale? No, oczywiście pewnie to tutaj, jeśli chodzi o mnie, to troszkę przypadek. Po prostu rozpoczęłam po szkole pracę w tym oddziale, ale pracowałam również kilka lat w oddziale patologii ciąży z blokiem porodowym. Jednak taką moją miłością zostały właśnie te noworodki i te noworodki chore, przedwcześnie urodzone, te z problemami. Jednak moje serce zostało tutaj i właściwie prawie od 30 lat jestem związana właśnie z tym oddziałem.
3: A proszę jeszcze powiedzieć, czy właśnie na tym oddziale przybywa nowego narybka, jeśli chodzi o położne, czy to jest taka specjalizacja raczej omijana?
2: Nie, my cały czas tutaj odmładzamy nasz personel. Doświadczone położne i pielęgniarki oczywiście stanowią, no może, połowę naszego personelu, ale bez młodzieży i bez takiej świeżej krwi to oczywiście byśmy tutaj nie dały. Zresztą no, młode położne muszą nabierać doświadczenia, bo ktoś nas musi zastąpić, prawda?
3: No i właśnie tutaj trafiają te najcięższe przypadki urodzone w klinicznym centrum. To też w ogóle placówka przecież z trzecim stopniem referencyjności. W ostatnim czasie można było zauważyć, że sporo wcześniaków wygrało tę walkę i opuściło waszą placówkę, ale w ogóle było ich też sporo, jak na taki chyba krótki odcinek czasu.
2: Dzieci rodzi się jakby stała ilość, to znaczy mniej więcej na świecie szacuje się, że co dziesiąte dziecko rodzi się przedwcześnie. Natomiast u nas w klinicznym centrum tych dzieci jest statystycznie więcej, jakieś 12%, ale to z uwagi, że my jesteśmy po prostu szpitalem o trzecim stopniu referencji i tak jak tutaj pani powiedziała, te ciężarne z jakimiś obciążeniami, chorobami i zagrożonymi ciążami trafiają do nas. W związku z tym tych wcześniaków u nas jest no, troszkę więcej.
3: Zwykle jak długo te maleństwa u państwa przebywają na oddziale?
2: Oj, wszystko zależy od tygodnia ciąży, bo wcześniak wcześniakowi nierówny. No my to wiemy doskonale, bo proszę sobie wyobrazić, że jeśli statystycznie ujmując ciąża trwa około 40 tygodni ciąży, to mamy takie wcześniaki, na przykład tak jak dzisiejszy Antoś, 23 tygodnie ciąży i się urodził, czyli można powiedzieć właściwie w połowie trwania ciąży był na świecie. A są takie wcześniaki, które urodziły się w 35 tygodniu ciąży, w 36 tygodniu ciąży, bo za tak zwaną ciążę donoszoną uznajemy 37 tygodni. Czyli te wcześniaki są bardzo różne, wracam tutaj do pytania. Wszystko zależy od stopnia niedojrzałości, ale to nie wszystko. Również od jakichś obciążeń, jakichś chorób współistniejących u mamy, od masy ciała, czy one do momentu porodu tego przedwczesnego wewnątrzmacicznie rozwijały się prawidłowo, czy już ten okres ciąży też w jakiś sposób był powikłany, czy urodziły się z masą ciała taką, jaką powinny mieć na ten tydzień ciąży, czy troszkę mniejsze, więc właściwie jak mamy czasem pytają nas, jak długo, ile to trwa, na kiedy mam się nastawić, na ile, to zawsze ja, czy wszystkie moje koleżanki odpowiadają, że bardzo indywidualnie. Nie ma dwóch jednakowych dzieci, każde ma swoje tempo, każdy potrzebuje czasu i powoli, powoli rośnie, zdrowieje. Ten proces jest zazwyczaj bardzo skomplikowany.
3: Tu jak słyszeliśmy, ostatni wcześniak opuścił szpital po blisko 100 dniach. To jest taki czas, kiedy wy się też zżywacie z tymi rodzicami, no bo widzicie się przecież praktycznie codziennie, no można powiedzieć, że prawie 24 godziny na dobę.
2: Tak, można powiedzieć śmiało, że bardzo zżywamy się z większością naszych rodziców. Czasem te, no chyba tak mogę powiedzieć, przyjaźnie trwają wiele lat. Mamy jednego takiego wcześniaka, który ma 25 lat, mamy 21-letnią tutaj wcześniaczkę naszą, która i rodzice utrzymują z nami kontakt, zwłaszcza w okolicach urodzin dzieci, tak? Czasem przychodzą z tortem, przysyłają nam kartki na święta, przysyłają nam zdjęcia. Jeden nasz wcześniaczek, właśnie dostałyśmy niedawno zdjęcie, jest studentką położnictwa we Wrocławiu, także bardzo pozdrawiamy Elę. Więc tak, te przyjaźnie naprawdę trwają przez wiele lat, a to dlatego, że towarzyszymy tym rodzicom najpierw w tych pierwszych dniach, kiedy urodzenie wcześniaka jest wielkim szokiem dla większości. No nikt nie planuje, chodząc w ciąży, ciesząc się, prawda, nikt nie planuje, że urodzi przedwcześnie, że moje dziecko będzie zmagać się z tyloma problemami, że tak naprawdę na początku nie wiadomo, czy w ogóle przeżyje, więc no jest to ogromny stres, takie oczekiwanie dla mamy, ale również dla taty, tutaj ojcowie bardzo się również się angażują. Staramy się wspierać rodziców w tych pierwszych dniach, uczyć ich wszystkiego, bo tak naprawdę okazuje się, że nie wiem, jak mam dotknąć swoje własne dziecko, co jest dla niego dobre, a co nie. Stawiamy bardzo tutaj na ten kontakt rodziców z z dzieckiem, wspieramy ich i pomału, pomału ci rodzice się tutaj otwierają w oddziale na swoje dziecko, ale też również chłoną wszelką wiedzę i korzystają z tego, że są z nami w oddziale, także uczymy ich wszystkiego od karmienia, przewijania, mogą to się wydawać, co to za karmienie, takie proste czynności, przecież każdy karmi swoje dziecko. Otóż okazuje się, że karmienie wcześniaka to jest naprawdę wyzwanie, trzeba tutaj bardzo wiele doświadczenia, więc rodzice najpierw podpatrują, potem oni karmią, my siedzimy obok nich, prawda, i naprawdę myślę, że po tych kilku miesiącach, wtedy jak wychodzą z dzieckiem do domu, to niejedno szkolenie taki rodzic dla innych rodziców, a śmiem twierdzić, że czasami dla personelu gdzieś w innych oddziałach takich bardziej fizjologicznych naprawdę mogliby przeprowadzić.
1: Jak też wasza praca wygląda? Bo z tego, co słyszymy, to z jednej strony w waszych kompetencjach jest to wszystko, co związane z położną, ale wy też jesteście chyba trochę takimi towarzyszami, może trochę psychologami. No, musicie reagować na różne sytuacje, różne emocje i też być cały czas chyba tym oparciem dla rodziców, żeby się nie załamywali w trudnych momentach.
2: Staramy się. Ja byłabym tutaj niesprawiedliwa, gdybym powiedziała, że wszystko w oddziale robią położne. Tutaj w oddziale naszym działa cały sztab ludzi, oczywiście lekarzy neonatolodzy, ale też lekarze innych specjalności, bo i okulista, i kardiolog, prawda, i chirurg bardzo często. Oczywiście my jesteśmy największą grupą położnej pielęgniarki, jest nas najwięcej, ale również fizjoterapeuta, ale również neurologopeda, ale również psycholog i dopiero wszyscy razem tutaj te jakby swoje zadania możemy wykonywać dobrze. Natomiast faktycznie być na dyżurze jako położna to czasami w nocy, prawda, w święta faktycznie czasem tutaj musimy być bardzo wyczulone na właśnie i na nastroje, mamy też różne rzeczy, dzieją się w trakcie dyżurów, jakieś pogorszanie stanu zdrowia, coś się wydarzy, więc tutaj tak, pani ma rację, że bardzo często tutaj musimy trochę, nie powiem, że wychodzi poza kompetencje, ale być takim człowiekiem i mieć dużo empatii.
1: Więcej jest tych radosnych chwil w tej pracy, czy tych trudnych?
2: Zdecydowanie więcej radosnych. Być może dlatego, że te radosne jakby przyćmiewają wszystko inne. My widzimy sens, my spotykamy się często z naszymi pacjentami po kilku latach. Takim wydarzeniem, taką okazją do spotkań są nasze coroczne bale wcześniaka, które organizujemy w listopadzie w okolicy Dnia Wcześniaka. I my naprawdę widzimy te nasze dzieci jako takie przedszkolaki czy wczesnoszkolne, bo tych dzieci jest najwięcej, no potem już jako nastolatki to przecież nie będą przychodzić na bale przebierańców, ale widzimy te dzieci i czasami same jesteśmy zaskoczone, jak te dzieci dobrze funkcjonują. Oczywiście my sobie zdajemy sprawę, że no kosztowało te dzieci, ale przede wszystkim rodziców wiele pracy, trudu, wyrzeczeń, ale naprawdę warto, także jednak ta satysfakcja i ta radość jej jest więcej w naszej pracy.
1: Jakiś czas temu tutaj na korytarzu pojawił się ten dzwon zwycięstwa. Każdy rodzic, który opuszcza wasz oddział, może w niego zabić, no, ale to nie jest koniec, prawda, tej walki o zdrowie dziecka.
2: No nie, absolutnie. Nasze dzieci wychodzą, właściwie rodzice dostają cały plik skierowań do różnych specjalistów. Oczywiście w zależności od stanu dziecka, w jakim było po porodzie i w jakim wychodzi. I rodzice wiedzą, mają umówione terminy tutaj w naszej poradni dla wcześniaków, bardzo często właśnie neurologopeda, poradnia fizjoterapeutyczna i inni specjaliści w zależności od potrzeb. Także to jest długa droga jeszcze przed nimi, ale tak jak mówię, za każdym razem tutaj przychodzą, chwalą się, właśnie zrobiło dziecko pierwszy kroczek, a odpowiada na pytania, prawda, mówi. Także my jesteśmy, można powiedzieć, na bieżąco obserwujemy ten rozwój. Bardzo dużo właśnie rodziców nas tutaj odwiedza. Nawet dzisiaj też miałyśmy odwiedziny właśnie byłego wcześniaka, także bardzo nas to cieszy.
1: To jeszcze powiedzmy, bo tutaj w szpitalu program NIDCAP jest normą, ale teraz ma być także realizowany we wszystkich placówkach. Czym jest w ogóle ten program?
2: Jest to program, który został zapoczątkowany w krajach skandynawskich. Jest to program opieki, takiej indywidualnej opieki nad noworodkiem, zwłaszcza noworodkiem chorym czy przedwcześnie urodzonym. Właściwie zaczęło się od tego, że parę dziesiąt lat temu, kiedy rodził się taki wcześniak, który nie oddychał, który miał problem w ogóle z przeżyciem, prawda? Wszyscy skupialiśmy się na tym, żeby uratować jego życie, tak? Wiadomo, że najważniejsze było podłączenie do respiratora, czyli zapewnienie oddechu i wszystkie takie rzeczy, które bardzo spektakularnie, prawda, wyglądają, też podkreśla się sprzęt, respiratory, to wszystko jest takie ważne. Otóż okazuje się, że od tych pierwszych chwil możemy wspomagać także rozwój tego dziecka, bo okazuje się, że te wszystkie urządzenia, one oczywiście są ważne, bo one podtrzymują życie, ale jeśli od tych pierwszych chwil nie zadbamy o eliminację stresu u tego dziecka, o prawidłowe układanie, o właśnie kontakt z rodzicami, to okazuje się, że ten rozwój dziecka w przyszłości może być niezadowalający. Dlatego tak ważne jest, my to od lat już staramy się wprowadzać, no może nie mamy aż takich warunków jak w Norwegii czy w Szwecji, ale staramy się ich bardzo naśladować. Bardzo indywidualnie podchodzimy do każdego pacjenta. Staramy się go obserwować, staramy się określić, co dane dziecko lubi, co mu sprawia radość, można powiedzieć, tak? A co jest dyskomfortem, w jakiej pozycji nie lubi leżeć, a kiedy jest mu lepiej. Oczywiście staramy się eliminować stresy, co nie jest proste na takim oddziale, bo nie oszukujmy się, wiele procedur związane jest niestety z bólem, z takim dotykiem przykrym dla dziecka. My to staramy się robić w taki sposób, żeby ten dyskomfort był jak najmniejszy, żeby to zrobić w taki sposób, żeby te czynności były jakoś zgrupowane, żeby ten czas odpoczynku, czas snu był nieprzerywany, żeby to dziecko miało szansę na to, żeby odpocząć, żeby się wyspać. Ten kontakt z rodzicami, o którym tutaj już trochę mówiłam, również z tego wynika. No nie ma lepszego terapeuty i nie ma osoby, która z większą miłością przebierze pampersa, prawda, która przytuli. Zachęcamy nasze mamy do czytania, do śpiewania, do generalnie kontaktu wszechstronnego z dzieckiem. Ten kontakt taki skóra do skóry jest bardzo tutaj potrzebny. Zachęcamy kangurowanie nie tylko w tych pierwszych chwilach po porodzie, ale właściwie nawet zachęcamy do tego, że jak mama nawet po tych trzech miesiącach wyjdzie do domu, to żeby kontynuowała kangurowanie, czyli skóra do skóry w domu, po to, żeby to dziecko lepiej się rozwijało. Także jakbyśmy mogły podsumować ten program NIDCAP, to właściwie można powiedzieć, że on ma takie dwa filary. Czyli pierwszy to jest optymalizacja tego naszego nieprzyjaznego środowiska szpitalnego w taki sposób, żeby można było dostarczyć jak najmniej tego stresu dziecku, a drugi filar to jest właśnie kontakt z rodzicami. I kontakt rodzice-dziecko, ale również jakby wspomaganie kompetencji w tych rodzicach, żeby ci rodzice, oni czuli się pewni w tym, co robią przy dziecku, bo to nam zaprocentuje w momencie, kiedy oni wyjdą do domu, oni będą wiedzieli, że ja się potrafię zająć tym dzieckiem, wiem, co mu dolega, potrafię rozpoznawać, czy to dziecko jest w tej chwili zadowolone, czy jest głodne, a może jeszcze ma jakiś inny problem.
1: To jeszcze tak sobie pomyślałam, żeby zapytać, bo pewnie większość osób przechodziła przez naukę kąpieli czy przebierania pampersa, chociażby w szkole rodzenia, czy właśnie będąc na oddziale po porodzie, ale kiedy myślimy sobie o takim wcześniaku, który waży niejednokrotnie 1/4 takiej masy urodzeniowej zdrowego noworodka, no to tutaj może pojawiać się lęk, obawa i przede wszystkim wyzwanie.
2: Jeśli chodzi o pampersy, to akurat tutaj producenci stanęli na wysokości zadania i pampersy są naprawdę w różnych rozmiarach i z tym nie mamy problemu. Zresztą zawsze wyznajemy taką filozofię, że lepiej troszkę większy niż za mały. Natomiast jeśli chodzi o kąpiel, to oczywiście toaleta czy kąpiel dziecka zawsze dopasowana jest do jego stanu zdrowia, czy jego stan w ogóle pozwala. No to nie jest tak, że my wcześniaka 500-gramowego wkładamy do wanny, to tak nie wygląda. Pierwsza toaleta to jest, oczywiście odbywa się w cieplarce, ciepłą jałową wodą i jałowymi specjalnymi mięciutkimi gazikami. Natomiast w miarę jak taki wcześniaczek rośnie i jego stan się stabilizuje, to pomału w końcu następuje dzień tej pierwszej kąpieli. Zawsze dbamy o to, żeby w miarę możliwości tylko rodziców, ale tak zawsze bardzo chcemy, żeby co najmniej mama, jak nie oboje rodzice, byli przy tej kąpieli i na początku ten pierwszy raz zazwyczaj oglądają, ale co odważniejsze, mamy już od razu ten pierwszy raz chcą to zrobić same i oczywiście pod naszą tutaj kuratelą kąpią, pielęgnują. Też troszeczkę wcześniaka kąpi się trochę w inny sposób, znowu ta eliminacja stresu. Bardzo staramy się, żeby ona nie była traumatycznym przeżyciem dla wcześniaka, ale też dla rodziców, bo czasem jest tak, że jak dziecko krzyczy, to rodzic potem zwleka, może nie dzisiaj kąpiel, a jednak może w przyszłym tygodniu i tak dalej. Także to musi być tak zrobione, żeby ta kąpiel była trochę zabawą dla dziecka i dla rodziców. I bardzo o to dbamy. Tutaj znowu nitka psie kłania. Oczywiście w miarę warunków szpitalnych, dlatego że do tego wszystkiego potrzeba czasu, tak? Taką kąpiel nie robi się w 2 minuty, tylko po prostu tutaj stawiamy na czas i na relacje.
3: A jeśli chodzi o samą zmianę pampersa?
2: Staramy się to robić dużo wolniej. Nawet tak mówimy z przekąsem, zresztą nasza pani tutaj fizjoterapeutka zawsze: pozwól, żeby ci na to pozwolił. No może ktoś się uśmiechnie pod nosem, no jak noworodek ma mi pozwolić, żebym zmieniła pampersa. Natomiast my obserwujemy reakcje takie stresowe dziecka. I jeśli robimy to wolno, to proszę mi uwierzyć, że widzimy, że po prostu dziecko nie wykazuje tych objawów stresu albo bardzo znikome. Natomiast jeśli robimy to szybko, na rachu ciachu, to zwykła zmiana pampersa jest dla takiego wcześniaka ogromnym stresem, ogromnym.
3: Ja tak pytam, dlatego że kiedy rozmawiałam z mamami wcześniaków, one zwracały uwagę i sama też w sumie tego doświadczyłam, że do szkoły rodzenia wybieramy się po 21 tygodniu ciąży, kiedy mówimy o wcześniakach. No nieraz nie zdążymy się przygotować do roli, nie zdążymy właśnie przebrnąć przez te wszystkie tematy warsztatowe.
2: To znaczy, ja bym się nie bała tych tematów warsztatowych, dlatego że tak jak mówię, bardzo dużo tutaj w oddziale stawiamy na edukację, natomiast tutaj te mamy, które drżą, że nie zdążą, to też mam dobrą wiadomość, bo niedawno wszedł nowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej, który zapewnia nam tak zwaną edukację przedporodową, położnej, indywidualną, która może być właściwie od początku ciąży, także nie ma już tego magicznego 21 tygodni. Można to robić wcześniej, do czego zachęcam bardzo.
3: Już zmierzając do końca naszej rozmowy, czego życzą sobie położne, tak myśląc o swojej pracy, ale też o pracy na pani oddziale?
2: Położne zawsze sobie życzą szczęśliwych dzieci i szczęśliwych rodziców, bo wtedy naprawdę ta satysfakcja jest ogromna i to, że muszę przyjść do pracy, ale wiem, że ta praca ma sens, to jest właściwie dla nas najważniejsze.
1: Zajrzymy teraz do Banku Mleka Kobiecego przy Opolskiej Ginekologii, gdzie dawczynie dzielą się płynnym dobrem, cennym zwłaszcza dla noworodków. Tu także położne mogą się spełniać i czerpać satysfakcję ze swojej pracy.
0: Nazywam się Magdalena Krawczuk, jestem położną, pracuję w Banku Mleka Kobiecego w Opolu przy Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii. Zajmujemy się tutaj głównie przygotowywaniem mleka i dawczyniami, które zgodziły się nam to mleko oferować. To mleko dla takich skrajnych wcześniaków jest lekiem. Czymś, co no na pewno w pewnym stopniu ratuje im życie i jest po prostu niezbędne do ich funkcjonowania. Dzieci chorych, wcześniaków, wszystkich tych dzieci, które potrzebują go najbardziej, a z jakiegoś powodu mamy nie mogą im dostarczyć własnego pokarmu.
3: No to powiedzmy, kto może zostać taką dawczynią mleka kobiecego?
0: Tak naprawdę dawczynią może zostać każda mama, która ma nadwyżkę pokarmu swojego i oprócz zapewnienia potrzeb jej dziecku ma jeszcze dodatkowo więcej mleka niż jej dziecko potrzebuje. Taka mama u nas przechodzi badania, które są oczywiście darmowe. Taka wizyta jest tak naprawdę tylko jedna na badania, a później na terenie Opola mamy kuriera, który odbiera mleko. Panie spoza Opola raz na jakiś czas nam to mleko po prostu przywożą.
3: Czyli jak tak sobie myślę o takiej kobiecie karmiącej, albo bo różne są sytuacje, czasami dziecko po prostu też już nie chce może tej piersi, ale laktacja zostaje i to też chyba taki dobry czas na to, że można się wtedy tym dobrem, czyli tym mlekiem podzielić.
0: Tak, na pewno. Część mam do nas przychodzi właśnie jak zaczynają rozszerzać dietę i jakby oprócz tej laktacji dziecko dostaje już dodatkowe posiłki, a tego mleka jest nadal dosyć sporo, wtedy te mamy się dzielą. Albo na początku, kiedy ta laktacja rozwija się dosyć dynamicznie, a dziecko jeszcze nie ma takich potrzeb.
3: A proszę powiedzieć, jak to tak technicznie wygląda, bo jak tak sobie sięgnę pamięcią, to pamiętam różne godziny jakby ważności tego mleka po odciągnięciu, ile ono może przebywać w lodówce, ile w zamrażarce, jak to później pogodzić właśnie z tym dostarczaniem kurierowi czy przywożeniem samemu, żeby to mleko było nadal dobre?
0: To mleko jest ważne dosyć długo. Mamy to mleko dla nas mrożą. Mleko w zamrażarce może leżeć nawet pół roku. Natomiast zwykle to jest tak, że mamy otrzymują od nas buteleczki, etykiety. Jak te buteleczki, które im damy, nazbierają, wtedy albo dzwonią po kuriera, albo przywożą to mleko. To mleko przechowują w zamrażarce, zamrożone do nas przywożą. U nas to mleko po przyjęciu jest ważne 3 miesiące i po 3 miesiącach musimy je spasteryzować. Po pasteryzacji jest ważne też 3 miesiące, więc tak naprawdę takie mleko od dawczyni możemy zużyć w ciągu pół roku i to jakby na pół roku też zabezpiecza te wszystkie nasze dzieciaczki, że mogą otrzymać ten cenny dar.
3: Dużo kobiet zgłasza się do oddawania takiego mleka?
0: W tamtym roku było to 20 kobiet. Wcześniej około 13-15, czyli rocznie no, nie jest to jakaś nie wiadomo jako duża grupa. Warto zachęcać, tak, bardzo, bardzo zapraszamy. Mamy takie momenty, kiedy mamy dosyć sporo tego mleka i nawet panią po cięciu cesarskim w pierwszej dobie, kiedy tego mleka jeszcze nie ma, a laktacja rozwija się wolniej po cięciu cesarskim, proponujemy mleko. Teraz akurat mieliśmy taki dosyć trudny czas i też apelowałyśmy do mam, żeby się do nas zgłaszały. Jak mają nadwyżkę, to zapraszamy wszystkie chętne panie.
3: To jeszcze właśnie proszę powiedzieć, bo jak słyszymy, zawód położny jest bardzo szeroki. Pani praca dokładnie na czym polega?
0: Moja praca w banku polega na przyjmowaniu mleka, zajmowaniu się dawczyniami, zapraszaniu je na badania, całej opiece nad kobietami, które są dawcami mleka, ale także na analizie składu pokarmu, na pasteryzacji tego pokarmu, bo tutaj w banku mamy laboratorium, gdzie się tym zajmujemy, a także później po przygotowaniu tego mleka, na dostarczaniu go na oddział, wsparciu laktacyjnym dla mam, na oddziale patologii noworodka, wsparciu laktacyjnym dla mam, które właśnie walczą o tą laktację, ale jeszcze jej nie ma. Robimy wszystko, żeby jak najszybciej dziecko mogło dostać pokarm swojej mamy, jeżeli jest taka możliwość. Natomiast no to jest ta praca laboratoryjna plus opieka nad pacjentkami i dawczyniami.
3: Pani też bierze udział później w już jakby tym końcowym etapie, czyli na przykład pomocy czy nauce rodziców w sposobie karmienia takiego maleństwa?
0: Tak, na patologii noworodka zajmuję się doradztwem laktacyjnym, więc też tym pierwszym kontaktem i pierwszymi przystawieniami malucha do piersi, jak już na przykład wcześniak dochodzi do takiego momentu, kiedy może zacząć jeść jakby i smoczkiem, i do piersi, staramy się, że zawsze u tych mam, które mają laktację i którym udało się tą laktację rozkręcić i utrzymać, żeby ten pierwszy kontakt zawsze był z piersią i żeby powoli wraz z nauką jedzenia butelką szła też nauka karmienia piersią i żeby no, ta mama, to jest bardzo ważne też dla tej kobiety, która tyle walczyła o to dziecko, o tą laktację, ten pierwszy kontakt z piersią to jest coś niesamowitego obserwować to.
3: Mówi pani o nauce picia przez smoczek. Wcześniej takie dziecko jest karmione sondą.
0: Tak, dzieci do 34 tygodnia życia korygowanego są karmione sondą, następnie jest oceniane ich gotowość przez położne i neurologopedów i dopiero wtedy takie dzieci dostają zielone światło w ogóle do zaczęcia, żeby się zaczęły uczyć jeść smoczkiem lub piersią.
3: To ja jeszcze tak sobie pomyślałam, że warto zapytać, bo po cesarce na przykład ciężko rozkręcić laktację. A co w przypadku mam, które urodziły wcześniaki i teraz trzeba czekać te tygodnie? Jak taką laktację pobudzić?
0: Znaczy laktację rozkręcamy podobnie, zarówno po pocięciu cesarskim czy porodzie naturalnym. Jeżeli mama nie może z jakichś względów mieć dziecka przy sobie, laktacja rozkręcana jest laktatorem. Dla mamy wcześniaka jeszcze trudniej jest tą laktację rozkręcić ze względu na wcześniactwo, to po pierwsze ogromny stres, który towarzyszy porodowi przedwczesnemu, ale także do wszystkim okolicznościom, które no nie są sprzyjające w tym momencie. Dlatego jakby walczymy o tą laktację, wspieramy mamy razem z zespołem psychologów, opieką laktacyjną, opieką położnych i też kangurowaniu, który odgrywa kluczową rolę przy tym braku kontaktu, gdzie dziecko jest w inkubatorze. To kangurowanie naprawdę kluczową rolę odgrywa i ta bliskość mamy i dziecka, mimo tego, że jest jakby ograniczona, natomiast staramy się robić wszystko, żeby tą laktację u mamy rozkręcić.
3: Czyli to dowód na to, że to nie jest niemożliwe, żeby mimo powiedzmy no, takiej trochę przerwy i tych stresowych czynników tą laktację udało się jednak rozkręcić.
0: Tak, najczęściej udaje się rozkręcić tą laktację. Wiadomo, no są różne czynniki, które to ograniczają i leki, i choroby współistniejące mamy karmiącej. Natomiast no, robimy wszystko, żeby się udało i często te mamy wcześniaków, którym się z sukcesem uda rozkręcić tą laktację, a dzieciaki jeszcze długo przebywają u nas w szpitalu, też zostają dawczyniami. Mamy takie, także naprawdę czasami z sukcesem dużym uda się nam to zrobić.
3: To na koniec jeszcze zapytam w ogóle, dlaczego zdecydowała się pani na zawód położnej?
0: Dlatego, że zawsze uważałam, że między mamą a dzieckiem jest magia chciałam być częścią tych kobiet, które z pasją i delikatnością i empatią zajmują się innymi kobietami.
3: A dlaczego praca akurat w banku mleka?
0: Praca w banku mleka dała mi dużo satysfakcji. Chciałam się rozwijać. Zrobiłam kursy laktacyjne i bardzo chciałam się sprawdzić w tej drodze i bardzo mi jest tu dobrze.
3: Czego możemy życzyć położnym z okazji ich święta?
0: Myślę, że dużo cierpliwości, empatii, takiego dobrego słowa. Dobre słowo od pacjentów jest dla nas naprawdę czymś, co zabieramy do domu i chowamy w swoim serduszku.
1: Na koniec jeszcze odwiedzamy położne z Kędzierzyna-Koźla. To szpital o drugim stopniu referencyjności, a nasze rozmówczynie opowiedzą, jak zmieniły się porody na przestrzeni ostatnich lat.
4: Judyta Dubaj, położna zarządzająca zespołem pielęgniarek i położnych w Kędzierzynie-Koźlu w klinicznym oddziale położniczo-ginekologicznym. Zatrudnionych jest 28 położnych i 3 pielęgniarki. Nasz oddział składa się z 3 odcinków. Posiadamy blok porodowy, salon cięć cesarskich, oddział położniczy z pododdziałem patologii ciąży oraz oddział kliniczny ginekologii z pododdziałem ginekologii onkologicznej. Położne zatrudnione są na każdy z tych odcinków. Położne pracują w systemie rotacyjnym. Mamy młodą kadrę.
5: Nazywam się Alicja Radiowska, jestem położną bloku porodowego. Ja pracuję na bloku porodowym, sprawuję opiekę nad rodzącymi pacjentkami. Jestem też instrumentariuszką, więc u nas dodatkowo na sali porodowej jest sala cięć cesarskich. Zawsze chciałam być położną. Nie wiem dlaczego, ale intuicyjnie zawsze czułam, że chciałam być położną. Pracuję dosyć długo, no i nigdy tak naprawdę nie żałowałam tego wyboru. Uważam, że nasza praca jest piękna.
1: Właśnie co daje Pani ta praca?
5: Na pewno dużo satysfakcji. Dużo satysfakcji, dużo radości. Jest to praca czasami trudna, ale jednak przewaga jest tych pozytywnych takich emocji w naszej pracy.
1: A czy same kobiety rodzące zmieniły się trochę, ten profil kobiet? Może są trochę starsze, może już trochę bardziej wyedukowane niż jeszcze kilka lat temu?
5: Kilka lat temu dużo było pacjentek młodszych, które rodziły. Tutaj mamy teraz, decydują się dosyć późno na macierzyństwo. Oczekiwania też pacjentek wobec personelu też na pewno się zmieniły. My rodzimy w pozycjach wertykalnych, rodzimy do wody. Na pewno jest większa swoboda na sali porodowej. Mniej jest tych takich działań tej medykalizacji porodu.
4: Zawód położnej wymaga wiedzy medycznej i praktycznych umiejętności, odporności na stres, empatii i dobrej komunikacji.
1: Panie, musicie się wykazać czasami trochę tą wiedzą medyczną, trochę taką empatią, bo to wy jesteście trochę na tej pierwszej linii frontu razem z rodzącą.
4: Tak, zgadza się. Jesteśmy osobami, które towarzyszą kobiecie podczas porodu. Jesteśmy odpowiedzialne za prawidłowy przebieg tego porodu. Doradzamy, w jaki sposób pacjentka może sobie poradzić z bólem. Jesteśmy takimi partnerami i osobami, które stoją obok tej pacjentki i są osobami, które wspierają.
1: Można powiedzieć, że to wdzięczna praca?
4: Tak, bardzo wdzięczna praca. Nagrodą jest zawsze ten uśmiech pacjentki i ten płacz noworodka, który słyszymy.
1: Wszystkim położnym życzymy samych pozytywnych wrażeń i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz samych szczęśliwych rodziców i noworodków. Za tydzień spotka się z Państwem Joanna Matlak. Tymczasem program przygotowała Katarzyna Doros-Stachoń. Dobranoc. O matko!

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Na zegarze już prawie godzina 23. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Porodówka w Głubczycach zawiesza funkcjonowanie, bo brakuje lekarzy. Maturzyści zdawali dziś egzamin w języku obcym. Trzy firmy chcą przebudować w Opolu teren po dawnym targu przy ulicy Rejmonta.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia i najpierw informacje sportowe. Paris Saint-Germain, drugim finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wynik meczu to 1-1. W tym meczu Paris Saint-Germain potykał się z Bayernem Monachium. Gola dla drużyny z Nacekwany w trzeciej minucie tego spotkania zdobył Ousmane Dembélé, a w 94 na 1-1 wyrównał Harry Kane. 30 maja w Budapeszcie PSG zagra w finale z Arsenalem. Londyn, który wcześniej z rozgrywek Ligi Mistrzów wyeliminował Atletico Madryt. Wieczorem wiatr osłabł, a to zdaniem strażaków gaszących pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie dobra wiadomość. Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski podkreślił, że teraz liczy się każda godzina.
2: Jedna rzecz jest bardzo niekorzystna. Prognoza na czwartek. Przewidywany jest silny, porywisty wiatr z kierunku południowego. Jeżeli nie ma tego wiatru, to rozprzestrzenianie się tego ognia jest na pewno mniej intensywne.
1: Jutro działania z użyciem śmigłów i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej zostaną wznowione. W akcji uczestniczy 460 strażaków. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Porodówka w Głubczycach od 1 czerwca będzie nieczynna. Oddział ginekologiczno-położniczy w miejscowym szpitalu powiatowym zawiesza działalność na 2 miesiące, bo brakuje lekarzy.
3: W ostatnim czasie otrzymaliśmy informację, że umowy o pracę rozwiązuje 2 lekarzy, natomiast kolejny 1 lekarz jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W związku z tym nie jesteśmy w stanie na ten moment zapewnić odpowiedniej obsady lekarskiej.
1: A mówiła dr Wioletta Magiera, dyrektorka głubczyckiej lecznicy. Placówka podjęła już starania o pozyskanie nowych lekarzy, ale w czasie zamknięcia pacjentkom pozostaną oddalone o ponad 30 km szpitale w Kędzierzynie, Koźlu czy Raciborzu, mówi Ryszard Rudnik, dyrektor raciborskiego szpitala.
4: Nasz oddział ginekologiczno-położniczy pracuje normalnie. Jesteśmy w stanie przyjąć wszystkie panie, które chciały u nas rodzić.
5: W naszym szpitalu są permanentne dyżury 2 lekarzy, także wykonanie jakiegokolwiek zabiegu położniczego jest możliwe natychmiast.
1: Dodaje Jacek Mazur, zastępca dyrektora szpitala w Kędzierzynie, Koźlu.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: Środa maturzystom upłynęła na zmaganiach z językami obcymi nowożytnymi. Najczęściej wybieranym językiem także w stolicy regionu był angielski. W trzecim LO w Opolu z oddziałami dwujęzycznymi większość uczniów już po egzaminie oceniała go jako przewidywalny.
6: Generalnie bardzo dobrze poszło. Nie stresowałam się angielskim. Gorzej będzie jutro przed rozszerzeniem. Myślę, że najtrudniejszy w sumie, a i tak nie był jakiś bardzo trudny, to był mail do napisania, bo był o tym, że wracaliśmy w jakieś miejsce, w którym byliśmy w dzieciństwie. Miałam trochę problem z wymyśleniem takiego miejsca, ale ostatecznie wyszło dobrze. Ja jestem zadowolona.
1: 3 firmy zainteresowane są przebudową terenu po tak zwanym ruskim targu w centrum Opola. Najwyższa oferta opiewa na ponad 6 milionów złotych, na przeszło 5 oraz przeszło 4 miliony złotych, 2 kolejne. Targowisko przy Rejmonta zlikwidowano w 2013 roku i od tego czasu teren stoi pusty, mówi Adam Leszczyński, rzecznik opolskiego ratusza.
7: Miasto na ten cel zabezpieczyło 5 milionów 400 tysięcy złotych, a to oznacza, że 2 ze złożonych ofert mieszczą się w zakładanym przez nas budżecie. A zmieni się naprawdę sporo. Będzie to park kieszonkowy, który będzie taką zieloną przestrzenią z miejscem do spotkań, zabawy.
1: Prace mają zakończyć się w przyszłym roku. Ten serwis rozpoczęliśmy wiadomościami sportowymi i takimi kończymy. Przeciwniczką Ingi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na ziemnych kortach w Rzymie będzie Katie McNally. Amerykanka 63. na liście światowej pokonała w pierwszym pojedynku w imprezie reprezentującą Australię Darię Kasatkinę 6-2, 6-3. Mecz Świątek-McNally odbędzie się w piątek.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: W nocy zachmurzenie będzie duże, wystąpią przelotne opady deszczu, początkowo możliwe burze. Temperatura minimalna od 10 do 12 stopni Celsjusza. W czasie burz wiatr będzie porywisty, także jutro w dzień sporo chmur, przelotne opady deszczu. Na południu regionu możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 17 stopni na południowym wschodzie naszego regionu. Podczas burz wiatr będzie porywisty. Dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Życzę Państwu dobrej nocy.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Klasyka wieczorową porą.

To było nagranie archiwalne New York Philharmonic pod dyrekcją Bruno Waltera. Antonina Dworzaka, taniec słowiański C-dur, opus 46, numer 1. Dobry wieczór, witamy serdecznie w klasyce wieczorową porą. Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Kochamy kawę, jej zapach o smaku, o poranku, o różnych smakach wprawia w dobry nastrój, jej moc stawia na nogi. Czarna lub z mleczkiem, z cukrem lub bez. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niej życia. Kawa jest stałym towarzyszem rozmów i jest oczywiście częścią kultury. Jan Sebastian Bach wyśpiewał w kantacie Miłość do kawy. Początkowo kawa uważana była za napój szatana, ale kiedy papież Klemens VIII zdementował te plotki, ludzie już bez oporu delektowali się małą czarną. Cieszyła się ogromną popularnością wśród osób w różnym wieku. Król Francji Ludwik XV założył nawet małą plantację na terenie Pałacu Wersalskiego i sam zajmował się zbieraniem ziaren, wypalaniem ich i mieleniem. Z kolei francuski powieściopisarz Honoriusz Balzac podobno wypijał aż nieprawdopodobną ilość 50 filiżanek kawy dziennie. Tak samo Voltaire, francuski filozof, który dodatkowo twierdził, że to właśnie jej zawdzięcza swoje pomysły i inspiracje. Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann, Johannes Brahms, Arnold Schönberg i wielu, wielu innych twórców również zaczynało dzień od kawy. Natomiast u Ludwika van Beethovena wiązało się to z pewnym dziwactwem, ponieważ pił kawę wyłącznie przez siebie zaparzoną i używał do tego celu dokładnie 60 ziaren. Jan Sebastian Bach był wielkim miłośnikiem kawy, napisał nawet świetną kantatę do libretta Christiana Friedricha Henriciego, nazywaną Kantatą o kawie. Przyznaje się w niej publicznie, że jeśli nie wypije codziennie 3 filiżanek smolistej substancji, staje się nie do życia. Jan Sebastian Bach, kantata o kawie, wykonawcy Emma Kirkby, sopran, Rogers, Cavi Cramp, tenor, David Thomas Bass, Academy of Ancient Music, a całością dyryguje Christopher Hogue.

Pierwsza symfonia opus 9 Samuela Barbera. To dzieło, które już na pierwszy rzut oka wymyka się oczekiwaniom wobec klasycznej symfonii. Nie znajdziemy tu czterech wyraźnie oddzielonych części ani tradycyjnego porządku koncertowego. Zamiast tego Samuel Barber proponuje formę zwartą, jednoczęściową, w której muzyka płynie nieprzerwanie, jak opowieść, która nie chce być dzielona na rozdziały, bo jej sens tkwi właśnie w całości. A jednak pod powierzchnią tej ciągłości kryje się struktura dobrze znana słuchaczom symfonii. Barber nie odrzuca tradycji, lecz ją przekształca. W jego utworze można wyczuć cztery klasyczne ogniwa. Energetyczny początek, bardziej żarliwe i rytmiczne scherzo, liryczną część wolną oraz finał, który scala całość. Te elementy nie są jednak oddzielone pauzami ani wyraźnymi granicami. Przenikają się, pojawiają się i znikają, jakby były wspomnieniami powracającymi w zmienionej formie. To właśnie pamięć i powracanie wydają się kluczem do tej muzyki. Motywy nie tyle rozwijają się linearnie, co krążą, przekształcają się i nabierają nowych znaczeń. Słuchacz ma wrażenie, że utwór pamięta sam siebie, że każdy kolejny fragment jest echem czegoś, co już było, choć w innym świetle. Ten sposób myślenia o formie przywodzi na myśl techniki stosowane przez Jana Sibeliusa, którego wpływ na młodego Barbera bywa często podkreślany. Brzmieniowo symfonia jest gęsta i intensywna. Barber operuje orkiestrą z dużą pewnością siebie, budując napięcie poprzez kontrasty. Między fragmentami gwałtownymi i niemal dramatycznymi, a chwilami wyciszenia, w których muzyka daje się zatrzymywać i oddychać. Szczególnie uderzające są momenty liryczne, nie są one jednak prostym odpoczynkiem od napięcia, lecz raczej jego pogłębieniem, jakby emocja zamiast eksplodować, zapadała się do wewnątrz. Pierwsza symfonia opus 9 Samuela Barbera, gra New York Philharmonic, dyryguje Bruno Walter. Ja jeszcze dodam, że jest to nagranie archiwalne z 4 lutego 1941 roku.

Na koniec posłuchajmy uwertury do opery Bedřicha Smetany Sprzedana narzeczona. Nowojorską Orkiestrą Symfoniczną dyryguje Bruno Walter.

0: Rozpoczyna się debata o kulturze w Radiu Opole 2 Kultura. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, a w studiu ze mną goście z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, profesor Grzegorz Francuz.
1: Dzień dobry.
0: I doktor Marcin Pietrzak. Dzisiaj będziemy rozmawiać o współczesnych przywódcach duchowych, dlatego że żyjemy w takim świecie, który się drastycznie zmienił. Już nie ma wielkich narracji. To już nie jest tak, że ludzie rodzą się i dążą do jakiegoś jasno wyznaczonego celu w swoim życiu, ale właściwie to wszystko się bardzo wymieszało. Mamy globalizację, mamy przepływ różnych kultur, religii, systemów wartości, więc właściwie kim dzisiaj jest przywódca duchowy?
1: No, przywódca duchowy, ja myślę, że to w ogóle jest trudno określić i może bym zaczął od próby sprecyzowania, co to jest ta duchowość, nie? Bo mówimy przywódca duchowy, na czym polega, bo przywódców jest cała masa, bo są przywódcy polityczni, czy przywódca religijny, na przykład to jest przywódca duchowy, no nie wiem. W każdym bądź razie bym powiedział tak, jeżeli chodzi o współczesny świat, to o duchowości się niewiele mówi. W ogóle duchowość jest zepchnięta na dalsze plany. Jak ja rozumiem duchowość? Duchowość to jest, bym powiedział, kontakt nas ludzi z czymś, co nas przerasta, co jest większe od nas, co jakby może być takim pewnym kontekstem nadającym sens naszemu życiu, pewnym właśnie szerszym systemem, w którym my się odnajdujemy, znajdujemy swoje miejsce, swoją, że tak powiem, jakby swój fundament, swoją drogę. I bym powiedział, że duchowość daje człowiekowi jakby takie elementy jak pewien rodzaj ukojenia, wsparcia, czy też pozwala mu się zmierzyć z naszą, pozwala się nam zmierzyć z naszą skończonością, ze zmiennością świata. I bym powiedział tak, my jesteśmy istotami raczej po prostu kruchymi, słabymi, które próbują jakoś sobie radzić po prostu z tą nieprzewidywalnością i słabością. I aspekt duchowy to jest coś, co nas otwiera po prostu na coś, gdzie my odnajdujemy właśnie coś większego, coś wspanialszego, do czego się możemy odwołać w chwilach słabości, w chwilach właśnie zwątpienia, czy też w chwilach po prostu radości, bym powiedział. Człowiek, bym powiedział, jest z natury istotą duchową. Dlaczego? Dlatego po prostu, że jakby potrzebuje właśnie tego odniesienia, ja bym to nazwał, do czegoś, co jest transcendentne, czyli wykraczające poza normalne życie, poza normalne funkcjonowanie. Na co dzień my jesteśmy bardzo mocno zaabsorbowani takim codziennym życiem, załatwianiem tysiący spraw i zapominamy po prostu o sobie, zapominamy o ważnych wartościach, czy jakby nie widzimy po prostu, co jest ważne, po prostu jesteśmy tak instrumentalnie zorientowani. W dawnych czasach duchowość była czymś oczywistym, na przykład Grecy postrzegali człowieka właśnie w szerszym kontekście pewnej kosmicznej całości i to było naturalne po prostu, że człowiek po prostu, żeby być szczęśliwy i żeby po prostu dawać sobie radę, po prostu musi się umieścić w tym szerszym właśnie kontekście, czy w tym horyzoncie, nazwałbym to, sensu. Dzisiaj, jak już wcześniej powiedziałeś, właśnie nie ma czegoś takiego jak takich wielkich narracji czy jakichś po prostu opowieści, które by nam po prostu organizowały nasze życie. Duchowość jest często postrzegana jako coś, co człowieka ogranicza i co człowieka właśnie jakoś pozbawia wolności, a wydaje mi się, że to jest coś innego. Może to na początek tyle bym przychodzi, jeżeli chodzi o tę kwestię duchowości.
2: Ty mówisz duchowość, a ja w takim razie tym przywództwem się zajmę. I opowiem Państwu bajkę. Powieść. Kiedyś przywódcami byli ci, którzy mieli największą pałę w ręku, byli najsilniejsi, mieli władzę, mieli siłę. Oni byli przywódcami. Jak ktoś się zastanawiał, dokąd mam pójść, to patrzył na gościa obok z największą pałą w ręku, albo maczugą, albo siekierą, albo mieczem i temu mówił, idź tam. A więc kiedyś przywództwo miało taki charakter właśnie, no, bym powiedział, ja wiem, zwierzęcy, siłowy. Potem nastąpiła zmiana. Gdzieś tak mi się wydaje, tak bym sam chciał strzelić mniej więcej, powiedzmy, żebyśmy taką współczesność brali pod uwagę, to powiedzmy w wieku XVIII, wtedy, kiedy rozkwitło oświecenie francuskie, przywództwo przeszło od tych, którzy mieli największą pałę w ręku, do tych, którzy mieli pewne kompetencje, jakaś wiedza za nimi stała. I oni zaczęli przywodzić. Potem, za czasów PRL-u, jak to Grzesiu ustaliliśmy, kiedy byliśmy jeszcze piękni młodzi, znaczy ja byłem wtedy jeszcze dzieckiem, ale też byłem piękny i młody, to w PRL-u z kolei przywództwo duchowe przejął, jak wiadomo, no i tu pytanie do ciebie.
1: Kościół katolicki.
2: Tak, w PRL-u? No, lud!
1: Duchowy, lud. Ale duchowe przywództwo.
2: A nie duchowe, ja mówię, ten lud przewodził, lud. Wszystkie warunki narzucał lud, prawda, który był reprezentowany przez partię robotniczą, która była tym takim ramieniem intelektualnym ludu, nie? Mamy trzy możliwości, więc albo rządzimy siłą, przewodzimy siłą, albo przewodzimy kompetencją, albo przewodzimy jako reprezentanci jakiejś takiej klasy uciśnionej, nie? A dzisiaj, moim zdaniem, sprawa jest taka, że ten, kto przywodzi, on ani nie prezentuje siły, ani kompetencji, ani interesów jakiejś klasy uciśnionej, tylko w tej chwili duchowo przewodzi ten, kto reprezentuje, jakby to ująć, reprezentuje, trudno to może nazwać, ale w jakimś sensie aspiracje, ale takie aspiracje hedonistyczne, bym powiedział. Przywódcami duchowymi są dzisiaj ludzie, którzy pojawiają się na Instagramie, pojawiają się na Facebooku, ale no, głównie na Instagramie i oni prezentują nam swoje życie, do którego większość chciałaby aspirować. I my za nimi idziemy, chociaż nie reprezentują oni sobą ani żadnej siły, ani żadnej kompetencji, ani żadnego, że tak powiem, etosu sobą nie reprezentują.
0: Nie mają tej maczugi, o której wspominałeś na
2: początku. Tej maczugi nie mają, żadnej maczugi nie mają, po prostu.
1: Ale ja sobie pozwolę nie zgodzić z tym, że to są przywódcy duchowi. To nie są przywódcy duchowi, to są ludzie, którzy właśnie mają tą rolę takich celebrytów i jakby lansują pewien model życia, pewien właśnie chcą pokazać ludziom po prostu, co jest atrakcyjne i to jest takie na pokaz bardzo. To jest bardzo takie, że tak powiem, medialno właśnie komercyjne, a kiedy mówię o przywództwie duchowym, to ja mam na myśli coś takiego po prostu, że człowiek odnajduje kogoś, kto jakby mu wskazuje po prostu na czym polega tak naprawdę sens życia, na czym polega po prostu kierowanie życiem. Mi się przypominają, jeżeli mówimy o przywództwie duchowym, takie postacie jak Budda, Chrystus, co jakby oni sobą reprezentowali. Przede wszystkim bym powiedział tak, że to byli ludzie, którzy urzeczywistnili pewien, że tak powiem, model człowieczeństwa najpełniej, bym powiedział, po prostu jakby pokazali po prostu tą pełnię człowieczeństwa polegającą na tym, że człowiek jakby odnajduje co? Odnajduje spokój i harmonię w świecie. I to jest jakby przywództwo duchowe, moim zdaniem, bo duchowość, bym powiedział, tak nawiązując do tego, co poprzednio mówiłem, to jest taki właśnie najszerszy kontekst, który łączy, integruje wszystkie elementy po prostu i życia, i świata. Duchowość, bym powiedział, jest osnową całości, kosmosu.
2: Jesteś idealistą.
1: To jest metafizyczne, no, oczywiście.
2: Metafizyczne, ale mówię o przywództwie. I weź pod uwagę, powiedzmy, kto sobie dzisiaj zadaje pytanie, wykonując jakąś czynność życiową, co by zrobił Chrystus? Co by zrobił Jezus?
1: No są ludzie na pewno.
2: Nikt chyba, no, albo większość nie.
1: Zrobiłeś badania?
2: Może powiem tak. Jeżeli Jezus miałby dzisiaj mieć coś do powiedzenia, to tylko dlatego, że Ewa Chodakowska by mu przytaknęła.
0: Ale może by nagrywał takie filmiki właśnie motywacyjne.
2: Tak, ale on już nie żyje. Wiadomo, że skończył tak, jak skończą wszyscy poważni przywódcy duchowi, no ale gdyby Ewa Chodakowska na przykład, tak? Dobrze mówię, Ewa, tak?
0: Chyba tak.
2: Więc gdyby Ewa Chodakowska na przykład, zresztą robiła, prawda, deklarowała się jako osoba, która naśladuje Chrystusa, to tylko w ten pośredni sposób Chrystus mógł być takim przewodnikiem, moim zdaniem. Jeżeli jakiś celebryta by go reprezentował. Ludzie idą teraz za celebrytami, idą za ludźmi, którzy jakiś styl życia pokazują, a przywódcy duchowi, tak jak Grzesiek ty mówisz, to ja nie wiem, czy jakąś funkcję się mogą spełniać. Powiedzmy, może jeszcze inaczej. Masz na przykład przywódców duchowych takich, powiedzmy, na kompetencji opartych, nie? Jakieś autorytety, profesorów i tak dalej. No kto się dzisiaj zastanowi nad tym, zastanawiając się nad swoim życiem, zastanowi się, co by powiedział profesor taki albo owaki, albo co on sądzi na mój temat.
1: Ale skąd ty wiesz?
2: No ale tak myślę, jestem takim człowiekiem, wiesz, jestem człowiekiem prymitywnym, wiesz, prostym. Ja reprezentuję lud i tak mi się wydaje, że tak właśnie jest.
1: Reprezentujesz lud. To, bo to jest jakby jeszcze jedna sprawa, bym powiedział. Mówimy o przywódcach duchowych, ale ja bym zastanowił się nad pytaniem o autorytety. Kto jest dzisiaj autorytetem? I teraz jest pytanie następne o wiarygodność autorytetów i jakby co autorytet nam daje. Bym powiedział też na różnych etapach życia jakby coś innego nam ludzie mogą dawać. Po prostu, że, kiedy człowiek jest piękny, młody, silny, zdrowy, to wtedy po prostu autorytetami są często ci, którzy odnoszą sukcesy, są, że tak powiem, sprawni, fit i tak dalej, i tak dalej. No i to, jest, to nie jest nic nagannego. To jest okej, nie? Ale z czasem jakby człowiek po prostu no, różne etapy, po prostu później ma rodzinę, ma kłopoty, ma problemy, konfrontuje się ze swoimi, że tak powiem, słabościami czy porażkami i wtedy jakby oczekuje od autorytetów jakby pewnego pewnej nauki czy dzielenia się pewnym rodzajem doświadczenia po prostu, jak radzić sobie w takich sytuacjach, w kryzysach. Jak radzić sobie wtedy, kiedy po prostu nie jest tak cudownie, jakby się mogło wydawać, nie? A kiedy już jest człowiek po prostu na etapie już, że tak powiem, kiedy no, już jest stary, kiedy no, przychodzi do śmierci, no chyba każdego to dotyka, no to wtedy po prostu się pojawia następne pytanie o to, co więcej, co jakby jest jakby, bym powiedział, po drugiej stronie można by zapytać, nie? Czyli ja bym powiedział tak po prostu, że oczywiście my różne mamy wzorce osobowe, różnych inspiratorów w działaniu i zależnie od tego po prostu w jakiej energii jesteśmy i jaką moc posiadamy, to za tymi idziemy, ale duchowość dla mnie jest czymś takim po prostu, która integruje to wszystko. Bym powiedział, prawdziwa duchowość nie odrzuca po prostu tych takich radości związanych z tym życiem naszym tu i teraz, bo my się po prostu dobrze jest, jak ludzie po prostu umieją korzystać z życia, po prostu jak ludzie potrafią po prostu się cieszyć swoim ciałem i tak dalej, nie? To nie jest odrzucenie, ale prawdziwa duchowość moim zdaniem i prawdziwy przywódca duchowy to jest taki, który jakby dostrzega te wszystkie aspekty życia i umie po prostu je łączyć i nawet po prostu widząc po prostu te aspekty, przed którymi uciekamy, nie? Czyli po prostu takie, których nie lubimy, te porażki, śmierć czy też starość, on po prostu to pokazuje, że to jest jakby normalnym etapem ludzkiego życia i pokazuje tą syntezę. To nie jest tak, wiesz, że ludzie o duchowości dzisiaj nie myślą. Bardzo dużo ludzi jest, którzy praktykuje buddyzm chociażby. Chrześcijan jest bardzo duża ilość, chyba najwięcej po prostu na świecie. No już nie wspomnę po prostu o duchowości związanej z islamem, ale ona jest trochę taka po prostu zbyt, jak na mój gust, agresywna, nie? Ale bym powiedział tak, po prostu no ludzie potrzebują po prostu wyjścia poza taki czysto instrumentalny, doczesny, cielesny czy komercyjny świat. Czegoś więcej. Pewnej opowieści o swoim życiu, która po prostu to życie integruje, łączy, daje pewną syntezę. I dzięki temu uzyskuje sens to życie.
2: No dobrze.
1: Nawet po prostu kiedy ono się nie dzieje zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
2: No to dobrze, to jesteś idealistą takim, no mówisz, jak jest, powiedzmy, nie? Że to jest ta sfera duchowości, do której się możemy odnosić, szukać w niej ukojenia i tak dalej, i tak dalej. Ale ja zadaję proste pytanie, pytajmy o fakty, nie? Zadaję proste pytanie. Czy gdybyśmy, powiedzmy tak, dzisiaj jest taka modna, na przykład zdrowy styl życia, no, powiedzmy, że taka...
0: Nowa religia.
2: No tak, dietetyka, powiedzmy, nie? No ale gdybyśmy porównali na przykład sprzedaż książek. Jakie książki się najlepiej w tej sferze sprzedają? Czy sprzedają się najlepiej książki fachowców od diety, jakichś tamtych i tak dalej? Bo ja bym tak strzelił, koma cirka, że najlepszy sprzedają się książki Ani Lewandowskiej.
0: sądzę, którą de facto sama nie napisała.
2: No, no to oczywiście, że tak, ma kogoś tam do napisania, ale jej książki sprzedają się najlepiej. Ja nie neguję tego, że istnieje jakiś porządek duchowy, nie neguję tego, że istnieją jakieś trudne sytuacje w życiu, ale pytanie, gdzie się ludzie zwracają dzisiaj o tą poradę? Nie? Ja nie pytam, wiesz, gdzie, że ty się gdzieś zwracasz. No wiadomo, że ty się nie zwrócisz do Ani Chodakowskiej czy tam Ani Lewandowskiej, nie? No ale gdzie się w ogóle ludzie tak, wiesz, w swojej masie zwracają? Do kogo? I moim zdaniem zwracają się do celebrytów. I jeżeli miałaby się filozofia być na przykład popularna, bo miałaby się stać na przykład filozofia, powiedzmy, jakimś źródłem inspiracji dla ludzi, to jest to tylko możliwe, jeżeli na przykład Kasia Cichopek napisze książkę pod tytułem, prawda, filozofia na co dzień, prawda, i tak dalej, filozofia wychowania, i wtedy filozofia stanie się czymś, trafi pod strzechy, prawda, i Kasię Cichopek wydamy w bibliotece klasyków filozofii i będzie wtedy dopiero filozofia wróci do, wiesz, do łask. A tak to, wiesz, produkuje się książki, pisze się książki z filozofii, które są często czytane tylko przez autora i recenzentów, prawda, którzy mają to nieszczęście, i to jest wszystko, nie? Nie szuka jakiejś wiedzy, jakiejś prawdy, ani przewodnictwa. Ale na przykład Dalai Lama, nie? Poczekaj. Dalai Lama na przykład, nie? Dlaczego Dalai Lama jest taki popularny? Dalai Lama jest taki popularny, bo jest celebrytą. Bo wybrał życie celebryty.
1: Z hollywoodzkimi celebrytami zadaje.
2: No właśnie, no widzisz, ale... sam przecież, że oddałeś mi słuszną rację.
1: Nie słuszną rację. Wiesz, tak, po pierwsze. Filozofia się może nijak mieć do duchowości. Może być taką, że tak powiem, intelektualną rozrywką, która w gruncie rzeczy polega na tym, żeby produkować po prostu teksty, które właśnie, tak jak sam powiedziałeś, czytają tylko nieliczni, żeby wiesz, w swoim kręgu się ekscytować. To nie chodzi o filozofię w gruncie rzeczy. W takim sensie, która jest w podręcznikach, czy w różnych dziełach, czy też akademicką filozofię. Bym powiedział tak, jeżeli już o filozofii mówimy, no to każdy z nas oczywiście jakąś tam filozofię w życiu ma, to znaczy po prostu coś tam myśli o świecie, o wartościach w tym świecie, o tym, o swoim miejscu w tym świecie. Każdy z nas myśli po prostu, co jest ważne i tak dalej, odpowiada sobie na to pytanie bardziej świadomie lub nieświadomie, i to już jest jego filozofia. I po prostu my próbujemy jakby sobie radzić w tym życiu w określony sposób właśnie opowiadać sobie swoje własne narracje, swoje własne wyobrażenia, co jest istotne. I teraz po prostu czerpiemy zewsząd oczywiście inspiracje, ale w moim mniemaniu po prostu jest coś takiego, że uważam, że obojętnie co jest popularne, czy nie jest popularne, to jakby człowiek w swojej jakby istocie, człowiek jako człowiek po prostu jest istotą po prostu, która zwraca się do duchowości, i czy tego chce, czy nie chce, prędzej czy później się z tym konfrontuje. I teraz przywódcy duchowi moim zdaniem to są takie postacie, które dają przepis na udane życie, ale bardzo wszechstronne. To znaczy udane życie, cóż to takiego jest, bym powiedział, to jest życie po prostu, które jest więcej harmonii, więcej spokoju, więcej ładu i takiego, bym powiedział, radowania się po prostu byciem, że nie trzeba, bo ja tu już nieraz mówiłem, po prostu jakby zwalniają człowieka z tej bieganiny po prostu, dają po prostu przepis, jak odnaleźć się w świecie, który jest tak, jak jest, bo ten świat jest pełen różnych, że tak powiem, wydarzeń, czy niespokojny i tak dalej. Wiele rzeczy się dzieje wokół nas, jest zmienny. Jak pomimo tej zmienności i tego wszystkiego, co się w ogóle dzieje wokół nas, po prostu odnaleźć pewną oazę spokoju i oazę właśnie takiego poczucia właśnie sensu. I twierdzę, że prawdziwa duchowość jakby człowiekowi daje taki obszar, bym powiedział, gdzie odnajdujemy coś, co po prostu nie podlega takim codziennym fluktuacjom, takiej walce i tak dalej.
2: Ale co stanowi medium dzisiaj, który przekazuje?
1: Ale medium to jest sprawa drugorzędna.
2: No to jest temat naszego spotkania dzisiaj, przewodnictwo duchowe, no to jest temat spotkania. I moim zdaniem, jeżeli oczywiście istnieje...
1: To przewodnictwo duchowe, medium może być różne.
2: Chrześcijaństwo, filozofia, wszystko jedno, jakaś forma duchowości, ale no właśnie chodzi o medium, to jest najważniejsze. Kto właśnie przewodzi, za kim ludzie idą? No i moim zdaniem o tym wszystkim, co mówisz, o tej duchowości, może napisać jakiś tam nieznany, powiedzmy, profesor z Oxfordu, a może napisać Kasia Cichopek i wtedy to będzie dużo bardziej nośne. I wtedy ludzie rzeczywiście zaczną żyć filozoficznie. Jak Kasia Cichopek, wiesz, wskaże na swoim fanpage'u, że na przykład zafollowowała jakiegoś oxfordzkiego filozofa, no to on zdobędzie więcej followerów, co niż mógłby marzyć.
3: Jasne, prawda? Tylko że...
0: Ale czy liczy się ilość, czy jakość?
2: No oczywiście liczy się ilość. No Jezus miał 12 followerców i jak skończył, prawda? Ale... Na końcu wszyscy unfollow go zrobili i tyle.
1: Ale tak? Marcinie, ten celebryta w gruncie rzeczy w pewnym sensie jest narzędziem. I on sam nie jest przywódcą.
2: Ale czyim ręką
1: jest narzędziem? Jest narzędziem pewnej idei, bo na przykład ja jestem zainspirowany po prostu i staram się praktykować buddyzm, po prostu nie kryję, że moim nauczycielem po prostu to jest Lama Olenidal. To jest osoba, która właśnie jest bardzo taka też otwarta na współczesny styl działania jest jego, to jest buddysta. Ale proszę zwrócić uwagę, on głosi bardzo tradycyjne idee. I teraz jest kwestia, coś innego jest opakowanie i opakowanie się zmienia, bo świat się zmienia, nie? Ale idea zawsze jest ta sama, bym powiedział. Dlaczego idea jest ta sama? Dlatego po prostu, że my jako ludzie jesteśmy od tysięcy lat tacy sami. I w tym jakby struktura na naszego człowieczeństwa jest niezmienna, bym powiedział. Język się zmienia.
0: Ale ja was teraz zapytam też o pewną hybrydyczność tego podejścia do duchowości, bo mamy pewne takie przemieszanie. Z jednej strony mamy chrześcijaństwo, filozofię wschodu, buddyzm, różnego rodzaju wierzenia, ktoś praktykuje jogę, medytuje, chodzi do kościoła, robi nam się taki konglomerat różnego rodzaju sposobów duchowych, wziętych z różnych systemów religijnych, z różnych wierzeń, z różnych kultur i tworzy się taka nowa hybryda. Czy to jest jakaś droga duchowości, która jest, nie wiem, która też rzeczywiście ma głęboki sens? Czy możemy mówić, że można łączyć zupełnie odmienne kultury?
2: To może być tak, że to jest taka faza przejściowa, bo tak jak się na przykład filozofia rozwijała starożytna, to była też taka faza przejściowa, było kiedy szkoły były różne, a potem te szkoły, nastąpiła taka faza eklektyzmu, czyli ludzie łączyli, tak Cicero na przykład łączyli różne tam elementy szkół, ale po fazie eklektyzmu nastąpiła faza synkretyzmu, czyli już nie tylko było łączenie poszczególnych elementów, na przykład, że idzie się w niedzielę do kościoła, w poniedziałek na jogę, we wtorek idę na coś tam jeszcze, jakąś inną medytację transcendentalną, tylko ktoś, znaczy musi ktoś taki znaleźć, kto dokona jakiejś takiej właśnie zespolenia tych elementów i stworzy jakąś nową całość, tak? To było w starożytności oczywiście tam Filon z Aleksandrii, później myślicie chrześcijaństwo, ale wszystkim Filon z Aleksandrii, ten człowiek, który tam to stworzył, z tego eklektycznego takiego właśnie takiej hybrydy, stworzył jakąś nową bestię. Ta nowa bestia później zawładnęła duszami ludzi. To potem w formie chrześcijaństwa oczywiście już. Więc to może być taka forma przejściowa. I mi się wydaje, że coś takiego nastąpi. Nastąpi jakiś rodzaj takiej zespolenia duchowości, no również mamy świat taki, który jest gigantyczny, wielki. Tak trochę było wtedy, bo jak to się zaczęło? Eklektyzm zaczął się wtedy, kiedy Cesarstwo Rzymskie zaczęło się, jeszcze Republika Rzymska zaczęła się rozrastać. No i po prostu wiele ludów zaczęło napływać, a to Egipt wszystkim zajęto i tak dalej, więc Grecję, stoicyzm się pojawił, sceptycyzm, epikureizm. No i więc taka wielka, powiedzmy, śródziemnomorska, światowa wioska powstała. No a potem powstała ta już taka synteza. I tak może być dzisiaj. Mamy na razie wielką światową wioskę, w której jest wiele elementów i może się znajdzie ktoś, kto napisze jakieś nowe dzieło na modłę tego Filona i stworzy nową postać duchowości, która znowu zawładnie milionami. Tak może się zdarzyć, nie? Więc to ta hybrydyczność może być czymś przejściowym, może, ale z drugiej strony może meteoriu to przywali w ziemię i będziemy mieli to z głowy. Nie będziemy musieli na kolejne końce i początki czekać. Ale może tak być, że powstanie jakaś, chociaż czy ja wiem, może gdzieś już powstaje taka synteza.
1: Tu bym się z tobą zgodził, bo ta hybrydyczność właśnie wynika z tej globalizacji, z tej przepływu, różnorodności, braku właśnie tychże metanarracji, ale i to, że ludzie poszukują i tworzą te hybrydy nowych religii czy ruchów duchowych, potwierdza właśnie to, co wcześniej mówiłem, po prostu, że człowiek ma potrzeby duchowe, że człowiek po prostu potrzebuje właśnie tego sensu głębszego, potrzebuje czegoś więcej niż tego codziennego właśnie zabiegania wokół właśnie tych spraw życiowych, że jakby ta duchowość po prostu człowieka wzywa ciągle. I teraz, kiedyś było trochę łatwiej, dlaczego? Dlatego, że społeczności były zamknięte, pojawiał się jakiś przywódca, po prostu, który dawał przepis na właściwe życie, czy pokazywał ścieżkę, no i ludzie szli i odnosili ewentualne po prostu sukcesy, czy też po prostu porażki, nie? Ale po prostu realizowali się w tym. Dzisiaj właśnie ta duchowość jest, bym powiedział, jest bardziej zuniwersalizowana, ale w gruncie rzeczy po prostu metody, które się w niej pojawiają, one są tradycyjne, wzięte ze starożytnych właśnie koncepcji, bo tam nic nowego się nie może pojawić. Problem z tą hybrydycznością polega na tym, że ludzie traktują duchowość instrumentalnie. Po co ludzie praktykują bardzo często? No, żeby się lepiej czuć, żeby mieć większe sukcesy, żeby więcej zarabiać i tak dalej. I to jest właśnie niewłaściwe, bym powiedział, bo to jest duchowość zostaje po prostu podporządkowana sprawą po prostu tej, jakby powiedzieć, niższej wagi z punktu widzenia duchowości, nie? To jest taka, bym powiedział, materialistyczna duchowość, nie? Kiedy tak naprawdę po prostu nie chodzi o to, żeby odkryć kolejne aspekty siebie i zrozumieć się i doświadczyć swojego człowieczeństwa w różnych, że tak powiem, wymiarach, w tych, których też nie lubimy i które nam się nie podobają, ale po prostu, żeby swoją moc zwiększyć. Duchowość właśnie w moim przekonaniu po prostu jest czymś takim, co prowadzi paradoksalnie do mocy poprzez słabość właśnie. Tu jakby ten model taki właśnie we wszystkich tych wielkich religiach jest coś takiego po prostu, że nie siła, nie ma, oczywiście religie później w różny sposób ewoluowały, nie? Ale po prostu bym powiedział otwarcie się naprawdę po prostu, która jest związana po prostu z naszym człowieczeństwem. Prawdziwa duchowość to bym powiedział jest niczym innym, jak zrozumieniem swojego człowieczeństwa. A człowieczeństwo po prostu jest, tak banalnie mówiąc, skomplikowane.
2: Skomplikowane jest, ale mówiłeś o religiach. To jest pewien problem, bo jak mówimy o przewodnictwie duchowym, to możemy tak, mamy religię w liczbie mnogiej, mamy religię w liczbie pojedynczej. I wrócę do tego momentu dziejowego, o którym przed chwilą mówiłem, czyli ten schyłek starożytności. Tam też były religie różne, czy była religia pogańska, ale to było de facto wiele religii. Jak ojcowie Kościoła później zaczęli opisywać, znaczy sytuację duchową człowieka opisywać gdzieś tam w tym drugim, trzecim, czwartym wieku, to takie było znane powiedzenie, hellenizm jest źródłem wszelkiej herezji. Hellenizm to jest ta kultura heleńska, bo ona się opierała na takim założeniu, że człowiek ma wybór. Że jedziesz, jesteś w jednym mieście, składasz ofiarę jednemu bogu tego miasta. Idziesz do drugiego miasta, składasz ofiarę bogu tamtego miasta. I nie jesteś w sytuacji takiej, że musisz wybrać. I to była siła hellenizmu, no bo ona taką pewną bogactwo duchowe wprowadzała, ale z drugiej strony, tak się przynajmniej wydaje, była to słabość hellenizmu. Bo kiedy pojawiła się myśl, że istnieje jedna prawda jakaś, czy nawet jedna duchowość w jakimś sensie, to wtedy na gruncie tego hellenizmu, który właśnie był taki, właśnie skłaniał się do wolnego wyboru w sferze duchowości, pojawiło się chrześcijaństwo, które zaproponowało jedną prawdę. I a propos tego, co powiedziałeś jeszcze, bo mówiłeś, że dzisiaj ludzie instrumentalnie traktują religię. Wtedy też tak trochę było, bo jak na przykład święty Augustyn tłumaczy, czemu trzeba wierzyć w Boga, tak zupełnie uproszczając, banalizując, to mówi tak, człowiek chce być szczęśliwy. No i tak. A potem mówi, ale człowiek nie może być szczęśliwy bez Boga. No więc trzeba wierzyć w Boga. To w takim gruncie jeszcze to coś takiego mówi święty Augustyn. Dzisiaj też tak jest. Tylko pytanie brzmi, czy znajdzie się jeszcze jakaś jedna odpowiedź? Czy znajdzie się jakiś jeden przewodnik, który będzie w stanie pociągnąć ludzi za sobą? Czy taka poniekąd takie sensy się dokonywały, na przykład cały ten ruch lat 60. Ruch Dzieci Kwiatów, tej wolnej miłości, to była taka synteza duchowości wschodu i zachodu.
1: No tak.
2: Nie? To było to, jak na przykład Krishnamurti.
1: Huxley, który w tym brał udział, napisał taką książkę Filozofia Wieczysta. Filozofia Perennis, to jest jakby stały motyw obecny w naszej kulturze europejskiej właśnie, że u podstaw wszystkich nurtów, wszystkich poszukiwań duchowych jest jakiś wspólny fundament, właśnie to jest ta filozofia wieczysta, która jakby otwiera człowieka właśnie na tą prawdę, która jest obecna we wszystkich właśnie filozofiach, czy też ścieżkach duchowych.
2: A może dzisiaj jest tak, że zbliżamy się do kolejnego, jeszcze cytując filozofów, to do kolejnego wieku osiowego. To Karl Jaspers napisał, to taką koncepcję stworzył, że kiedyś był taki zwany wiek osiowy, epoka osiowa, między mniej więcej powiedzmy 600 rokiem, przepraszam, a powiedzmy pierwszym naszej ery, gdzie wielkie zmiany w duchowości nastąpiły i to nie tylko na przykład na Bliskim Wschodzie, czy w Grecji, ale również w Indiach wtedy nastąpiły zmiany, nastąpiły w Chinach zmiany, prawda, i tak dalej. I że to była taka epoka, gdzie się jakby duchowość ludzka odwróciła w jakąś stronę. To jest ta oś. Być może zbliżamy się do kolejnej takiej epoki osiowej, gdzie znowu duch ludzki skręci, nie? Tak jak skręcił kiedyś, wiesz, twoi przodkowie i moi, no i Kasi też przodkowie, chodzili...
0: Przodkinie?
2: Przodkinie i przodkowie, tak. Chodzili, przemierzali jakieś tam lodowce, prawda? I zabijali tam dinozaury oczywiście. a potem w związku z różnymi zmianami, które nastąpiły, osiedli na ziemi. Zaczęli uprawiać ziemię, zaczęli tam ogródek swój, prawda, tu jakaś pelargonia, tu jakaś tam dynia, tu jakiś tam piesek do tego przywiązany. No i zmieniła się epoka, prawda? Z paleolitu przeszliśmy w neolit. Nie? No i potem to się zmieniało i ten kierunek duchowości ludzkiej się zmieniał. No i wtedy jasno mówisz, że tam gdzieś tam w czasie tym, od tego V wieku, przepraszam, erą, gdzieś ten, czy nawet 8 chyba był, już nie pamiętam teraz, że to się zmieniło, no, w jakimś innym kierunku. I teraz być może jest taki moment, że znowu się gdzieś przekręci w jakimś innym kierunku, że znowu człowiek zacznie żyć inaczej. Poniekąd są, żeby tak myśleć, są pewne podstawy, ponieważ nasz sposób życia się teraz gwałtownie zmienia. W związku być może, oczywiście może przesadzam, ale w związku z rewolucją, która powstaje w świecie elektroniki, to być może nastąpi jakaś zmiana w sposobie życia ludzi właśnie, przekierowanie się na jakiś inny rodzaj działalności, jakieś życie wirtualne, no to też są takie motywy metafizyczne właśnie.
1: Chmury wirtualne się
2: przekierowują.
1: To jest odpowiednik nieba poniekąd.
2: No właśnie, nie? Ale tak, ale może to się może zmienić. Jak to będzie wyglądało, to my teraz nie zgadniemy, nie? Bo to wiadomo, jak Hegel mówi, sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu, to się na końcu tej epoki okaże, czym to jest. Ale wydaje mi się, że jest taki moment takiego, no bo każdy chyba dzisiaj rozumie, że straciliśmy punkty odniesienia. No i niektórzy trzymają się konserwatywnie chrześcijaństwa, trochę udając, inni trzymają się buddyzmu, trochę udając, jak mówi Žižek, troszkę są wszyscy są w tym cyniczni, w tym trzymaniu się religii. Bo na przykład przecież, Boże, jak to się nazywa, nieważne, katolicy, policyści, przecież zdają sobie sprawę tego, że ludzka duchowość osadzona jest w mózgu. Zaraz lepiej to potrafimy zbadać. A mimo to trwają przy dogmatach o duszy i tak dalej, i tak dalej. Troszkę cynicznie, wiedzą, że to już się nie trzyma kupy. I teraz pytanie brzmi, kto tą kupę zbierze do kupy, że tak powiem teraz znowu. Ja wokół, nie zgadniemy tego, ale coś takiego musi się wydarzyć.
0: No tak, ale te filozofie wschodu akcentujące duchowość, one pokazują, że mamy też inną sferę niż rozum, że ona jest kluczowa dla nas. To jest ta sfera transcendentna.
1: Właśnie, nie ma tego materializmu, bo to jest, bym powiedział tak, nasza cywilizacja i w ogóle człowiek odniósł niezwykłe sukcesy dzięki rozwojowi nauki właśnie przyrodniczej, techniki i tak dalej. Po prostu my stworzyliśmy sobie cywilizację, która nam ułatwia życie i właściwie wiele rzeczy wyjaśnia, nie, w tym świecie i to jest dobre, siedzimy, jest ciepło, nie podlegamy właśnie kaprysom przyrody i tak dalej, leczymy choroby itd. Nie? Jesteśmy nasyceni w jakiś sposób i można powiedzieć, że to jest właśnie ten sukces, dzięki któremu ludzie po prostu lepiej funkcjonują. I teraz, kiedy ludzie właściwie już niejako nie muszą walczyć z tymi takimi przeciwnościami życia materialnego, jakby uświadamiałem sobie, no i co? Co więcej? Czy to jest całość, czy znowu po prostu moje życie może polegać, po prostu samochód już mam, no bym musiał nowy kupić, później po prostu jechać do Tajlandii, a jak już byłem w Tajlandii, to jadę po prostu do Indii i tak dalej. Jakby po prostu pojawia się takie poczucie po prostu braku satysfakcji. I uważam, że to też jest właśnie przejaw tego, że w człowieku jest ta tęsknota za czymś, właśnie to, co mówiłaś, transcendentnym, co jakby jest czymś więcej niż tu, tym, w czym my tkwimy. Bym powiedział tak, cywilizacja odniosła niezwykłe sukcesy, ale też pokazuje po prostu, że jakby to nie jest to, co daje nam pełną satysfakcję, nie? Co daje nam pełne spełnienie. I poniekąd te sukcesy powodują coś takiego, że w gruncie rzeczy dominuje taki, bym powiedział, naturalistyczno-materialistyczny paradygmat widzenia, czyli wzorzec widzenia człowieka, świata. Nie ma nic, tylko jest właśnie przyroda, materia, nie ma nic, co by było więcej. I teraz jest pytanie po prostu w tym takim naturalistycznym widzeniu świata, po prostu gdzie tu jest jakby sens ludzkiego życia, na czym polega po prostu spełnienie, czy w ogóle po prostu jak tu jakby odnaleźć coś więcej, bym powiedział, po prostu co było tradycyjnie. Zawsze był ten właśnie aspekt, nazwijmy go nadprzyrodzonym. Ja go nie utożsamiam z religią po prostu. Ja bym to utożsamiał coś takiego, że jest po prostu pewien naturalny porządek, ład, który jest poza materią. W gruncie rzeczy osnową materii i świata jest pewien rodzaj właśnie informacji, że nawet nauka po prostu, kiedy bada świat, to co bada? Po prostu pewien porządek, pewną informację, która go ten naturalny właśnie świat czy materię po prostu w jakiś sposób porządkuje, czy też po prostu nadaje mu pewien właśnie ład, jak już mówiłem. Nie? I to jest jakby, to, bym powiedział, to jest to, co jest właśnie tą duchowością, gdzie my odnajdujemy po prostu w tym wszystkim jakiś właśnie, bym powiedział, ład czy porządek, czy też po prostu odnajdujemy siebie w tym wszystkim i zrozumienie tego. Dla mnie właśnie przywódcy duchowi, o których wcześniej wspominałem, właśnie to są...
2: Ci chłopak
1: i... Nie. I to są ci, którzy jakby doświadczyli tego, bo na czym polega, jakby bym powiedział, to jeszcze przywódco duchowe? Na tym, że i tu oczywiście to jest niezgodne z dzisiejszym podejściem do poznania i wiedzy. To są osoby, które mają jakiś wgląd po prostu, wiedzą więcej. My możemy temu komuś zaufać, a oczywiście może być błąd, ale w gruncie rzeczy swoim życiem niejako ktoś taki potwierdza właśnie, że on ma kontakt właśnie z tym, co jest tym właśnie szerszym, bym powiedział, transcendentnym kontekstem.
0: No właśnie, czy możemy zaufać świecie, w którym upadają wielkie narracje i też mitologizacje pewnych postaci? Dzisiaj już nie wierzymy w ludzi, którzy mieli przez całe życie krystaliczną i szlachetną motywację. Jakby pokazuje się też ciemne strony takich osób na piedestał wcześniej wyniesionych. Czy w ogóle jest miejsce we współczesnym dyskursie na to, żeby stawiać kogoś na piedestale?
2: To ja w takim razie tutaj nie zgodzę się w 25 punktach. Ale po pierwsze, mówi się, że żyjemy na końcu wielkiej narracji, ale okej. Okay. Ale teraz każdy ma swoją narrację. Każdy ma swoją bajkę, w której żyje, której się trzyma, a to może być taka bajka albo owaka, wszystko jedno. Nie? I może jest tak, bo Grzesiek broni duchowości, a może jest tak, że ten kolejny krok, który wykonamy, a może go wykonaliśmy nawet, sam nie wiem, byłby takim krokiem w kierunku końca duchowości, uznania, że nie ma nic ponad to, w czym żyjemy, nie ma nic poza tą kapryśną naturę, która nas stworzyła, która nas zrodziła, a istniemy tylko my i nasze problemy. W takim sensie, które są w tym sensie małe, bardzo nieznaczące i tak dalej, i tak dalej. W tym sensie bym powiedział, bo tutaj o tej duchowości wschodu mówiliście, ale w niej coś się takiego kryje, co się kryje też i w chrześcijaństwie, moim zdaniem. Bo chrześcijaństwo przy pewnej interpretacji może tak zrozumieć, że jest to właśnie odrzucanie wszelkiej duchowości. W jakimś sensie ten Chrystus, który umiera na krzyżu, to jest człowiek, który pokazuje ostateczną klęskę ludzkiego życia. Jak człowiek jest w tym pogodzi z tą klęską, z tą, że życie jest ostatecznie klęską, to sobie uświadomi, że ta duchowość, no, nie ma żadnej duchowości. Po prostu jest życie ludzkie, które tak albo inaczej się układa, które może być szczęśliwe, nieszczęśliwe. I w tym sensie, jak mówi buddyzm, każdy jest Buddą.
1: Tylko Marcinie,
2: nie
1: że właśnie dla mnie pogodzenie się z ostateczną klęską właśnie jest duchowością.
2: Ale duchowość to jest właśnie
1: na
2: pustka.
1: Czym to polega po prostu, że ale pustka właśnie jest twórcza. Pustka według buddyzmu to nie jest coś, co jest jakby czarną dziurą, czyli tam nic nie ma. Po prostu to jest coś, z czego wszystko wychodzi i do czego wszystko wraca. To jest ta totalna potencjalność twórcza i tak dalej, że po prostu jest właśnie pewną doskonałością i możliwości, tak bym uznał, ale wracając do tego klęski, właśnie to jest duchowość, że uświadamiając sobie swoją bezsilność, swoją słabość i swoją klęskę, nagle doświadczasz czegoś po prostu, że jest coś więcej, po prostu, że jakby bezsilność pozwala mi po prostu odnieść się do transcendencji, bo już wtedy po prostu, co się dzieje, bo to jest, bym powiedział, buddyjskie, nie zasłania ci twojego widzenia świata, po prostu twoje przywiązanie do siebie, do nastawienia, że po prostu ja jestem kimś, muszę po prostu ciągle jakby się tworzyć, kreować i tak dalej. Tego już nie potrzebujesz. I to jest ten paradoks po prostu, że po prostu kiedy upadasz, czy kiedy już cię nie ma, po prostu zostajesz po prostu pociągnięci. To jest, wiesz, tak w chrześcijaństwie to jest to po prostu, kiedy co Chrystus mówi na krzyżu po prostu, no, że Boże, czemu mnie opuściłeś, nie, i tak dalej, że, nie, że właściwie poczucie totalnej klęski jest paradoksalnie po prostu wyzwoleniem.
2: Pozwala ci przekroczyć
1: swoje siebie.
2: Bajki, tak. I trafiasz na pustynię, gdzie właściwie już nic nie ma.
1: Ale nie, i tam jest spokój.
2: I tam jest spokój, ale może powiedzieć, to pustynia. To jest obraz mistrza Eckharta oczywiście, Bóg jako pustynia, czyli nie spodziewam się tego, że Bóg mnie pogłaszcze po główce, jak umrę, albo że mnie jakoś tam zbuduje mi willę w niebie, w której będę sobie mieszkał, tylko po prostu umieram. I nic nie ma.
1: Słuchaj, to jest coś takiego po prostu, jak w buddyzmie jest ta sutra serca, nie? O. Pustka jest formą, forma jest pustką, nie ma cierpienia, nie ma serca, nie ma tam po prostu tej formy. Po prostu wszystko jest jednością i kiedy jakby doświadczysz tego poczucia jedności,
2: i nawet wtedy... my się tutaj, Grzesiek, zgodziliśmy w
1: końcu. No właśnie.
2: O, wspaniale, po prostu.
1: O czym to świadczy? Duchowość po prostu moim zdaniem właśnie jest tą pełną integracją. To jest właśnie wyzwanie po prostu do czegoś takiego, żeby przekroczyć te swoje ograniczenia, żeby wyjść poza siebie i można po prostu wyzwolić się wtedy z lęku, można się wyzwolić z naszego, że tak powiem, egoizmu i wielu, wielu elementów, które są na co dzień, nie? Dlaczego człowiek cierpi i boi się? No bo ciągle jakby mu się wydaje, że on jest zagrożony, a duchowość pokazuje, że jest w tej bajce i musi chronić tą bajkę, albo schronić swoje ego i siebie samego, nie? Jak to właśnie Lama Ole zawsze mówi, po prostu człowiek postrzega siebie, jakby był tarczą, do której wszyscy strzelają. A kiedy on sobie puści to, to wtedy okazuje się, że nie ma czegoś takiego, bo to jest sztuczna granica. Albo inaczej, jest jeszcze inna metafora po prostu. Człowiek jest jak kropla, która jest w oceanie. I ta kropla ciągle jakby chroni siebie, po prostu chce być sobą. I nie uświadamiasz sobie, że jej natura jest tą samą naturą, co natura oceanu. I kiedy jakby po prostu przestaje się chronić, kiedy uświadamia sobie po prostu swoją znikomość, nagle jest jednością z oceanem.
2: To jest ten obraz świętego Augustyna, który to dziecko zobaczył przelewające ocean do jakiejś tam dziurki na plaży.
1: To jest duchowość moim zdaniem. No.
2: To jest ta słynna opowieść. Co ty robisz? Nie, to ty to robisz. To jest właśnie rzeczywiście to przelewanie pustki. Ale w takim razie mam odpowiedź, bo oczywiście trzeba odpowiedź jakąś, nie? Jak szukać przewodników duchowych dzisiaj? I zgodnie z tradycją, w której się wychowaliśmy, przewodnikiem duchowym może być tylko ten, który wyprowadza cię na pustynię.
1: No tak, oczywiście.
2: Nie, trzeba trafić na pustynię.
1: Nie obiecuję gruszek na wierzbę,
2: tak,
1: nie?
2: Jest. No. Jak w słynnym filmie Ostatnie Kuszenie Chrystusa, Jan Chrzciciel mówi do Jezusa, musisz wyjść na pustynię, bo Bóg Izraela jest Bogiem pustyni. Tam trzeba wyjść, tak.
0: Czyli pustynia jest pewnego rodzaju testem?
2: Nie, pustynia jest pewnego rodzaju celem.
1: Nie tyle celem, ile po prostu bym powiedział, że wtedy człowiek się uwalnia od tego zaprzątnięcia wszystkim.
2: No właśnie, i wtedy jest trochę na pustyni.
1: Jest otwarty, no, bym powiedział. No bo zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Na co dzień, myślę, że to jest takie doświadczenie każdego z nas. Zawsze jest tak, że cokolwiek robię, to jeszcze mogę więcej zrobić, jeszcze bardziej się postarać, jeszcze nowe cele osiągnąć i tak jakby ciągle po prostu człowiek jest w tym ruchu, nie? I ciągle jakby po prostu kolejne zadania, kolejne sprawdzenia się i kolejne dążenia i tak dalej. To jest normalne, bo tak funkcjonujemy. A duchowość moim zdaniem to jest coś takiego po prostu tu i teraz, w tej chwili po prostu jesteś już oceanem po prostu, i możesz się zatrzymać i to ci daje ukojenie. To jest prawdziwa duchowość. Myślę, że to jest idea też prawdziwej modlitwy, medytacji. To zatrzymanie się. I przewodnikami są ci, którzy to pokazują. Bo oni, mając dostęp właśnie do tego, bym powiedział, oceanu, do tej niewzruszonej transcendencji, oni mogą emanować swego rodzaju właśnie spokojem i takim wsparciem.
2: Czy ty mówisz, Grzesiek, że Kasia Cichopek jest fałszywym prorokiem?
1: A nie, ja nie mówię, wiesz, Kasia Cichopek jest tak samo jak ja i ty, po prostu człowiekiem, który po prostu realizuje swoje cele.
2: Ale mówię o niej jako o awatarze pewnym, nie? Takim kulturowym. W tym
1: powiedział tak, o, po buddyjsku mówiąc, Kasia Cichopek, tak jak ja i ty, jest Buddą.
2: No właśnie.
1: Bo z punktu widzenia buddyjskiego jesteśmy Buddami zawsze, tylko o tym nie wiemy.
2: Jako osoba,
1: to jest ta kropla, nie?
2: Jako osoba, ale jako awatar jest niczym.
0: No dobrze, to jakie mamy w takim razie zadanie w tym życiu, skoro już tu i teraz jest się Buddą, tylko się o tym nie wie? Odkrycie tego, czy nie wiem, współczucie w stosunku do innych istot, nieustraszoność, jakie cechy powinniśmy w sobie rozwijać?
1: Ładnie, nieustraszoność się pojawia wtedy, kiedy człowiek właśnie ma świadomość tej iluzoryczności tego, co wokoło i ma to zakotwiczenie w tym, co jest właśnie transcendentne, niezmienne, wieczne, co jest stałe, nie? W buddyzmie się mówi o schronieniu. Przyjmuje schronienie w czymś, co jest po prostu niepodważalne. To wtedy jest nieustraszoność, nie? Ale to nie jest tylko kwestia deklaracji, to jest kwestia doświadczenia, nie? Jeżeli to doświadcza, to się pojawia nieustraszoność i do tego można dążyć. I następnie, jeżeli po prostu człowiek jest na co dzień po prostu w świecie, no to prosta sprawa, po prostu uważność, to co nieraz tu już w radiu mówiliśmy, uważność, bycie, że tak powiem, tu i teraz, a w gruncie rzeczy należy robić to, co robimy, tylko z pewnym rodzajem świadomości, wyższego typu, bym powiedział, świadomości. Zrozumienia siebie w tym wszystkim, jakby dostrzegania po prostu różnych aspektów siebie, swojej motywacji.
2: Siebie. Ja bym poszedł dalej. Człowiek nigdy nie jest sam. Człowiek zawsze jest z innymi. Jak nigdy nie jest sam, to może mieć pewne zadania do zrobienia. Wiem, czy to będzie współczucie, czy to będzie opieka, czy cokolwiek innego, ale trzeba się uwolnić do tej fikcji, że jesteśmy sami w tym świecie, nikogo obok nas nie ma. Trzeba się zająć innymi w sposób rozumny, dać im spokój i to jest wszystko. No i
1: tu się z tobą zgodzę, oczywiście. Jeżeli człowiek, bo dzisiaj właśnie to jest ten problem, zgodzę się z tobą, że jakby jest to niebezpieczeństwo, że my za bardzo jesteśmy skupieni na sobie, nie? To jest to ryzyko, że ta współczesna duchowość oferowana dla dzisiejszych ludzi, to ona jakby wzmacnia to takie nastawienie na siebie, jak to ktoś powiedział.
0: Na rozwijanie siebie.
1: Kontemplacja swojego pępka i narcystyczne skupienie się na sobie, nie? To jakby, a tutaj o coś innego chodzi, tu chodzi o to po prostu, żeby i być gotowym na przyjęcie prawdy o sobie. A prawda o sobie po prostu jest taka, bym powiedział, jak wcześniej skomplikowana, zmienna i można by rzec, wiele aspektów możemy uchwycić siebie samych, nie? Których nie lubimy bardzo często, nie?
2: No i tak gadaliśmy i
1: to z tego się współczucie bierze.
2: No tak, ale teraz w końcu powiedzieliśmy to, co już wielcy myśliciele mówili od zawsze i tak jakoś wyszło konserwatywnie, nie wiem dlaczego.
1: A to co, jak ma być?
2: No dobrze.
0: I tym zakończymy. W studiu byli tu i teraz profesor Grzegorz Francuz i doktor Marcin Pietrzak, a ta rozmowa i tak trafi na YouTube'a. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Kłania się też Katarzyna Zawadzka.

0: Dobry wieczór. Dzisiaj w oświeceniową środę chciałem Państwa zaprosić w podróż po historii, jakiej nie znamy. Dlatego, że zazwyczaj w szkołach jesteśmy uczeni różnych dat związanych z punktami zwrotnymi w historii. Bitwy, koronacje, wydarzenia z pierwszych stron gazet, nieważne w jakiej formie wydawanych. Natomiast ja chciałem zachęcić do sprawdzenia, co wiemy o naszych przodkach. Nie tylko o tym, jakie podboje prowadzili lub jakich małżonków do zasiadania na tronie sobie wybierali albo im przydzielano, natomiast właśnie o takiej historii, która została utrwalona wewnątrz zabytków. Jak się Państwo domyślają, tutaj bardzo ważnym czynnikiem są malowidła. Wszyscy z pewnością znają te sprzed tysięcy lat gdzieś tam wykonane na skałach, w jaskiniach. Natomiast w naszym otoczeniu, teraz w XXI wieku, jest jeszcze mnóstwo właśnie takich miejsc, gdzie możemy spojrzeć i dowiedzieć się, jak się ubierano, a nawet jakie były zwyczaje ludności zamieszkującej przed wiekami właśnie te ziemie, gdzie teraz jesteśmy. Wspaniałym i nieprzebranym źródłem takiej informacji jest z pewnością kościół w Małujowicach koło brzegu. Tak, to tam, gdzie odbyła się słynna bitwa, kiedy Austriacy stracili panowanie na rzecz Prusaków. Natomiast człowiekiem, który z pasją od lat zajmuje się właśnie wątkiem edukacyjnym, a także badaniem tych śladów, jest dr Tadeusz Jurek z brzegu. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór wszystkim naszym słuchaczom Radio Opole.
0: Nieraz już rozmawialiśmy o świątyni w Małujowicach, natomiast myślę, że dziesiątki godzin można rozprawiać właśnie o tych walorach edukacyjnych, poznawczych, nie mówiąc już o estetyce tych dzieł, z których tyle możemy się dowiedzieć o historii. Natomiast warto zadać pytanie, które z tych malowideł, jakie możemy dziś oglądać na świątyniach, na ścianach, na sufitach, to rzeczywiście autentyczne dzieła sprzed lat, a ile to są naniesione dużo później ręką ludzką jakiegoś artysty lub ówczesnego konserwatora sztuki. Mówimy oczywiście o freskach i polichromiach.
1: Musiałbym tutaj troszeczkę powiedzieć o technice powstawania takich polichromii. Otóż malowidła te, są to inaczej freski, czyli malowidła powstały na świeżym, mokrym tynku. Przeciwieństwem techniki al fresco jest technika al secco, czyli na sucho. To wynikało ze współpracy dwóch mistrzów. Najpierw w nocy przystępował do pracy przy świetle jakiejś tam łuczywa pochodni murarz tynkarz, który najpierw nakładał na cegłę warstwę grubego tynku. Wygładzał to. Jak ta warstwa wygładzał, to na nią nakładał nową, cieniutką warstwę już dobrze przesianego piaseczku tynku. I jak ten tynk jeszcze nie zasechł, rano nadchodził mistrz, który wyciągał swoją paletę, swoje pędzle i zabierał się do pracy i malował. Malował farbami, które powstały, dzisiaj używamy właściwie terminu pigmentów, powstawały z różnego rodzaju surowców otrzymywanych w naturze. To była farba, pigmenty były otrzymywane z bardzo interesujących nawet i często bardzo kosztownych materiałów. Generalnie czarny kolor, no to wszyscy wiemy, no to była generalnie sadza, ale też nie z węgla, bo wtedy węgla jeszcze nie używano, ale to była sadza po wypalaniu węgla drzewnego. Biały kolor to była raczej biel cynkowa jako produkt uboczny wydobywania cynku w kopalniach, tlenek cynku. Kolor żółty był jednym z najdroższych kolorów, a proszę sobie wyobrazić, że kupowano się je od kupców przybywających na nasze tereny ze wschodu. To jest tak zwany żółcień indyjski, już sama nazwa mówi. Ten żółcień indyjski powstał w ten sposób, że w Indiach, to dzisiaj powiedzieliśmy Wietnam, Tajlandia, Kambodża, w terenie Indii, Ceylon, na tamtych terenach i mieliśmy żółcień indyjski. Kolor czerwony, bardzo ważny kolor czerwony, no to skoro nasza audycja ma spełniać rolę dydaktyczną, może wytłumaczę nazwę miesiąca, czerwiec. No otóż w czerwcu, dawniej pewnie teraz też, ale to już mniej zwracamy na to uwagę, pojawiały się owady, czerwce, podobne mniej więcej rozmiarami i charakterystyką do chrabąszczy, które należało łapać, złowić, no, zagłodzić i następnie wysuszyć, po czym w moździerzach utłuc na drobny proszek. I ten proszek dodany do roztworów wapiennych dawał nam kolor czerwony. Stąd czerwiec, a przypomnę, że kolor czerwony kiedyś nazywano krasny. Ważnym kolorem był kolor niebieski. Kolor niebieski uzyskiwano również z pewnej roślinki zwanej Urzet Balwierski. Było miasto na Śląsku, dzisiaj to właściwie nam mówimy na Łużycach, to jest Gerlitz, albo po naszej stronie Zgorzelec, które cała jego potęga, o tym mieście mówiono sobie miasto niebieskie, miasto Urzetu, gdzie właśnie sprowadzany ten urzet formowano w takie kulki i artysta musiał sobie utłuc taką kulkę i dostawał kolor niebieski. Potem się zmieniło, gdy pojawiała się ultramaryna, prawda, i to używano ją szczególnie do wyrobu dżinsów, ale to już były zupełnie inne czasy. Te kolory, jak widzimy, te pigmenty artysta sam wytwarzał na podstawie tych dostarczonych produktów i dodawał do nich zaprawy wapiennej i malując pędzelkiem na mokrym tynku dochodziło do tego, oni wtedy rozumieli to, ale nie używali tych terminów. Reakcja chemiczna to jest krystalizacja węglanu wapnia, czyli ten pigment razem z tym węglanem wapnia wnikał głęboko, mówi się, że nawet do 3 cm warstwy tynku. Znaczy, malarstwo freskowe to nie jest malarstwo na powierzchni tylko cały ten tynk, cała grubość, powłoka jest już zamalowana. No gdyby tak, mówię brutalnie, gdyby tak zedrzeć czymś ostrym coś, co było czerwone, to pod spodem w tej rysie dalej będziemy mieli kolor czerwony.
0: No ale dlaczego ktoś to zapaćkał i zakrył?
1: No właśnie, teraz o tej technice freskowej można powiedzieć, że jest to technika bardzo pracochłodna, ale dająca znakomite rezultaty, bo malarstwo freskowe jest bardzo trwałe, wytrzymuje, bardzo odporne na działanie promieni światła i tak dalej.
2: Szczególnie ludzi.
1: Tak. Ta technika jest znana od starożytności. Znana była w starożytnym Egipcie. Najstarsze freski w Polsce to są freski Faras, wydobyte przez naszych archeologów przy okazji przenoszenia świątyni, która miała być zalana przez zaporę na Nilu w Asłanie, prawda, gdzie przeniesiono świątynię, ale freski w zburzonym kościele zostały po prostu zdjęte i część z nich trafiła do Warszawy jako takie wynagrodzenie, w cudzysłowie mówiąc, za pracę naszych archeologów. Ale ta sztuka rozwinęła się w XII-XIII wieku we Włoszech, słynny Asyż, Padwa, i trafiła również do nas, na nasze tereny. Jak mówię, bardzo trudna, ale bardzo efektowna. I w różnych okresach pojawiły się w kościołach i w tych kościołach były namalowane. I nadchodzi rok 1517.
0: Czyli reformacja.
1: Niesłychanie ważny w historii Europy, gdzie, jak się okazuje, to jest legenda, ale ładna legenda, gdzie augustiański zakonnik w Wirtemberdze przybił do drzwi kościoła zamkowego 95 tez i planował, miał na myśli wielką reformę kościoła. Nie będę za głęboko wnikał w problemy teologiczne. Nie udało mu się, a zamiarem Lutra wcale nie było dokonanie rozbicia, rozłamu w kościele. W każdym razie doszło wskutek właśnie także postępowania tych jak ekskomunika na Lutra i tak dalej, poszło, że powstał odłam chrześcijaństwa, jakim jest protestantyzm. A ponieważ chodziło o reformę, prawda, o zmiany, nazywane także reformacją. Zresztą w protestantyzmie później powstawały różne inne odłamy, taki bardzo ortodoksyjny, na przykład kalwinizm, czy inne zielonoświątkowcy i tak dalej. To są wszystko kościoły narodowe, to są generalnie kościoły protestanckie. Chciałbym powiedzieć, że książęta, zresztą w ogóle władcy generalnie, a już na Śląsku szczególnie, no ale w tym czasie największe znaczenie mieli książęta legnicko-brzescy, no bo inni już praktycznie wymarli, bardzo sprzyjali protestantyzmowi. Z przyczyn także ekonomicznych. Protestantyzm jest bardzo racjonalny. Na przykład nie ma zakonów. Zostawiono tylko te zakony, które spełniały pożyteczną rolę. Prowadziły szpitale, prowadziły oświatę, szkoły, przytułki. Natomiast inne, szczególnie te zakony kontemplacyjne, te, które utrzymują się z datków, które, no, brutalnie mówiąc, nic nie wytwarzają nowego, a tylko obiecują zbawienie wieczne za włożone teraz pieniądze. Te zakony nie miały racji bytu. W wielu złych przewodnikach się mówi, że kościoły zostały opanowane, zostały przejęte przez protestantów. Co sugeruje, że co? Mieszkańcy Małujowic byli chłopi, prawda, wieśniacy i co? Zostali wygnani, bo przyszli nowi ludzie, protestanci, którzy ten kościół im zabrali. Nie. To się odbywało w sposób bardzo pokojowy, bardzo spokojny. Po prostu pewnego razu ksiądz oświadczał, że moi drodzy wyznawcy, prawda, parafianie, słyszeliście, pewnie nie słyszeli, nie było gazet, nie było telewizji, nie było środków masowych. Są takie nowinki z zachodu, które mnie się podobają i oświadczą wam, że od dzisiaj jesteście protestantami, prawda, że jesteśmy luteranami. I sprzyjali, jak już wspominałem o tym, książęta brzescy, a ostatnia rodzina Piastów, z ostatnim Piastem, to byli właśnie bardziej ortodoksyjnego odłamu, to byli kalwini, chodząc od szwajcarskiego organizatora tego kościoła i głównego teoretyka Kalwina. I teraz tak, wobec tego można było przejąć bienie tych zakonów, prawda? A więc bogacił się książę, zmieniała się zasada w ogóle odpłatności za kościół, jak gdyby. Ale istniejące, wydawałoby się, bardzo pożyteczne przedstawienia religijne w kościele okazywały się rozpraszające dla wiernych. Misjonarze, którzy mieli tego proboszcza w kościele umocnić w protestantyzmie, prawda, tłumaczyli mu, że masz źle w kościele, bo ma ludzie zamiast słuchać słowa, bo podstawą zasadą jest w religii słowo, szukaj słowo, i czytanie, prawda? Chciałbym tutaj powiedzieć, wielkie zasługi protestantyzmu są takie, że nabożeństwa zostały odprawiane w języku narodowym. Przedtem był w łacinie, którego większość społeczeństwa nie rozumiała. Przecież Luther był autorem pierwszego tłumaczenia Biblii, Pisma Świętego z języka łacińskiego na język niemiecki, czyli bliższy wyznawcom. I co miał ten gospodarz kościoła, co ten proboszcz miał zrobić, jeśli dostaje krytykę, że nie, w kościele nie powinno być tych przedstawień, które wcześniej miały znakomite znaczenie dydaktyczne. I to się tak mówi na przykładzie kościoła w Małowicach, ale to w Strzelnikach, w innych też możemy zobaczyć tak zwane pojęcie Biblii Pauperum, Biblii dla ubogich. W ekonomii jest pojęcie pauperyzacji, to jest przeciwieństwo wzbogacania.
0: I zubożenie.
1: Zubożenia. Ale oni byli biedni nie dlatego, że może mieli mniej pieniędzy, ale byli biedni na umyśle. Nie umieli czytać, nie umieli sami poznać prawideł wiary i ten ksiądz mógł im tłumaczyć, inne określenie, takie współczesnym językiem, komiks religijny. Tak wyglądało stworzenie świata, tak wyglądały sceny w raju, tak wyglądała wędrówka Mojżesza, prawda, i tak dalej.
0: I takie są polichromie, chociażby właśnie w tych słynnych Małujowicach, gdzie mamy kolorowe na tynku.
1: Tak, to jest, żeby używać tej terminologii takich rekordowych, prawie z Księgi Guinnessa, największy zespół Biblii Pauperum, liczący 101 scen, 58 scen ze Starego Testamentu i 43 z Nowego, to właśnie możemy zobaczyć w Małowicach. Ale wracając do tego, dlaczego to zostało. Co ten gospodarz miał zrobić? Musiał usunąć te polichromy, bo one się nie podobają. Najlepiej powiedzieć tak. Estetyka protestancka nie dopuszczała, żeby kościół był tak wymalowany, żeby był tak bogaty. Kościoły protestanckie z reguły możemy, na Opolszczyźnie mamy sporo takich kościołów, mamy w Opolu, mamy w Brzegu jest kościół przecież, a najlepszy takim przykładem jest kościół w Pokoju, kościół Zofii w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, gdzie ściany są gładkie, szare.
0: Mimo, że forma zewnętrzna jest bardzo bogata, jak na kościół protestancki.
1: Zdecydowanie. I teraz są dwie możliwości było. Pierwsza, zaprosić ekipę i młotami, dłutami skuć ten tynk do cegły, prawda? I oczywiście kurzu, brudu i tak dalej, masę pracy. Albo drugie wyjście, bo powtarzam, pomysł taki, pomalować to na szaro, czy pobielić, nie dałoby rezultatu, dlatego że te freski są aktywne, prawda?
0: W tym wszystko by przebijało.
1: One by stale by występowały. Drugim wyjściem, które wybrano, dzięki i chwalić ich za to, pokryć nową warstwą tynku. Znowu pokryć 3 mm, 5 mm czy milimetrową warstwą tynku. I w ten sposób ukryć je. One już nie mogły prześwietlać, one już nie mogły wychodzić na zewnątrz. I kościół stał się odpowiadający potrzebom estetyki. I teraz właśnie. Tu świetnie widać Śląsk, a już szczególnie ziemia brzeska, jest tym największym zagęszczeniem kościołów ze średniowiecza polichromią. Dlaczego w innych miejscach? Weźmy, używając takiego pojęcia centralnej Polski, Mazowsze, Małopolska. Najlepszym przykładem jest Kościół Mariacki. W Kościele Mariackim w Krakowie były średniowieczne polichromie. I przychodzi ten koniec XIX wieku i mieszkańcy, wydawałoby się, kulturalnego miasta Krakowa, stwierdzają, że polichromie w kościele są brzydkie, nie odpowiadają ich potrzebom. Stać ich na to, żeby zrobić coś od nowa, prawda? I przecież i Jan Matejko, i Wyspiański i tak dalej, współcześni wtedy malarze, podjęli się tego czynu, gdzie zatynkowano gotyckie polichromie i na ich miejscu pomalowano na nowo. Kościół Bariacki jest właśnie takim najlepszym przykładem. Innym przykładem jest też, sięgając już blisko Krakowa, kościół franciszkański, gdzie mamy polichromię, czyje? Stanisława Wyspiańskiego. Zmienia się czas, czasy płyną, zmienia się estetyka, zmienia się nasze spojrzenie na sztukę. Wymieniamy meble,

0: w mieszkaniu, wymieniamy sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny, bo jest nowy. Ludzie też tam, gdy się te polichromie, te freski stały się przybrudzone i tak dalej, następne pokolenie, pamiętajmy, że inne było wtedy spojrzenie na to, że to jest zabytek, że to ma swoje lata. Usuńmy to i zróbmy coś nowego po swoim. A u nas nie. U nas te polichromie miały wielkie szczęście, bo potrafiły te od połowy XVI wieku prawie 400 czy 500 lat przetrwać pod tynkiem. I my dzisiaj mamy tą niesamowitą szansę, że jak ten tynk zdrapiemy, zdejmiemy, to dostaniemy to, co zostało zatynkowane, to, co było wcześniej.
1: Czy ma pan taką listę świątyń, gdzie właśnie ściany czekają na taką renowację, na takie odkrycie?
0: Tak. Przykład kościoła w Pogorzeli, gdzie polichromię mamy w prezbiterium. A w nawie wiemy, że one są, ale w latach 60. historycy sztuki postanowili zostawić to na późniejsze czasy. Zostawmy to innym pokoleniom, nie odsłaniajmy wszystkiego naraz. Wiemy to z dokumentacji kościołów robionych przy okazji różnego rodzaju remontów. Na przykład kościół w Pępicach, gdzie odsłonięto polichromię, ale polichromie były źle zachowane za tynkiem. Były szczątki postaci i po takim, może nie referendum, ale po takim ankietowaniu, po sprawdzaniu, parafianie, ci nowi przecież już przybyli, stwierdzili, że my nie chcemy takich, żeby było pół nogi anioła bez nogi, czy bez z jednym tylko skrzydłem, czy żeby były fragmenty tylko twarzy. Nie chcemy tego. I co? Zatynkowano te stare polichromie, ale zrobiono ich dokumentację. Ja nie wiem w tej chwili, gdzie to się dzieje. To być może gdzieś już myszy zjadły gdzieś na strychu w archiwach Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale wiem, że zostały one odrysowane na pergamin. To pani Karłowska-Kanzowa, właśnie pani profesor opowiadała, badaczka tego. Przerysowane na pergamin. Dalej, nie było wtedy jeszcze kolorowych fotografii, to było trudniej, ale udokumentowano, to znaczy dokładnie pomierzono, że na przykład w prawym, lewym rogu 30 cm od podłogi, prawda, aż dosięgające do tam metra od podłogi, na szerokości takiej, długości takiej znajduje się taka i taka scena. I takie zapiski są. I raczej trzeba stracić nadzieję, że to kiedykolwiek się ponownie, że to się odsłoni. Ale innym takim przykładem jest kościół Matki Boskiej Różańcowej w Brzezinie, gdzie również polichromie, wiadomo, że odsłonięto je, ale były w złym stanie. I wobec tego, jak już pokazywać, to niech to coś będzie, coś naprawdę okazałe. Niech to będzie stwarzające satysfakcję i radość z oglądania. I wiemy, że one tam są, tkwią. A są jeszcze inne kościoły, które czekają na takie odkrycie.
1: No i muszę pana zapytać o taką chyba największą nadzieję na najbardziej udaną niespodziankę. Czy są takie typowania właśnie, w której to świątyni czeka nas największe odkrycie? Oczywiście to czas pokaże, natomiast są może właśnie takie wskazywane na te największe odkrycia?
0: Bardzo trudne pytanie, nie potrafię na nie odpowiedzieć. Wiem, że na przykład w Przyleśniu, że są, bo konserwatorzy też mają kupę roboty. Proszę zobaczyć, no takie odkrywanie jest bardzo mozolne, bardzo trudne, prawda?
1: I do końca nie wiadomo, czy więcej odkryjemy niż na razie widać.
0: I nie wiadomo, że jak odkrywamy na tej ścianie, czy na drugiej stronie będzie coś tego. Wobec tego zostawmy to. I to jest chyba dobry pomysł, żeby niech następne nasze pokolenia również coś odkryją. Przykład na Opolszczyźnie mi się tutaj, przykład Jasionej koło Góry Świętej Anny, prawda, odkrywa, gdzie w latach 36 roku zupełnie przypadkowo przy okazji remontu odsłonięto polichromię, zostawiono, czyli też Niemcy to zrobiono, ale one w tej chwili już wymagają mocno odświeżenia, konserwacji ponownego, nazwijmy oczyszczenia. Nie byłem zresztą dawno w Jasionej chyba, ale sądzę, że nic się nie zmieniło od czasu, kiedy gdzieś 20 lat temu te polichromię oglądałem. Ale to jest przykład odkrycia jeszcze przed II wojną światową, podobnie jak już mam Ujowice, które zostało odkryte w latach 60., 70. XIX wieku jeszcze.
1: Skoro dotykamy tego przełomu dziejowego, czyli przed wojną, po wojnie, to interesują mnie losy kościoła świętego Mikołaja. Pięknej gotyckiej budowli, wzorowanej na najlepszych świątyniach Wrocławia, najbardziej okazałych. Rzeczywiście, jeden rzut oka i można zobaczyć elementy na przykład wrocławskiej katedry. W innym miejscu kościół świętej Elżbiety. I z tego co wiem, przed wojną był to kościół protestancki. I tam, gdzie dzisiaj mamy pomnik Jana Pawła II, prawdopodobnie był pomnik Marcina Lutra. Tak przynajmniej słyszałem od paru osób. Ale w środku ta świątynia jest niesamowicie surowa. I teraz pytanie, czy to efekt zniszczeń wojennych zazwyczaj, które powstawały w ślad za przesuwaniem się Armii Czerwonej, że on jest po prostu w dużej mierze pobielony w środku, zachowując surową formę gotycką, czy też on taki był, mówiąc umownie, od zawsze?
0: Najprawdopodobniej taki był od zawsze. Fragmenty polichromii są trudno dostępne, bo znajdują się w zakrystii. Bomby, które spadły na kościół świętego Mikołaja, którego mocno zniszczyły, runęła znaczna część świątyni. Kościół był wypalony. No, na szczęście nie zostały zniszczone, ale i tak ich nie zachowały się. Piękne organy Englera, piękniejsze niż te, które zostały teraz zrekonstruowane we Wrocławiu w kościele świętej Elżbiety, bo one zostały zdemontowane i wywiezione. Ale praktycznie wszystko, co było z drewna w kościele, to po prostu spłonęło. Zachowały się do dziś z czasów kamienne epitafia, które potrafiły przetrwać pożogę ogniową. Gdy zabierano się w 1958 roku do odbudowy kościoła, powtarzam, pan redaktor już to powiedział, protestanckiego do 1945 roku. W Brzegu mieliśmy, ten był głównym kościołem, ten kościół farny, kościół świętego Mikołaja i kościół katolicki, to był kościół, znaczy późniejszy, barokowy, kościół podwyższenia świętego krzyża. Proporcje mniej więcej wyglądały, że na 20 kilka tysięcy to było 6-8 tysięcy rzymskokatolików, kilkanaście tysięcy do 16 protestantów, no i troszeczkę innych wyznań. No, Żydzi w pewnym okresie też przecież mieli synagogę w Brzegu. Wobec tego zabrano się w 1958 roku, no i wtedy dopiero się okazało, że bomba, która tam spadła na kościół, odsłoniła kawał tynku i w zakrystii na ścianie południowej znajduje się polichromie. Te polichromie zostały odsłonięte w latach późniejszych. Popełniono, dzisiaj się uważa, że pewien błąd. Część przedstawień przeniesiono, znaczy po kawałeczku, kawałki tynku przeniesiono i naklejono na płótno. To jest przedstawienie mszy świętego Grzegorza, takie przedstawienie, które dzisiaj jest w muzeum. Oczywiście ono jest bardzo chronione, nie jest, jest w magazynach muzeum. W wyjątkowych okazjach jest pokazywane, demonstrowane ten fragment przeniesiony i jest pokazywany, natomiast tam możemy zobaczyć w zakrystii, możemy zobaczyć scenę ukrzyżowania Chrystusa na tak zwanym drzewie życia, drzewo na górze Ararat, w otoczeniu na kolce. Krzyż to jest drzewo, prawda? Na kolce nawleczeni są inni cierpiący męczennicy i z góry twarz Boga Ojca, który ręka podaje koronę dla Chrystusa. Dokładnie takie, ale powiem, zwierciadlane, to znaczy drugą stronę, odbicie zwierciadlane, dokładnie takie same przedstawienie możemy zobaczyć właśnie w Strzelnikach, co świadczy, że mistrz, który to zrobił w Brzegu, no to jest tym samym mistrzem, co w Strzelnikach, a ponieważ w Strzelnikach jest jeszcze kościół Pokłon Trzech Króli, no to stąd i to takie same jak w Krzyżowicach, są powiązanie, że to mistrz Pokłonu Trzech Króli. Dalej, po drugiej stronie mamy dwóch świętych, świętego Erasma i świętego Norberta, po atrybutach ich można łatwo rozpoznać. A poniżej bardzo ciekawa scena, bo jest święty Marcin Stur, który siedzi na koniu i dzieli mieczem, rozcina część swojego płaszcza, żeby podarować żebrakowi, który no leży przed koniem. To jest taka scena właśnie charakterystyczna. Potem się poznaje tego świętego Marcina Stur, który no zresztą, prawda, świętego Marcina to mamy 11 listopada, święto Poznań się kłania i tak dalej. A po drugiej stronie mamy kobietę cywilną, świecką, a przy niej stoi święta Katarzyna. Świętą Katarzynę się rozpoznaje łatwo po atrybucie, jakim jest połamane koło, takie koło odwozu. To jest atrybut, bo święta Katarzyna miała być męczona, łamana kołem, w ten sposób śmierć poniosła. I najprawdopodobniej ta kobieta, ta świecka, to jest mieszczka. Mieszczka Brzeska, imieniem Katarzyna, skoro wybrała najprawdopodobniej swoją patronkę w swoim towarzystwie i ona musiała tą scenę, to te malowidło ufundować. Pani Karłosa Kanzowa, przypisując to malarstwo mistrzowi, brzeskiemu mistrzowi Pokłonu Trzech Króli, jak powiedziałem już wcześniej, pochodzenia burgundsko-francuskiego, że to pozwala datować na lata 1418-1428, bo książę, który mógł przywieźć tego mistrza, to wrócił do Brzegu w 1418, a rok 1428, to jest najazd husytów, nie było wtedy warunków na tego rodzaju fundacje, na tego rodzaju pracę, więc jeśli przyjąć tą jej hipotezę, nikt zresztą nie próbował jej obalać, nie ma tu na ten temat, to są publikacje z lat 80. i 90. ubiegłego wieku. To wobec tego pozwala na to datowanie, że to jest pierwsza ćwierć XV wieku. I tylko tam są polichromie. Może kogoś mylić, bo w prezbiterium, bardzo wysoko na sklepieniu, można zauważyć takie fragmenty. No, wiele pytań na Facebooku się pojawiały, że to mogą być fragmenty jakiejś polichromii i tak dalej. Tymczasem my to doskonale wiemy, że to jest herb księcia Jerzego II i księżnej Barbary, małżonki księcia Jerzego. I powstały one w roku 1572, kiedy książę Jerzy II przejął patronat nad kościołem w zastępstwie joannitów, którzy wcześniej ten patronat się zachowali. Także to są bardzo źle zachowane zresztą. Nie podejmuje się domalowywania i tak dalej. Natomiast w pozostałej części kościoła polichromii nie było i ten kościół ma swój ten gotycki, piękny zresztą urok. Zresztą tam głównie chodzi o budownictwo. Te wspaniałe, wysokie, smukłe kolumny, ten charakter bazylikowy. Pamiętam, na wysokość 29 metrów, nawa środkowa 8,40, jak się podzieli 29 przez 8,40, wyjdzie 3,5 do 1. I wtedy powstaje taka charakterystyka budowlana jak smukłość kościoła. Tu dokładnie chodzi o kościoła bazylikowego, bo ma jeszcze nawy boczne.
1: I temu towarzyszy to poczucie strzelistości.
0: Tak, i tej smukłości twierdzi, że to jest absolutny rekord wśród kościołów w ogóle europejskich. Nie mówiąc o tej wysokości, która 29 metrów, więc kościół w sąsiedztwie bliski na Śląsku, kościół świętej Elżbiety we Wrocławiu, to jest 31 metrów. No ale jest jeszcze, mamy w Polsce, na Pomorzu Zachodnim, kościół w Stargardzie. Tam ma 32,5 metra. Ale jak jeżdżę po świecie, jak oglądam kościoły francuskie, prawda, kościoły, katedry włoskie, zawsze mnie interesuje ten szczegół, wysokość kościoła, prawda, wysokość kościoła i z dumą stwierdzam, że nie przerastają naszego brzeskiego, że my tu w brzegu mamy więcej, te 29 metrów stawia nas w czołówce prawie europejskiej. Ziemia brzeska jest największym w Polsce zagęszczeniem kościółków nawet wyposażonych we wnętrzach w znakomite polichromie, które wykonane zostały w różnych okresach, ale generalnie w średniowieczu, czyli w stylu gotyckim. Nie ma w Polsce innego terenu, w którym by tak blisko, na tak, matematycznie mógłbym powiedzieć, na kilometr kwadratowy, prawda? Gęstość kościołów z polichromiami na kilometr kwadratowy. O poszczególnych kościołach, w których odkrywano polichromie. Dlaczego odkrywano? Generalnie odkrywano je w latach 50., w latach 60. przy okazji różnego rodzaju robót w kościołach. Najczęściej ksiądz proboszcz zlecał, albo znane są mi takie przypadki, na przykład w Pogorzeli osobiście, że ksiądz próbował wbić gwóźdź w ścianę. No, po to, żeby powiesić jakąś szarfę, jakiś obraz na przykład. I jak to się często każdemu z nas zdarza, odpada kawałek tynku, prawda? I okazuje się, że pod tynkiem coś jest kolorowego. I teraz mądry gospodarz kościoła zawiadamia służby konserwatorskie, które przyjeżdżają i oceniają, mając już doświadczenie z innych miejsc. Na ziemi opolskiej takich kościołów mamy właśnie bardzo dużo, a brzeg jest tym szczególnym tutaj miejscem. I wcześniej czy później zleca się konserwację, znaczy odkrycie tynku. Ja zaraz może opowiem, dlaczego te polichromie znalazły się pod tynkiem. Po wielu latach dość trudnej pracy konserwatorskiej te polichromie ujrzały znowu światło dzienne. Zostały odkryte spod grubej, kilkucentymetrowej nawet warstwy zaprawy tynkarskiej. No i zaczęto w latach 50., 60. w miarę takich odkryć należało o nich pisać. Pisali historycy sztuki. Szczególne zasługi tutaj poniosła pani profesor Alicja Karłowska-Kamzowa, profesor historii sztuki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która była największą specjalistką. Miałam przyjemność ją poznać przy okazji jednego z jej pobytów w brzegu i opowiadaniu właśnie o polichromiach brzeskich przy okazji konferencji organizowanych wtedy na zamku w brzegu. No, ale mieliśmy poszczególne obiekty. A u nas w środowisku turystów, krajoznawców PTTK przy oddziale ziemi brzeskiej powstał pomysł, a gdyby tak te kościoły połączyć, wtedy jest takie pojęcie turystyczne, szlak turystyczny prowadzący od punktu A do punktu B końcowego i po drodze zalicza się to, co jest absolutnie najciekawsze i co koniecznie powinno się zobaczyć. Znamy takie szlaki górskie, prawda? Przeważnie są to szlaki piesze. Teraz mówi się o szlakach rowerowych. Wtedy myśleliśmy, to były lata 80. Myśleliśmy jednak o szlakach pieszych, ale mieliśmy duży problem, dlatego że obiekty, kościoły znajdowały się we wsiach. Wsiach cywilizowanych, na ziemiach odzyskanych, na ziemiach zachodnich, gdzie do każdej wsi prowadziła dobra droga, ale z kolei piesi nie powinni tymi drogami iść, prawda? Więc trzeba było wymyśleć jakieś tam ścieżki z boku, prawda? Ścieżki polne, żeby te kościoły połączyć, co byłoby bezpieczne dla piechura. Dzisiaj to chyba już nie całkiem jest udane, bo ja właściwie mówię, że ten szlak polichromii to jest szlak motorowy, bo jest takie pojęcie, gdzie pokonuje się 55 kilometrów. No to jest zadanie na jeden dzień dość trudne dla piechura, a samochodem to nawet tych obiektów można zaliczać znacznie więcej. Wiadomo o 18 kościołach, w których są polichromie. Były, są, a niektóre wiemy, że są, ale nie są jeszcze odkryte. Ale takie sztandarowe, podstawowe, które powinno się zaliczyć, to są. Wychodząc z brzegu, drogą 94, starą drogą, którą dzisiaj dużą część tej drogi spełnia autostrada A4. Druga wieś po Pawłowie to jest wieś Strzelniki. Potem ze Strzelnik jedziemy do Łosiowa. W Łosiowie jest kościół, ale tam są polichromie, tylko że te polichromie są znacznie późniejsze, bo są polichromie barokowe, XVIII-wieczne. Także możemy używać takich dwóch terminów. Średniowieczny szlak brzeskich polichromii albo w ogóle szlak polichromii, i wtedy dopuszczamy do regulaminu, jak gdyby do zasady, także obiekty późniejsze. Ale z Łosiowa jedziemy do Pogorzeli. To są takie dwie wsie, Olszanka, Pogorzela, sąsiadujące ze sobą. Starszą wsią jest Pogorzela, w której znajduje się kolejny kościół. Może będziemy szczegółowiej o nich mówić, prawda? Ale na razie omijając, zmierzamy z Pogorzeli, właśnie przez Olszankę, zmierzamy do Krzyżowic. W Krzyżowicach mamy malowniczy, przecudowny kościółek, które koniecznie powinno się zobaczyć. Ja mówię o tych obiektach, bo wszędzie są te polichromie odkryte i to są ostatnio, to znaczy myślę po II wojnie światowej, przez polskich konserwatorów odkryte. Następnie z Krzyżowic możemy przez Obórki, też bardzo ciekawa sytuacja, przez Przylesie, w kościół, w którym wiemy, że istnieją polichromie, zmierzamy do Małujowic. A Małujowice to już jest, to już jest perełka, to już jest ten największy brylant. Wydaje mi się, że jestem dość dobrym fachowcem od tego kościoła, autorem przewodnika, pierwszego w świecie przewodnika po tym kościele, bo tam jest inna troszeczkę sytuacja, bo polichromie w Małujowicach zostały odkryte jeszcze w XIX wieku, czyli przez pruskich konserwatorów. Wiadomo, że w 1865 roku odpadł kawał tynku w tym kościele i mądry pastor, bo kościół był ewangelicki, mimo że wcześniej protestanci ewangelicy schowali, ukryli te polichromie pod tynkiem i w latach 1866-1870 przez pruskiego konserwatora, którego zresztą doskonale znamy jako autora, bo to był jedyny człowiek na szlaku średniowiecznych polichromie, który się podpisał. Pewnym ukrytym takim miejscu dostrzegalnym, jednak trzeba wiedzieć, gdzie należy spojrzeć, umieścił swój autograf, swój podpis. Może też jeszcze zdążę o tym opowiedzieć. I z Małujowic możemy wracać różnymi drogami. Najkrótszą drogą do brzegu, ale możemy urozmaicić, przejeżdżając jeszcze przez Zielęcice, gdzie były polichromie, ale już niestety kościół dopiero niedawno został dany do użytku. Nie ma ich, nie został zachowany. Wreszcie mamy Brzezinę. W Brzezinie mamy kościół również, w którym wiemy, że były polichromie, no ale były w takim złym stanie, odkryte w latach 60., że zostały zatytkowane, bo nie spełniały walorów jak gdyby estetycznych. I wracamy do brzegu. W brzegu mamy polichromie w kościele świętego Mikołaja, czyli w głównej farze miejskiej. No i teraz jeszcze dodatkowy element. Szlak prowadzi po kościołach, ale przybywają nowe elementy, stale ich przybywa, które ten szlak ku mojej radości uatrakcyjniają. To nie jest związane akurat z kościołem, nie jest związane ze sztuką sakralną. Ale na przykład takim znakomitym elementem, którego umieścili już od samego początku na szlaku polichromii, jest Brzezina, a chodzi o konkretnie kamień w Brzezinie. Temat na zupełnie inną i długą opowieść. kamień fundacyjny budowy drogi z brzegu w kierunku Wrocławia. To jest tak zwana Via Regia, szlak transportowy prowadzący przez południową część Polski z zachodu Europy, czyli tam nazwijmy daleko Lipsk, Drezno, Gerlitz, Zgorzelec, Środa Śląską, wcześniej jeszcze Bolesławiec, Legnice, Wrocław, Brzeg, Opole, no i dalej, prawda, Kraków i Lwów i kierunek na wschód. Ale cieszy mnie to, że mają współczesne jakieś takie elementy. Na przykład to jest tak zwana enoturystyka, czyli turystyka winna. Mamy w Krzyżowicach winnicę, w której młody gospodarz prowadzi szczepy winne i produkuje własne wino. Urządza pokazy prowadzenia winnicy, a więc cięcia, układania krzewów, ale także winobrania, produkcji wina, no i degustacje, prawda? To jest nowość na ziemi brzeskiej. Dodam, że nie jest to pierwsza na ziemi brzeskiej, bo mamy jeszcze w innej miejscowości, ale to już poza, niestety poza szlakiem Polichromii, w Ołdrzychowicach za Lewidem Brzeskim mamy również. W tej chwili na Opolszczyźnie jest około 14 winnic. Taka najbardziej znana jest na przykład w Paczkowie. I cieszę się, że stajemy się w ten sposób bardziej atrakcyjnym turystycznie elementem. I odchodząc od tego, chciałbym powiedzieć, że ci nasi gospodarze winnic starają się uprawiać winorość, która była kiedyś jeszcze przed wojną uprawiana na tych terenach. Kolega akurat z Ołdrzychowic stara się i zbiera wszelkie informacje, czy gdzieś jakiś opuszczony dom na wsi, czy gdzieś przez tam domu rośnie szczep, żeby zachowały się sadzonki, i stara się z niej rozmaszyć, bo wychodzi z założenia, że skoro przed 45 rokiem dana uprawa przez Niemców została tutaj sprowadzona, no jak gdyby zaaklimatyzowała się do naszych warunków pogodowych, no to chciałby to wskrzesić i taką produkcję z tego wina uruchomić. To mamy nowy, jak gdyby nowy element. I cieszy się, że to winiarstwo na naszych ziemiach odradza się jak gdyby.
1: Ale to też jest częścią naszej wędrówki, bo mówimy cały czas o pewnych elementach życia naszych przodków, czym się zajmowali, jak żyli. No na pewno też uprawianie winorośli było jednym z elementów takich normalnych dla tamtych czasów. Coś takiego przydomowego, to nie były wielkie przemysłowe przecież uprawy.
0: Tak, i nawet tutaj ktoś powie, jaka tutaj odległość, obiekty sakralne i wino, prawda?
1: Wino pszalne, robimy oko.
0: Ale właśnie chciałbym powiedzieć, że kulturę picia wina sprowadziły zakony, sprowadzili mnisi, bo było to potrzebne jako wino mszalne, jako element, podstawowy element liturgii w kościele katolickim. Więc nie jesteśmy wcale tak do siebie daleko. Chciałoby się, żeby przybywało jeszcze innych takich elementów. Mam upatrzoną w Bałujowicach, na przykład mamy pasiekę, gdzie gospodarz proponuje znakomite miody, no ale jeszcze się nie da to tam zrobić tak, żeby tam mógł pokazywać, żeby demonstrować. A to jest raptem 150 metrów od kościoła w Małujowicach.
1: Panie doktorze, o czym marzyli nasi przodkowie? Która świątynia z wymienionych przez pana na tym szlaku polichromii średniowiecznych albo i barokowych będzie takim najlepszym obrazem?
0: Każda czym się wyróżnia. Myśląc o tym szlaku polichromii, mamy obrazy sakralne, prawda? Mamy przedstawienia religijne, przedstawione głównie sceny biblijne.
1: Siłą rzeczy będzie to miało właśnie ten aspekt religijny, a nie socjologiczny czy z dziedziny psychologii społecznej, chociaż na pewno coś mówi o autorach sprzed kilkuset lat.
0: Och, właśnie o tych autorach. Ale zdarzają się elementy świeckie. Można tam zobaczyć, no, prostych ludzi wykonujących swoją pracę, jak gdyby zawodową. Ciekawostką jest, mówiąc o autorach, że naprawdę niewiele o nich wiemy. Może to jest zarzut wobec historyków sztuki, czy w ogóle historyków, że jak zaczyna się w tej chwili badać, w jaki sposób powstawały w ogóle kościoły, jak to budowano kościoły, w jaki sposób powstała idea, no generalnie wiemy, że w miarę lokacji miasta, wyznaczając rynek, wyznaczając układ ulic, jakieś miejsce władcy, prawda, zamek, to wytyczano miejsce na tą farę miejską. Przypominam, fara to jest główny kościół na danym terenie, z którego później rozmnażały się i powstawały inne parafie. Ta fara miała być przedmiotem dumy mieszkańców Rady Miejskiej i najczęściej powstawała z funduszy miejskich mieszkańców, ale czasami dokładał się do nich władca. Takim przykładem jest właśnie kościół świętego Mikołaja w Brzegu, gdzie książę Ludwik I w czasach kryzysowych, kiedy budowa stawała z własnej kiesy, dokładał się do tego. Zresztą kościół ten jest świętego Mikołaja jest tak ciekawy, uważany jest przez akurat znawców, że najlepiej opisany proces budowy tego kościoła. On się toczył w latach latach 1370-1417, ale proszę sobie wyobrazić, że do dzisiejszych czasów w archiwach zachowały się prawie wszystkie podstawowe dokumenty z nim związane. To znaczy są umowy, kto, przedstawiciel Rady Miejskiej czy książę, z jakim mistrzem. A dodam, że głównie byli to mistrzowie wrocławscy, bo założeniem było, że Kościół Brzeski ma być równy Kościołom Wrocławia. I nawet w tych zapisach było to, że kształt taki jak tam katedra, to ma przypominać prezbiterum takie jak w kościele świętej Marii Magdaleny, a coś tam ma być zaczerpnięte tak jak masferki czy ukna, jak z kościoła świętej Elżbiety, prawda? Że ten kościół i wielkość zresztą tego kościoła świętego Mikołaja, który się naprawdę wyróżnia, bo jest jednym z największych kościołów, ale to jest mniej więcej wiemy. Natomiast prawie nic nie wiadomo o artystach, malarzach, którzy malowali te kościoły. No wiadomo było, że jak kościół został wybudowany, no to była surowa cegła, pokryta ewentualnie tynkiem.
1: Tym bardziej w gotyku było to bardzo surowe.
0: I teraz trzeba było ten kościół wyposażyć w ołtarz, rzeźby i tak dalej, ale trzeba było ściany, udekorować ściany, żeby to odpowiadało potrzebom estetyki, potrzebom dydaktyki nawet. I tutaj bardzo częstym takim powodem było chęć pokazania ludziom, którzy przecież byli generalnie niepiśmienni. W tym czasie jedyną warstwą społeczną, która umiała czytać i pisać, co się z tym wiąże, to byli księża, to byli ludzie duchowni, którzy przez swój proces kształcenia się, skończenia odpowiednich szkół, te umiejętności zdobywali. Wiemy, że wielu władców, nawet polscy królowie, nie potrafili pisać. No i tylko jedyne, co tam, to potrafili się podpisać, prawda, na odpowiednich dokumentach. Zresztą nie musieli tego wiele robić, bo w ich imieniu dokumenty sporządzali odpowiedni sekretarze w kancelarii. I teraz musiały istnieć takie, nazwijmy to, trupy w znaczeniu jako grupa artystów, bo to niemożliwe, żeby to było dzieło jednego człowieka. Wymalowanie tak olbrzymich powierzchni wymagało, że zresztą najczęściej wtedy był mistrz i byli czeladnicy. Nie znamy ich nazwisk, nie znamy ich składu, nie wiemy, ilu ich było, ale oni musieli zawrzeć umowę z księdzem proboszczem, który był zarządcą kościoła, że tutaj pomalujemy taką scenę, tu namalujemy taką scenę, tu namalujemy taką. I zwykle ten proboszcz, ten bardziej świadomy i rozumiał potrzeby, stawiał warunki, że on to chce, tak chce. Pewnie ten artysta, malarz musiał jakiś projekt przedstawić, prawda, jakby to mogło wyglądać. No i później według tego projektu to realizował. Niestety wszystko jest anonimowe. Nie znamy ich nazwisk, nie znamy ich pochodzenia. Ale w warunkach brzeskich mamy wyróżnione dwie niezwykłe postacie. Pierwszą postacią jest człowiek, którego wspomniana już wcześniej przeze mnie pani profesor Alicja Karolowska-Kabzowa nazwała brzeskim mistrzem pokłodów trzech króli. No, często w historii sztuki mówi się o mistrz ołtarza danego w danym kościele, mistrz wielkich epitafiów na przykład, czy mistrz związany z konkretnym dziełem. I ona wywiodła z pewnego rozważania historycznego o brzeskim księciu, który podróżował po zachodniej Europie i przywiózł, książę Legnicko-Brzeski, i przywiózł artystę murarza, który wybudował, na jego zlecenie wybudował wieżę na zamku w Legnicy, to że mógł on przywieźć również malarza pochodzenia francusko-burgundzkiego, no więc dość egzotycznego dla nas, i który na terenie właśnie ziemi brzeskiej wykonał w trzech kościołach. Mianowicie w Brzegu, w kościele świętego Mikołaja, w Strzelnikach i w kościele w Krzyżowicach swoje takie bardzo charakterystyczne dzieła. Ale marzę, żeby swoje takie turystyczne dzieło życia poczynić i wykonać taki porządny przewodnik po szlaku polichromii brzeski, spełniający wszelkie wymogi, do którego wzorcem byłby już powstały przewodnik po kościele w Małojewicach, który ja napisałem tekst, a mój kolega Mirosław Czopa wykonał zdjęcia, żeby w tym stylu takie wydawnictwo powstało.
1: To ja życzę, żeby to marzenie się pana spełniło. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję również. Dobrej nocy życzę naszym słuchaczom.
1: Człowiek, który z zawodu zajmował się statystyką, dr Tadeusz Jurek z Uniwersytetu Wrocławskiego, już na emeryturze był naszym gościem. Do usłyszenia. Krzysztof Dobrowolski.

0: O matko!
1: Dobry wieczór, Katarzyna Dorost-Stachoń przed mikrofonem, a to nasza cośrodowa audycja O matko. Dzisiejsze spotkanie poświęcimy rozmowie z położnymi, kobietami pełnymi wiedzy, doświadczenia i empatii, które każdego dnia wspierają zarówno rodziców, jak i ich najmłodsze dzieci. Tym razem zabiorę Państwa do dwóch szpitali w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu. Porozmawiamy o tym, jak na przestrzeni lat zmieniła się praca położnych, jakie wyzwania stawia przed nimi współczesna medycyna i jak dziś wygląda ich codzienność. Przyjrzymy się bliżej pracy położnych na oddziale patologii noworodka, gdzie troska i profesjonalizm mają szczególne znaczenie, a także zapytamy o współpracę z rodzicami, często pełną emocji, pytań, ale też potrzeby wsparcia. Nie zabraknie tematów, które pokazują różne oblicza tego zawodu, zarówno w chwilach trudnych i tych pełnych radości. Przypomnijmy, Kliniczne Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu to placówka jako jedyna w regionie o trzecim stopniu referencyjności, co oznacza m.in., że jest przygotowana na najtrudniejsze przypadki oraz ratowanie najmniejszych dzieci urodzonych znacznie przed planowanym terminem. W szpitalu przychodzi na świat ponad 40% wszystkich dzieci, które rodzą się na Opolszczyźnie. Nasza kolejna rozmówczyni opowie o idei Banku Mleka Kobiecego, czym jest, kto może zostać dziewczynią i jak wygląda karmienie wcześniaków. Usłyszymy także, jak ogromne znaczenie mają dobre słowa kierowane do personelu medycznego, słowa, które zostają z nimi na długo.
2: Iwona Łuczak, położna koordynująca oddziału neonatologicznego, pododdziału patologii noworodka i wcześniak.
3: Maj to jest taki miesiąc m.in., kiedy położne obchodzą swoje święto i to też chyba taki moment ważny, kiedy można zapytać, jak się ta praca zmieniła, bo pewnie się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat.
2: Oj, zmieniła się i to bardzo i właściwie cały czas się zmienia. Faktycznie 8 maja obchodzimy Dzień Polskiej Położnej, ale maj w ogóle jest miesiącem, kiedy i pielęgniarki świętują i jest Światowy Dzień Położnej, także świętujemy. No oczywiście świętujemy w pracy. To ona daje nam jakby tutaj najwięcej satysfakcji, a nasza praca zmienia się, ja mogę powiedzieć tutaj ze swojego podwórka, bo jak się słyszy słowo położna, to kojarzymy to oczywiście z przyjęciem porodu, z powitaniem nowego życia, z wielką radością i właściwie słusznie. Natomiast my tutaj w oddziale, właściwie w poddziale patologii noworodka, no troszkę na początku tego nowego życia musimy powalczyć. I często te pierwsze chwile nie są takie radosne, jakbyśmy sobie tego życzyły. I wymaga to dużo pracy, dużo zaangażowania, dużo stresu, zwłaszcza ze strony rodziców, ale widzimy potrzebę i mamy ogromną satysfakcję wtedy, kiedy nasz pacjent, który urodził się, na przykład dzisiaj żegnałyśmy naszego pacjenta, który spędził z nami właściwie 3 miesiące, ponad 3 miesiące, urodził się w 23 tygodniu ciąży i miał 700-800 gram i wyszedł dzisiaj do domu i szczęśliwi rodzice przejęli opiekę nad nim.
3: Skąd taki wybór padł na pracę właśnie na tym oddziale, bo jak słyszymy, trochę trudnym jednak.
2: Dlaczego praca na tym oddziale? No, oczywiście pewnie to tutaj, jeśli

0: właśnie z tym oddziałem.
1: A proszę jeszcze powiedzieć, czy właśnie na tym oddziale przybywa nowego narybka, jeśli chodzi o położne, czy to jest taka specjalizacja raczej omijana?
0: Nie, my cały czas tutaj odmładzamy nasz personel. Doświadczone położne i pielęgniarki oczywiście stanowią, no może tak, połowę naszego personelu, ale bez młodzieży i bez takiej świeżej krwi to oczywiście byśmy tutaj nie dały. Zresztą no, młode położne muszą nabierać doświadczenia, bo ktoś nas musi zastąpić, prawda?
1: No i właśnie tutaj trafiają te najcięższe przypadki urodzone w klinicznym centrum. To też w ogóle placówka przecież z trzecim stopniem referencyjności. W ostatnim czasie można było zauważyć, że sporo wcześniaków wygrało tę walkę i opuściło waszą placówkę, ale w ogóle było ich też sporo, jak na taki chyba krótki odcinek czasu.
0: Dzieci rodzi się jakby stała ilość, to znaczy mniej więcej na świecie szacuje się, że co dziesiąte dziecko rodzi się przedwcześnie. Natomiast u nas w klinicznym centrum tych dzieci jest statystycznie więcej, jakieś 12%, ale to z uwagi, że my jesteśmy po prostu szpitalem o trzecim stopniu referencji i tak jak tutaj pani powiedziała, te ciężarne z jakimiś obciążeniami, chorobami i zagrożonymi ciążami trafiają do nas. W związku z tym tych wcześniaków u nas jest no, troszkę więcej.
1: Zwykle jak długo te maleństwa u państwa przebywają na oddziale?
0: Oj, wszystko zależy od tygodnia ciąży, bo wcześniak wcześniakowi nierówny. No my to wiemy doskonale, bo proszę sobie wyobrazić, że jeśli statystycznie ujmując ciąża trwa około 40 tygodni ciąży, to mamy takie wcześniaki, na przykład tak jak dzisiejszy Antoś, 23 tygodnie ciąży i się urodził, czyli można powiedzieć właściwie w połowie trwania ciąży był na świecie. A są takie wcześniaki, które urodziły się w 35 tygodniu ciąży, w 36 tygodniu ciąży, bo za tak zwaną ciążę donoszoną uznajemy 37 tygodni. Czyli te wcześniaki są bardzo różne, wracam tutaj do pytania. Wszystko zależy od stopnia niedojrzałości, ale to nie wszystko. Również od jakichś obciążeń, jakichś chorób współistniejących u mamy, od masy ciała, czy one do momentu porodu tego przedwczesnego wewnątrzmacicznie rozwijały się prawidłowo, czy już ten okres ciąży też w jakiś sposób był powikłany, czy urodziły się z masą ciała taką, jaką powinny mieć na ten tydzień ciąży, czy troszkę mniejsze, więc właściwie jak mamy czasem pytają nas, jak długo, ile to trwa, na kiedy mam się nastawić, na ile, to zawsze ja czy wszystkie moje koleżanki odpowiadają, że bardzo indywidualnie. Nie ma dwóch jednakowych dzieci, każde ma swoje tempo, każde potrzebuje czasu i powoli, powoli rośnie, zdrowieje. Ten proces jest zazwyczaj bardzo skomplikowany.
1: Tu jak słyszeliśmy, ostatni wcześniak opuścił szpital po blisko 100 dniach. To jest taki czas, kiedy wy się też zżywacie z tymi rodzicami, no bo widzicie się przecież praktycznie codziennie, no można powiedzieć, że prawie 24 godziny na dobę.
0: Tak, można powiedzieć śmiało, że bardzo zżywamy się z większością naszych rodziców. Czasem te, no chyba tak mogę powiedzieć, przyjaźnie trwają wiele lat. Mamy jednego takiego wcześniaka, który ma 25 lat, mamy 21-letnią tutaj wcześniaczkę naszą, która i rodzice utrzymują z nami kontakt, zwłaszcza w okolicach urodzin dzieci, tak? Czasem przychodzą z tortem, przysyłają nam kartki na święta, przysyłają nam zdjęcia. Jeden nasz wcześniaczek, właśnie dostałyśmy niedawno zdjęcie, jest studentką położnictwa we Wrocławiu, także bardzo pozdrawiamy Elę. Więc tak, te przyjaźnie naprawdę trwają przez wiele lat, a to dlatego, że towarzyszymy tym rodzicom najpierw w tych pierwszych dniach, kiedy urodzenie wcześniaka jest wielkim szokiem dla większości. No nikt nie planuje, chodząc w ciąży, ciesząc się, prawda, nikt nie planuje, że urodzi przedwcześnie, że moje dziecko będzie zmagać się z tyloma problemami, że tak naprawdę na początku nie wiadomo, czy w ogóle przeżyje, więc no jest to ogromny stres, takie oczekiwanie dla mamy, ale również dla taty, tutaj ojcowie bardzo się również się angażują. Staramy się wspierać rodziców w tych

0: pierwszych dniach, uczyć ich wszystkiego, bo tak naprawdę okazuje się, że nie wiem, jak mam dotknąć swoje własne dziecko, co jest dla niego dobre, a co nie. Stawiamy bardzo tutaj na ten kontakt rodziców z dzieckiem, wspieramy ich i pomału ci rodzice się tutaj otwierają w oddziale na swoje dziecko, ale też również chłoną wszelką wiedzę i korzystają z tego, że są z nami w oddziale, także uczymy ich wszystkiego od karmienia, przewijania. Mogą to się wydawać, co to jest karmienie, takie proste czynności, przecież każdy karmi swoje dziecko. Otóż okazuje się, że karmienie wcześniaka to jest naprawdę wyzwanie. Trzeba tutaj bardzo wiele doświadczenia, więc rodzice najpierw podpatrują, potem oni karmią, my siedzimy obok nich, prawda? I naprawdę myślę, że po tych kilku miesiącach, wtedy jak wychodzą z dzieckiem do domu, to niejedno szkolenie taki rodzic dla innych rodziców, a śmiem twierdzić, że czasami dla personelu gdzieś w innych oddziałach takich bardziej fizjologicznych naprawdę mogliby przeprowadzić.
1: Jak też wasza praca wygląda? Bo z tego, co słyszymy, to z jednej strony w waszych kompetencjach jest to wszystko, co związane z położną, ale wy też jesteście chyba trochę takimi towarzyszami, może trochę psychologami. No, musicie reagować na różne sytuacje, różne emocje i też być cały czas chyba tym oparciem dla rodziców, żeby się nie załamywali w trudnych momentach.
0: Staramy się. Ja byłabym tutaj niesprawiedliwa, gdybym powiedziała, że wszystko w oddziale robią położne. Tutaj w oddziale naszym działa cały sztab ludzi, oczywiście lekarzy neonatolodzy, ale też lekarze innych specjalności, bo i okulista, i kardiolog, prawda, i chirurg bardzo często. Oczywiście my jesteśmy największą grupą położnej pielęgniarki, jest nas najwięcej, ale również fizjoterapeuta, ale również neurologopeda, ale również psycholog i dopiero wszyscy razem tutaj te jakby swoje zadania możemy wykonywać dobrze. Natomiast faktycznie być na dyżurze jako położna to czasami w nocy, prawda, w święta faktycznie czasem tutaj musimy być bardzo wyczulone na właśnie i na nastroje. Mamy też różne rzeczy, dzieją się w trakcie dyżurów, jakieś pogorszanie stanu zdrowia, coś się wydarzy. Więc tutaj tak, pani ma rację, że bardzo często tutaj musimy trochę, nie powiem, że wychodzić poza kompetencje, ale być takim człowiekiem i mieć dużo empatii.
1: Więcej jest tych radosnych chwil w tej pracy, czy tych trudnych?
0: Zdecydowanie więcej radosnych. Być może dlatego, że te radosne jakby przyćmiewają wszystko inne. My widzimy sens, my spotykamy się często z naszymi pacjentami po kilku latach. Takim wydarzeniem, taką okazją do spotkań są nasze coroczne bale wcześniaka, które organizujemy w listopadzie w okolicy Dnia Wcześniaka. I my naprawdę widzimy te nasze dzieci jako takie przedszkolaki czy wczesnoszkolne, bo tych dzieci jest najwięcej, no potem już jako nastolatki to przecież nie będą przychodzić na bale przebierańców, ale widzimy te dzieci i czasami same jesteśmy zaskoczone, jak te dzieci dobrze funkcjonują. Oczywiście my sobie zdajemy sprawę, że no kosztowało te dzieci, ale przede wszystkim rodziców wiele pracy, trudu, wyrzeczeń, ale naprawdę warto, także jednak ta satysfakcja i ta radość, jej jest więcej w naszej pracy.
1: Jakiś czas temu tutaj na korytarzu pojawił się ten dzwon zwycięstwa. Każdy rodzic, który opuszcza wasz oddział, może w niego zabić, no, ale to nie jest koniec, prawda, tej walki o zdrowie dziecka.
0: No nie, absolutnie. Nasze dzieci wychodzą, właściwie rodzice dostają cały plik skierowań do różnych specjalistów. Oczywiście w zależności od stanu dziecka, w jakim było po porodzie i w jakim wychodzi. I rodzice wiedzą, mają umówione terminy tutaj w naszej poradni dla wcześniaków. Bardzo bardzo często właśnie neurologopeda, poradnia fizjoterapeutyczna i inni specjaliści w zależności od potrzeb. Także to jest długa droga jeszcze przed nimi, ale tak jak mówię, za każdym razem tutaj przychodzą, chwalą się, właśnie zrobiło dziecko pierwszy kroczek, a odpowiada na pytania, prawda, mówi. Także my jesteśmy, można powiedzieć, na bieżąco obserwujemy